0: W Madisonville w stanie Kentucky doszło do tragicznego zdarzenia. 10-miesięczna Scottie Gwynne Crowell zmarła po tym, jak jej babcia, lekarka Stacy Fazenbaker, przez roztargnienie zostawiła ją w nagrzanym samochodzie na 8 godzin. Temperatura na zewnątrz sięgała 35 stopni Celsjusza, a wewnątrz auta była znacznie wyższa. Policja prowadzi dochodzenie, aby wyjaśnić okoliczności tej tragedii.
1: Wyniki najnowszego sondażu wskazują, że 61% Polaków popiera pomysł, by ministrem obrony narodowej był były wojskowy. Tylko 15% jest temu przeciwnych, a 24% nie ma zdania. Od 1994 roku w Polsce resortem obrony kierują wyłącznie cywile, choć formalnie możliwe jest powołanie emerytowanego oficera. W polskiej praktyce ustrojowej utrwalił się jednak zwyczaj nominowania polityków cywilnych. Polska i Finlandia zacieśniają współpracę wojskową. Generałowie Wiesław Kukuła i Janne Jaakkola uzgodnili przyspieszenie wspólnych szkoleń i ćwiczeń, w tym manewrów Husar-Sisu. Celem jest wzmocnienie gotowości bojowej i interoperacyjności na wschodniej flance NATO. Finlandia, dzięki swoim doświadczeniom w szkoleniu rezerw, staje się kluczowym partnerem dla Polski. W Zabroście Wielkim odbyło się spotkanie dotyczące programu Tarcza Wschód. Generałowie Stanisław Czosnek i Thilo Maedler omówili postępy we wzmacnianiu wschodniej granicy Polski. Obecność niemieckiego komponentu inżynieryjnego to wyraz solidarności sojuszniczej i wsparcie dla bezpieczeństwa NATO. Program ma na celu stworzenie zintegrowanego systemu ochrony wojskowej i cywilnej.
0: Sezon na domowe przetwory w pełni, a kluczem do idealnie chrupiących ogórków kiszonych jest ich namaczanie przed kiszeniem. Wystarczy zanurzyć ogórki w bardzo zimnej wodzie na 1 do 3 godzin, aby poprawić ich strukturę i smak. Dzięki temu zabiegowi ogórki lepiej znoszą fermentację i zachowują swoją jędrność. To prosty sposób na doskonałe zimowe zapasy.
1: Jesień 2026 zapowiada się wyjątkowo ciepło i słonecznie. Synoptycy przewidują, że wrzesień i październik będą cieplejsze niż zwykle, z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni Celsjusza. To oznacza, że możemy spodziewać się złotej polskiej jesieni. Choć grzybiarze mogą być zawiedzeni z powodu mniejszej liczby opadów. Prawdziwe ochłodzenie nadejdzie dopiero w listopadzie.
0: Poduszki można łatwo odświeżyć w pralce, stosując prosty domowy trik. Wystarczy dodać pół szklanki octu do komory na detergenty, co przywróci im puszystość i zlikwiduje roztocza. Eksperci zalecają pranie poduszek co 2 miesiące, aby uniknąć plam i zapewnić zdrowy sen. Pamiętajmy, by ustawić pralkę na delikatny program i używać piłeczek tenisowych, które zapobiegają zbijaniu się wypełnienia.
1: Anna Grodzka, pierwsza transpłciowa posłanka w Polsce, po latach wycofania z polityki opowiedziała o swoich planach na przyszłość. W wywiadzie dla magazynu Replika zdradziła, jak ma wyglądać jej pogrzeb. Grodzka chce, by ceremonia była świecka, nad wodą z ogniskiem i muzyką, którą kochała. Była posłanka planuje kremację, ale jeszcze nie zdecydowała, co stanie się z jej prochami.
0: W Prawie i Sprawiedliwości doszło do zawirowań, które zakończyły się odejściem części polityków, w tym grupy pod wodzą byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Wiceszefowa PiS, Anna Krupka, postanowiła odpocząć po intensywnym okresie i wybrała się na wakacje pod palmami. To czas na chwilę wytchnienia po burzliwych miesiącach w polityce. Joanna Mucha, była wiceminister edukacji, spędza urlop w Sopocie. Podczas zakupów na Monciaku doradziła turystce wybór duńskiego masła, pomijając polskie marki. Mucha, obecnie niezrzeszona posłanka, po przegranych wyborach na przewodniczącego Polska 2050, cieszy się wakacjami w Trójmieście.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1011 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Krakowie jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Tarnów zamienia się w muzyczną stolicę Polski, a wszystko to dzięki trasie Lato z Radiem i Telewizją Polską. Na jednej scenie zobaczymy Dawida Kwiatkowskiego i Majkę Jeżowską, a także Zakopower i Various Monks z Kasią Stankiewicz. To nie tylko koncert, ale i szansa na profesjonalny portret od laureata World Press Photo. A jeśli to nie wystarczy, to czeka nas jeszcze piknik, potańcówka i mnóstwo innych atrakcji. Czy Tarnów jest gotowy na taką dawkę emocji? Czas się przekonać.
2: Izabella Krzan, niekwestionowana królowa denimowego stylu, znowu przyciągnęła wszystkie spojrzenia na spotkaniu prasowym Asia Express. Wystarczyło, że się uśmiechnęła, a uczestnicy programu mogli tylko marzyć o chwilowej uwadze. Krzan w zielonkawo-oliwkowym komplecie pokazała, że denim to nie tylko materiał, ale i sposób na życie. A wszystko to w ramach przygotowań do 8. edycji programu, gdzie prowadząca z pewnością nie zniknie w tłumie. M jak miłość. Serial, który od ponad 25 lat niezmiennie przyciąga miliony Polaków przed telewizory. Kto by pomyślał, że losy rodziny Mostowiaków staną się niemal częścią naszego życia? Od debiutu w 2000 roku przez ekran przewinęły się setki aktorów, ale to pierwotna obsada. Z Teresą Lipowską i niezapomnianym Witoldem Pyrkoszem na czele zdobyła serca widzów. Czas nie oszczędził nikogo, a metamorfozy gwiazd są równie fascynujące jak sama fabuła. Kto by pomyślał, że serialowa grabina stanie się tak bliska?
1: Maciej Pela, znany tancerz i były mąż Agnieszki Kaczorowskiej, zaskakuje wszystkich, wskakując w mundur w nowym reality show Nasi w mundurach. To nie jest zwykła przebieranka, ale prawdziwe wyzwanie z wojskowym sznytem, gdzie liczy się nie tylko siła, ale i odporność psychiczna. Czy tancerz poradzi sobie na poligonie równie dobrze jak na parkiecie? A może mundur przyciągnie jeszcze więcej fanek? Odpowiedzi poznamy już jesienią, kiedy program zadebiutuje na antenie.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Paulina Gałązka, która dziś kończy 37 lat, przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim showbiznesie. Od skromnych początków w serialach jak Ojciec Mateusz do roli w Dziewczynach z Dubaju, która wywołała ogólnopolską dyskusję. Jej kariera to gotowy scenariusz na film, a ona sama nie przestaje zaskakiwać, nawet tańcząc w Tańcu z Gwiazdami. Mimo blasku fleszy, Gałązka ceni sobie prywatność, co w dzisiejszym świecie celebrytów jest prawdziwym ewenementem.
1: Rok po nagłej śmierci Stanisława Sojki, jego miejsce spoczynku wciąż przyciąga uwagę. Choć nie ma tam zbyt wielu zniczy, to skromna sztuczna trawa i krzyż z postacią Jezusa przypominają o artyście, który odszedł w wieku 66 lat. Na grobie pojawiło się zdjęcie Sojki z młodości, choć ramka już zdążyła się uszkodzić. Wspomnienia o jego hojnym sercu i muzycznym talencie wciąż żyją, a jego fanią nie zapomną

0: Te piękno. Czyżby Beck odkrył muzyczną alchemię, której nikt inny nie potrafi? Premiera już wkrótce, a oczekiwania są ogromne.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W 2009 roku John Frusciante po raz drugi opuścił Red Hot Chili Peppers, a świat muzyki zamarł. Zespół, zamiast się poddać, postanowił zwolnić tempo i dać sobie czas na oddech. W międzyczasie Flea zaczął studiować teorię muzyki, a Chad Smith dołączył do supergrupy Chicken Foot. Po odejściu Frusciante, Red Hot Chili Peppers znalazło nowego gitarzystę, Josha Klinghoffera, który wniósł świeże brzmienie do zespołu. Album I'm With You z 2011 roku, choć nie dorównał sukcesowi Californication, stał się symbolem nowego początku i dowodem na to, że papryczki potrafią przetrwać każdą burzę. Within Temptation, zespół, który od lat czaruje fanów symfonicznego metalu, wraca do Polski na festiwal Rockowizna w Poznaniu. Współpraca z Piotrem Roguckim z Komy przy utworze Whole World is Watching z 2014 roku wciąż jest wspominana z rozrzewnieniem. Sharon Den Adel, wokalistka zespołu, nie szczędzi ciepłych słów pod adresem Roguckiego, nazywając go piękną duszą. Cóż, wygląda na to, że muzyczne czary nie znają granic ani czasu. Sopot znów stanie się muzycznym epicentrum, a wszystko za sprawą Top of the Top Sopot Festival 2026. Od 24 do 27 sierpnia Opera Leśna będzie wibrować dźwiękami, które łączą pokolenia. Finałowy dzień to prawdziwa uczta dla fanów rocka, gdzie klasyka polskiego rocka spotka się z symfonicznym rozmachem. Na scenie pojawią się legendy takie jak Lady Punk, Perfect czy Jam, a wszystko to w towarzystwie 40-osobowej orkiestry. Czyżby Sopot szykował się na muzyczne trzęsienie ziemi?
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie opady deszczu. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1011 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie intensywne opady deszczu. Dla Katowic spodziewajmy się 17 stopni i prognozowane będzie lekkie opady deszczu. Na ten moment w Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, a w Katowicach dobra...
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Szpitalu Bielańskim dawcy krwi muszą teraz płacić za parking, co wywołało falę krytyki. Każda rozpoczęta godzina postoju kosztuje 8 zł, co dla wielu jest zbyt dużym obciążeniem. Dawniej dawcy mogli parkować za darmo, ale zmiany w regulaminie to uniemożliwiły. Szpital i miasto nie udzielają jasnych wyjaśnień w tej sprawie. Fundacja Rodzić po Ludzku opublikowała najnowszy ranking szpitali, w którym oceniono jakość opieki okołoporodowej z perspektywy kobiet. Na pierwszym miejscu znalazł się Szpital Specjalistyczny imienia Świętej Rodziny w Warszawie, zdobywając 85,90 punktów. Ranking uwzględnia nie tylko formalne standardy, ale także rzeczywiste doświadczenia pacjentek. Warto dodać, że niektóre szpitale w Polsce borykają się z problemami organizacyjnymi i finansowymi, co wpływa na dostępność opieki. Już 24 września w warszawskim hotelu Bellotto odbędzie się wyjątkowy koncert Natalii Niemen Trio. Wokalistka wraz z zespołem zaprezentuje utwory z pogranicza soulu i bluesa, w tym kompozycje Czesława Niemena. W programie znajdą się także autorskie wersje przebojów takich artystów jak Aretha Franklin czy Otis Redding. Wydarzenie odbędzie się w ramach cyklu Live Music, który stawia na kameralne występy w zabytkowych piwnicach hotelu. Wczoraj wieczorem w centrum Warszawy doszło do niecodziennego incydentu z udziałem podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Hanny Majszczyk. Na ulicy Nowy Świat 40-letni obywatel Gruzji niespodziewanie wszedł na maskę rządowego samochodu. Policja szybko obezwładniła mężczyznę, który teraz przebywa w areszcie. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wczoraj na obrzeżach Otwocka doszło do dramatycznego odkrycia w zniszczonym budynku mieszkalnym. Strażacy i policjanci, wezwani po zawaleniu się części dachu, znaleźli w jednym z pomieszczeń zwłoki. Tożsamość zmarłej osoby pozostaje nieznana, a sprawę bada prokuratura. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok, które mogą wyjaśnić przyczynę i czas śmierci. Generał Michał Marciniak wywołał poruszenie, stwierdzając, że duże miasta w Polsce, w tym Warszawa, są obecnie pozbawione obrony przeciwrakietowej. Choć rakiety Patriot tworzą tarczę nad krajem, ochrona największych miast jest bardziej skomplikowana. W razie wojny priorytety ochrony mogą się zmienić, a stolica otrzyma dodatkową osłonę. Proces budowy pełnego systemu obrony powietrznej ma zakończyć się dopiero w 2030 roku.
1: W Józefowie trwa spór o los 13 psów i 3 kotów odebranych z tak zwanego domu grozy. Burmistrz Marek Banaszek odmówił zatwierdzenia czasowego odebrania zwierząt, mimo dramatycznych warunków, w jakich je znaleziono. Prokuratura i Urząd Miasta mają rozbieżne stanowiska co do wymiany informacji w tej sprawie. Tymczasem właścicielka zwierząt, oskarżona o znęcanie się nad nimi, walczy o ich odzyskanie.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi burzami i ulewami, które mogą wystąpić w 15 województwach w ten weekend. Szczególnie niebezpieczne warunki prognozowane są dla Warszawy, gdzie nocne burze mogą przynieść opady do 35 mm i wiatr w porywach do 100 km na godzinę. W sobotę intensywne opady spodziewane są na północnym wschodzie, a w niedzielę burze mogą wystąpić na Pomorzu i w centralnej Polsce. Eksperci zalecają ostrożność i zabezpieczenie mienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Boguszowicach doszło do niecodziennego incydentu. 69-letnia pasażerka z Tychów odmówiła opuszczenia autobusu na przystanku końcowym, a po wyjściu rzuciła szklaną butelką, rozbijając szybę pojazdu. Policja zatrzymała kobietę, która podczas interwencji była agresywna i próbowała wprowadzić funkcjonariuszy w błąd. Seniorka otrzymała mandat, a śledczy przygotowują zarzuty dewastacji mienia. Górnik Zabrze przegrał z AS Monaco 2-3 w ostatniej fazie kwalifikacji do Ligi Konferencji. Mecz przyciągnął na trybuny ponad 23 tysiące kibiców. Choć Górnik walczył do końca, skuteczność rywali okazała się decydująca. Zabrzanie kończą swoją przygodę z europejskimi pucharami na tym etapie. W Szczecinie i innych miastach doszło do serii fałszywych zamówień w lokalach gastronomicznych. Sprawca, posługując się danymi przypadkowych osób, naraził restauratorów na straty i groził między innymi pożarem. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu tymczasowego. Grozi mu do 8 lat więzienia. Jagiellonia Białystok jest bliska awansu do Ligi Europy po wygranej 4-0 z Iberią Tbilisi. Na Czorten Arenie błyszczał Jeremy Agbonifo, który zdobył jedną z bramek i zachwycił dynamiczną grą. Eksperci podkreślają, że młody zawodnik ma szansę stać się gwiazdą polskiej ekstraklasy. Rewanżowy mecz zapowiada się spokojnie dla białostockiej drużyny.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Ten weekend Tykocin stanie się najsłodszym miejscem w regionie dzięki 27. Biesiadzie Miodowej. Na uczestników czekają stoiska z miodami, pokazy magii, talent show oraz turniej piłkarski. Impreza odbędzie się 22 i 23 sierpnia na placu przy ulicy Klasztornej. gminie Jedwabne w województwie podlaskim ponownie zaobserwowano zwierzę przypominające pumę, tym razem w pobliżu wsi Pawełki. Władze apelują do mieszkańców o unikanie lasów i zachowanie ostrożności. Służby zostały powiadomione, a mieszkańcom przypomina się, by nie podejmowali prób samodzielnego tropienia drapieżnika.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1010 hektopaskali. Temperatura dla Wrocławia wyniesie 17 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane opady deszczu. Dla Białegostoku termometry ukażą 20 stopni i lekkie opady deszczu. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa pod wodzą trenera Marka Papszuna udanie rozpoczęła sezon, prowadząc w ekstraklasie. Były kapitan Iwica Wrdoliak podkreśla, że kluczem do sukcesu jest jedność zespołu i poprawa defensywy. W ostatnim meczu Legia rozbiła Radomiaka 5-0, a teraz czeka ją wyjazdowe starcie z Piastem Gliwice. Wrdoliak zaznacza, że choć start jest obiecujący, to do mistrzostwa jeszcze daleka droga. Paweł Sokolnicki, doświadczony sędzia, nie znalazł się w obsadzie arbitrów na 5. kolejkę Ekstraklasy. Decyzja zapadła po ujawnieniu jego krytycznego listu dotyczącego środowiska sędziowskiego. Sokolnicki opisał w nim problemy w centrum VAR i skrytykował system szkolenia sędziów. EZPN uznał zarzuty za subiektywne, a decyzja o odsunięciu Sokolnickiego wywołuje pytania o reakcję związku na krytykę. Dziś wieczorem Górnik Zabrze zmierzy się z AS Monaco w decydującej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji UEFA. Mecz rozpocznie się o godzinie 20 na arenie Zabrze. Wicemistrzowie Polski staną przed trudnym zadaniem, mierząc się z jedną z czołowych drużyn francuskich. Transmisję można śledzić na kanałach Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2 oraz online w usłudze Polsat Box Go.
2: Raków Częstochowa zmierzy się dziś z Hajdukiem Split w decydującej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji UEFA. Mecz odbędzie się w Chorwacji, a jego początek zaplanowano na godzinę 21. Transmisja na żywo dostępna będzie wyłącznie online na kanale sportowym w serwisie YouTube. To ostatni polski zespół walczący o awans do europejskich pucharów w tym sezonie.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: FC Thun, mistrz Szwajcarii z ubiegłego sezonu, zmierzy się z Lechem Poznań w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. Zespół, który wcześniej zachwycał solidną defensywą, teraz ma problemy w obronie, tracąc wiele goli. Były reprezentant Polski, Ryszard Komornicki, podkreśla jednak, że Thun ma mocną ofensywę i nie można ich lekceważyć. Lech Poznań przystąpi do meczu osłabiony, ale musi podejść do rywala poważnie, bo Thun może się jeszcze obudzić.
1: Górnik Zabrze zyskał nowego lidera w osobie Federico, skrzydłowego z przeszłością w Realu Madryt. Trener Michał Gasparik wierzy, że Federico stanie się najlepszym skrzydłowym w Ekstraklasie, co potwierdził już 2 golami w debiucie. W najbliższym meczu Ligi Konferencji Górnik zmierzy się z AS Monaco, a Federico ma być kluczowym zawodnikiem w tym starciu. W zespole wyróżnia się także bramkarz Filip Szulce oraz doświadczony obrońca Rafał Janicki. Barcelona planuje przyszłość swojej bramki, przygotowując się na odejście Wojciecha Szczęsnego w 2027 roku. Klub rozpoczął rozmowy w sprawie transferu Dominika Livakovicia z Fenerbahce. W tym sezonie Joan Garcia będzie pierwszym bramkarzem, a Szczęsny jego zmiennikiem. Livakovic może dołączyć do Barcelony, ale możliwe jest jego wypożyczenie na cały sezon. Katarzyna Wasik zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w Paryżu na 50 metrów stylem dowolnym, bijąc przy tym rekord Polski. W finale pokonała legendarną Sara Siostroem, co było dla niej ogromnym sukcesem. Wasik, reprezentująca Wojsko Polskie, podkreśliła, że zwycięstwo w Dniu Święta Wojska Polskiego było dla niej szczególnie wzruszające. Teraz marzy o występie na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju w Cincinnati, po tym jak Jelena Rybakina poddała mecz z powodu urazu lewej nogi. Spotkanie zakończyło się przy stanie 4-1 dla Polki. Rybakina, walcząca o awans na pierwsze miejsce w rankingu WTA, musiała zrezygnować z gry po przerwie medycznej. Świątek po meczu wyraziła nadzieję na szybki powrót do zdrowia swojej rywalki. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Egiptu, Hossam Hassan, znalazł się w centrum skandalu po tym, jak jego dwie żony spotkały się w luksusowym kurorcie i doszło między nimi do bójki. W wyniku stresu trener stracił przytomność i trafił do szpitala. Po wyjściu z placówki medycznej zdecydował się na rozwód z jedną z żon, aby zakończyć rodzinne konflikty. Jakub Szymański zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham, przełamując wcześniejsze trudności w sezonie letnim. Teraz planuje start w memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, gdzie zmierzy się z czołowymi zawodnikami świata. Szymański podkreśla, że to dopiero początek jego medalowej drogi i liczy na kolejne sukcesy. W planach ma również udział w World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie. Piotr Więcek triumfował w przedostatniej rundzie Drift Masters w niemieckim Ferropolis, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polak pokonał w finale Conora Shanahana, zdobywając 106 punktów i wyprzedzając Pawła Korpulińskiego o 22 punkty. Przed nami emocjonujący finał na PGE Narodowym, gdzie 4 zawodników wciąż ma szansę na mistrzostwo. Zawody odbędą się 11 i 12 września w Warszawie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wasyl Tupczi, czołowy siatkarz reprezentacyjny reprezentacji Ukrainy, zapowiedział zakończenie kariery w Polsce po obecnym sezonie Plus Ligi. Decyzję tę podjął z powodu narastającej wrogości, z jaką spotykają się Ukraińcy w Polsce. Tupczi opowiedział o incydentach, takich jak niszczenie mienia i wulgarne napisy, które wpłynęły na jego decyzję. Zawodnik planuje kontynuować karierę w kraju, który zapewni mu lepsze warunki do życia i gry.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1005 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie intensywne opady deszczu. W Warszawie termometry pokażą 18 stopni i lekkie opady deszczu. W Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W 3394 odcinku, który zostanie wyemitowany 9 września, Renata ponownie wchodzi na niebezpieczną ścieżkę kłamstw i leków. Marcin, mimo ogromnych starań, nie jest w stanie przekonać jej do powrotu na terapię. Sytuację dodatkowo komplikuje zazdrość Renaty o Marcina i jego koleżankę z pracy. Ich związek staje pod znakiem zapytania, a widzowie z niepokojem będą śledzić rozwój wydarzeń. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 20:05 na TVP2, a także online na TVP VOD. Barwy szczęścia to opowieść o życiu mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej, pełna rodzinnych dramatów i miłosnych zawirowań. W 1011 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo Kara postanawia zaskoczyć Ibrahima, wręczając mu fałszywe wyniki badań płci ich dziecka. Spodziewa się kłótni, ale reakcja męża jest zupełnie inna, ibo wybucha radością, gdy dowiaduje się, że będą mieli córkę. Kara, wzruszona jego entuzjazmem, przyznaje się do podstępu. Ibrahim wyciąga z kieszeni listę rzeczy, które przygotował dla dziecka na najbliższe 10 lat. Odcinek ten zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia o 16 na TVP1. Wszystkie dotychczasowe odcinki można obejrzeć na platformie TVP VOD. Dziedzictwo to opowieść o miłości, stracie i rodzinnych wyzwaniach, która zdobyła serca widzów na całym świecie.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic. W 463 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Romulo i Maria walczą o przyszłość małego Diegita, synka zmarłej Pii, starając się zmienić decyzję Petry. Konflikty narastają, a dramatyczne sekrety wychodzą na jaw. Jana i Salvador ujawniają prawdę o długach Lopego, który padł ofiarą bezwzględnych bandytów. Margareta troskliwie opiekuje się chorym Ignacjem, a Cruz bacznie obserwuje napięcia w pałacu. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP 2. Dla tych, którzy przegapią, dostępny będzie również na platformie TVP VOD.
1: W 31 odcinku tureckiej telenoweli Splątane losy emocje sięgają zenitu. Mała Mine wybucha gniewem, oskarżając Münever o kradzież cennego naszyjnika po zmarłej matce. Choć Susan odnajduje zgubę, napięcie w domu nie znika. Yasemin z oburzeniem obserwuje, jak Münever zakłada dziewczynce nową ozdobę. Tymczasem Halil desperacko próbuje odbudować zaufanie żony Eifer po odwołanej kolacji. Zdeterminowany zleca Remziemu odnalezienie Yasemin. Ten pełen emocji odcinek będzie można obejrzeć w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP1.
2: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. Już w 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany 7 września o 20:55 na TVP 2, widzowie będą świadkami dramatycznych przygotowań do ślubu Natalki i Adama Karskiego. Adam, zniecierpliwiony niezdecydowaniem Natalki, postawi ultimatum. Albo wybierze suknię ślubną, albo ślub zostanie odwołany. W salonie sukien ślubnych w Grudku dojdzie do napięć, gdy Adam złamie tradycję i zobaczy przyszłą żonę w sukni. Ostatecznie Natalka zdecyduje się na skromną, białą kreację, która zachwyci Adama. Jednak nie wszyscy będą zadowoleni z jej wyboru. Kisielowa i córka Natalki, Hania, będą miały swoje zdanie na temat sukni, co tylko doda pikanterii całej sytuacji. Czy ślub dojdzie do skutku? Odpowiedź już wkrótce. M jak miłość powraca z emocjonującym 1937 odcinkiem po wakacjach. Joanna nie zamierza odpuścić Artura, mimo że ten wybrał swoją żonę Marysię. Romans między Arturem a młodą lekarką nabiera tempa, a ich sekretna randka w lesie przyniesie zaskakujące zwroty akcji. Joanna nie pogodzi się z decyzją Artura i będzie walczyć o jego serce, wysyłając rozpaczliwe SMS-y. Artur, mimo prób zakończenia romansu, nie potrafi oprzeć się pokusie i ucieka na spotkanie z Joanną. Ich miłosne uniesienia mogą zagrozić małżeństwu Rogowskim. Czy Artur ostatecznie wybierze Joannę, czy wróci do Marysi? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 3 września TVP 1 wyemituje 948 odcinek tej fascynującej opowieści. Po pogrzebie pułkownika mieszkańcy Akacjowej 38 postanawiają zaopiekować się Sylwią. Samuel nie pojawia się na czuwaniu przy trumnie Don Artura, co niepokoi Lucie. Razem z Carmen udają się do jego mieszkania i ratują mu życie. Samuel wymyśla historię o napadzie i kradzieży klejnotów, które wcześniej ukrywa. Tymczasem Sylwia zaczyna podejrzewać Javiera o kradzież klucza do mieszkania Don Felipa i Celi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących wątków, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty.
2: Serial Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Zdjęcia do nowych odcinków zakończono 20 sierpnia, a premiera planowana jest na grudzień. Fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość, ale zima przyniesie im letnie przygody z Wilkowy. Po zakończeniu zdjęć ekipa i obsada świętowały na pożegnalnej kolacji, gdzie pojawiły się największe gwiazdy serialu, w tym Ilona Ostrowska i Katarzyna Żak. Do obsady dołączyły także nowe twarze, które wcielą się w tytułowe wiedźmy. Reżyser Wojciech Adamczyk podziękował wszystkim zaangażowanym w produkcję, podkreślając, że praca nad serialem była cudowna. Do grudnia twórcy z pewnością podzielą się kolejnymi ciekawostkami z planu, podsycając emocje przed premierą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze intensywne opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1008 hektopaskali. Termometry w Poznaniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Gdańska temperatura będzie wynosić 15 stopni Celsjusza. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że będzie rekomendował wybór nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu Sejmu, które rozpocznie się 2 września. Wybór jest konieczny z powodu kończącej się kadencji sędziego Justyna Piskorskiego. Do tej pory zgłoszono 2 kandydatury: Macieja Berka z Koalicji Obywatelskiej oraz profesora Artura Kotowskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Obie kandydatury muszą zostać przeanalizowane przez Sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka przed ostatecznym głosowanie. Profesor Barbara Mróz-Gorgoń, nowa twarz w rządzie Donalda Tuska, znalazła się w centrum uwagi z powodu kontrowersji wokół raportu Polaków – portret własny. Raport, który miał być wygenerowany przez sztuczną inteligencję, spotkał się z krytyką. Profesor Mróz-Gorgoń, specjalistka od wizerunku i budowy marki, została niedawno powołana na stanowisko pełnomocnika rządu do spraw promocji marki Polska. Jej zadaniem będzie opracowanie strategii budowy i promocji marki Polski. W Polsce trwają przygotowania do wyborów parlamentarnych zaplanowanych na 2027 rok. Najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster pokazuje, że obecna koalicja rządowa, w skład której wchodzą m.in. Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica, może liczyć na niecałe 47% poparcia. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało w badaniu około 23,5%, a Konfederacja Wolność i Niepodległość niecałe 14%. Zmiany w koalicji, w tym rozpad trzeciej drogi, mogą wpłynąć na przyszłe wyniki wyborów. W Stanach Zjednoczonych wybuchła burza po publikacji listów Natalie Harp, asystentki Donalda Trumpa, przez portal Daily Beast. Listy pełne są uwielbienia i osobistych wyznań, co wzbudziło spekulacje na temat relacji między Harp a byłym prezydentem. Biały Dom stanowczo zaprzecza plotkom, podkreślając profesjonalizm Harp i krytykując senatora Johna Ossoffa za jego komentarze.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Największy pożar w historii Belgii został opanowany. Żywioł strawił ponad 3000 hektarów w rezerwacie Houtefanes. W gaszeniu brały udział jednostki z Belgii i zagranicy, a przełom przyniosły silne opady deszczu. Strażacy nadal monitorują teren, aby zapobiec ponownemu rozprzestrzenieniu się ognia.
0: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło rozczarowanie decyzją izraelskich władz wojskowych o umorzeniu postępowania w sprawie ataku na konwój humanitarny w Strefie Gazy, w którym zginął polski wolontariusz Damian Sobul. W reakcji na tę decyzję do Ministerstwa Spraw Zagranicznych został wezwany ambasador Izraela. Polska domaga się przekazania materiałów niezbędnych do własnego śledztwa, które prowadzi prokuratura okręgowa w Przemyślu. Resort podkreśla, że sprawa nie może zakończyć się bez pełnego wyjaśnienia okoliczności tragedii. Dwaj rybacy z Meksyku przetrwali 5 dni na Pacyfiku po zatonięciu ich łodzi. Uratowała ich przenośna lodówka, która stała się prowizoryczną szalupą. Mężczyźni zostali odnalezieni 240 km od wybrzeża Chiapas, poważnie odwodnieni, ale przytomni. Meksykańska marynarka prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn zatonięcia łodzi. W Pensylwanii doszło do tragicznego wypadku lotniczego. Niewielki samolot zderzył się z policyjnym śmigłowcem na lotnisku w Carlisle. Pilot samolotu, dr Paul W. Sokolowski, zginął na miejscu. 2 osoby z helikoptera zostały ranne, ale ich stan jest stabilny. Przyczyny wypadku badają eksperci z Federalnej Administracji Lotnictwa.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Zmarszczki wokół oczu to pierwsze oznaki starzenia, ale nie trzeba od razu sięgać po drogie zabiegi. Prosty trik z plasterkami ogórka na powiekach może pomóc napiąć skórę, zredukować cienie i wygładzić zmarszczki. Naturalne metody pielęgnacji, takie jak domowe maseczki, stają się coraz bardziej popularne. Regularne stosowanie takich kuracji może odmłodzić spojrzenie i poprawić kondycję skóry. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji udaremnili przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski. W Raszynie zatrzymano 58-letniego mężczyznę i zabezpieczono ponad 50 kg marihuany oraz 2 kg kokainy. Czarnorynkowa wartość tych narkotyków to blisko 2 miliony złotych. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a śledztwo w tej sprawie jest kontynuowane. Coraz więcej osób wybiera domowe sposoby na odświeżenie powietrza w mieszkaniu. Wystarczy kilka naturalnych składników, jak olejki eteryczne i ryż, by stworzyć przyjemny aromat. Taki zapach nie tylko relaksuje, ale też odstrasza owady. To prosty i tani sposób na poprawę atmosfery w domu. Na autostradzie A2 w okolicach Strykowa policjanci z grupy Speed zatrzymali 70-letniego mieszkańca Warszawy, który prowadził skradzionego Hyundai'a. Samochód został wcześniej skradziony w Niemczech, a mężczyzna używał kradzionych tablic rejestracyjnych. Dodatkowo kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Grozi mu teraz kara do 5 lat więzienia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 23-letniego mieszkańca województwa lubelskiego, który planował zamach na czołowych polskich polityków. Mężczyzna zamieścił w internecie wpis nawołujący do eliminacji wielu osób i poszukiwał informacji o skoordynowanym ataku. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 30 dni. Grozi mu kara nawet do 20 lat więzienia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 11 metrów na sekundę. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ida Nowakowska, znana z Telewizji Polskiej, teraz odbija Polsat. Władze stacji powierzyły jej aż 3 programy, w tym Twoja twarz brzmi znajomo i nowość Hitster. A co z porannym Halo tu Polsat? Cóż, Ida umiejętnie unikała jednoznacznych odpowiedzi. Ale teraz już wiadomo, że dołączy do Krzysztofa Ibisza. Wygląda na to, że po 2 latach pracy za granicą Nowakowska wraca na polskie ekrany z przytupem.
2: W polskim showbiznesie zawrzało. Jacek Kawalec, znany aktor i wokalista, postanowił pożegnać się z budką suflera po tym, jak jego parodia Zenka Martyniuka wywołała burzę. Zenek, król disco polo, nie tylko poczuł się urażony, ale i grozi pozwem, oskarżając Kawalca o brak kultury i zazdrość. Kawalec, nie dając się cenzurować, w programie śniadaniowym podkreślił, że jego występ był jedynie niewinną parodią, a nie atakiem na Martyniuka. Cóż, w świecie muzyki czasem nawet żart może stać się powodem do sądowej batalii.
1: Świat mediów społecznościowych pogrążony w żałobie. Marta Kelly, brazylijska influencerka z ponad 500 000 fanów, zmarła w wieku 33 lat, pozostawiając 3 synów i męża. Kilka dni przed śmiercią dzieliła się planami operacji plastycznej, ale przyczyna jej zgonu wciąż pozostaje tajemnicą. Jej mąż, Marcus Vinicius, w emocjonalnym wpisie pożegnał swoją jedyną wielką miłość, podkreślając, jak trudne będzie życie bez niej. Minął już rok od śmierci Stanisława Sojki, a jego fani wciąż nie mogą się z tym pogodzić. Okazuje się, że za kulisami życia artysty kryły się poważne problemy zdrowotne, z którymi zmagał się przez lata. Syn muzyka, Antoni, ujawnił, że ojciec walczył z otyłością i przewlekłymi chorobami, które były dla niego prawdziwym ciężarem. Gdyby tylko trafił na trenera jak Cristiano Ronaldo, może dziś bylibyśmy świadkami jego kolejnych muzycznych sukcesów.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Maja Kołodziejczyk, znana z zamiłowania do mrocznych opowieści, powraca z nowym thrillerem Kraj, który patrzy. Tym razem przenosi nas do fikcyjnego państwa Ligwarz, gdzie pod płaszczykiem otwartości kryje się brutalny reżim i podejrzane eksperymenty. Nowy dyktator w ramach poprawy wizerunku zaprasza europejskich influencerów do udziału w tajemniczym projekcie. Czyżby Ligwarz chciał nas przekonać, że totalitaryzm to nowa atrakcja turystyczna? Książka trafi na półki już 26 sierpnia.
2: Electric Callboy, niemiecka sensacja metalowej sceny, wreszcie zawita do Polski. Ich koncert w Gliwicach, zaplanowany na 4 marca przyszłego roku, to prawdziwa gratka dla fanów, którzy muszą uzbroić się w cierpliwość. Zespół, znany z mieszanki ciężkich riffów i disco, obiecuje wieczór pełen szalonej energii. Bilety znikają jak świeże bułeczki, więc kto pierwszy, ten lepszy.
1: Metallica, ikona metalu, doczekała się zaskakującego coveru swojego klasyka Enter Sandman. Japońska wokalistka zaskoczyła publiczność

0: porusza serca fanów, choć minęło już 9 lat od jego tragicznej śmierci. Perkusista Soundgarden, Matt Cameron, wspomina przyjaciela, podkreślając jego niepowtarzalną charyzmę i talent, którego nie da się nauczyć. Zespół nadal pracuje nad nowym albumem, na którym usłyszymy wokale Cornella, nagrane przed jego odejściem. Premiera planowana jest na 2027 rok, a fani z niecierpliwością czekają na ten muzyczny hołd dla legendarnego wokalisty. Piotr Rogucki, znany z zespołu Koma, postanowił zaskoczyć fanów i wprowadzić ich w nową muzyczną erę. Jego nowy zespół, Normalni Ludzie, odświeżył kultowy utwór Los Cebula i Krokodyle Łzy, nadając mu surowe, elektroniczne brzmienie. To tylko przedsmak albumu Transmutacje, który ukaże się w październiku i zaskoczy reinterpretacjami znanych hitów. A na deser jesienna trasa koncertowa, która zabierze fanów w podróż przez trzy stany skupienia. Czyżby Rogucki szykował się na muzyczną rewolucję? Tomek Lipiński, legenda polskiego rocka, obchodzi dziś 71. urodziny, a jego historia to prawdziwy rollercoaster. Porzucił prestiżową Akademię Sztuk Pięknych dla Muzyki, by stać się ikoną buntu i wolności. Jego piosenki, jak Nie pytaj mnie z filmu Psy 2, nuciła cała Polska. Dziś, mimo upływu lat, wciąż koncertuje i zdobywa nagrody, udowadniając, że prawdziwy buntownik nigdy nie traci swojego ognia.
1: Youngblood, brytyjski muzyk, który nie przestaje zaskakiwać. Mimo złamanej nogi nie zwalnia tempa. Na koncertach pojawia się na wózku, wprowadzany przez dwie panie przebrane za pielęgniarki, a jego energia nie zna granic. W Portugalii podczas festiwalu Vilar de Mouros surfował po publiczności na wózku, udowadniając, że nawet kontuzja nie jest w stanie go zatrzymać. To prawdziwy sceniczny zwierz, który nie boi się łamać konwencji.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy opady deszczu. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1012 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 16 stopni, a pogoda przyniesie intensywne opady deszczu. W Katowicach możemy spodziewać się temperatury 19 stopni oraz lekkie opady deszczu. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Raszynie pod Warszawą policja przejęła ponad 52 kg narkotyków, w tym marihuanę i kokainę, ukrytych w przesyłce z Hiszpanii. Wartość przejętego towaru na czarnym rynku szacuje się na prawie 2 miliony złotych. 58-letni Dariusz M. został aresztowany i grozi mu do 10 lat więzienia. Śledztwo w sprawie międzynarodowej siatki przemytniczej wciąż trwa.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi burzami, które dziś mogą wystąpić od Śląska po Podlasie. Szczególnie niebezpiecznie będzie w południowo-wschodniej Polsce, gdzie spodziewane są ulewy, grad i wiatr do 80 km na godzinę. Wieczorem sytuacja może się zaostrzyć na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, gdzie z Czech może nadejść rozległy układ burzowy. Synoptycy przewidują, że najsilniejsze burze mogą pojawić się w nocy z piątku na sobotę.
1: Wczoraj w miejscowości Gawłów na Mazowszu doszło do tragicznego wypadku. Kierowca czarnego BMW zjechał z drogi i uderzył w betonowy przepust. Mimo szybkiej akcji ratunkowej mężczyzna zmarł. Policja bada przyczyny zdarzenia, a prokuratura planuje sekcję zwłok. Była wiceprezydent Warszawy, Aldona Machnowska-Góra, ujawniła, że jej rezygnacja z urzędu na początku lipca była wynikiem presji ze strony prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Powodem dymisji była afera wokół Szpitala Południowego, w której Machnowska-Góra zasiadała w Radzie Nadzorczej. Tymczasem w Warszawie trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Trzaskowskiego z funkcji prezydenta miasta. Fundacja Rodzić po ludzku opublikowała najnowszy ranking szpitali pod kątem opieki okołoporodowej. Na czele zestawienia znalazł się Szpital Specjalistyczny imienia Świętej Rodziny w Warszawie. Ranking ma na celu informowanie kobiet o jakości opieki w polskich szpitalach i podnoszenie standardów na porodówkach. Inicjatywa Głos Matek zbiera opinie pacjentek, co pomaga weryfikować procedury medyczne.
2: Sanach szykuje się do swojego czwartego i ostatniego występu na PGE Narodowym, co zamknie pewien rozdział w jej karierze. Stadion wkrótce zmieni nazwę na Orlen Narodowy, co jest efektem zmian sponsorskich. Koncert Sanach 4 września oraz festiwal roztańczony PGE Narodowy. 10 października będą ostatnimi wydarzeniami pod dotychczasowym szyldem. To koniec pewnej ery dla tego warszawskiego obiektu.
1: Na warszawskim Nowym Świecie doszło do nietypowego incydentu. 41-letni Gruzin zatrzymał samochód Ministerstwa Finansów, po czym wszedł na jego maskę. W pojeździe znajdowała się podsekretarz stanu Hanna Majszczyk. Policja szybko zatrzymała mężczyznę, który przebywa teraz w areszcie. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na lotnisku w Maladze doszło do incydentu z udziałem 25-letniego Polaka, który znieważył dwie obywatelki Ukrainy. Nagranie z awantury szybko obiegło internet, a po powrocie do kraju mężczyzna stanął przed prokuratorem. Usłyszał zarzuty publicznego znieważenia oraz próby zmuszenia do określonego zachowania. Grozi mu do 3 lat więzienia. W Tarnowskich Górach powstała niezwykła instalacja Pleceni w historię, która odmieni zabytkową pergolę w parku miejskim. W jej tworzenie zaangażowały się setki mieszkańców, od seniorów, po młodzież i osadzonych w areszcie. Użyto ponad 200 km włóczki, a efekt będzie można podziwiać od jutra do 1 listopada. Instalacja symbolizuje wspólne tworzenie historii miasta i jest utrzymana w barwach Tarnowskich Gór. W Gliwicach trwa spór o ulicę Rybacką, gdzie rolnik Józef M. zaorał świeżo położony asfalt, twierdząc, że droga powstała na jego gruncie. Mężczyzna został aresztowany, a obecnie jest objęty dozorem policyjnym. Miasto utrzymuje, że teren należy do gminy od 25 lat, jednak Józef M. zapowiada dalsze kroki prawne, dążąc do rozstrzygnięcia kwestii własności. Konflikt wywołał duże emocje i zainteresowanie mediów w całej Polsce. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty w czerwcu, zdobył już ponad 500 recenzji na Google ze średnią oceną 4,3 gwiazdki. Goście chwalą luksusowe pokoje, widok na morze i atrakcje dla dzieci. Nie brakuje jednak krytyki dotyczącej jedzenia i otoczenia hotelu. Warto zauważyć, że od czerwca oceny znacząco się poprawiły.
2: Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Uczniowie wrócą do szkół 1 września, a zakończenie zajęć zaplanowano na 25 czerwca przyszłego roku. Maturzyści zakończą naukę wcześniej, bo 30 kwietnia. Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 grudnia do końca roku, a ferie zimowe odbędą się w 3 turach, w zależności od województwa.
1: W Białymstoku trwa kontrola tężni solankowej przy pieczurkach. Pobrano próbki solanki, by sprawdzić jej stan mikrobiologiczny. Wyniki badań mają rozwiać wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa korzystania z tej instalacji. Kontrola została zainicjowana po doniesieniach o zanieczyszczeniach w podobnych obiektach w Krakowie.
2: gminie Jedwabne. W województwie podlaskim ponownie zauważono zwierzę przypominające pumę. Tym razem w okolicach wsi Pawełki. Samorząd ostrzega mieszkańców, by unikali pobliskich lasów i zachowali szczególną ostrożność. Zwierzę może pokonywać około 20 km dziennie. Dlatego apeluje się o nieorganizowanie poszukiwań, ani prób śledzenia drapieżnika. W razie spotkania z pumą należy zachować spokój, wycofać się i powiadomić odpowiednie służby.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Wrocław to miasto przywita nas temperaturą 17 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 9 metrów na sekundę. W Białymstoku natomiast termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 14 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na krajowym rynku paliw wciąż rosną ceny benzyny i oleju napędowego. Dziś Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę PB95 oraz olej napędowy odpowiednio po 5751 zł i 6727 zł za metr sześcienny. Aramco podniosło cenę diesla o 31 zł w ciągu doby, a benzyna premium PB98 zdrożała o 27 zł. Wzrosty cen są wynikiem napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie i wzrostu cen ropy Brent. Pomimo umocnienia złotego nie udało się zneutralizować wzrostów cen surowca. Kierowcy nie powinni spodziewać się obniżek cen na stacjach w najbliższym czasie.
2: Huta Częstochowa oraz firma Advanced Protection Systems z Gdyni mają trafić na listę strategicznych spółek chronionych przez państwo. Huta jest jedynym zakładem w Polsce produkującym hartowane grube blachy dla przemysłu obronnego. Z kolei gdyńska firma specjalizuje się w systemach antydronowych, kluczowych dla ochrony wschodniej granicy Polski. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia, który ma zabezpieczyć te firmy przed niepożądanym przejęciem. Wpisanie na listę nie oznacza przejęcia przez państwo, ale daje możliwość blokowania niekorzystnych transakcji. To kolejny krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa kraju. Stadion Narodowy w Warszawie zmieni nazwę. Nowym sponsorem tytularnym zostanie Orlen, zastępując PGE po 11 latach. Umowa ma opiewać na ponad 10 milionów złotych rocznie. Zmiana obejmie nie tylko nazwę, ale i całą identyfikację wizualną obiektu. Nowe logo Orlenu pojawi się na fasadzie stadionu, a prace nad rebrandingiem ruszą już jesienią tego roku. To koniec pewnej epoki i początek nowego rozdziału dla jednego z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w Polsce. Koniec problemów z kaucją za butelki. Platforma kaucja.pl prowadziła nowe narzędzie online, które pozwala szybko sprawdzić, czy opakowanie objęte jest systemem kaucyjnym. Wystarczy wpisać kod EAN z etykiety na stronie, by dowiedzieć się, czy i ile kaucji przysługuje za butelkę. To rozwiązanie ułatwi życie zarówno klientom, jak i pracownikom sklepów, eliminując nieporozumienia przy zwrotach. Dzięki temu narzędziu proces odzyskiwania kaucji staje się prostszy i mniej stresujący.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: W Biedronce w Buczkowicach padł nietypowy rekord. Klient oddał jednorazowo aż 1046 opakowań objętych kaucją, otrzymując za to voucher o wartości 523 zł. Dla porównania, przeciętny klient zwraca około 25 opakowań. System kaucyjny w Polsce zyskuje na popularności, a do połowy sierpnia klienci Biedronki zwrócili już ponad 1,2 miliarda opakowań. Najwięcej z nich oddano na Mazowszu, a Śląsk znalazł się na drugim miejscu. 8 sierpnia automaty w całej sieci przyjęły rekordowe 14,5 miliona butelek i puszek w ciągu jednego dnia.
2: Agata Witoń spędziła 33 dni na plantacji truskawek w Niemczech, pracując 310 godzin bez ani jednego weekendu. Za swoją pracę otrzymała 3633 euro, co po przeliczeniu daje ponad 15 tysięcy złotych. Stawka godzinowa wynosiła niecałe 14 euro, ale po odliczeniu kosztów zakwaterowania i podróży, kwota ta znacznie się zmniejszyła. Internauci są podzieleni co do opłacalności takiego wyjazdu. Dla jednych to szybki sposób na zarobek, dla innych zbyt duże obciążenie fizyczne. Rafał Brzoska, prezes Impostu, ogłosił sukces w walce z fałszywymi reklamami wykorzystującymi jego wizerunek. Od 4 dni takie reklamy zniknęły z Facebooka. Brzoska rusza z inicjatywą 150%, domagając się, by platformy internetowe ponosiły finansową odpowiedzialność za zyski z oszukańczych reklam. Inicjatywę poparły znane osoby, w tym Doda, która również pozwała Metę. Sprawa trwa od 2024 roku, a w kwietniu tego roku sąd apelacyjny w Warszawie nie przychylił się do argumentacji Mety. Brzoska podkreśla, że pieniądze z odszkodowań powinny trafiać do ofiar oszustw. Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall zmaga się z krytyką i opóźnieniami w dwóch kluczowych projektach dla Bundeswehry. Chodzi o systemy Skyranger oraz ciężki nośnik uzbrojenia piechoty. Opóźnienia wynoszą nawet 11 miesięcy, co budzi zaniepokojenie w Bundestagu i wśród ekspertów wojskowych. Rheinmetall, mimo rekordowej sprzedaży, musi stawić czoła zarzutom o niedostateczną jakość i dojrzałość projektów. Niemiecki rząd, aby przyspieszyć dostawy, zawarł umowę z Australią na produkcję pojazdów, ale proces wciąż się wydłuża. Minister obrony Niemiec, Boris Pistorius, skrytykował opóźnienia, podkreślając konieczność poprawy wydajności przemysłu zbrojeniowego.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa rozpoczęła ogólnopolską kampanię wizerunkową pod hasłem Produkujemy Twoje bezpieczeństwo w polskich zakładach. Kampania zainicjowana w Święto Wojska Polskiego ma na celu ukazanie potencjału polskiego przemysłu obronnego. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz podkreśla strategiczne znaczenie grupy oraz plany rozwoju produkcji i technologii. Kampania obejmuje różnorodne media, w tym spoty radiowe, telewizyjne i billboardy. We wrześniu planowane jest rozszerzenie jej zasięgu o stacje telewizyjne oraz materiały w pociągach i samolotach. Celem jest także promowanie polskich produktów za granicą, co otwiera nowe perspektywy dla eksportu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1007 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie umiarkowane opady deszczu. W Warszawie termometry pokażą 18 stopni i lekkie opady deszczu. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: wiedzieć gdzie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia powracają na ekrany po wakacyjnej przerwie z odcinkiem 3393, który zostanie wyemitowany 8 września o 25 w TVP2. W tym odcinku Krystyna Szymańska przejdzie spektakularną metamorfozę, która zaskoczy wszystkich mieszkańców Brzezin. Na imprezie ostatkowej w remizie Mariusz zwróci na nią uwagę, co nie umknie narzeczonej Kasi. Choć Kasia nie widzi w Szymańskiej rywalki, to sytuacja może się skomplikować. Krystyna, po trudnych przeżyciach z mężem, zaczyna nowe życie i pokazuje się z zupełnie innej strony. Czy jej relacja z Mariuszem wpłynie na związek Kasi? Odpowiedzi przyniesie nowy sezon Barw Szczęścia. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1012 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 25 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Sinan, zaślepiony zazdrością, błędnie interpretuje gest Ainur wobec Kiwanca i proponuje Ezgi związek na próbę. Ezgi i jej matka, Isil, są zachwycone tą ofertą, choć Ainur, nieświadoma sytuacji, planuje załagodzić wcześniejsze spory z Sinanem. Tymczasem fabuła serialu Dziedzictwo wciąż zaskakuje widzów, opowiadając o miłości, rodzinnych zawirowaniach i walce o przetrwanie. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Seyhan, Syla Turkolu, Nanuka Stambolishvili i Nick Chelilai. Serial dostępny jest również na platformie TVP VOD.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic. W 463 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Romulo i Maria walczą o przyszłość małego Diegita, synka zmarłej Pii, starając się zmienić decyzję Petry. Konflikty narastają, a dramatyczne sekrety wychodzą na jaw. Jana i Salvador ujawniają prawdę o długach Lopego, który padł ofiarą bezwzględnych bandytów. Margareta troskliwie opiekuje się chorym Ignacjem, a Cruz bacznie obserwuje napięcia w pałacu. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP 2. Dla tych, którzy przegapią, dostępny będzie również na platformie TVP VOD. Panna Młoda zbliża się do emocjonującego finału. Ostatni odcinek tureckiego hitu TVP zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia. W odcinkach od 179 do 185 widzowie będą świadkami wielu zaskakujących zwrotów akcji. Hancer i Cihan, byli małżonkowie, będą musieli współpracować, a tajemnicza Sila, która okazuje się być ich siostrą, wprowadzi sporo zamieszania. Hancer przygarnie Silę do swojego domu, nie wiedząc, że dziewczyna ukrywa broń. Fundacja, w której pracuje Hancer, stanie przed poważnymi problemami finansowymi z powodu intryg Bejzy. Cihan postawi Hancer ultimatum, a napięcie między bohaterami sięgnie zenitu. To wszystko już od poniedziałku, 24 sierpnia, codziennie o 17.20 na TVP2.
3: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 31 odcinku tureckiej telenoweli Splątane losy emocje sięgają zenitu. Mała Mine wybucha gniewem, oskarżając Minever o kradzież cennego naszyjnika po zmarłej matce. Choć Susan odnajduje zgubę, napięcie w domu nie znika. Yasemin z oburzeniem obserwuje, jak Minever zakłada dziewczynce nową ozdobę. Tymczasem Halil desperacko próbuje odbudować zaufanie żony Eifer po odwołanej kolacji. Zdeterminowany zleca Remziemu odnalezienie Yaseminu. Ten pełen emocji odcinek będzie można obejrzeć w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP1. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 3 września TVP1 wyemituje 948 odcinek tej fascynującej opowieści. Po pogrzebie pułkownika mieszkańcy Akacjowej 38 postanawiają zaopiekować się Sylwią. Samuel nie pojawia się na czuwaniu przy trumnie Don Artura, co niepokoi Lucię. Razem z Carmen udają się do jego mieszkania i ratują mu życie. Samuel wymyśla historię o napadzie i kradzieży klejnotów, które wcześniej ukrywa. Tymczasem Sylwia zaczyna podejrzewać Javiera o kradzież klucza do mieszkania Don Felipa i Celi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących wątków, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty. Niej... Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 950 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września, Samuel niszczy list, którym Diego ujawnia podłości swojego brata. Antonito musi pożegnać się z marzeniami o sprzedaży wynalazku, gdyż Anglicy opatentowali już wycieraczki samochodowe. Samuel i Lucia przygotowują się do otwarcia galerii Aldej, a dziewczyna skrycie się w nim podkochuje. Tymczasem Antonito wraca z Cabrachigo bez Lolity, ponieważ stan jego ciotki się pogorszył. Serial opowiada także o dramatycznej historii Carmen, która po dramatycznym incydencie z mężem ucieka z domu, by zacząć nowe życie. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandro Meco i Sarę Miquel.
1: W 3394 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu, gdy policja wkroczy do hotelu Stańskich. Funkcjonariusze pojawią się tam na skutek zawiadomienia złożonego przez Justina Skotnickiego. Wszystko to w związku z fałszywym wideo, które miało zniszczyć jego życie i związek z Olą. Karolina, żona Bruna, jest podejrzewana o stworzenie tego materiału, by pozbyć się Justina z interesu. Bruno, mimo że zna prawdę, wciąż broni swojej żony przed skandalem. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 9 września o 25 na TVP2. Po premierze będzie dostępny również na platformie TVP VOD.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy opady deszczu. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 15 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane opady deszczu. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury również 15 stopni oraz lekkie opady deszczu. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Karol Nawrocki, według Grzegorza Schetyny, dąży do objęcia roli lidera polskiej prawicy. Schetyna twierdzi, że prezydent chce koordynować współpracę Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i innych ugrupowań prawicowych, wpływając na ich strategie wyborcze. Były przewodniczący Platformy Obywatelskiej uważa, że Nawrocki może stać się kluczowym graczem w przygotowaniach do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Schetyna sugeruje również, że prezydent aktywnie szuka powodów do blokowania rządowych ustaw, co może osłabiać obecny rząd. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego unieważniło honorowy patronat nad obchodami 82. rocznicy Powstania Warszawskiego, organizowanymi przez Stowarzyszenie Warszawa 44. Decyzja zapadła po kontrowersjach związanych z jedną z ambasadorek wydarzenia, Moniką Laskowską, znaną z platformy OnlyFans. Ministerstwo podkreśliło, że nie uczestniczyło organizacyjnie ani finansowo w tym wydarzeniu. Pamięć o Powstaniu Warszawskim pozostaje dla resortu kluczowym elementem polskiej tożsamości. Profesor Antoni Dudek ostro skrytykował premiera Donalda Tuska za nominację Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ekspert uważa, że to jeden z większych błędów obecnej kadencji rządu. 9 fundacji zaapelowało do Berka o wycofanie kandydatury, podkreślając potrzebę wyboru niezależnego kandydata. Dudek przypomina, że Tusk zmienił swoje podejście do Trybunału, co może mieć poważne konsekwencje.
0: Książę Harry i Meghan Markle wracają na stałe do Wielkiej Brytanii wraz z dziećmi. Decyzja ta zaskakuje, zwłaszcza po ich wcześniejszych konfliktach z rodziną królewską. Powody powrotu nie są jasne, ale pojawiają się spekulacje o problemach finansowych i prawnych pary w Stanach Zjednoczonych. Plotki sugerują również, że mogą chcieć pojednać się z królem Karolem III.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Rodzina z USA przeżyła niecodzienną przygodę podczas wakacji w Gatlinburgu w Tennessee. Na tarasie ich domku pojawił się czarny niedźwiedź, który próbował dostać się do środka, naciskając klamki jak człowiek. Całe zdarzenie zostało nagrane i szybko zdobyło popularność w internecie. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a niedźwiedź ostatecznie opuścił teren.
2: W Madisonville, w stanie Kentucky, doszło do tragicznego zdarzenia. 10-miesięczna Scotty Gwynne Crowell zmarła po tym, jak jej babcia, lekarka Stacy Fazenbaker, przez roztargnienie zostawiła ją w nagrzanym samochodzie na 8 godzin. Temperatura na zewnątrz sięgała 35 stopni Celsjusza, a wewnątrz auta była znacznie wyższa. Policja prowadzi dochodzenie, aby wyjaśnić okoliczności tej tragedii.
0: Wyniki najnowszego sondażu wskazują, że 61% Polaków popiera pomysł, by ministrem obrony narodowej był były wojskowy. Tylko 15% jest temu przeciwnych, a 24% nie ma zdania. Od 1994 roku w Polsce resortem obrony kierują wyłącznie cywile, choć formalnie możliwe jest powołanie emerytowanego oficera. W polskiej praktyce ustrojowej utrwalił się jednak zwyczaj nominowania polityków cywilnych. Polska i Finlandia zacieśniają współpracę wojskową. Generałowie Wiesław Kukuła i Janne Jaakkola uzgodnili przyspieszenie wspólnych szkoleń i ćwiczeń, w tym manewrów Husar Sisu. Celem jest wzmocnienie gotowości bojowej i interoperacyjności na wschodniej flance NATO. Finlandia, dzięki swoim doświadczeniom w szkoleniu rezerw, staje się kluczowym partnerem dla Polski.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Zabroście Wielkim odbyło się spotkanie dotyczące programu Tarcza Wschód. Generałowie Stanisław Czosnek i Thilo Maedler omówili postępy we wzmacnianiu wschodniej granicy Polski. Obecność niemieckiego komponentu inżynieryjnego to wyraz solidarności sojuszniczej i wsparcie dla bezpieczeństwa NATO. Program ma na celu stworzenie zintegrowanego systemu ochrony wojskowej i cywilnej.
2: Sezon na domowe przetwory w pełni, a kluczem do idealnie chrupiących ogórków kiszonych jest ich namaczanie przed kiszeniem. Wystarczy zanurzyć ogórki w bardzo zimnej wodzie na 1-3 godzin, aby poprawić ich strukturę i smak. Dzięki temu zabiegowi ogórki lepiej znoszą fermentację i zachowują swoją jędrność. To prosty sposób na doskonałe zimowe zapasy.
0: Jesień 2026 zapowiada się wyjątkowo ciepło i słonecznie. Synoptycy przewidują, że wrzesień i październik będą cieplejsze niż zwykle, z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni Celsjusza. To oznacza, że możemy spodziewać się złotej polskiej jesieni, choć grzybiarze mogą być zawiedzeni z powodu mniejszej liczby opadów. Prawdziwe ochłodzenie nadejdzie dopiero w listopadzie.
2: Poduszki można łatwo odświeżyć w pralce, stosując prosty domowy trik. Wystarczy dodać pół szklanki octu do komory na detergenty, co przywróci im puszystość i zlikwiduje roztocza. Eksperci zalecają pranie poduszek co 2 miesiące, aby uniknąć plam i zapewnić zdrowy sen. Pamiętajmy, by ustawić pralkę na delikatny program i używać piłeczek tenisowych, które zapobiegają zbijaniu się wypełnienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Anna Grodzka, pierwsza transpłciowa posłanka w Polsce, po latach wycofania z polityki opowiedziała o swoich planach na przyszłość. W wywiadzie dla magazynu Replika zdradziła, jak ma wyglądać jej pogrzeb. Grodzka chce, by ceremonia była świecka, nad wodą z ogniskiem i muzyką, którą kochała. Była posłanka planuje kremację, ale jeszcze nie zdecydowała, co stanie się z jej prochami.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1013 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 8 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: M jak miłość. Serial, który od ponad 25 lat niezmiennie przyciąga miliony Polaków przed telewizory. Kto by pomyślał, że losy rodziny Mostowiaków staną się niemal częścią naszego życia? Od debiutu w 2000 roku przez ekran przewinęły się setki aktorów, ale to pierwotna obsada. Z Teresą Lipowską i niezapomnianym Witoldem Pyrkoszem na czele zdobyła serca widzów. Czas nie oszczędził nikogo, a metamorfozy gwiazd są równie fascynujące jak sama fabuła. Kto by pomyślał, że serialowa grabina stanie się tak bliska? Paulina Gałązka, która dziś kończy 37 lat, przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim showbiznesie. Od skromnych początków w serialach jak Ojciec Mateusz do roli w Dziewczynach z Dubaju, która wywołała ogólnopolską dyskusję. Jej kariera to gotowy scenariusz na film, a ona sama nie przestaje zaskakiwać, nawet tańcząc w Tańcu z Gwiazdami. Mimo blasku fleszy, Gałązka ceni sobie prywatność, co w dzisiejszym świecie celebrytów jest prawdziwym ewenementem.
2: Sandra Bullock, jedna z największych gwiazd Hollywood, w końcu otworzyła się na temat dramatycznych chwil, które przeżywała za zamkniętymi drzwiami. Jej partner, Brian Randall, odszedł 3 lata temu, ale jak się okazuje, choroba zabrała go znacznie wcześniej. Aktorka, która przez lata ukrywała prawdę o jego walce z SLA, przyznała, że czuła się osamotniona i przytłoczona. Wyznała, że prawdziwe pożegnanie z ukochanym nastąpiło na długo przed jego fizycznym odejściem. Rok po nagłej śmierci Stanisława Sojki, jego miejsce spoczynku wciąż przyciąga uwagę. Choć nie ma tam zbyt wielu zniczy, to skromna sztuczna trawa i krzyż z postacią Jezusa przypominają o artyście, który odszedł w wieku 66 lat. Na grobie pojawiło się zdjęcie Sojki z młodości, choć ramka już zdążyła się uszkodzić. Wspomnienia o jego hojnym sercu i muzycznym talencie wciąż żyją, a jego fani z pewnością nie zapomną o nim tak szybko.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Tomasz Lipiński, ikona polskiego rocka, przeżył prawdziwy szok, gdy ZUS wyliczył mu emeryturę. Okazało się, że po 45 latach kariery muzycznej jego świadczenie wynosi zaledwie kilkaset złotych. Artysta, który stworzył przeboje śpiewane przez całe pokolenia, przyznał, że taka kwota jest wręcz obraźliwa. To smutna rzeczywistość dla wielu artystów, którzy przez lata pracowali na umowach o dzieło, a teraz muszą zmagać się z brutalną rzeczywistością finansową. Beck powraca z nowym albumem Ride Lonesome, który już przed premierą zbiera maksymalne noty od krytyków. Artysta po 10 latach przerwy ponownie połączył siły z legendarnym zespołem, z którym stworzył nagrodzony Grammy album Morning Face. Nowy singiel Disappearing Act to kolejna zapowiedź płyty, która według krytyków zamienia ból w czyste piękno. Czyżby Beck odkrył muzyczną alchemię, której nikt inny nie potrafi? Premiera już wkrótce, a oczekiwania są ogromne.
1: W 2009 roku John Frusciante po raz drugi opuścił Red Hot Chili Peppers, a świat muzyki zamarł. Zespół, zamiast się poddać, postanowił zwolnić tempo i dać sobie czas na oddech. W międzyczasie Flea zaczął studiować teorię muzyki, a Chad Smith dołączył do supergrupy Chicken Foot. Po odejściu Frusciante, Red Hot Chili Peppers znalazło nowego gitarzystę, Josha Klinghoffera, który wniósł świeże brzmienie do zespołu. Album I'm With You z 2011 roku, choć nie dorównał sukcesowi Californication, stał się symbolem nowego początku i dowodem na to, że papryczki potrafią przetrwać każdą burzę. Na polskiej scenie muzycznej znowu gorąco. Jacek Kawalec, znany aktor i muzyk, postanowił opuścić budkę suflera po tym, jak jego parodia Disco Polo wywołała burzę. Wszystko zaczęło się od żartobliwego występu, w którym Kawalec zasugerował, że Zenon Martyniuk śpiewa z playbacku. Lider budki suflera, Tomasz Zeliszewski, szybko odciął się od swojego wokalisty, a Martyniuk zapowiedział kroki prawne. Kawalec nie pozostał dłużny, podkreślając, że jego występ to tylko niewinna parodia, a decyzja o odejściu z zespołu była wyłącznie jego. Cóż, w świecie muzyki nie brakuje dramatu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Slash, legendarny gitarzysta Guns N' Roses, doczekał się niecodziennego zaszczytu. Naukowcy nazwali nowo odkryty gatunek węża jego imieniem. Lielaphis slashy. Ten niejadowity gad, zamieszkujący lasy Nowej Gwinei, stał się symbolem miłości Slasha do gadu. Ciekawe, czy teraz Slash będzie grał na gitarze z jeszcze większym zapałem, wiedząc, że gdzieś w tropikach jego imię nosi wąż. Sopot znów stanie się muzycznym epicentrum, a wszystko za sprawą Top of the Top Sopot Festival 2026. Od 24 do 27 sierpnia Opera Leśna będzie wibrować dźwiękami, które łączą pokolenia. Finałowy dzień to prawdziwa uczta dla fanów rocka, gdzie klasyka polskiego rocka spotka się z symfonicznym rozmachem. Na scenie pojawią się legendy takie jak Lady Punk, Perfect czy Jazz spotka się z symfonicznym rozmachem.

0: 15 stopni, a widoczne będzie intensywne opady deszczu. W Katowicach termometry pokażą 22 stopnie i lekkie opady deszczu. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
1: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj wieczorem w centrum Warszawy doszło do niecodziennego incydentu z udziałem podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Hanny Majszczyk. Na ulicy Nowy Świat 40-letni obywatel Gruzji niespodziewanie wszedł na maskę rządowego samochodu. Policja szybko obezwładniła mężczyznę, który teraz przebywa w areszcie. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Warszawski Młotek, czyli blok przy ulicy Smolnej 8, to ikona architektury PRL-u. Wybudowany w 1976 roku, początkowo miał być hotelem, ale z powodu kryzysu mieszkaniowego stał się luksusowym blokiem mieszkalnym. Budynek wyróżnia się nietypowym wyglądem i prestiżową lokalizacją, a od 2016 roku jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Na jego szczycie znajduje się dwukondygnacyjna kawiarnia i restauracja, co dodaje mu wyjątkowego charakteru.
2: Wczoraj na obrzeżach Otwocka doszło do dramatycznego odkrycia w zniszczonym budynku mieszkalnym. Strażacy i policjanci, wezwani po zawaleniu się części dachu, znaleźli w jednym z pomieszczeń zwłoki. Tożsamość zmarłej osoby pozostaje nieznana, a sprawę bada prokuratura. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok, które mogą wyjaśnić przyczynę i czas śmierci.
1: W Raszynie pod Warszawą policja przechwyciła przesyłkę z Hiszpanii zawierającą ponad 52 kg narkotyków. Zatrzymano 58-letniego Dariusza M., który usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Czarnorynkowa wartość towaru to blisko 2 miliony złotych. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze badają, kto jeszcze mógł być zaangażowany w ten proceder.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Generał Michał Marciniak wywołał poruszenie, stwierdzając, że duże miasta w Polsce, w tym Warszawa, są obecnie pozbawione obrony przeciwrakietowej. Choć rakiety Patriot tworzą tarczę nad krajem, ochrona największych miast jest bardziej skomplikowana. W razie wojny priorytety ochrony mogą się zmienić, a stolica otrzyma dodatkową osłonę. Proces budowy pełnego systemu obrony powietrznej ma zakończyć się dopiero w 2030 roku.
1: Zalew Bardowskiego, który miał być atrakcją dla mieszkańców Targówka, budzi kontrowersje. Mieszkańcy skarżą się na zły stan terenu, zamkniętą wieżę widokową i nieprzyjemną wodę. Teren jest dzierżawiony przez operatora, który organizuje tam zamknięte imprezy, a miasto otrzymuje z tego tytułu ponad 12 tysięcy złotych miesięcznie. Niestety, brak środków uniemożliwia większe inwestycje w poprawę infrastruktury. W Józefowie trwa spór o los 13 psów i 3 kotów odebranych z tak zwanego domu grozy. Burmistrz Marek Banaszek odmówił zatwierdzenia czasowego odebrania zwierząt, mimo dramatycznych warunków, w jakich je znaleziono. Prokuratura i Urząd Miasta mają rozbieżne stanowiska co do wymiany informacji w tej sprawie. Tymczasem właścicielka zwierząt, oskarżona o znęcanie się nad nimi, walczy o ich odzyskanie.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi burzami i ulewami, które mogą wystąpić w 15 województwach w ten weekend. Szczególnie niebezpieczne warunki prognozowane są dla Warszawy, gdzie nocne burze mogą przynieść opady do 35 mm i wiatr w porywach do 100 km na godzinę. W sobotę intensywne opady spodziewane są na północnym wschodzie, a w niedzielę burze mogą wystąpić na Pomorzu i w centralnej Polsce. Eksperci zalecają ostrożność i zabezpieczenie mienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na lotnisku w Maladze doszło do incydentu, w którym 25-letni Polak znieważył dwie obywatelki Ukrainy. Zdarzenie zostało nagrane i opublikowane w mediach społecznościowych. Po powrocie do Polski mężczyzna usłyszał zarzuty publicznego znieważenia oraz próby wyrwania telefonu. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza.
2: W Boguszowicach doszło do niecodziennego incydentu. 69-letnia pasażerka z Tychów odmówiła opuszczenia autobusu na przystanku końcowym, a po wyjściu rzuciła szklaną butelką, rozbijając szybę pojazdu. Policja zatrzymała kobietę, która podczas interwencji była agresywna i próbowała wprowadzić funkcjonariuszy w błąd. Seniorka otrzymała mandat, a śledczy przygotowują zarzuty dewastacji mienia. Górnik Zabrze przegrał z AS Monaco 2-3 w ostatniej fazie kwalifikacji do Ligi Konferencji. Mecz przyciągnął na trybuny ponad 23 tysiące kibiców. Choć Górnik walczył do końca, skuteczność rywali okazała się decydująca. Zabrzanie kończą swoją przygodę z europejskimi pucharami na tym etapie. W Szczecinie i innych miastach doszło do serii fałszywych zamówień w lokalach gastronomicznych. Sprawca, posługując się danymi przypadkowych osób, naraził restauratorów na straty i groził między innymi pożarem. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu tymczasowego. Grozi mu do 8 lat więzienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jagiellonia Białystok jest bliska awansu do Ligi Europy po wygranej 4-0 z Iberią Tbilisi. Na Czorten Arenie błyszczał Jeremy Agbonifo, który zdobył jedną z bramek i zachwycił dynamiczną grą. Eksperci podkreślają, że młody zawodnik ma szansę stać się gwiazdą polskiej ekstraklasy. Rewanżowy mecz zapowiada się spokojnie dla białostockiej drużyny. W gminie Jedwabne w województwie podlaskim ponownie zaobserwowano zwierzę przypominające pumę, tym razem w pobliżu wsi Pawełki. Władze apelują do mieszkańców o unikanie lasów i zachowanie ostrożności. Służby zostały powiadomione, a mieszkańcom przypomina się, by nie podejmowali prób samodzielnego tropienia drapieżnika.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 14 metrów na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa pod wodzą trenera Marka Papszuna udanie rozpoczęła sezon, prowadząc w ekstraklasie. Były kapitan Iwica Wrdoliak podkreśla, że kluczem do sukcesu jest jedność zespołu i poprawa defensywy. W ostatnim meczu Legia rozbiła Radomiaka 5-0, a teraz czeka ją wyjazdowe starcie z Piastem Gliwice. Wrdoliak zaznacza, że choć start jest obiecujący, to do mistrzostwa jeszcze daleka droga. Paweł Sokolnicki, doświadczony sędzia, nie znalazł się w obsadzie arbitrów na 5. kolejkę Ekstraklasy. Decyzja zapadła po ujawnieniu jego krytycznego listu dotyczącego środowiska sędziowskiego. Sokolnicki opisał w nim problemy w centrum VAR i skrytykował system szkolenia sędziów. PZPN uznał zarzuty za subiektywne, a decyzja o odsunięciu Sokolnickiego wywołuje pytania o reakcję związku na krytykę. Tobias Christensen, bohater ostatniego meczu Wieczystej, w którym strzelił 3 gole, przygotowuje się na derby z Krakowią. Wieczysta, po historycznym zwycięstwie w Ekstraklasie, zmierzy się z Krakowią, która przełamała serię porażek, wygrywając z Rakowem. Trener Kazimierz Moskal liczy na kolejne dobre występy Norwega, a trener Krakowi, Bartosz Grzelak, podkreśla, że jego zespół musi zagrać na najwyższym poziomie. Derby Krakowa zapowiadają się jako emocjonujące starcie. Dziś wieczorem Górnik Zabrze zmierzy się z AS Monaco w decydującej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji UEFA. Mecz rozpocznie się o godzinie 20 na arenie Zabrze. Wicemistrzowie Polski staną przed trudnym zadaniem, mierząc się z jedną z czołowych drużyn francuskich. Transmisję można śledzić na kanałach Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2 oraz online w usłudze Polsat Box Go.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Raków Częstochowa zremisował z Hajdukiem Split 2-2 w pierwszym meczu ostatniej rundy eliminacji do Ligi Konferencji UEFA. Bohaterem spotkania był Lamine Diaby Fadiga, który w 95. minucie strzelił gola na wagę remisu. Po emocjonującym meczu kibice Hajduka obrzucili piłkarzy Rakowa kubkami z piwem. Rewanż odbędzie się w przyszły czwartek w Częstochowie.
2: FC Thun, mistrz Szwajcarii z ubiegłego sezonu, zmierzy się z Lechem Poznań w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. Zespół, który wcześniej zachwycał solidną defensywą, teraz ma problemy w obronie, tracąc wiele goli. Były reprezentant Polski, Ryszard Komornicki, podkreśla jednak, że Thun ma mocną ofensywę i nie można ich lekceważyć. Lech Poznań przystąpi do meczu osłabiony, ale musi podejść do rywala poważnie, bo Thun może się jeszcze obudzić.
1: Górnik Zabrze zyskał nowego lidera w osobie Federico, skrzydłowego z przeszłością w Realu Madryt. Trener Michał Gasparik wierzy, że Federico stanie się najlepszym skrzydłowym w Ekstraklasie, co potwierdził już 2 golami w debiucie. W najbliższym meczu Ligi Konferencji Górnik zmierzy się z AS Monaco, a Federico ma być kluczowym zawodnikiem w tym starciu. W zespole wyróżnia się także bramkarz Filip Szulce oraz doświadczony obrońca Rafał Janicki. Barcelona planuje przyszłość swojej bramki, przygotowując się na odejście Wojciecha Szczęsnego w 2027 roku. Klub rozpoczął rozmowy w sprawie transferu Dominika Livakovicia z Fenerbahce. W tym sezonie Joan Garcia będzie pierwszym bramkarzem, a Szczęsny jego zmiennikiem. Livakovic może dołączyć do Barcelony, ale możliwe jest jego wypożyczenie na cały sezon.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Robert Lewandowski obchodzi dziś 38 urodziny i wciąż zachwyca formą na boisku. Niedawno pomógł drużynie Chicago Fire wygrać 5. mecz z rzędu, co jest ich najlepszym wynikiem od 13 lat. Lewandowski, mimo upływu lat, pozostaje kluczowym zawodnikiem reprezentacji Polski. Już w ten weekend Chicago Fire zmierzy się z New York Red Bulls.
1: Katarzyna Wasik zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w Paryżu na 50 metrów stylem dowolnym, bijąc przy tym rekord Polski. W finale pokonała legendarną Sara Siostroem, co było dla niej ogromnym sukcesem. Wasik, reprezentująca Wojsko Polskie, podkreśliła, że zwycięstwo w Dniu Święta Wojska Polskiego było dla niej szczególnie wzruszające. Teraz marzy o występie na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju w Cincinnati po tym, jak Jelena Rybakina poddała mecz z powodu urazu lewej nogi. Spotkanie zakończyło się przy stanie 4-1 dla Polki. Rybakina, walcząca o awans na pierwsze miejsce w rankingu WTA, musiała zrezygnować z gry po przerwie medycznej. Świątek po meczu wyraziła nadzieję na szybki powrót do zdrowia swojej rywalki. Jakub Szymański zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham, przełamując wcześniejsze trudności w sezonie letnim. Teraz planuje start w memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, gdzie zmierzy się z czołowymi zawodnikami świata. Szymański podkreśla, że to dopiero początek jego medalowej drogi i liczy na kolejne sukcesy. W planach ma również udział w World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wasyl Tupczi, czołowy siatkarz reprezentacji Ukrainy, zapowiedział zakończenie kariery w Polsce po obecnym sezonie Plus Ligi. Decyzję tę podjął z powodu narastającej wrogości, z jaką spotykają się Ukraińcy w Polsce. Tupczyj opowiedział o incydentach, takich jak niszczenie mienia i wulgarne napisy, które wpłynęły na jego decyzję. Zawodnik planuje kontynuować karierę w kraju, który zapewni mu lepsze warunki do życia i gry.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zapowiadane są umiarkowane opady deszczu z temperaturą 15 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 7 metrów na sekundę. W Warszawie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 18 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 14 metrów na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają na ekrany po wakacyjnej przerwie z odcinkiem 3393, który zostanie wyemitowany 8 września o 20:05 w TVP2. W tym odcinku Krystyna Szymańska przejdzie spektakularną metamorfozę, która zaskoczy wszystkich mieszkańców Brzezin. Na imprezie ostatkowej w remizie Mariusz zwróci na nią uwagę, co nie umknie narzeczonej Kasi. Choć Kasia nie widzi w Szymańskiej rywalki, to sytuacja może się skomplikować. Krystyna po trudnych przeżyciach z mężem zaczyna nowe życie i pokazuje się z zupełnie innej strony. Czy jej relacja z Mariuszem wpłynie na związek Kasi? Odpowiedzi przyniesie nowy sezon Barw Szczęścia. Barwy Szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W 3394 odcinku, który zostanie wyemitowany 9 września, Renata ponownie wchodzi na niebezpieczną ścieżkę kłamstw i leków. Marcin, mimo ogromnych starań, nie jest w stanie przekonać jej do powrotu na terapię. Sytuację dodatkowo komplikuje zazdrość Renaty o Marcina i jego koleżankę z pracy. Ich związek staje pod znakiem zapytania, a widzowie z niepokojem będą śledzić rozwój wydarzeń. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 20:05 na TVP2, a także online na TVP VOD. Barwy Szczęścia to opowieść o życiu mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej, pełna rodzinnych dramatów i miłosnych zawirowań. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1012 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 25 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Sinan, zaślepiony zazdrością, błędnie interpretuje gest Ainur wobec Kiwanca i proponuje Ezgi związek na próbę. Ezgi i jej matka, Isil, są zachwycone tą ofertą, choć Ainur, nieświadoma sytuacji, planuje załagodzić wcześniejsze spory z Sinanem. Tymczasem fabuła serialu Dziedzictwo wciąż zaskakuje widzów, opowiadając o miłości, rodzinnych zawirowaniach i walce o przetrwanie. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Ceyhan, Syla Turkolu, Nanuka Stambolishvili i Nick Chelilai. Serial dostępny jest również na platformie TVP VOD.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic. W 463 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Romulo i Maria walczą o przyszłość małego Diegita, synka zmarłej Pii, starając się zmienić decyzję Petry. Konflikty narastają, a dramatyczne sekrety wychodzą na jaw. Jana i Salvador ujawniają prawdę o długach Lopego, który padł ofiarą bezwzględnych bandytów. Margareta troskliwie opiekuje się chorym Ignacjem, a Cruz bacznie obserwuje napięcia w pałacu. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP 2. Dla tych, którzy przegapią, dostępny będzie również na platformie TVP VOD. M jak Miłość powraca z emocjonującym 1937 odcinkiem po wakacjach. Joanna nie zamierza odpuścić Artura, mimo że ten wybrał swoją żonę Marysię. Romans między Arturem a młodą lekarką nabiera tempa, a ich sekretna randka w lesie przyniesie zaskakujące zwroty akcji. Joanna nie pogodzi się z decyzją Artura i będzie walczyć o jego serce, wysyłając rozpaczliwe SMS-y. Artur, mimo prób zakończenia romansu, nie potrafi oprzeć się pokusie i ucieka na spotkanie z Joanną. Ich miłosne uniesienia mogą zagrozić małżeństwu Rogowskim. Czy Artur ostatecznie wybierze Joannę, czy wróci do Marysi? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 3 września TVP1 wyemituje 948 odcinek tej fascynującej opowieści. Po pogrzebie pułkownika mieszkańcy Akacjowej 38 postanawiają zaopiekować się Sylwią. Samuel nie pojawia się na czuwaniu przy trumnie Don Artura, co niepokoi Lucię. Razem z Carmen udają się do jego mieszkania i ratują mu życie. Samuel wymyśla historię o napadzie i kradzieży klejnotów, które wcześniej ukrywa. Tymczasem Sylwia zaczyna podejrzewać Javiera o kradzież klucza do mieszkania Don Felipa i Celi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących wątków, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty. W 1011 odcinku serialu Dziedzictwo Poyraz podejmuje dramatyczną decyzję, która może mieć tragiczne skutki. Zazdrość o rzekome uczucie Nany do innego mężczyzny popycha go do niebezpiecznej walki. Mert, zaniepokojony sytuacją, próbuje powstrzymać Poyraza, zanim dojdzie do nieszczęścia. Emocje sięgają zenitu, gdy Poyraz oschle odtrąca Nanę, a ich relacja staje się coraz bardziej napięta. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia, o godzinie 16 na antenie TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny online na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę, która przyciąga widzów swoją intensywnością i emocjonalnym napięciem.
2: Serial Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Zdjęcia do nowych odcinków zakończono 20 sierpnia, a premiera planowana jest na grudzień. Fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość, ale zima przyniesie im letnie przygody z Wilkowej. Po zakończeniu zdjęć ekipa i obsada świętowały na pożegnalnej kolacji, gdzie pojawiły się największe gwiazdy serialu, w tym Ilona Ostrowska i Katarzyna Żak. Do obsady dołączyły także nowe twarze, które wcielą się w tytułowe wiedźmy. Reżyser Wojciech Adamczyk podziękował wszystkim zaangażowanym w produkcję, podkreślając, że praca nad serialem była cudowna. Do grudnia twórcy z pewnością podzielą się kolejnymi ciekawostkami z planu, podsycając emocje przed premierą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1009 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 15 stopni, a na niebie zaobserwujemy intensywne opady deszczu. Dla Poznania termometry ukażą 16 stopni i lekkie opady deszczu. Aktualne pomiary wskazują, że w Gdańsku powietrze jest umiarkowane, a w Poznaniu dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła Piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że będzie rekomendował wybór nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu Sejmu, które rozpocznie się 2 września. Wybór jest konieczny z powodu kończącej się kadencji sędziego Justyna Piskorskiego. Do tej pory zgłoszono 2 kandydatury: Macieja Berka z Koalicji Obywatelskiej oraz profesora Artura Kotowskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Obie kandydatury muszą zostać przeanalizowane przez Sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka przed ostatecznym głosowanie. Profesor Barbara Mróz-Gorgoń, nowa twarz w rządzie Donalda Tuska, znalazła się w centrum uwagi z powodu kontrowersji wokół raportu Polaków – portret własny. Raport, który miał być wygenerowany przez sztuczną inteligencję, spotkał się z krytyką. Profesor Mróz-Gorgoń, specjalistka od wizerunku i budowy marki, została niedawno powołana na stanowisko pełnomocnika rządu do spraw promocji marki Polska. Jej zadaniem będzie opracowanie strategii budowy i promocji marki Polski. W Polsce trwają przygotowania do wyborów parlamentarnych zaplanowanych na 2027 rok. Najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster pokazuje, że obecna koalicja rządowa, w skład której wchodzą m.in. Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica, może liczyć na niecałe 47% poparcia. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało w badaniu około 23,5%, a Konfederacja Wolność i Niepodległość niecałe 14%. Zmiany w koalicji, w tym rozpad trzeciej drogi, mogą wpłynąć na przyszłe wyniki wyborów. W Stanach Zjednoczonych wybuchła burza po publikacji listów Natalie Harp, asystentki Donalda Trumpa, przez portal Daily Beast. Listy pełne są uwielbienia i osobistych wyznań, co wzbudziło spekulacje na temat relacji między Harp a byłym prezydentem. Biały Dom stanowczo zaprzecza plotkom, podkreślając profesjonalizm Harp i krytykując senatora Johna Ossoffa za jego komentarze.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Największy pożar w historii Belgii został opanowany. Żywioł strawił ponad 3000 hektarów w rezerwacie Houtefanes. W gaszeniu brały udział jednostki z Belgii i zagranicy, a przełom przyniosły silne opady deszczu. Strażacy nadal monitorują teren, aby zapobiec ponownemu rozprzestrzenieniu się ognia.
0: Dwaj rybacy z Meksyku przetrwali 5 dni na Pacyfiku po zatonięciu ich łodzi. Uratowała ich przenośna lodówka, która stała się prowizoryczną szalupą. Mężczyźni zostali odnalezieni 240 km od wybrzeża Chiapas, poważnie odwodnieni, ale przytomni. Meksykańska marynarka prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn zatonięcia łodzi. W Giżycku odbyło się spotkanie podsumowujące 2 lata realizacji programu Tarcza Wschód, mającego na celu wzmocnienie wschodniej granicy Polski. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że projekt o wartości 10 miliardów euro stał się kluczowym elementem obrony wschodniej flanki NATO. Program, wspierany przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone, integruje nowoczesne technologie i działania obronne. 2 lata intensywnych prac przyniosły wymierne efekty, a program jest teraz postrzegany jako element szerszej architektury obronnej NATO. W Pensylwanii doszło do tragicznego wypadku lotniczego. Niewielki samolot zderzył się z policyjnym śmigłowcem na lotnisku w Carlisle. Pilot samolotu, dr Paul W. Sokolowski, zginął na miejscu. 2 osoby z helikoptera zostały ranne, ale ich stan jest stabilny. Przyczyny wypadku badają eksperci z Federalnej Administracji Lotnictwa.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dziś, 21 sierpnia, nie mamy nowych informacji do przekazania, ponieważ brak jest aktualnych komunikatów od służb. Redakcja oczekuje na dane, które pozwolą przygotować szczegółowy materiał. Gdy tylko otrzymamy potrzebne informacje, niezwłocznie je przekażemy. Zmarszczki wokół oczu to pierwsze oznaki starzenia, ale nie trzeba od razu sięgać po drogie zabiegi. Prosty trik z plasterkami ogórka na powiekach może pomóc napiąć skórę, zredukować cienie i wygładzić zmarszczki. Naturalne metody pielęgnacji, takie jak domowe maseczki, stają się coraz bardziej popularne. Regularne stosowanie takich kuracji może odmłodzić spojrzenie i poprawić kondycję skóry. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji udaremnili przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski. W Raszynie zatrzymano 58-letniego mężczyznę i zabezpieczono ponad 50 kg marihuany oraz 2 kg kokainy. Czarnorynkowa wartość tych narkotyków to blisko 2 miliony złotych. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a śledztwo w tej sprawie jest kontynuowane. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 23-letniego mieszkańca województwa lubelskiego, który planował zamach na czołowych polskich polityków. Mężczyzna zamieścił w internecie wpis nawołujący do eliminacji wielu osób i poszukiwał informacji o skoordynowanym ataku. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 30 dni. Grozi mu kara nawet do 20 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Prawie i Sprawiedliwości doszło do zawirowań, które zakończyły się odejściem części polityków, w tym grupy pod wodzą byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Wiceszefowa PiS, Anna Krupka, postanowiła odpocząć po intensywnym okresie i wybrała się na wakacje pod palmami. To czas na chwilę wytchnienia po burzliwych miesiącach w polityce.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Szczecin to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast termometry pokażą 20 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 8 metrów na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Izabella Kszan, niekwestionowana królowa denimowego stylu, znowu przyciągnęła wszystkie spojrzenia na spotkaniu prasowym Asia Express. Wystarczyło, że się uśmiechnęła, a uczestnicy programu mogli tylko marzyć o chwilowej uwadze. Kszan w zielonkawo-oliwkowym komplecie pokazała, że denim to nie tylko materiał, ale i sposób na życie. A wszystko to w ramach przygotowań do 8. edycji programu, gdzie prowadząca z pewnością nie zniknie w tłumie.
3: Maciej Pela, znany tancerz i były mąż Agnieszki Kaczorowskiej, zaskakuje wszystkich, wskakując w mundur w nowym reality show Nasi w mundurach. To nie jest zwykła przebieranka, ale prawdziwe wyzwanie z wojskowym sznytem, gdzie liczy się nie tylko siła, ale i odporność psychiczna. Czy tancerz poradzi sobie na poligonie równie dobrze jak na parkiecie? A może mundur przyciągnie jeszcze więcej fanek? Odpowiedzi poznamy już jesienią, kiedy program zadebiutuje na antenie.
2: Świat mediów społecznościowych pogrążony w żałobie. Marta Kelly, brazylijska influencerka z ponad 500 000 fanów, zmarła w wieku 33 lat, pozostawiając 3 synów i męża. Kilka dni przed śmiercią dzieliła się planami operacji plastycznej, ale przyczyna jej zgonu wciąż pozostaje tajemnicą. Jej mąż, Marcus Vinicius, w emocjonalnym wpisie pożegnał swoją jedyną wielką miłość, podkreślając, jak trudne będzie życie bez niej.
3: Sandra Kubicka, znana modelka i gwiazda sieci, postanowiła zoperować swoje powieki, które były jej największym kompleksem. Po zabiegu, który odbył się 20 sierpnia, celebrytka z humorem relacjonowała swoje cierpienia, pokazując się z plastrami na powiekach. Choć operacja miała być petardą, to teraz Kubicka zmaga się z opuchlizną i zimnymi okładami. Cóż, piękno wymaga poświęceń, a Sandra z pewnością nie boi się ich podejmować.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Minął już rok od śmierci Stanisława Sojki, a jego fani wciąż nie mogą się z tym pogodzić. Okazuje się, że za kulisami życia artysty kryły się poważne problemy zdrowotne, z którymi zmagał się przez lata. Syn muzyka, Antoni, ujawnił, że ojciec walczył z otyłością i przewlekłymi chorobami, które były dla niego prawdziwym ciężarem. Gdyby tylko trafił na trenera jak Cristiano Ronaldo, może dziś bylibyśmy świadkami jego kolejnych muzycznych sukcesów. Maja Kołodziejczyk, znana z zamiłowania do mrocznych opowieści, powraca z nowym thrillerem Kraj, który patrzy. Tym razem przenosi nas do fikcyjnego państwa Ligwarz, gdzie pod płaszczykiem otwartości kryje się brutalny reżim i podejrzane eksperymenty. Nowy dyktator w ramach poprawy wizerunku zaprasza europejskich influencerów do udziału w tajemniczym projekcie. Czyżby Ligwarz chciał nas przekonać, że totalitaryzm to nowa atrakcja turystyczna? Książka trafi na półki już 26 sierpnia. Metallica, ikona metalu, doczekała się zaskakującego coveru swojego klasyka Enter Sandman. Japońska wokalistka pop Ado zaskoczyła publiczność festiwalu Summer Sonic, otwierając i zamykając swój występ tym utworem. Metallica, nie kryjąc zdumienia, pochwaliła młodą artystkę, podkreślając, że nigdy nie widzieli czegoś podobnego. Ado, która nie pokazuje twarzy, dziękowała zespołowi za inspirację i uznanie, udowadniając, że pop i metal mogą iść w parze.
3: Jagoda Kret, nominowana do Fryderyków, zaskakuje nowym singlem Przez Dwa. Ale nie liczcie na nowy album. To tylko specjalne zamówienie dla szczecińskiego projektu Ogrody Śródmieście Tom II. Artystka, która już zdobyła serca publiczności na największych festiwalach, teraz dołącza do grona twórców związanych z tą inicjatywą. Ciekawe, co jeszcze wymyśli, by podtrzymać swoją muzyczną karierę na fali.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Chris Cornell, niezapomniany głos rocka, wciąż porusza serca fanów. Choć minęło już 9 lat od jego tragicznej śmierci. Perkusista Soundgarden, Matt Cameron, wspomina przyjaciela, podkreślając jego niepowtarzalną charyzmę i talent, którego nie da się nauczyć. Zespół nadal pracuje nad nowym albumem, na którym usłyszymy wokale Cornella, nagrane przed jego odejściem. Premiera planowana jest na 2027 rok, a fani z niecierpliwością czekają na ten muzyczny hołd dla legendarnego wokalisty.
2: Within Temptation, zespół, który od lat czaruje fanów symfonicznego metalu, wraca do Polski na festiwal Rockowizna w Poznaniu. Współpraca z Piotrem Roguckim z Komy przy utworze Whole World is Watching z 2014 roku wciąż jest wspominana z rozrzewnieniem. Sharon Den Adel, wokalistka zespołu, nie szczędzi ciepłych słów pod adresem Roguckiego, nazywając go piękną duszą. Cóż, wygląda na to, że muzyczne czary nie znają granic ani czasu.
3: Tomek Lipiński, legenda polskiego rocka, obchodzi dziś 71. urodziny, a jego historia to prawdziwy rollercoaster. Porzucił prestiżową Akademię Sztuk Pięknych dla Muzyki, by stać się ikoną buntu i wolności. Jego piosenki, jak Nie pytaj mnie z filmu Psy 2, nuciła cała Polska. Dziś, mimo upływu lat, wciąż koncertuje i zdobywa nagrody, udowadniając, że prawdziwy buntownik nigdy nie traci swojego ognia.
2: Youngblood, brytyjski muzyk, który nie przestaje zaskakiwać. Mimo złamanej nogi nie zwalnia tempa. Na koncertach pojawia się na wózku, wprowadzany przez dwie panie przebrane za pielęgniarki, a jego energia nie zna granic. W Portugalii podczas festiwalu Vilar de Mouros surfował po publiczności na wózku, udowadniając, że nauzja nie jest w stanie

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Raszynie pod Warszawą policja przejęła ponad 52 kg narkotyków, w tym marihuanę i kokainę, ukrytych w przesyłce z Hiszpanii. Wartość przejętego towaru na czarnym rynku szacuje się na prawie 2 miliony złotych. 58-letni Dariusz M. został aresztowany i grozi mu do 10 lat więzienia. Śledztwo w sprawie międzynarodowej siatki przemytniczej wciąż trwa.
2: Już 24 września w warszawskim hotelu Bellotto odbędzie się wyjątkowy koncert Natalii Niemen Trio. Wokalistka wraz z zespołem zaprezentuje utwory z pogranicza soulu i bluesa, w tym kompozycje Czesława Niemena. W programie znajdą się także autorskie wersje przebojów takich artystów jak Aretha Franklin czy Otis Redding. Wydarzenie odbędzie się w ramach cyklu Live Music, który stawia na kameralne występy w zabytkowych piwnicach hotelu.
1: Wczoraj w miejscowości Gawłów na Mazowszu doszło do tragicznego wypadku. Kierowca czarnego BMW zjechał z drogi i uderzył w betonowy przepust. Mimo szybkiej akcji ratunkowej mężczyzna zmarł. Policja bada przyczyny zdarzenia, a prokuratura planuje sekcję zwłok. Była wiceprezydent Warszawy, Aldona Machnowska-Góra, ujawniła, że jej rezygnacja z urzędu na początku lipca była wynikiem presji ze strony prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Powodem dymisji była afera wokół Szpitala Południowego, w której Machnowska-Góra zasiadała w Radzie Nadzorczej. Tymczasem w Warszawie trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Trzaskowskiego z funkcji prezydenta miasta.
2: Stanach szykuje się do swojego czwartego i ostatniego występu na PGE Narodowym, co zamknie pewien rozdział w jej karierze. Stadion wkrótce zmieni nazwę na Orlen Narodowy, co jest efektem zmian sponsorskich. Koncert Stanach 4 września oraz festiwal roztańczony PGE Narodowy 10 października będą ostatnimi wydarzeniami pod dotychczasowym szyldem. To koniec pewnej ery dla tego warszawskiego obiektu.
1: Na warszawskim Nowym Świecie doszło do nietypowego incydentu. 41-letni Gruzin zatrzymał samochód Ministerstwa Finansów, po czym wszedł na jego maskę. W pojeździe znajdowała się podsekretarz stanu Hanna Majszczyk. Policja szybko zatrzymała mężczyznę, który przebywa teraz w areszcie. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Małgorzata Zegarek z Krakowa ponownie staje przed sądem za łamanie uchwały antysmogowej. 68-letnia emerytka używa kominka do ogrzewania domu, ponieważ nie stać jej na nowoczesne źródła ciepła. Mimo wcześniejszego uniewinnienia, Straż Miejska nałożyła na nią kolejny mandat. Proces będzie kontynuowany w grudniu, a sąd zapozna się z kosztami instalacji pompy ciepła. W Tarnowskich Górach powstała niezwykła instalacja Pleceni w historię, która odmieni zabytkową pergolę w parku miejskim. W jej tworzenie zaangażowały się setki mieszkańców, od seniorów, po młodzież i osadzonych w areszcie. Użyto ponad 200 km włóczki, a efekt będzie można podziwiać od jutra do 1 listopada. Instalacja symbolizuje wspólne tworzenie historii miasta i jest utrzymana w barwach Tarnowskich Gór. W Gliwicach trwa spór o ulicę Rybacką, gdzie rolnik Józef M. zaorał świeżo położony asfalt, twierdząc, że droga powstała na jego gruncie. Mężczyzna został aresztowany, a obecnie jest objęty dozorem policyjnym. Miasto utrzymuje, że teren należy do gminy od 25 lat, jednak Józef M. zapowiada dalsze kroki prawne, dążąc do rozstrzygnięcia kwestii własności. Konflikt wywołał duże emocje i zainteresowanie mediów w całej Polsce. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty w czerwcu, zdobył już ponad 500 recenzji na Google ze średnią oceną 4,3 gwiazdki. Goście chwalą luksusowe pokoje, widok na morze i atrakcje dla dzieci. Nie brakuje jednak krytyki dotyczącej jedzenia i otoczenia hotelu. Warto zauważyć, że od czerwca oceny znacząco się poprawiły.
2: Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Uczniowie wrócą do szkół 1 września, a zakończenie zajęć zaplanowano na 25 czerwca przyszłego roku. Maturzyści zakończą naukę wcześniej, bo 30 kwietnia. Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 grudnia do końca roku, a ferie zimowe odbędą się w trzech turach, w zależności od województwa.
1: W Białymstoku trwa kontrola tężni solankowej przy pieczurkach. Pobrano próbki solanki, by sprawdzić jej stan mikrobiologiczny. Wyniki badań mają rozwiać wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa korzystania z tej instalacji. Kontrola została zainicjowana po doniesieniach o zanieczyszczeniach w podobnych obiektach w Krakowie.
2: W gminie Jedwabne, w województwie podlaskim, ponownie zauważono zwierzę przypominające pumę, tym razem w okolicach wsi Pawełki. Samorząd ostrzega mieszkańców, by unikali pobliskich lasów i zachowali szczególną ostrożność. Zwierzę może pokonywać około 20 km dziennie, dlatego apeluje się o nieorganizowanie poszukiwań ani prób śledzenia drapieżnika. W razie spotkania z pumą należy zachować spokój, wycofać się i powiadomić odpowiednie służby. Na posesji w podlaskich Boćkach doszło do zatrzymania Jolanty U., partnerki Eugeniusza S., który przejechał swojego 4-letniego syna. Kobieta była poszukiwana za spowodowanie wypadku w 2023 roku, w którym zginął jej syn. Eugeniusz S. wcześniej zabił swoje 10-miesięczne dziecko w podobnych okolicznościach. Teraz oboje muszą zmierzyć się z konsekwencjami swoich czynów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 14 metrów na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Zbliżający się koniec roku przynosi wyjątkowy układ kalendarza, który pozwala na długi zimowy urlop przy minimalnym wykorzystaniu dni wolnych. Wigilia wypada w czwartek, a pierwszy dzień świąt w piątek, co daje 4 dni wolnego z weekendem. Ponadto drugi dzień świąt przypada na sobotę, więc pracodawca musi oddać dodatkowy dzień wolny w poniedziałek, 28 grudnia. Można przedłużyć ten okres, biorąc urlop na 29, 30 i 31 grudnia, co daje 11 dni wolnego. Dla bardziej ambitnych 5 dni urlopu pozwala na 14 dni przerwy, a 7 dni na aż 18 dni odpoczynku. Warto działać szybko, bo liczba miejsc na urlopie jest ograniczona.
2: Huta Częstochowa oraz firma Advanced Protection Systems z Gdyni mają trafić na listę strategicznych spółek chronionych przez państwo. Huta jest jedynym zakładem w Polsce produkującym hartowane grube blachy dla przemysłu obronnego. Z kolei gdyńska firma specjalizuje się w systemach antydronowych, kluczowych dla ochrony wschodniej granicy Polski. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia, który ma zabezpieczyć te firmy przed niepożądanym przejęciem. Wpisanie na listę nie oznacza przejęcia przez państwo, ale daje możliwość zablokowania niekorzystnych transakcji. To kolejny krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa kraju. Koniec problemów z kaucją za butelki. Platforma kaucja.pl wprowadziła nowe narzędzie online, które pozwala szybko sprawdzić, czy opakowanie objęte jest systemem kaucyjnym. Wystarczy wpisać kod EAN z etykiety na stronie, by dowiedzieć się, czy i ile kaucji przysługuje za butelkę. To rozwiązanie ułatwi życie zarówno klientom, jak i pracownikom sklepów, eliminując nieporozumienia przy zwrotach. Dzięki temu narzędziu proces odzyskiwania kaucji staje się prostszy i mniej stresujący. Od 20 września w Polsce wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące instalacji fotowoltaicznych. Zmiany obejmą zarówno panele na dachach, jak i coraz popularniejsze instalacje balkonowe. Nowe regulacje mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa, szczególnie w kontekście ochrony przeciwpożarowej. Właściciele instalacji powyżej 6,5 kW będą musieli uzyskać projekt uzgodniony przez rzeczoznawcę. Warto zwrócić uwagę na stan zabezpieczeń i prawidłowe podłączenie systemu. Nowe przepisy mają uporządkować rynek i zapewnić większe bezpieczeństwo użytkownikom.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed niebezpieczną partią sera podpuszczkowego dostępnego w sklepach Carrefour. W produkcie wykryto groźne bakterie Listeria monocytogenes. Producent i dystrybutor natychmiast wycofali wadliwą partię z rynku. Konsumenci, którzy posiadają ser Gałka z Zakopanego o numerze partii 7286, powinni go niezwłocznie wyrzucić. Spożycie tego produktu może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. W przypadku wystąpienia objawów takich jak gorączka czy bóle mięśni, zaleca się kontakt z lekarzem. Rafał Brzoska, prezes Impostu, ogłosił sukces w walce z fałszywymi reklamami wykorzystującymi jego wizerunek. Od 4 dni takie reklamy zniknęły z Facebooka. Brzoska rusza z inicjatywą 150%, domagając się, by platformy internetowe ponosiły finansową odpowiedzialność za zyski z oszukańczych reklam. Inicjatywę poparły znane osoby, w tym Doda, która również pozwała Metę. Sprawa trwa od 2024 roku, a w kwietniu tego roku sąd apelacyjny w Warszawie nie przychylił się do argumentacji Mety. Brzoska podkreślił, że pieniądze z odszkodowań powinny trafiać do ofiar oszustw.
1: Rząd Donalda Tuska zapowiada zmiany w podatku PIT, które mogą przynieść ulgę milionom Polaków. Nowy próg podatkowy wzrośnie do 130 tysięcy złotych, a między 130 a 150 tysiącami złotych dochodu pojawi się nowa stawka 24%. Dzięki temu część pracowników może zyskać nawet do 3600 zł rocznie. Reforma ma złagodzić przejście między stawkami 12 i 32%, co ma szczególnie pomóc klasie średniej. Zmiany mogą dotyczyć nawet 3,5 miliona Polaków. Jednak brak automatycznej indeksacji progów podatkowych może w przyszłości ponownie zwiększyć liczbę osób objętych wyższą stawką. Na autostradzie A2 między Warszawą a Łodzią rusza kluczowy etap przebudowy. Inwestycja za 1,5 miliarda złotych obejmie 92 kilometry trasy, a główne roboty rozpoczną się jesienią. Mimo prac, kierowcy będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Strabag już wprowadza czasową organizację ruchu, co oznacza zmiany dla podróżujących. Po zakończeniu prac, autostrada ma lepiej odpowiadać na potrzeby rosnącego ruchu, który sięga nawet setek tysięcy pojazdów dziennie. To część większej modernizacji polskich autostrad, obejmującej także A4, i A1.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: Po tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalną pomoc dla poszkodowanych i ich rodzin. Zakład oferuje różne formy wsparcia, w tym możliwość załatwienia formalności zdalnie. Poszkodowani mogą skorzystać z infolinii, e-wizyt oraz kontaktu mailowego. Dla tych, którzy wolą bezpośredni kontakt, dostępne są placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całej Polsce. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rekomenduje również korzystanie z platformy usług elektronicznych, aby uzyskać szczegółowe informacje o świadczeniach. Wszystkie te działania mają na celu ułatwienie dostępu do potrzebnej pomocy.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje umiarkowane opady deszczu i temperaturę 15 stopni w Bydgoszczy, z wiatrem zachodnim o sile 7 metrów na sekundę. W Warszawie zauważymy umiarkowane zachmurzenie, temperaturę 18 stopni, a wiatr zachodni powieje z prędkością 14 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwóch miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Ekspres.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają na ekrany po wakacyjnej przerwie z odcinkiem 3393, który zostanie wyemitowany 8 września o 20:05 w TVP2. W tym odcinku Krystyna Szymańska przejdzie spektakularną metamorfozę, która zaskoczy wszystkich mieszkańców Brzezin. Na imprezie ostatkowej w remizie Mariusz zwróci na nią uwagę, co nie umknie narzeczonej Kasi. Choć Kasia nie widzi w Szymańskiej rywalki, to sytuacja może się skomplikować. Krystyna, po trudnych przeżyciach z mężem, zaczyna nowe życie i pokazuje się z zupełnie innej strony. Czy jej relacja z Mariuszem wpłynie na związek Kasi? Odpowiedzi przyniesie nowy sezon Barw Szczęścia. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1012 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 25 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Sinan, zaślepiony zazdrością, błędnie interpretuje gest Ainur wobec Kiwanca i proponuje Ezgi związek na próbę. Ezgi i jej matka, Isil, są zachwycone tą ofertą, choć Ainur, nieświadoma sytuacji, planuje załagodzić wcześniejsze spory z Sinanem. Tymczasem fabuła serialu Dziedzictwo wciąż zaskakuje widzów, opowiadając o miłości, rodzinnych zawirowaniach i walce o przetrwanie. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Seyhan, Syla Turkolu, Nanuka Stambolishvili i Nick Chelilai. Serial dostępny jest również na platformie TVP VOD.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic. W 463 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Romulo i Maria walczą o przyszłość małego Diegita, synka zmarłej Pii, starając się zmienić decyzję Petry. Konflikty narastają, a dramatyczne sekrety wychodzą na jaw. Jana i Salvador ujawniają prawdę o długach Lopego, który padł ofiarą bezwzględnych bandytów. Margareta troskliwie opiekuje się chorym Ignacjem, a Cruz bacznie obserwuje napięcia w pałacu. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP 2. Dla tych, którzy przegapią, dostępny będzie również na platformie TVP VOD. Panna Młoda zbliża się do emocjonującego finału. Ostatni odcinek tureckiego hitu TVP zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia. W odcinkach od 179 do 185 widzowie będą świadkami wielu zaskakujących zwrotów akcji. Hanser i Cichan, byli małżonkowie, będą musieli współpracować, a tajemnicza Sila, która okazuje się być ich siostrą, wprowadzi sporo zamieszania. Hanser przygarnie Silę do swojego domu, nie wiedząc, że dziewczyna ukrywa broń. Fundacja, w której pracuje Hanser, stanie przed poważnymi problemami finansowymi z powodu intryg Bejzy. Cichan postawi Hanser ultimatum, a napięcie między bohaterami sięgnie zenitu. To wszystko już od poniedziałku, 24 sierpnia, codziennie o 17:20 na TVP2.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 31 odcinku tureckiej telenoweli Splątane losy emocje sięgają zenitu. Mała Mine wybucha gniewem, oskarżając Münever o kradzież cennego naszyjnika po zmarłej matce. Choć Suzan odnajduje zgubę, napięcie w domu nie znika. Yasemin z oburzeniem obserwuje, jak Münever zakłada dziewczynce nową ozdobę. Tymczasem Halil desperacko próbuje odbudować zaufanie żony Ayfer po odwołanej kolacji. Zdeterminowany, zleca Remziemu odnalezienie Yaseminu. Ten pełen emocji odcinek będzie można obejrzeć w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP1. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 3 września TVP1 wyemituje 948 odcinek tej fascynującej opowieści. Po pogrzebie pułkownika mieszkańcy Akacjowej 38 postanawiają zaopiekować się Sylwią. Samuel nie pojawia się na czuwaniu przy trumnie Don Artura, co niepokoi Lucie. Razem z Carmen udają się do jego mieszkania i ratują mu życie. Samuel wymyśla historię o napadzie i kradzieży klejnotów, które wcześniej ukrywa. Tymczasem Sylwia zaczyna podejrzewać Javiera o kradzież klucza do mieszkania Don Felipa i Celi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących wątków, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty. Niej... Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 950 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września, Samuel niszczy list, którym Diego ujawnia podłości swojego brata. Antonito musi pożegnać się z marzeniami o sprzedaży wynalazku, gdyż Anglicy opatentowali już wycieraczki samochodowe. Samuel i Lucia przygotowują się do otwarcia galerii Alday, a dziewczyna skrycie się w nim podkochuje. Tymczasem Antonito wraca z Cabrahigo bez Lolity, ponieważ stan jego ciotki się pogorszył. Serial opowiada także o dramatycznej historii Carmen, która po dramatycznym incydencie z mężem ucieka z domu, by zacząć nowe życie. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Miquel.
2: 3394 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu, gdy policja wkroczy do hotelu Stańskich. Funkcjonariusze pojawią się tam na skutek zawiadomienia złożonego przez Justina Skotnickiego. Wszystko to w związku z fałszywym wideo, które miało zniszczyć jego życie i związek z Olą. Karolina, żona Bruna, jest podejrzewana o stworzenie tego materiału, by pozbyć się Justina z interesu. Bruno, mimo że zna prawdę, wciąż broni swojej żony przed skandalem. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 9 września o 20:05 na TVP 2. Po premierze będzie dostępny również na platformie TVP VOD.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1009 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie intensywne opady deszczu. W Poznaniu termometry pokażą 16 stopni i lekkie opady deszczu. W Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego unieważniło honorowy patronat nad obchodami 82. rocznicy Powstania Warszawskiego, organizowanymi przez Stowarzyszenie Warszawa 44. Decyzja zapadła po kontrowersjach związanych z jedną z ambasadorek wydarzenia, Moniką Laskowską, znaną z platformy OnlyFans. Ministerstwo podkreśliło, że nie uczestniczyło organizacyjnie ani finansowo w tym wydarzeniu. Pamięć o Powstaniu Warszawskim pozostaje dla resortu kluczowym elementem polskiej tożsamości.
0: Książę Harry i Meghan Markle wracają na stałe do Wielkiej Brytanii wraz z dziećmi. Decyzja ta zaskakuje, zwłaszcza po ich wcześniejszych konfliktach z rodziną królewską. Powody powrotu nie są jasne, ale pojawiają się spekulacje o problemach finansowych i prawnych pary w Stanach Zjednoczonych. Plotki sugerują również, że mogą chcieć pojednać się z królem Karolem III. Rodzina z USA przeżyła niecodzienną przygodę podczas wakacji w Gatlinburgu w Tennessee. Na tarasie ich domku pojawił się czarny niedźwiedź, który próbował dostać się do środka, naciskając klamki jak człowiek. Całe zdarzenie zostało nagrane i szybko zdobyło popularność w internecie. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a niedźwiedź ostatecznie opuścił teren. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło rozczarowanie decyzją izraelskich władz wojskowych o umorzeniu postępowania w sprawie ataku na konwój humanitarny w Strefie Gazy, w którym zginął polski wolontariusz Damian Sobul. W reakcji na tę decyzję do Ministerstwa Spraw Zagranicznych został wezwany ambasador Izraela. Polska domaga się przekazania materiałów niezbędnych do własnego śledztwa, które prowadzi prokuratura okręgowa w Przemyślu. Resort podkreśla, że sprawa nie może zakończyć się bez pełnego wyjaśnienia okoliczności tragedii.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Madisonville, w stanie Kentucky, doszło do tragicznego zdarzenia. 10-miesięczna Scottie Gwynne Crowell zmarła po tym, jak jej babcia, lekarka Stacy Fazenbaker, przez roztargnienie zostawiła ją w nagrzanym samochodzie na 8 godzin. Temperatura na zewnątrz sięgała 35 stopni Celsjusza, a wewnątrz auta była znacznie wyższa. Policja prowadzi dochodzenie, aby wyjaśnić okoliczności tej tragedii.
0: Wyniki najnowszego sondażu wskazują, że 61% Polaków popiera pomysł, by ministrem obrony narodowej był były wojskowy. Tylko 15% jest temu przeciwnych, a 24% nie ma zdania. Od 1994 roku w Polsce resortem obrony kierują wyłącznie cywile, choć formalnie możliwe jest powołanie emerytowanego oficera. W polskiej praktyce ustrojowej utrwalił się jednak zwyczaj nominowania polityków cywilnych. Polska i Finlandia zacieśniają współpracę wojskową. Generałowie Wiesław Kukuła i Janne Jaakkola uzgodnili przyspieszenie wspólnych szkoleń i ćwiczeń, w tym manewrów Husar-Sisu. Celem jest wzmocnienie gotowości bojowej i interoperacyjności na wschodniej flance NATO. Finlandia, dzięki swoim doświadczeniom w szkoleniu rezerw, staje się kluczowym partnerem dla Polski.
2: W Illinois odbyły się wyjątkowe obchody w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Polonia z aglomeracji chicagowskiej zyskała nowy pomnik świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Uroczystości miały miejsce w Narodowym Sanktuarium w Marytown, gdzie poświęcono nową statuę. Pomnik odlany z brązu na Ukrainie przedstawia zarówno Matkę Bożą, jak i świętego Maksymiliana Kolbego.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjant z Jeleniej Góry, będąc poza służbą, zatrzymał 32-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież złotego łańcuszka od 91-letniej kobiety. Do zdarzenia doszło 18 sierpnia na osiedlu Zabobrze. Funkcjonariusz rozpoznał podejrzanego dzięki analizie nagrań z monitoringu. Zatrzymanemu grozi teraz do 8 lat więzienia. Policja prowadzi działania w celu odzyskania skradzionego mienia. Sezon na domowe przetwory w pełni, a kluczem do idealnie chrupiących ogórków kiszonych jest ich namaczanie przed kiszeniem. Wystarczy zanurzyć ogórki w bardzo zimnej wodzie na 1-3 godzin, aby poprawić ich strukturę i smak. Dzięki temu zabiegowi ogórki lepiej znoszą fermentację i zachowują swoją jędrność. To prosty sposób na doskonałe zimowe zapasy.
0: Jesień 2026 zapowiada się wyjątkowo ciepło i słonecznie. Synoptycy przewidują, że wrzesień i październik będą cieplejsze niż zwykle, z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni Celsjusza. To oznacza, że możemy spodziewać się złotej polskiej jesieni. Choć grzybiarze mogą być zawiedzeni z powodu mniejszej liczby opadów. Prawdziwe ochłodzenie nadejdzie dopiero w listopadzie.
2: Poduszki można łatwo odświeżyć w pralce, stosując prosty domowy trik. Wystarczy dodać pół szklanki octu do komory na detergenty, co przywróci im puszystość i zlikwiduje roztocza. Eksperci zalecają pranie poduszek co 2 miesiące, aby uniknąć plam i zapewnić zdrowy sen. Pamiętajmy, by ustawić pralkę na delikatny program i używać piłeczek tenisowych, które zapobiegają zbijaniu się wypełnienia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Anna Grodzka, pierwsza transpłciowa posłanka w Polsce, po latach wycofania z polityki opowiedziała o swoich planach na przyszłość. W wywiadzie dla magazynu Replika zdradziła, jak ma wyglądać jej pogrzeb. Grodzka chce, by ceremonia była świecka, nad wodą z ogniskiem i muzyką, którą kochała. Była posłanka planuje kremację, ale jeszcze nie zdecydowała, co stanie się z jej prochami.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1013 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 8 metrów na sekundę. Gorący dzień sprzyja leniwym planom i delikatnemu tempu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Tarnów zamienia się w muzyczną stolicę Polski, a wszystko to dzięki trasie Lato z Radiem i Telewizją Polską. Na jednej scenie zobaczymy Dawida Kwiatkowskiego i Majkę Jeżowską, a także Zakopower i Various Monks z Kasią Stankiewicz. To nie tylko koncert, ale i szansa na profesjonalny portret od laureata World Press Photo. A jeśli to nie wystarczy, to czeka nas jeszcze piknik, potańcówka i mnóstwo innych atrakcji. Czy Tarnów jest gotowy na taką dawkę emocji? Czas się przekonać.
2: M jak miłość. Serial, który od ponad 25 lat niezmiennie przyciąga miliony Polaków przed telewizory. Kto by pomyślał, że losy rodziny Mostowiaków staną się niemal częścią naszego życia? Od debiutu w 2000 roku przez ekran przewinęły się setki aktorów, ale to pierwotna obsada. Z Teresą Lipowską i niezapomnianym Witoldem Pyrkoszem na czele zdobyła serca widzów. Czas nie oszczędził nikogo, a metamorfozy gwiazd są równie fascynujące jak sama fabuła. Kto by pomyślał, że serialowa grabina stanie się tak bliska?
1: Na koncercie z Kolima doszło do niecodziennego incydentu. Jedna z fanek postanowiła, że najlepszym sposobem na zdobycie uwagi artysty będzie rzucenie w niego telefonem. Z Kolim, niczym prawdziwy mistrz riposty, zareagował błyskawicznie, pytając, czy jest jakąś małpą w zoo. Cóż, może następnym razem fani zdecydują się na bardziej tradycyjne metody zdobywania uwagi, jak na przykład oklaski. Rok po nagłej śmierci Stanisława Sojki, jego miejsce spoczynku wciąż przyciąga uwagę. Choć nie ma tam zbyt wielu zniczy, to skromna sztuczna trawa i krzyż z postacią Jezusa przypominają o artyście, który odszedł w wieku 66 lat. Na grobie pojawiło się zdjęcie Sojki z młodości, choć ramka już zdążyła się uszkodzić. Wspomnienia o jego hojnym sercu i muzycznym talencie wciąż żyją, a jego fani z pewnością nie zapomną o nim tak szybko.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Beck powraca z nowym albumem Ride Lonesome, który już przed premierą zbiera maksymalne noty od krytyków. Artysta po 10 latach przerwy ponownie połączył siły z legendarnym zespołem, z którym stworzył nagrodzony Grammy album Morning Face. Nowy singiel Disappearing Act to kolejna zapowiedź płyty, która według krytyków zamienia ból w czyste piękno. Czyżby Beck odkrył muzyczną alchemię, której nikt inny nie potrafi? Premiera już wkrótce, a oczekiwania są ogromne.
2: W Tychach szykuje się prawdziwa rockowa uczta. Ray Wilson, były wokalista Genesis, zagra na festiwalu Rock pod Żyrafą. A co najlepsze, wstęp jest całkowicie darmowy. Zanim jednak Wilson porwie tłumy, na scenie pojawi się kultowy Jam. Festiwal przenosi się do Parku Miejskiego Solidarności, oferując dwie sceny i mnóstwo atrakcji, w tym strefę gastronomiczną i akcję charytatywną. Czyżby Tychy stały się nową stolicą rocka? Na polskiej scenie muzycznej pojawił się duet, który zaskakuje nie tylko odległością, ale i brzmieniem. Jacek Perkowski z Tea Love połączył siły z londyńskim wokalistą Antonym Nilem, tworząc projekt APT. Ich album Wrecked to prawdziwy muzyczny rollercoaster, gdzie rockowa energia miesza się z elektroniką i mrokiem. To dźwiękowa podróż, która próbuje pomieścić wszystkie emocje świata, a przy okazji pokazuje, że 1600 kilometrów to dla muzyki żadna przeszkoda.
1: Electric Callboy, niemiecka sensacja metalowej sceny, wreszcie zawita do Polski. Ich koncert w Gliwicach, zaplanowany na 4 marca przyszłego roku, to prawdziwa gratka dla fanów, którzy muszą uzbroić się w cierpliwość. Zespół, znany z mieszanki ciężkich riffów i disco, obiecuje wieczór pełen szalonej energii. Bilety znikają jak świeże bułeczki, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Stuart Copeland, perkusista The Police, zaskakuje swoją miłością do ciężkich metalowych brzmień. Kto by pomyślał, że legenda nowej fali i reggae poprawia sobie humor death metalem podczas jazdy samochodem. Copeland nie kryje podziwu dla takich wirtuozów jak Eloy Casagrande i nieżyjący już Joey Jordison ze Slipknot. Cóż, wygląda na to, że nawet mistrzowie rocka czasem potrzebują solidnej dawki metalowego szaleństwa. Na polskiej scenie muzycznej znowu gorąco. Jacek Kawalec, znany aktor i muzyk, postanowił opuścić budkę suflera po tym, jak jego parodia Disco Polo wywołała burzę. Wszystko zaczęło się od żartobliwego występu, w którym Kawalec zasugerował, że Zenon Martyniuk śpiewa z playbacku. Lider budki suflera, Tomasz Zeliszewski, szybko odciął się od swojego wokalisty, a Martyniuk zapowiedział kroki prawne. Kawalec nie pozostał dłużny, podkreślając, że jego występ to tylko niewinna parodia, a decyzja o odejściu z zespołu była wyłącznie jego. Cóż, w świecie muzyki nie brakuje dramatów. Slash, legendarny gitarzysta Guns N' Roses, doczekał się niecodziennego zaszczytu. Naukowcy nazwali nowo odkryty gatunek węża jego imieniem – Lielaphis slashii. Ten niejadowity gad, zamieszkujący lasy Nowej Gwinei, stał się symbolem miłości Slasha do gadu. Ciekawe, czy teraz Slash będzie grał na gitarze z jeszcze większym zapałem, wiedząc, że gdzieś w tropikach jego imię nosi wąż. Wolf Alice, znów na fali. Zespół, który nie przestaje zadziwiać, właśnie wypuścił nowy utwór Hit the Sky, zamykając tym samym serię The Clearing B-Sides. A to jeszcze nie koniec ich muzycznych podbojów. Już we wrześniu ruszają w trasę z Olivią Rodrigo, co z pewnością doda im kolejnych fanów. Po 4 nominacjach do Mercury Prize i tytule Best Group na Brit Awards, można się zastanawiać, czy ich sukcesy mają jakiekolwiek granice.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1013 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 17 stopni, a na niebie zaobserwujemy intensywne opady deszczu. Dla Katowic termometry ukażą 21 stopni i lekkie opady deszczu. Ciepła pogoda sprzyja bliskości natury lekka, przyjemna, niewymuszona.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W Szpitalu Bielańskim dawcy krwi muszą teraz płacić za parking, co wywołało falę krytyki. Każda rozpoczęta godzina postoju kosztuje 8 zł, co dla wielu jest zbyt dużym obciążeniem. Dawniej dawcy mogli parkować za darmo, ale zmiany w regulaminie to uniemożliwiły. Szpital i miasto nie udzielają jasnych wyjaśnień w tej sprawie.
1: Na lotnisku Chopina w Warszawie doszło do incydentu z udziałem 62-letniej kobiety, która podczas odprawy stwierdziła, że ma w bagażu dwie bomby. Służby graniczne natychmiast zareagowały, a pasażerka została wykluczona z lotu do Hiszpanii. Kobieta tłumaczyła, że to był żart, ale otrzymała mandat w wysokości 500 zł. Podobne sytuacje zdarzają się coraz częściej, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym.
0: W jednym z warszawskich żłobków na Targówku doszło do poważnego incydentu. Dziewczynka doznała obrażeń głowy i trafiła do szpitala. Prokuratura postawiła 35-letniej opiekunce zarzuty nieumyślnego narażenia dziecka na niebezpieczeństwo oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Kobieta nie przyznaje się do winy, a na czas postępowania pozostaje pod policyjnym dozorem. Warszawski Młotek, czyli blok przy ulicy Smolnej 8, to ikona architektury PRL-u. Wybudowany w 1976 roku, początkowo miał być hotelem, ale z powodu kryzysu mieszkaniowego stał się luksusowym blokiem mieszkalnym. Budynek wyróżnia się nietypowym wyglądem i prestiżową lokalizacją, a od 2016 roku jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Na jego szczycie znajduje się dwukondygnacyjna kawiarnia i restauracja, co dodaje mu wyjątkowego charakteru.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Józefowie trwa spór o los 13 psów i 3 kotów odebranych z tak zwanego domu grozy. Burmistrz Marek Banaszek odmówił zatwierdzenia czasowego odebrania zwierząt, mimo dramatycznych warunków, w jakich je znaleziono. Prokuratura i Urząd Miasta mają rozbieżne stanowiska co do wymiany informacji w tej sprawie. Tymczasem właścicielka zwierząt, oskarżona o znęcanie się nad nimi, walczy o ich odzyskanie.
1: Na lotnisku w Maladze doszło do incydentu z udziałem 25-letniego Polaka, który znieważył dwie obywatelki Ukrainy. Nagranie z awantury szybko obiegło internet, a po powrocie do kraju mężczyzna stanął przed prokuratorem. Usłyszał zarzuty publicznego znieważenia oraz próby zmuszenia do określonego zachowania. Grozi mu do 3 lat więzienia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi burzami i ulewami, które mogą wystąpić w 15 województwach w ten weekend. Szczególnie niebezpieczne warunki prognozowane są dla Warszawy, gdzie nocne burze mogą przynieść opady do 35 mm i wiatr w porywach do 100 km na godzinę. W sobotę intensywne opady spodziewane są na północnym wschodzie, a w niedzielę burze mogą wystąpić na Pomorzu i w centralnej Polsce. Eksperci zalecają ostrożność i zabezpieczenie mienia. Górnik Zabrze przegrał z AS Monaco 2-3 w ostatniej fazie kwalifikacji do Ligi Konferencji. Mecz przyciągnął na trybuny ponad 23 tysiące kibiców. Choć Górnik walczył do końca, skuteczność rywali okazała się decydująca. Zabrzanie kończą swoją przygodę z europejskimi pucharami na tym etapie.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Jagiellonia Białystok jest bliska awansu do Ligi Europy po wygranej 4-0 z Iberią Tbilisi. Na czarnej arenie błyszczał Jeremy Agbonifo, który zdobył jedną z bramek i zachwycił dynamiczną grą. Eksperci podkreślają, że młody zawodnik ma szansę stać się gwiazdą polskiej ekstraklasy. Rewanżowy mecz zapowiada się spokojnie dla białostockiej drużyny. W gminie Jedwabne w województwie podlaskim ponownie zaobserwowano zwierzę przypominające pumę, tym razem w pobliżu wsi Pawełki. Władze apelują do mieszkańców o unikanie lasów i zachowanie ostrożności. Służby zostały powiadomione, a mieszkańcom przypomina się, by nie podejmowali prób samodzielnego tropienia drapieżnika.
0: Karol Nawrocki, według Grzegorza Schetyny, dąży do objęcia roli lidera polskiej prawicy. Schetyna twierdzi, że prezydent chce koordynować współpracę Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i innych ugrupowań prawicowych, wpływając na ich strategie wyborcze. Były przewodniczący Platformy Obywatelskiej uważa, że Nawrocki może stać się kluczowym graczem w przygotowaniach do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Schetyna sugeruje również, że prezydent aktywnie szuka powodów do blokowania rządowych ustaw, co może osłabiać obecny rząd.
1: W Polsce trwają przygotowania do wyborów parlamentarnych zaplanowanych na 2027 rok. Najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster pokazuje, że obecna koalicja rządowa, w skład której wchodzą m.in. Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica, może liczyć na niecałe 47% poparcia. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało w badaniu około 23,5%, a Konfederacja Wolność i Niepodległość niecałe 14%. Zmiany w koalicji, w tym rozpad trzeciej drogi, mogą wpłynąć na przyszłe wyniki wyborów. wyborcze.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Profesor Antoni Dudek ostro skrytykował premiera Donalda Tuska za nominację Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ekspert uważa, że to jeden z większych błędów obecnej kadencji rządu. 9 fundacji zaapelowało do Berka o wycofanie kandydatury, podkreślając potrzebę wyboru niezależnego kandydata. Dudek przypomina, że Tusk zmienił swoje podejście do Trybunału, co może mieć poważne konsekwencje.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 14 metrów na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Huta Częstochowa oraz firma Advanced Protection Systems z Gdyni mają trafić na listę strategicznych spółek chronionych przez państwo. Huta jest jedynym zakładem w Polsce produkującym hartowane grube blachy dla przemysłu obronnego. Z kolei gdyńska firma specjalizuje się w systemach antydronowych, kluczowych dla ochrony wschodniej granicy Polski. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia, który ma zabezpieczyć te firmy przed niepożądanym przejęciem. Wpisanie na listę nie oznacza przejęcia przez państwo, ale daje możliwość zablokowania niekorzystnych transakcji. To kolejny krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa kraju. Stadion Narodowy w Warszawie zmieni nazwę. Nowym sponsorem tytularnym zostanie Orlen, zastępując PGE po 11 latach. Umowa ma opiewać na ponad 10 milionów złotych rocznie. Zmiana obejmie nie tylko nazwę, ale i całą identyfikację wizualną obiektu. Nowe logo Orlenu pojawi się na fasadzie stadionu, a prace nad rebrandingiem ruszą już jesienią tego roku. To koniec pewnej epoki i początek nowego rozdziału dla jednego z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w Polsce. ZUS opublikował dane dotyczące zwolnień lekarskich w Polsce za pierwszą połowę 2026 roku. Choć liczba wystawionych zaświadczeń spadła o niecałe 3% w porównaniu z ubiegłym rokiem, to łączna liczba dni na chorobowym pozostała niemal niezmieniona. Oznacza to, że Polacy chorują rzadziej, ale dłużej. Najczęściej zwolnienia dotyczą kobiet w wieku od 30 do 39 lat oraz mężczyzn w wieku od 40 do 49 lat. Główne przyczyny to schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz problemy psychiczne. Coraz częściej zwolnienia są też brane na opiekę nad seniorami, co odzwierciedla zmiany demograficzne w społeczeństwie.
2: Pokolenie Z w Polsce nie czeka biernie na poprawę sytuacji na rynku pracy. Aż 70% młodych planuje zwiększyć swoje dochody, a 28% z nich zamierza poprosić o podwyżkę. Dla wielu kluczowy jest nie tylko wyższy zarobek, ale też krótszy dojazd do pracy. Młodzi cenią elastyczny grafik i możliwość rozwoju zawodowego. 67% planuje zdobywać nowe kompetencje w najbliższym roku. Zetki oczekują od pracodawców więcej niż tylko pensji. Liczy się też atmosfera i lokalizacja firmy.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Agata Witoń spędziła 33 dni na plantacji truskawek w Niemczech, pracując 310 godzin bez ani jednego weekendu. Za swoją pracę otrzymała 3633 euro, co po przeliczeniu daje ponad 15 tysięcy złotych. Stawka godzinowa wynosiła niecałe 14 euro, ale po odliczeniu kosztów zakwaterowania i podróży, kwota ta znacznie się zmniejszyła. Internauci są podzieleni co do opłacalności takiego wyjazdu. Dla jednych to szybki sposób na zarobek, dla innych zbyt duże obciążenie fizyczne. Rafał Brzoska, prezes Impostu, ogłosił sukces w walce z fałszywymi reklamami wykorzystującymi jego wizerunek. Od 4 dni takie reklamy zniknęły z Facebooka. Brzoska rusza z inicjatywą 150%, domagając się, by platformy internetowe ponosiły finansową odpowiedzialność za zyski z oszukańczych reklam. Inicjatywę poparły znane osoby, w tym Doda, która również pozwała Metę. Sprawa trwa od 2024 roku, a w kwietniu tego roku sąd apelacyjny w Warszawie nie przychylił się do argumentacji Mety. Brzoska podkreślił, że pieniądze z odszkodowań powinny trafiać do ofiar oszustw.
2: Na autostradzie A2 między Warszawą a Łodzią rusza kluczowy etap przebudowy. Inwestycja za 1,5 miliarda złotych obejmie 92 km trasy, a główne roboty rozpoczną się jesienią. Mimo prac, kierowcy będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Strabag już wprowadza czasową organizację ruchu, co oznacza zmiany dla podróżujących. Po zakończeniu prac autostrada ma lepiej odpowiadać na potrzeby rosnącego ruchu, który sięga nawet setek tysięcy pojazdów dziennie. To część większej modernizacji polskich autostrad, obejmującej także A4 i A1.
1: Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall zmaga się z krytyką i opóźnieniami w dwóch kluczowych projektach dla Bundeswehry. Chodzi o systemy Skyranger oraz ciężki nośnik uzbrojenia piechoty. Opóźnienia wynoszą nawet 11 miesięcy, co budzi zaniepokojenie w Bundestagu i wśród ekspertów wojskowych. Rheinmetall, mimo rekordowej sprzedaży, musi stawić czoła zarzutom o niedostateczną jakość i dojrzałość projektów. Niemiecki rząd, aby przyspieszyć dostawy, zawarł umowę z Australią na produkcję pojazdów, ale proces wciąż się wydłuża. Minister obrony Niemiec, Boris Pistorius, skrytykował opóźnienia, podkreślając konieczność poprawy wydajności przemysłu zbrojeniowego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa rozpoczęła ogólnopolską kampanię wizerunkową pod hasłem Produkujemy Twoje bezpieczeństwo w polskich zakładach. Kampania zainicjowana w Święto Wojska Polskiego ma na celu ukazanie potencjału polskiego przemysłu obronnego. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz podkreśla strategiczne znaczenie grupy oraz plany rozwoju produkcji i technologii. Kampania Kampania obejmuje różnorodne media, w tym spoty radiowe, telewizyjne i billboardy. We wrześniu planowane jest rozszerzenie jej zasięgu o stacje telewizyjne oraz materiały w pociągach i samolotach. Celem jest także promowanie polskich produktów za granicą, co otwiera nowe perspektywy dla eksportu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymają się umiarkowane opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1010 hektopaskali. Wiatr tej siły w wakacje to znak, by zrezygnować z aktywności na otwartym terenie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W 3394 odcinku, który zostanie wyemitowany 9 września, Renata ponownie wchodzi na niebezpieczną ścieżkę kłamstw i leków. Marcin, mimo ogromnych starań, nie jest w stanie przekonać jej do powrotu na terapię. Sytuację dodatkowo komplikuje zazdrość Renaty o Marcina i jego koleżankę z pracy. Ich związek staje pod znakiem zapytania, a widzowie z niepokojem będą śledzić rozwój wydarzeń. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 20:05 na TVP2, a także online na TVP VOD. Barwy szczęścia to opowieść o życiu mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej, pełna rodzinnych dramatów i miłosnych zawirowań. W 1011 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo Kara postanawia zaskoczyć Ibrahima, wręczając mu fałszywe wyniki badań płci ich dziecka. Spodziewa się kłótni, ale reakcja męża jest zupełnie inna, ibo wybucha radością, gdy dowiaduje się, że będą mieli córkę. Kara, wzruszona jego entuzjazmem, przyznaje się do podstępu. Ibrahim wyciąga z kieszeni listę rzeczy, które przygotował dla dziecka na najbliższe 10 lat. Odcinek ten zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia o 16 na TVP1. Wszystkie dotychczasowe odcinki można obejrzeć na platformie TVP VOD. Dziedzictwo to opowieść o miłości, stracie i rodzinnych wyzwaniach, która zdobyła serca widzów na całym świecie.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic. W 463 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Romulo i Maria walczą o przyszłość małego Diegita, synka zmarłej Pii, starając się zmienić decyzję Petry. Konflikty narastają, a dramatyczne sekrety wychodzą na jaw. Jana i Salvador ujawniają prawdę o długach Lopego, który padł ofiarą bezwzględnych bandytów. Margareta troskliwie opiekuje się chorym Ignacjem, a Cruz bacznie obserwuje napięcia w pałacu. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP 2. Dla tych, którzy przegapią, dostępny będzie również na platformie TVP VOD.
1: W 31 odcinku tureckiej telenoweli Splątane losy emocje sięgają zenitu. Mała Mine wybucha gniewem, oskarżając Minever o kradzież cennego naszyjnika po zmarłej matce. Choć Susan odnajduje zgubę, napięcie w domu nie znika. Yasemin z oburzeniem obserwuje, jak Minever zakłada dziewczynce nową ozdobę. Tymczasem Halil desperacko próbuje odbudować zaufanie żony Eifer po odwołanej kolacji. Zdeterminowany zleca Remziemu odnalezienie Yasemin. Ten pełen emocji odcinek będzie można obejrzeć w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP.
2: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. Już w 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany 7 września o 20:55 na TVP 2, widzowie będą świadkami dramatycznych przygotowań do ślubu Natalki i Adama Karskiego. Adam, zniecierpliwiony niezdecydowaniem Natalki, postawi ultimatum. Albo wybierze suknię ślubną, albo ślub zostanie odwołany. W salonie sukien ślubnych w Grudku dojdzie do napięć, gdy Adam złamie tradycję i zobaczy przyszłą żonę w sukni. Ostatecznie Natalka zdecyduje się na skromną, białą kreację, która zachwyci Adama. Jednak nie wszyscy będą zadowoleni z jej wyboru. Kisielowa i córka Natalki, Hania, będą miały swoje zdanie na temat sukni, co tylko doda pikanterii całej sytuacji. Czy ślub dojdzie do skutku? Odpowiedź już wkrótce. M jak miłość powraca z emocjonującym 1937 odcinkiem po wakacjach. Joanna nie zamierza odpuścić Artura, mimo że ten wybrał swoją żonę Marysię. Romans między Arturem a młodą lekarką nabiera tempa, a ich sekretna randka w lesie przyniesie zaskakujące zwroty akcji. Joanna nie pogodzi się z decyzją Artura i będzie walczyć o jego serce, wysyłając rozpaczliwe SMS-y. Artur, mimo prób zakończenia romansu, nie potrafi oprzeć się pokusie i ucieka na spotkanie z Joanną. Ich miłosne uniesienia mogą zagrozić małżeństwu Rogowskim. Czy Artur ostatecznie wybierze Joannę, czy wróci do Marysi? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 3 września TVP 1 wyemituje 948 odcinek tej fascynującej opowieści. Po pogrzebie pułkownika mieszkańcy Akacjowej 38 postanawiają zaopiekować się Sylwią. Samuel nie pojawia się na czuwaniu przy trumnie Don Artura, co niepokoi Lucie. Razem z Carmen udają się do jego mieszkania i ratują mu życie. Samuel wymyśla historię o napadzie i kradzieży klejnotów, które wcześniej ukrywa. Tymczasem Sylwia zaczyna podejrzewać Javiera o kradzież klucza do mieszkania Don Felipa i Celi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących wątków, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty.
2: Serial Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Zdjęcia do nowych odcinków zakończono 20 sierpnia, a premiera planowana jest na grudzień. Fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość, ale zima przyniesie im letnie przygody z Wilkowy. Po zakończeniu zdjęć ekipa i obsada świętowały na pożegnalnej kolacji, gdzie pojawiły się największe gwiazdy serialu, w tym Ilona Ostrowska i Katarzyna Żak. Do obsady dołączyły także nowe twarze, które wcielą się w tytułowe wiedźmy. Reżyser Wojciech Adamczyk podziękował wszystkim zaangażowanym w produkcję, podkreślając, że praca nad serialem była cudowna. Do grudnia twórcy z pewnością podzielą się kolejnymi ciekawostkami z planu, podsycając emocje przed premierą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1011 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 17 stopni, a na niebie zaobserwujemy intensywne opady deszczu. Także dla Poznania termometry ukażą 17 stopni i lekkie opady deszczu. W powietrzu dziś spokój i delikatne ciepło. Wszystko, co najlepsze w lecie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Stanach Zjednoczonych wybuchła burza po publikacji listów Natalie Harp, asystentki Donalda Trumpa, przez portal Daily Beast. Listy pełne są uwielbienia i osobistych wyznań, co wzbudziło spekulacje na temat relacji między Harp a byłym prezydentem. Biały Dom stanowczo zaprzecza plotkom, podkreślając profesjonalizm Harp i krytykując senatora Johna Ossoffa za jego komentarze.
3: Największy pożar w historii Belgii został opanowany. Żywioł strawił ponad 3000 hektarów w rezerwacie Houtefanes. W gaszeniu brały udział jednostki z Belgii i zagranicy, a przełom przyniosły silne opady deszczu. Strażacy nadal monitorują teren, aby zapobiec ponownemu rozprzestrzenieniu się ognia.
2: Dwaj rybacy z Meksyku przetrwali 5 dni na Pacyfiku po zatonięciu ich łodzi. Uratowała ich przenośna lodówka, która stała się prowizoryczną szalupą. Mężczyźni zostali odnalezieni 240 km od wybrzeża Chiapas. Poważnie odwodnieni, ale przytomni. Meksykańska marynarka prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn zatonięcia łodzi. W Giżycku odbyło się spotkanie podsumowujące 2 lata realizacji programu Tarcza Wschód, mającego na celu wzmocnienie wschodniej granicy Polski. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że projekt o wartości 10 miliardów euro stał się kluczowym elementem obrony wschodniej flanki NATO. Program, wspierany przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone, integruje nowoczesne technologie i działania obronne. 2 lata intensywnych prac przyniosły wymierne efekty, a program jest teraz postrzegany jako element szerszej architektury obronnej NATO.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W amerykańskiej Częstochowie w Pensylwanii odbyły się uroczystości Święta Żołnierza, upamiętniające 106. rocznicę cudu nad Wisłą oraz 250-lecie niepodległości Stanów Zjednoczonych. W wydarzeniu uczestniczyli weterani, przedstawiciele Wojska Polskiego oraz licznie przybyła Polonia. Uroczystość miała podniosły charakter, a jednym z jej najważniejszych momentów był występ chóru Angelus, który wykonał polskie pieśni patriotyczne. Obecność młodzieży i dzieci podkreśliła znaczenie przekazywania tradycji i pamięci o bohaterach kolejnym pokoleniom.
2: W Pensylwanii doszło do tragicznego wypadku lotniczego. Niewielki samolot zderzył się z policyjnym śmigłowcem na lotnisku w Carlisle. Pilot samolotu, dr Paul W. Sokolowski, zginął na miejscu. 2 osoby z helikoptera zostały ranne, ale ich stan jest stabilny. Przyczyny wypadku badają eksperci z Federalnej Administracji Lotnictwa. W Namysłowie 19-letni kierowca BMW stracił prawo jazdy na 3 miesiące i otrzymał mandat w wysokości 1500 zł. Młody mężczyzna celowo wprowadzał samochód w poślizg na drodze krajowej numer 39. Policjanci przypominają, że takie zachowanie może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze. Zmarszczki wokół oczu to pierwsze oznaki starzenia, ale nie trzeba od razu sięgać po drogie zabiegi. Prosty trik z plasterkami ogórka na powiekach może pomóc napiąć skórę, zredukować cienie i wygładzić zmarszczki. Naturalne metody pielęgnacji, takie jak domowe maseczki, stają się coraz bardziej popularne. Regularne stosowanie takich kuracji może odmłodzić spojrzenie i poprawić kondycję skóry.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji udaremnili przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski. W Raszynie zatrzymano 58-letniego mężczyznę i zabezpieczono ponad 50 kg marihuany oraz 2 kg kokainy. Czarnorynkowa wartość tych narkotyków to blisko 2 miliony złotych. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a śledztwo w tej sprawie jest kontynuowane. Coraz więcej osób wybiera domowe sposoby na odświeżenie powietrza w mieszkaniu. Wystarczy kilka naturalnych składników, jak olejki eteryczne i ryż, by stworzyć przyjemny aromat. Taki zapach nie tylko relaksuje, ale też odstrasza owady. To prosty i tani sposób na poprawę atmosfery w domu. Na autostradzie A2 w okolicach Strykowa policjanci z grupy Speed zatrzymali 70-letniego mieszkańca Warszawy, który prowadził skradzionego Hyundai'a. Samochód został wcześniej skradziony w Niemczech, a mężczyzna używał kradzionych tablic rejestracyjnych. Dodatkowo kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdu. Grozi mu teraz kara do 5 lat więzienia. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 23-letniego mieszkańca województwa lubelskiego, który planował zamach na czołowych polskich polityków. Mężczyzna zamieścił w internecie wpis nawołujący do eliminacji wielu osób i poszukiwał informacji o skoordynowanym ataku. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 30 dni. Grozi mu kara nawet do 20 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Prawie i Sprawiedliwości doszło do zawirowań, które zakończyły się odejściem części polityków, w tym grupy pod wodzą byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Wiceszefowa PiS, Anna Krupka, postanowiła odpocząć po intensywnym okresie i wybrała się na wakacje pod palmami. To czas na chwilę wytchnienia po burzliwych miesiącach w polityce. Joanna Mucha, była wiceminister edukacji, spędza urlop w Sopocie. Podczas zakupów na Monciaku doradziła turystce wybór duńskiego masła, pomijając polskie marki. Mucha, obecnie niezrzeszona posłanka, po przegranych wyborach na przewodniczącego Polska 2050, cieszy się wakacjami w Trójmieście.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1013 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 8 metrów na sekundę. Lato w pełni. Ciepło otula świat. Bez przesady. Bez pośpiechu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabella Kszan, niekwestionowana królowa denimowego stylu, znowu przyciągnęła wszystkie spojrzenia na spotkaniu prasowym Asia Express. Wystarczyło, że się uśmiechnęła, a uczestnicy programu mogli tylko marzyć o chwilowej uwadze. Kszan w zielonkawo-oliwkowym komplecie pokazała, że denim to nie tylko materiał, ale i sposób na życie. A wszystko to w ramach przygotowań do 8. edycji programu, gdzie prowadząca z pewnością nie zniknie w tłumie.
2: Mandaryna, znana z hitu Every Night, szykuje się na podbój parkietu Tańca z Gwiazdami. Wraz z młodszym o 25 lat partnerem, Krystianem Rzymkiewiczem, intensywnie trenuje, by spełnić ogromne oczekiwania fanów. A co wozi w bagażniku? Nie szpilki, a szpadel i konewkę. Czyżby nowa strategia na sukces w tańcu? Czas pokaże, czy hip-hopowe doświadczenie pomoże jej zdobyć serca widzów.
1: Mateusz Banasiuk i jego siostra wzięli udział w Asia Express, gdzie zamiast egzotycznych przygód trafili na ciemne uliczki i biegające psy. Aktor przyznał, że czasem myślał o porwaniu, ale na szczęście mieli GPS, który dawał im nadzieję na ratunek. Kamery i ekipa telewizyjna okazały się ich tarczą ochronną, pozwalającą na odważniejsze kroki w poszukiwaniu noclegu. Cóż, życie w reality show to nie zawsze bajka, a czasem prawdziwy thriller.
2: Sandra Bullock, jedna z największych gwiazd Hollywood, w końcu otworzyła się na temat dramatycznych chwil, które przeżywała za zamkniętymi drzwiami. Jej partner, Brian Randall, odszedł 3 lata temu, ale jak się okazuje, choroba zabrała go znacznie wcześniej. Aktorka, która przez lata ukrywała prawdę o jego walce z SLA, przyznała, że czuła się osamotniona i przytłoczona. Wyznała, że prawdziwe pożegnanie z ukochanym nastąpiło na długo przed jego fizycznym odejściem.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Sandra Kubicka, znana modelka i gwiazda sieci, postanowiła zoperować swoje powieki, które były jej największym kompleksem. Po zabiegu, który odbył się 20 sierpnia, celebrytka z humorem relacjonowała swoje cierpienia, pokazując się z plastrami na powiekach. Choć operacja miała być petardą, to teraz Kubicka zmaga się z opuchlizną i zimnymi okładami. Cóż, piękno wymaga poświęceń, a Sandra z pewnością nie boi się ich podejmować. Tomasz Lipiński, ikona polskiego rocka, przeżył prawdziwy szok, gdy ZUS wyliczył mu emeryturę. Okazało się, że po 45 latach kariery muzycznej jego świadczenie wynosi zaledwie kilkaset złotych. Artysta, który stworzył przeboje śpiewane przez całe pokolenia, przyznał, że taka kwota jest wręcz obraźliwa. To smutna rzeczywistość dla wielu artystów, którzy przez lata pracowali na umowach o dzieło, a teraz muszą zmagać się z brutalną rzeczywistością finansową.
1: Maja Kołodziejczyk, znana z zamiłowania do mrocznych opowieści, powraca z nowym thrillerem Kraj, który patrzy. Tym razem przenosi nas do fikcyjnego państwa Ligwarz, gdzie pod płaszczykiem otwartości kryje się brutalny reżim i podejrzane eksperymenty. Nowy dyktator w ramach poprawy wizerunku zaprasza europejskich influencerów do udziału w tajemniczym projekcie. Czyżby Ligwarz chciał nas przekonać, że totalitaryzm to nowa atrakcja turystyczna? Książka trafi na półki już 26 sierpnia. Metallica, ikona metalu, doczekała się zaskakującego coveru swojego klasyka Enter Sandman. Japońska wokalistka pop Ado zaskoczyła publiczność festiwalu Summer Sonic, otwierając i zamykając swój występ tym utworem. Metallica, nie kryjąc zdumienia, pochwaliła młodą artystkę, podkreślając, że nigdy nie widzieli czegoś podobnego. Ado, która nie pokazuje twarzy, dziękowała zespołowi za inspirację i uznanie, udowadniając, że pop i metal mogą iść w parze.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jagoda Kret, nominowana do Fryderyków, zaskakuje nowym singlem Przez Dwa. Ale nie, nie liczcie na nowy album. To tylko specjalne zamówienie dla szczecińskiego projektu Ogrody Śródmieście Tom II. Artystka, która już zdobyła serca publiczności na największych festiwalach, teraz dołącza do grona twórców związanych z tą inicjatywą. Ciekawe, co jeszcze wymyśli, by podtrzymać swoją muzyczną karierę na fali. Chris Cornell, niezapomniany głos rocka, wciąż porusza serca fanów, choć minęło już 9 lat od jego tragicznej śmierci. Perkusista Soundgarden, Matt Cameron, wspomina przyjaciela, podkreślając jego niepowtarzalną charyzmę i talent, którego nie da się nauczyć. Zespół nadal pracuje nad nowym albumem, na którym usłyszymy wokale Cornella, nagrane przed jego odejściem. Premiera planowana jest na 2027 rok, a fani z niecierpliwością czekają na ten muzyczny hołd dla legendarnego wokalisty.
1: Within Temptation, zespół, który od lat czaruje fanów symfonicznego metalu, wraca do Polski na festiwal Rockowizna w Poznaniu. Współpraca z Piotrem Roguckim z Komy przy utworze Whole World is Watching z 2014 roku wciąż jest wspominana z rozrzewnieniem. Sharon Den Adel, wokalistka zespołu, nie szczędzi ciepłych słów pod adresem Roguckiego, nazywając go piękną duszą. Cóż, wygląda na to, że muzyczne czary nie znają granic ani czasu. Youngblood, brytyjski muzyk, który nie przestaje zaskakiwać. Mimo złamanej nogi nie zwalnia tempa. Na koncertach pojawia się na wózku, wprowadzany przez dwie panie przebrane za pielęgniarki, a jego energia nie zna granic. W Portugalii podczas festiwalu Vilar de Mouros surfował po publiczności na wózku, udowadniając, że nawet kontuzja nie jest w stanie go zatrzymać. To prawdziwy sceniczny zwierz, który nie boi się łamać konwencji.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1013 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 22 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Słońce nie przytłacza, a ogrzewa. Lato w wersji idealnej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Raszynie pod Warszawą policja przejęła ponad 52 kg narkotyków, w tym marihuanę i kokainę, ukrytych w przesyłce z Hiszpanii. Wartość przejętego towaru na czarnym rynku szacuje się na prawie 2 miliony złotych. 58-letni Dariusz M. został aresztowany i grozi mu do 10 lat więzienia. Śledztwo w sprawie międzynarodowej siatki przemytniczej wciąż trwa.
2: Już 24 września w warszawskim hotelu Bellotto odbędzie się wyjątkowy koncert Natalii Niemen Trio. Wokalistka wraz z zespołem zaprezentuje utwory z pogranicza soulu i bluesa, w tym kompozycje Czesława Niemena. W programie znajdą się także autorskie wersje przebojów takich artystów jak Aretha Franklin czy Otis Redding. Wydarzenie odbędzie się w ramach cyklu Live Music, który stawia na kameralne występy w zabytkowych piwnicach hotelu.
1: Była wiceprezydent Warszawy, Aldona Machnowska-Góra, ujawniła, że jej rezygnacja z urzędu na początku lipca była wynikiem presji ze strony prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Powodem dymisji była afera wokół Szpitala Południowego, w której Machnowska-Góra zasiadała w Radzie Nadzorczej. Tymczasem w Warszawie trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Trzaskowskiego z funkcji prezydenta miasta. Fundacja Rodzić po ludzku opublikowała najnowszy ranking szpitali pod kątem opieki okołoporodowej. Na czele zestawienia znalazł się Szpital Specjalistyczny imienia Świętej Rodziny w Warszawie. Ranking ma na celu informowanie kobiet o jakości opieki w polskich szpitalach i podnoszenie standardów na porodówkach. Inicjatywa Głos Matek zbiera opinie pacjentek, co pomaga weryfikować procedury medyczne.
0: Słuchacie Radia Super Express. Sanach szykuje się do swojego czwartego i ostatniego występu na PGE Narodowym, co zamknie pewien rozdział w jej karierze. Stadion wkrótce zmieni nazwę na Orlen Narodowy, co jest efektem zmian sponsorskich. Koncert Sanach 4 września oraz festiwal roztańczony PGE Narodowy. 10 października będą ostatnimi wydarzeniami pod dotychczasowym szyldem. To koniec pewnej ery dla tego warszawskiego obiektu.
1: Małgorzata Zegarek z Krakowa ponownie staje przed sądem za łamanie uchwały antysmogowej. 68-letnia emerytka używa kominka do ogrzewania domu, ponieważ nie stać jej na nowoczesne źródła ciepła. Mimo wcześniejszego uniewinnienia, Straż Miejska nałożyła na nią kolejny mandat. Proces będzie kontynuowany w grudniu, a sąd zapozna się z kosztami instalacji pompy ciepła. W Gliwicach trwa spór o ulicę Rybacką, gdzie rolnik Józef M. zaorał świeżo położony asfalt, twierdząc, że droga powstała na jego gruncie. Mężczyzna został aresztowany, a obecnie jest objęty dozorem policyjnym. Miasto utrzymuje, że teren należy do gminy od 25 lat, jednak Józef M. zapowiada dalsze kroki prawne, dążąc do rozstrzygnięcia kwestii własności. Konflikt wywołał duże emocje i zainteresowanie mediów w całej Polsce. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty w czerwcu, zdobył już ponad 500 recenzji na Google ze średnią oceną 4,3 gwiazdki. Goście chwalą luksusowe pokoje, widok na morze i atrakcje dla dzieci. Nie brakuje jednak krytyki dotyczącej jedzenia i otoczenia hotelu. Warto zauważyć, że od czerwca oceny znacząco się poprawiły.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Białymstoku trwa kontrola tężni solankowej przy Pieczurkach. Pobrano próbki solanki, by sprawdzić jej stan mikrobiologiczny. Wyniki badań mają rozwiać wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa korzystania z tej instalacji. Kontrola została zainicjowana po doniesieniach o zanieczyszczeniach w podobnych obiektach w Krakowie.
2: Na posesji w podlaskich Boćkach doszło do zatrzymania Jolanty U., partnerki Eugeniusza S., który przejechał swojego 4-letniego syna. Kobieta była poszukiwana za spowodowanie wypadku w 2023 roku, w którym zginął jej syn. Eugeniusz S. wcześniej zabił swoje 10-miesięczne dziecko w podobnych okolicznościach. Teraz oboje muszą zmierzyć się z konsekwencjami swoich czynów.
1: Profesor Barbara Mróz-Gorgoń, nowa twarz w rządzie Donalda Tuska, znalazła się w centrum uwagi z powodu kontrowersji wokół raportu Polaków – portret własny. Raport, który miał być wygenerowany przez sztuczną inteligencję, spotkał się z krytyką. Profesor Mróz-Gorgoń, specjalistka od wizerunku i budowy marki, została niedawno powołana na stanowisko pełnomocnika rządu do spraw promocji marki Polska. Jej zadaniem będzie opracowanie strategii budowy i promocji marki Polski.
2: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego unieważniło honorowy patronat nad obchodami 82. rocznicy Powstania Warszawskiego, organizowanymi przez Stowarzyszenie Warszawa 44. Decyzja zapadła po kontrowersjach związanych z jedną z ambasadorek wydarzenia, Moniką Laskowską, znaną z platformy OnlyFans. Ministerstwo podkreśliło, że nie uczestniczyło organizacyjnie ani finansowo w tym wydarzeniu. Pamięć o Powstaniu Warszawskim pozostaje dla resortu kluczowym elementem polskiej tożsamości.
3: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski znalazł się w centrum uwagi po wydarzeniu w Budapeszcie, gdzie przy jego stoliku siedziała rosyjska dyplomatka Irina Serkowa. Spotkanie zorganizowane przez Matias Corvinus Collegium, znane z powiązań z rosyjskimi służbami, budzi kontrowersje. Dodatkowo pojawiły się informacje o możliwym pobycie Romanowskiego w Naddniestrzu. Miejsce jego przebywania nie jest jednak w pełni potwierdzone.
3: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsze prognozy wskazują na lekkie opady deszczu nad Polską. W Białymstoku termometry wskażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 14 metrów na sekundę. We Wrocławiu zaś możemy liczyć na też 18 stopni i wiatr zachodni z prędkością do 9 metrów na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Ekspres.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa pod wodzą trenera Marka Papszuna udanie rozpoczęła sezon, prowadząc w ekstraklasie. Były kapitan Iwica Wrdoliak podkreśla, że kluczem do sukcesu jest jedność zespołu i poprawa defensywy. W ostatnim meczu Legia rozbiła Radomiaka 5-0, a teraz czeka ją wyjazdowe starcie z Piastem Gliwice. Wrdoliak zaznacza, że choć start jest obiecujący, to do mistrzostwa jeszcze daleka droga. Paweł Sokolnicki, doświadczony sędzia, nie znalazł się w obsadzie arbitrów na 5. kolejkę Ekstraklasy. Decyzja zapadła po ujawnieniu jego krytycznego listu dotyczącego środowiska sędziowskiego. Sokolnicki opisał w nim problemy w centrum VAR i skrytykował system szkolenia sędziów. PZPN uznał zarzuty za subiektywne, a decyzja o odsunięciu Sokolnickiego wywołuje pytania o reakcję związku na krytykę. Tobias Christensen, bohater ostatniego meczu Wieczystej, w którym strzelił 3 gole, przygotowuje się na derby z Krakowią. Wieczysta, po historycznym zwycięstwie w Ekstraklasie, zmierzy się z Krakowią, która przełamała serię porażek, wygrywając z Rakowem. Trener Kazimierz Moskal liczy na kolejne dobre występy Norwega, a trener Krakowi, Bartosz Grzelak, podkreśla, że jego zespół musi zagrać na najwyższym poziomie. Derby Krakowa zapowiadają się jako emocjonujące starcie. Raków Częstochowa zremisował z Hajdukiem Split 2-2 w pierwszym meczu ostatniej rundy eliminacji do Ligi Konferencji UEFA. Bohaterem spotkania był Lamine Diaby Fadiga, który w 95. minucie strzelił gola na wagę remisu. Po emocjonującym meczu kibice Hajduka obrzucili piłkarzy Rakowa kubkami z piwem. Rewanż odbędzie się w przyszły czwartek w Częstochowie.
0: Radio Super Express. Sport.
2: FC Thun, mistrz Szwajcarii z ubiegłego sezonu, zmierzy się z Lechem Poznań w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. Zespół, który wcześniej zachwycał solidną defensywą, teraz ma problemy w obronie, tracąc wiele goli. Były reprezentant Polski, Ryszard Komornicki, podkreśla jednak, że Thun ma mocną ofensywę i nie można ich lekceważyć. Lech Poznań przystąpi do meczu osłabiony, ale musi podejść do rywala poważnie, bo Thun może się jeszcze obudzić.
1: Górnik Zabrze zyskał nowego lidera w osobie Federico, skrzydłowego z przeszłością w Realu Madry. Trener Michał Gasparik wierzy, że Federico stanie się najlepszym skrzydłowym w Ekstraklasie, co potwierdził już 2 golami w debiucie. W najbliższym meczu Ligi Konferencji Górnik zmierzy się z AS Monaco, a Federico ma być kluczowym zawodnikiem w tym starciu. W zespole wyróżnia się także bramkarz Filip Szulce oraz doświadczony obrońca Rafał Janicki. Katarzyna Wasik zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w Paryżu na 50 metrów stylem dowolnym, bijąc przy tym rekord Polski. W finale pokonała legendarną Sarah Siostroem, co było dla niej ogromnym sukcesem. Wasik, reprezentująca Wojsko Polskie, podkreśliła, że zwycięstwo w Dniu Święta Wojska Polskiego było dla niej szczególnie wzruszające. Teraz marzy o występie na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Anna Lewandowska przed przeprowadzką do Chicago postanowiła naładować baterie w Kolumbii. Jej zdjęcia w skąpym bikini wzbudziły duże emocje wśród fanów. Lewandowska przyznała, że odczuwa lęk przed nadchodzącą zmianą. Mimo to znalazła czas na chwilę relaksu przed wyjazdem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Egiptu, Hossam Hassan, znalazł się w centrum skandalu po tym, jak jego 2 żony spotkały się w luksusowym kurorcie i doszło między nimi do bójki. W wyniku stresu trener stracił przytomność i trafił do szpitala. Po wyjściu z placówki medycznej zdecydował się na rozwód z jedną z żon, aby zakończyć rodzinne konflikty. Jakub Szymański zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham, przełamując wcześniejsze trudności w sezonie letnim. Teraz planuje start w memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, gdzie zmierzy się z czołowymi zawodnikami świata. Szymański podkreśla, że to dopiero początek jego medalowej drogi i liczy na kolejne sukcesy. W planach ma również udział w World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie. Pia Skrzyszowska, srebrna medalistka Mistrzostw Europy, stanowczo krytykuje operatorów kamer za filmowanie lekkoatletek od tyłu podczas zawodu. Podkreśla, że uwaga powinna być skupiona na sportowej rywalizacji, a nie na ciałach zawodniczek. Skrzyszowska została również powołana do Rady Zawodniczej przy European Athletics, co traktuje jako nowe wyzwanie. Współpracuje z ojcem, który jest jej trenerem i podkreśla, że ich relacja jest bardzo dobra. Piotr Więcek triumfował w przedostatniej rundzie Drift Masters w niemieckim Ferropolis, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polak pokonał w finale Conora Shanahana, zdobywając 106 punktów i wyprzedzając Pawła Korpulińskiego o 22 punkty. Przed nami emocjonujący finał na PGE Narodowym, gdzie 4 zawodników wciąż ma szansę na mistrzostwo. Zawody odbędą się 11 i 12 września w Warszawie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wasyl Tupczi, czołowy siatkarz reprezentacji reprezentacji Ukrainy, zapowiedział zakończenie kariery w Polsce po obecnym sezonie Plus Ligi. Decyzję tę podjął z powodu narastającej wrogości, z jaką spotykają się Ukraińcy w Polsce. Tupczyj opowiedział o incydentach, takich jak niszczenie mienia i wulgarne napisy, które wpłynęły na jego decyzję. Zawodnik planuje kontynuować karierę w kraju, który zapewni mu lepsze warunki do życia i gry.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 19 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Warszawie zachmurzenie całkowite i temperatura 23 stopnie i wiatr zachodni o prędkości 9 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1011 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo Kara postanawia zaskoczyć Ibrahima, wręczając mu fałszywe wyniki badań płci ich dziecka. Spodziewa się kłótni, ale reakcja męża jest zupełnie inna. Ibo wybucha radością, gdy dowiaduje się, że będą mieli córkę. Kara, wzruszona jego entuzjazmem, przyznaje się do podstępu. Ibrahim wyciąga z kieszeni listę rzeczy, które przygotował dla dziecka na najbliższe 10 lat. Odcinek ten zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia o 16 na TVP1. Wszystkie dotychczasowe odcinki można obejrzeć na platformie TVP VOD. Dziedzictwo to opowieść o miłości, stracie i rodzinnych wyzwaniach, która zdobyła serca widzów na całym świecie. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1012 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 25 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Sinan, zaślepiony zazdrością, błędnie interpretuje gest Ainur wobec Kiwanca i proponuje Ezgi związek na próbę. Ezgi i jej matka, Isil, są zachwycone tą ofertą, choć Ainur, nieświadoma sytuacji, planuje załagodzić wcześniejsze spory z Sinanem. Tymczasem fabuła serialu Dziedzictwo wciąż zaskakuje widzów, opowiadając o miłości, rodzinnych zawirowaniach i walce o przetrwanie. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Ceyhan, Syla Turkolu, Nanuka Stambolishvili i Nick Shelilai. Serial dostępny jest również na platformie TVP VOD.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic. W 463 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Romulo i Maria walczą o przyszłość małego Diegita, synka zmarłej Pi, starając się zmienić decyzję Petry. Konflikty narastają, a dramatyczne sekrety wychodzą na jaw. Jana i Salvador ujawniają prawdę o długach Lopego, który padł ofiarą bezwzględnych bandytów. Margareta troskliwie opiekuje się chorym Ignacjem, a Cruz bacznie obserwuje napięcia w pałacu. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP 2. Dla tych, którzy przegapią, dostępny będzie również na platformie TVP VOD.
1: W 31 odcinku tureckiej telenoweli Splątane losy emocje sięgają zenitu. Mała Mine wybucha gniewem, oskarżając Münever o kradzież cennego naszyjnika po zmarłej matce. Choć Suzan odnajduje zgubę, napięcie w domu nie znika. Yasemin z oburzeniem obserwuje, jak Münever zakłada dziewczynce nową ozdobę. Tymczasem Halil desperacko próbuje odbudować zaufanie żony Ayfer po odwołanej kolacji. Zdeterminowany zleca Remziemu odnalezienie Yasemin. Ten pełen emocji odcinek będzie można obejrzeć w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP.
2: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. Już w 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany 7 września o 20.55 na TVP 2, widzowie będą świadkami dramatycznych przygotowań do ślubu Natalki i Adama Karskiego. Adam, zniecierpliwiony niezdecydowaniem Natalki, postawi ultimatum. Albo wybierze suknię ślubną, albo ślub zostanie odwołany. W salonie sukien ślubnych w Grudku dojdzie do napięć, gdy Adam złamie tradycję i zobaczy przyszłą żonę w sukni. Ostatecznie Natalka zdecyduje się na skromną, białą kreację, która zachwyci Adama. Jednak nie wszyscy będą zadowoleni z jej wyboru. Kisielowa i córka Natalki, Hania, będą miały swoje zdanie na temat sukni, co tylko doda pikanterii całej sytuacji. Czy ślub dojdzie do skutku? Odpowiedź już wkrótce.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 3 września TVP 1 wyemituje 948 odcinek tej fascynującej opowieści. Po pogrzebie pułkownika mieszkańcy Akacjowej 38 postanawiają zaopiekować się Sylwią. Samuel nie pojawia się na czuwaniu przy trumnie Don Artura, co niepokoi Lucię. Razem z Carmen udają się do jego mieszkania i ratują mu życie. Samuel wymyśla historię o napadzie i kradzieży klejnotów, które wcześniej ukrywa. Tymczasem Sylwia zaczyna podejrzewać Javiera o kradzież klucza do mieszkania Don Felipa i Celi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących wątków, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 950 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września, Samuel niszczy list, którym Diego ujawnia podłości swojego brata. Antonito musi pożegnać się z marzeniami o sprzedaży wynalazku, gdyż Anglicy opatentowali już wycieraczki samochodowe. Samuel i Lucja przygotowują się do otwarcia galerii Alday, a dziewczyna skrycie się w nim podkochuje. Tymczasem Antonito wraca z Cabrahigo bez Lolity, ponieważ stan jego ciotki się pogorszył. Serial opowiada także o dramatycznej historii Carmen, która po dramatycznym incydencie z mężem ucieka z domu, by zacząć nowe życie. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Miquel.
2: 3394 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu, gdy policja wkroczy do hotelu Stańskich. Funkcjonariusze pojawią się tam na skutek zawiadomienia złożonego przez Justina Skotnickiego. Wszystko to w związku z fałszywym wideo, które miało zniszczyć jego życie i związek z Olą. Karolina, żona Bruna, jest podejrzewana o stworzenie tego materiału, by pozbyć się Justina z interesu. Bruno, mimo że zna prawdę, wciąż broni swojej żony przed skandalem. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 9 września o 20:05 na TVP2. Po premierze będzie dostępny również na platformie TVP VOD.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1011 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 17 stopni, z wiatrem z prędkością 8 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Lato w pełni. Ciepło otula świat bez przesady, bez pośpiechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Książę Harry i Meghan Markle wracają na stałe do Wielkiej Brytanii wraz z dziećmi. Decyzja ta zaskakuje, zwłaszcza po ich wcześniejszych konfliktach z rodziną królewską. Powody powrotu nie są jasne, ale pojawiają się spekulacje o problemach finansowych i prawnych pary w Stanach Zjednoczonych. Plotki sugerują również, że mogą chcieć pojednać się z królem Karolem III.
2: Na Łotwie zestrzelono drona, który naruszył przestrzeń powietrzną od strony Białorusi. Okazało się, że maszyna była ukraińska, a jej obecność w regionie mogła być wynikiem rosyjskich zakłóceń elektromagnetycznych. To już drugi taki incydent w ostatnim czasie, co budzi niepokój w regionie. Szczegóły dotyczące modelu drona pozostają tajemnicą ze względu na planowane operacje wojskowe Ukrainy.
0: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło rozczarowanie decyzją izraelskich władz wojskowych o umorzeniu postępowania w sprawie ataku na konwój humanitarny w Strefie Gazy, w którym zginął polski wolontariusz Damian Sobul. W reakcji na tę decyzję do Ministerstwa Spraw Zagranicznych został wezwany ambasador Izraela. Polska domaga się przekazania materiałów niezbędnych do własnego śledztwa, które prowadzi prokuratura okręgowa w Przemyślu. Resort podkreśla, że sprawa nie może zakończyć się bez pełnego wyjaśnienia okoliczności tragedii.
2: W Madisonville, w stanie Kentucky, doszło do tragicznego zdarzenia. 10-miesięczna Scottie Gwynn Crowell zmarła po tym, jak jej babcia, lekarka Stacy Fazenbaker, przez roztargnienie zostawiła ją w nagrzanym samochodzie na 8 godzin. Temperatura na zewnątrz sięgała 35 stopni Celsjusza, a wewnątrz auta była znacznie wyższa. Policja prowadzi dochodzenie, aby wyjaśnić okoliczności tej tragedii.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wyniki najnowszego sondażu wskazują, że 61% Polaków popiera pomysł, by ministrem obrony narodowej był były wojskowy. Tylko 15% jest temu przeciwnych, a 24% nie ma zdania. Od 1994 roku w Polsce resortem obrony kierują wyłącznie cywile, choć formalnie możliwe jest powołanie emerytowanego oficera. W polskiej praktyce ustrojowej utrwalił się jednak zwyczaj nominowania polityków cywilnych. Polska i Finlandia zacieśniają współpracę wojskową. Generałowie Wiesław Kukuła i Janne Jaakkola uzgodnili przyspieszenie wspólnych szkoleń i ćwiczeń, w tym manewrów Husar-Sisu. Celem jest wzmocnienie gotowości bojowej i interoperacyjności na wschodniej flance NATO. Finlandia, dzięki swoim doświadczeniom w szkoleniu rezerw, staje się kluczowym partnerem dla Polski.
2: W Polsce zaledwie 1,5 miliona osób może znaleźć schronienie w budowlach ochronnych, podczas gdy Szwajcaria dysponuje miejscami dla 9,3 miliona obywateli. Szwajcarski system schronów rozwijany jest od lat 60. i obejmuje zarówno obiekty prywatne, jak i publiczne. W Polsce po latach zaniedbań rząd planuje budowę nowych schronów i modernizację istniejących. Koszt budowy prywatnego schronu w Polsce porównywalny jest do ceny nowego Mercedesa klasy S. W Illinois odbyły się wyjątkowe obchody wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Polonia z aglomeracji chicagowskiej zyskała nowy pomnik świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Uroczystości miały miejsce w Narodowym Sanktuarium w Marytown, gdzie poświęcono nową statuę. Pomnik odlany z brązu na Ukrainie przedstawia zarówno Matkę Bożą, jak i świętego Maksymiliana Kolbego.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policjant z Jeleniej Góry, będąc poza służbą, zatrzymał 32-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież złotego łańcuszka od 91-letniej kobiety. Do zdarzenia doszło 18 sierpnia na osiedlu Zabobrze. Funkcjonariusz rozpoznał podejrzanego dzięki analizie nagrań z monitoringu. Zatrzymanemu grozi teraz do 8 lat więzienia. Policja prowadzi działania w celu odzyskania skradzionego mienia. Sezon na domowe przetwory w pełni, a kluczem do idealnie chrupiących ogórków kiszonych jest ich namaczanie przed kiszeniem. Wystarczy zanurzyć ogórki w bardzo zimnej wodzie na 1-3 godzin, aby poprawić ich strukturę i smak. Dzięki temu zabiegowi ogórki lepiej znoszą fermentację i zachowują swoją jędrność. To prosty sposób na doskonałe zimowe zapasy.
0: Jesień 2026 zapowiada się wyjątkowo ciepło i słonecznie. Synoptycy przewidują, że wrzesień i październik będą cieplejsze niż zwykle, z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni Celsjusza. To oznacza, że możemy spodziewać się złotej polskiej jesieni. Choć grzybiarze mogą być zawiedzeni z powodu mniejszej liczby opadów. Prawdziwe ochłodzenie nadejdzie dopiero w listopadzie.
2: Poduszki można łatwo odświeżyć w pralce, stosując prosty domowy trik. Wystarczy dodać pół szklanki octu do komory na detergenty, co przywróci im puszystość i zlikwiduje roztocza. Eksperci zalecają pranie poduszek co 2 miesiące, aby uniknąć plam i zapewnić zdrowy sen. Pamiętajmy, by ustawić pralkę na delikatny program i używać piłeczek tenisowych, które zapobiegają zbijaniu się wypełnienia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Anna Grodzka, pierwsza transpłciowa posłanka w Polsce, po latach wycofania z polityki opowiedziała o swoich planach na przyszłość. W wywiadzie dla magazynu Replika zdradziła, jak ma wyglądać jej pogrzeb. Grodzka chce, by ceremonia była świecka, nad wodą z ogniskiem i muzyką, którą kochała. Była posłanka planuje kremację, ale jeszcze nie zdecydowała, co stanie się z jej prochami.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1013 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Tarnów zamienia się w muzyczną stolicę Polski, a wszystko to dzięki trasie Lato z Radiem i Telewizją Polską. Na jednej scenie zobaczymy Dawida Kwiatkowskiego i Majkę Jeżowską, a także Zakopower i Various Monks z Kasią Stankiewicz. To nie tylko koncert, ale i szansa na profesjonalny portret od laureata World Press Photo. A jeśli to nie wystarczy, to czeka nas jeszcze piknik, potańcówka i mnóstwo innych atrakcji. Czy Tarnów jest gotowy na taką dawkę emocji? Czas się przekonać.
2: M jak miłość. Serial, który od ponad 25 lat niezmiennie przyciąga miliony Polaków przed telewizory. Kto by pomyślał, że losy rodziny Mostowiaków staną się niemal częścią naszego życia? Od debiutu w 2000 roku przez ekran przewinęły się setki aktorów, ale to pierwotna obsada. Z Teresą Lipowską i niezapomnianym Witoldem Pyrkoszem na czele zdobyła serca widzów. Czas nie oszczędził nikogo, a metamorfozy gwiazd są równie fascynujące jak sama fabuła. Kto by pomyślał, że serialowa grabina stanie się tak bliska?
1: Maciej Pela, znany tancerz i były mąż Agnieszki Kaczorowskiej, zaskakuje wszystkich, wskakując w mundur w nowym reality show Nasi w mundurach. To nie jest zwykła przebieranka, ale prawdziwe wyzwanie z wojskowym sznytem, gdzie liczy się nie tylko siła, ale i odporność psychiczna. Czy tancerz poradzi sobie na poligonie równie dobrze jak na parkiecie? A może mundur przyciągnie jeszcze więcej fanek? Odpowiedzi poznamy już jesienią, kiedy program zadebiutuje na antenie. Rok po nagłej śmierci Stanisława Sojki, jego miejsce spoczynku wciąż przyciąga uwagę. Choć nie ma tam zbyt wielu zniczy, to skromna sztuczna trawa i krzyż z postacią Jezusa przypominają o artyście, który odszedł w wieku 66 lat. Na grobie pojawiło się zdjęcie Sojki z młodości, choć ramka już zdążyła się uszkodzić. Wspomnienia o jego hojnym sercu i muzycznym talencie wciąż żyją, a jego fani z pewnością nie zapomną o nim tak szybko.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Beck powraca z nowym albumem Ride Lonesome, który już przed premierą zbiera maksymalne noty od krytyków. Artysta po 10 latach przerwy ponownie połączył siły z legendarnym zespołem, z którym stworzył nagrodzony Grammy album Morning Face. Nowy singiel Disappearing Act to kolejna zapowiedź płyty, która według krytyków zamienia ból w czyste piękno. Czyżby Beck odkrył muzyczną alchemię, której nikt inny nie potrafi? Premiera już wkrótce, a oczekiwania są ogromne.
2: Na polskiej scenie muzycznej pojawił się duet, który zaskakuje nie tylko odległością, ale i brzmieniem. Jacek Perkos, Perkowski, Still Love połączył siły z londyńskim wokalistą Antonem Nilem, tworząc projekt APT. Ich album Wrecked to prawdziwy muzyczny rollercoaster, gdzie rockowa energia miesza się z elektroniką i mrokiem. To dźwiękowa podróż, która próbuje pomieścić wszystkie emocje świata, a przy okazji pokazuje, że 1600 kilometrów to dla muzyki żadna przeszkoda.
1: Electric Callboy, niemiecka sensacja metalowej sceny, wreszcie zawita do Polski. Ich koncert w Gliwicach, zaplanowany na 4 marca przyszłego roku, to prawdziwa gratka dla fanów, którzy muszą uzbroić się w cierpliwość. Zespół, znany z mieszanki ciężkich riffów i disco, obiecuje wieczór pełen szalonej energii. Bilety znikają jak świeże bułeczki, więc kto pierwszy, ten lepszy.
2: W 2009 roku John Frusciante po raz drugi opuścił Red Hot Chili Peppers, a świat muzyki zamarł. Zespół, zamiast się poddać, postanowił zwolnić tempo i dać sobie czas na oddech. W międzyczasie Flea zaczął studiować teorię muzyki, a Chad Smith dołączył do supergrupy Chicken Foot. Po odejściu Frusciante, Red Hot Chili Peppers znalazło nowego gitarzystę, Josha Klinghoffera, który wniósł świeże brzmienie do zespołu. Album I'm With You z 2011 roku, choć nie dorównał sukcesowi Californication, stał się symbolem nowego początku i dowodem na to, że papryczki potrafią przetrwać każdą burzę.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na polskiej scenie muzycznej znowu gorąco. Jacek Kawalec, znany aktor i muzyk, postanowił opuścić budkę suflera po tym, jak jego parodia Disco Polo wywołała burzę. Wszystko zaczęło się od żartobliwego występu, w którym Kawalec zasugerował, że Zenon Martyniuk śpiewa z playbacku. Lider budki suflera, Tomasz Zeliszewski, szybko odciął się od swojego wokalisty, a Martyniuk zapowiedział kroki prawne. Kawalec nie pozostał dłużny, podkreślając, że jego występ to tylko niewinna parodia, a decyzja o odejściu z zespołu była wyłącznie jego. Cóż, w świecie muzyki nie brakuje dramatów. Komety wracają z nowym singlem Tylko Ty, który ma być hitem, ale lider zespołu, Lesław, postanowił zagrać na nosie fanom, ujawniając mroczne przesłanie o samotności i narcyzmie. Warszawska formacja nie tylko serwuje muzykę, ale i lokalny klimat w teledysku, kręconym w kultowych miejscach stolicy. Premiera albumu Noc z Kleopatrą już 11 września, a zespół zaprasza na wyjątkowy koncert w klubie Hydrozagadka. Ciekawe, czy fani będą tańczyć z radości, czy raczej zastanawiać się nad egzystencjalnymi pytaniami. Wolf Alice, znów na fali. Zespół, który nie przestaje zadziwiać, właśnie wypuścił nowy utwór Hit the Sky, zamykając tym samym serię The Clearing B-Sides. A to jeszcze nie koniec ich muzycznych podbojów. Już we wrześniu ruszają w trasę z Olivią Rodrigo, co z pewnością doda im kolejnych fanów. Po 4 nominacjach do Mercury Prize i tytule Best Group na Brit Awards, można się zastanawiać, czy ich sukcesy mają jakiekolwiek granice.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1013 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Ciepłe powietrze sprzyja aktywnościom, ale też pozwala się zrelaksować.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Szpitalu Bielańskim dawcy krwi muszą teraz płacić za parking, co wywołało falę krytyki. Każda rozpoczęta godzina postoju kosztuje 8 zł, co dla wielu jest zbyt dużym obciążeniem. Dawniej dawcy mogli parkować za darmo, ale zmiany w regulaminie to uniemożliwiły. Szpital i miasto nie udzielają jasnych wyjaśnień w tej sprawie. Fundacja Rodzić po Ludzku opublikowała najnowszy ranking szpitali, w którym oceniono jakość opieki okołoporodowej z perspektywy kobiet. Na pierwszym miejscu znalazł się Szpital Specjalistyczny imienia Świętej Rodziny w Warszawie, zdobywając 85,90 punktów. Ranking uwzględnia nie tylko formalne standardy, ale także rzeczywiste doświadczenia pacjentek. Warto dodać, że niektóre szpitale w Polsce borykają się z problemami organizacyjnymi i finansowymi, co wpływa na dostępność opieki.
2: Na lotnisku Chopina w Warszawie doszło do incydentu z udziałem 62-letniej kobiety, która podczas odprawy stwierdziła, że ma w bagażu dwie bomby. Służby graniczne natychmiast zareagowały, a pasażerka została wykluczona z lotu do Hiszpanii. Kobieta tłumaczyła, że to był żart, ale otrzymała mandat w wysokości 500 zł. Podobne sytuacje zdarzają się coraz częściej, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym.
1: W jednym z warszawskich żłobków na Targówku doszło do poważnego incydentu. Dziewczynka doznała obrażeń głowy i trafiła do szpitala. Prokuratura postawiła 35-letniej opiekunce zarzuty nieumyślnego narażenia dziecka na niebezpieczeństwo oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Kobieta nie przyznaje się do winy, a na czas postępowania pozostaje pod policyjnym dozorem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Warszawski Młotek, czyli blok przy ulicy Smolnej 8, to ikona architektury PRL-u. Wybudowany w 1976 roku, początkowo miał być hotelem, ale z powodu kryzysu mieszkaniowego stał się luksusowym blokiem mieszkalnym. Budynek wyróżnia się nietypowym wyglądem i prestiżową lokalizacją, a od 2016 roku jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Na jego szczycie znajduje się dwukondygnacyjna kawiarnia i restauracja, co dodaje mu wyjątkowego charakteru. W Raszynie pod Warszawą policja przechwyciła przesyłkę z Hiszpanii zawierającą ponad 52 kg narkotyków. Zatrzymano 58-letniego Dariusza M., który usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Czarnorynkowa wartość towaru to blisko 2 miliony złotych. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze badają, kto jeszcze mógł być zaangażowany w ten proceder. W Józefowie trwa spór o los 13 psów i 3 kotów odebranych z tak zwanego domu grozy. Burmistrz Marek Banaszek odmówił zatwierdzenia czasowego odebrania zwierząt, mimo dramatycznych warunków, w jakich je znaleziono. Prokuratura i Urząd Miasta mają rozbieżne stanowiska co do wymiany informacji w tej sprawie. Tymczasem właścicielka zwierząt, oskarżona o znęcanie się nad nimi, walczy o ich odzyskanie.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi burzami i ulewami, które mogą wystąpić w 15 województwach w ten weekend. Szczególnie niebezpieczne warunki prognozowane są dla Warszawy, gdzie nocne burze mogą przynieść opady do 35 mm i wiatr w porywach do 100 km na godzinę. W sobotę intensywne opady spodziewane są na północnym wschodzie, a w niedzielę burze mogą wystąpić na Pomorzu i w centralnej Polsce. Eksperci zalecają ostrożność i zabezpieczenie mienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Małgorzata Zegarek, emerytka z Krakowa, ponownie stanęła przed sądem za palenie drewnem w kominku, mimo że sąd już raz ją uniewinnił. Kobieta tłumaczy, że to jej jedyne źródło ciepła, a na pompę ciepła jej nie stać. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej odmówiło przyłączenia jej domu do sieci miejskiej. Kolejna rozprawa zaplanowana jest na 7 grudnia.
1: Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Uczniowie wrócą do szkół 1 września, a zakończenie zajęć zaplanowano na 25 czerwca przyszłego roku. Maturzyści zakończą naukę wcześniej, bo 30 kwietnia. Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 grudnia do końca roku, a ferie zimowe odbędą się w 3 turach, w zależności od województwa.
2: Jagiellonia Białystok jest bliska awansu do Ligi Europy po wygranej 4-0 z Iberią Tbilisi. Na Czorten Arenie błyszczał Jeremy Agbonifo, który zdobył jedną z bramek i zachwycił dynamiczną grą. Eksperci podkreślają, że młody zawodnik ma szansę stać się gwiazdą polskiej ekstraklasy. Rewanżowy mecz zapowiada się spokojnie dla białostockiej drużyny. Na Podlasiu, w miejscowości Boćki, doszło do zatrzymania Jolanty U., konkubiny Eugeniusza S. Kobieta była poszukiwana do odbycia kary 6,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginął jej syn. Eugeniusz S. może teraz stanąć przed sądem nie tylko za potrącenie 4-letniego synka, ale także za pomoc w ukrywaniu poszukiwanych. Sprawa budzi duże emocje w całym kraju.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W gminie Jedwabne w województwie podlaskim ponownie zaobserwowano zwierzę przypominające pumę, tym razem w pobliżu wsi Pawełki. Władze apelują do mieszkańców o unikanie lasów i zachowanie ostrożności. Służby zostały powiadomione, a mieszkańcom przypomina się, by nie podejmowali prób samodzielnego tropienia drapieżnika.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Białymstoku prognozowana temperatura to 18 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 14 metrów na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą również 18 stopni, a wiatr zachodni osiągnie 9 metrów na sekundę. Dzisiejsze warunki pogodowe są dynamiczne. Lepiej zrezygnować z wycieczek w otwarte tereny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Zbliżający się koniec roku przynosi wyjątkowy układ kalendarza, który pozwala na długi zimowy urlop przy minimalnym wykorzystaniu dni wolnych. Wigilia wypada w czwartek, a pierwszy dzień świąt w piątek, co daje 4 dni wolnego z weekendem. Ponadto drugi dzień świąt przypada na sobotę, więc pracodawca musi oddać dodatkowy dzień wolny w poniedziałek, 28 grudnia. Można przedłużyć ten okres, biorąc urlop na 29, 30 i 31 grudnia, co daje 11 dni wolnego. Dla bardziej ambitnych 5 dni urlopu pozwala na 14 dni przerwy, a 7 dni na aż 18 dni odpoczynku. Warto działać szybko, bo liczba miejsc na urlopie jest ograniczona.
2: Huta Częstochowa oraz firma Advanced Protection Systems z Gdyni mają trafić na listę strategicznych spółek chronionych przez państwo. Huta jest jedynym zakładem w Polsce produkującym hartowane grube blachy dla przemysłu obronnego. Z kolei gdyńska firma specjalizuje się w systemach antydronowych, kluczowych dla ochrony wschodniej granicy Polski. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia, który ma zabezpieczyć te firmy przed niepożądanym przejęciem. Wpisanie na listę nie oznacza przejęcia przez państwo, ale daje możliwość zablokowania niekorzystnych transakcji. To kolejny krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa kraju. Koniec problemów z kaucją za butelki. Platforma kaucja.pl wprowadziła nowe narzędzie online, które pozwala szybko sprawdzić, czy opakowanie objęte jest systemem kaucyjnym. Wystarczy wpisać kod EAN z etykiety na stronie, by dowiedzieć się, czy i ile kaucji przysługuje za butelkę. To rozwiązanie ułatwi życie zarówno klientom, jak i pracownikom sklepów, eliminując nieporozumienia przy zwrotach. Dzięki temu narzędziu proces odzyskiwania kaucji staje się prostszy i mniej stresujący. Od 20 września w Polsce wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące instalacji fotowoltaicznych. Zmiany obejmą zarówno panele na dachach, jak i coraz popularniejsze instalacje balkonowe. Nowe regulacje mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa, szczególnie w kontekście ochrony przeciwpożarowej. Właściciele instalacji powyżej 6,5 kW będą musieli uzyskać projekt uzgodniony przez rzeczoznawcę. Warto zwrócić uwagę na stan zabezpieczeń i prawidłowe podłączenie systemu. Nowe przepisy mają uporządkować rynek i zapewnić większe bezpieczeństwo użytkownikom.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed niebezpieczną partią sera podpuszczkowego dostępnego w sklepach Carrefour. W produkcie wykryto groźne bakterie Listeria monocytogenes. Producent i dystrybutor natychmiast wycofali wadliwą partię z rynku. Konsumenci, którzy posiadają ser Gałka z Zakopanego o numerze partii 7286, powinni go niezwłocznie wyrzucić. Spożycie tego produktu może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. W przypadku wystąpienia objawów takich jak gorączka czy bóle mięśni, zaleca się kontakt z lekarzem. Rafał Brzoska, prezes Impostu, ogłosił sukces w walce z fałszywymi reklamami wykorzystującymi jego wizerunek. Od 4 dni takie reklamy zniknęły z Facebooka. Brzoska rusza z inicjatywą 150%, domagając się, by platformy internetowe ponosiły finansową odpowiedzialność za zyski z oszukańczych reklam. Inicjatywę poparły znane osoby, w tym Doda, która również pozwała Metę. Sprawa trwa od 2024 roku, a w kwietniu tego roku Sąd Apelacyjny w Warszawie nie przychylił się do argumentacji Mety. Brzoska podkreślił, że pieniądze z odszkodowań powinny trafiać do ofiar oszustw.
1: Rząd Donalda Tuska zapowiada zmiany w podatku PIT, które mogą przynieść ulgę milionom Polaków. Nowy próg podatkowy wzrośnie do 130 tysięcy złotych, a między 130 a 150 tysiącami złotych dochodu pojawi się nowa stawka 24%. Dzięki temu część pracowników może zyskać nawet do 3600 złotych rocznie. Reforma ma złagodzić przejście między stawkami 12 i 32%, co ma szczególnie pomóc klasie średniej. Zmiany mogą dotyczyć nawet 3,5 miliona Polaków. Jednak brak automatycznej indeksacji progów podatkowych może w przyszłości ponownie zwiększyć liczbę osób objętych wyższą stawką. Na autostradzie A2 między Warszawą a Łodzią rusza kluczowy etap przebudowy. Inwestycja za 1,5 miliarda złotych obejmie 92 kilometry trasy, a główne roboty rozpoczną się jesienią. Mimo prac, kierowcy będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Strabag już wprowadza czasową organizację ruchu, co oznacza zmiany dla podróżujących. Po zakończeniu prac autostrada ma lepiej odpowiadać na potrzeby rosnącego ruchu, który sięga nawet setek tysięcy pojazdów dziennie. To część większej modernizacji polskich autostrad, obejmującej także A4. 4 i A1. Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: Po tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalną pomoc dla poszkodowanych i ich rodzin. Zakład oferuje różne formy wsparcia, w tym możliwość załatwienia formalności zdalnie. Poszkodowani mogą skorzystać z infolinii, e-wizyt oraz kontaktu mailowego. Dla tych, którzy wolą bezpośredni kontakt, dostępne są placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całej Polsce. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rekomenduje również korzystanie z platformy usług elektronicznych, aby uzyskać szczegółowe informacje o świadczeniach. Wszystkie te działania mają na celu ułatwienie dostępu do potrzebnej pomocy.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 19 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 23 stopnie, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 9 metrów na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Radio Super Ekspres.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W 3394 odcinku, który zostanie wyemitowany 9 września, Renata ponownie wchodzi na niebezpieczną ścieżkę kłamstw i leków. Marcin, mimo ogromnych starań, nie jest w stanie przekonać jej do powrotu na terapię. Sytuację dodatkowo komplikuje zazdrość Renaty o Marcina i jego koleżankę z pracy. Ich związek staje pod znakiem zapytania, a widzowie z niepokojem będą śledzić rozwój wydarzeń. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 20:05 na TVP2, a także online na TVP VOD. Barwy szczęścia to opowieść o życiu mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej, pełna rodzinnych dramatów i miłosnych zawirowań. W 31 odcinku tureckiej telenoweli Splątane losy emocje sięgają zenitu. Mała Mine wybucha gniewem, oskarżając Münever o kradzież cennego naszyjnika po zmarłej matce. Choć Suzan odnajduje zgubę, napięcie w domu nie znika. Jasemin z oburzeniem obserwuje, jak Münever zakłada dziewczynce nową ozdobę. Tymczasem Halil desperacko próbuje odbudować zaufanie żony Eifer po odwołanej kolacji. Zdeterminowany zleca Remziemu odnalezienie Jasemin. Ten pełen emocji odcinek będzie można obejrzeć w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP.
0: M jak miłość powraca z emocjonującym 1937 odcinkiem po wakacjach. Joanna nie zamierza odpuścić Artura, mimo że ten wybrał swoją żonę Marysię. Romans między Arturem a młodą lekarką nabiera tempa, a ich sekretna randka w lesie przyniesie zaskakujące zwroty akcji. Joanna nie pogodzi się z decyzją Artura i będzie walczyć o jego serce, wysyłając rozpaczliwe SMS-y. Artur, mimo prób zakończenia romansu, nie potrafi oprzeć się pokusie i ucieka na spotkanie z Joanną. Ich miłosne uniesienia mogą zagrozić małżeństwu Rogowskim. Czy Artur ostatecznie wybierze Joannę, czy wróci do Marysi? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
1: Serial Akacjowa 38 w nadchodzącym tygodniu dostarczy widzom mnóstwo emocji. W poniedziałek, 24 sierpnia, Antonito całkowicie poświęca się promocji swojego wynalazku, co niepokoi jego ojca. W środę, 26 sierpnia, Blanka powstrzymuje Diego przed zabiciem Samuela, a Ariera oświadcza się Carmen. Czwartek, 27 sierpnia, przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Riera zostaje zabity podczas próby wykradzenia Moisesa ze szpitala. W piątek, 28 sierpnia, mieszkańcy Akacjowej 38 są świadkami rozpaczy Carmen po znalezieniu ciała Riery. Antonito otrzymuje ofertę fortuny za swój wynalazek, ale plany są już w rękach złodziei. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 3 września TVP1 wyemituje 948 odcinek tej fascynującej opowieści. Po pogrzebie pułkownika mieszkańcy Akacjowej 38 postanawiają zaopiekować się Silwią. Samuel nie pojawia się na czuwaniu przy trumnie Don Artura, co niepokoi Lucię. Razem z Carmen udają się do jego mieszkania i ratują mu życie. Samuel wymyśla historię o napadzie i kradzieży klejnotów, które wcześniej ukrywa. Tymczasem Silwia zaczyna podejrzewać Javiera o kradzież klucza do mieszkania Don Felipa i Celi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących wątków, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty.
0: W 3394 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu, gdy policja wkroczy do hotelu Stańskich. Funkcjonariusze pojawią się tam na skutek zawiadomienia złożonego przez Justina Skotnickiego. Wszystko to w związku z fałszywym wideo, które miało zniszczyć jego życie i związek z Olą. Karolina, żona Bruna, jest podejrzewana o stworzenie tego materiału, by pozbyć się Justina z interesu. Bruno, mimo że zna prawdę, wciąż broni swojej żony przed skandalem. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 9 września o 20:05 na TVP2. Po premierze będzie dostępny również na platformie TVP VOD.
1: W 1011 odcinku serialu Dziedzictwo Poyraz podejmuje dramatyczną decyzję, która może mieć tragiczne skutki. Zazdrość o rzekome uczucie Nany do innego mężczyzny popycha go do niebezpiecznej walki. Mert, zaniepokojony sytuacją, próbuje powstrzymać Poyraza, zanim dojdzie do nieszczęścia. Emocje sięgają zenitu, gdy Poyraz oschle odtrąca Nanę, a ich relacja staje się coraz bardziej napięta. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia, o godzinie 16 na antenie TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny online na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę, która przyciąga widzów swoją intensywnością i emocjonalnym napięciem.
0: Serial Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Zdjęcia do nowych odcinków zakończono 20 sierpnia, a premiera planowana jest na grudzień. Fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość, ale zima przyniesie im letnie przygody z Wilkowej. Po zakończeniu zdjęć ekipa i obsada świętowały na pożegnalnej kolacji, gdzie pojawiły się największe gwiazdy serialu, w tym Ilona Ostrowska i Katarzyna Żak. Do obsady dołączyły także nowe twarze, które wcielą się w tytułowe wiedźmy. Reżyser Wojciech Adamczyk podziękował wszystkim zaangażowanym w produkcję, podkreślając, że praca nad serialem była cudowna. Do grudnia twórcy z pewnością podzielą się kolejnymi ciekawostkami z planu, podsycając emocje przed premierą.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1011 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Ciepły dzień przynosi idealną równowagę między słońcem a świeżym powietrzem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 9.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Stanach Zjednoczonych wybuchła burza po publikacji listów Natalie Harp, asystentki Donalda Trumpa, przez portal Daily Beast. Listy pełne są uwielbienia i osobistych wyznań, co wzbudziło spekulacje na temat relacji między Harp a byłym prezydentem. Biały Dom stanowczo zaprzecza plotkom, podkreślając profesjonalizm Harp i krytykując senatora Johna Ossoffa za jego komentarze.
3: Największy pożar w historii Belgii został opanowany. Żywioł strawił ponad 3000 hektarów w rezerwacie Houtefanes. W gaszeniu brały udział jednostki z Belgii i zagranicy, a przełom przyniosły silne opady deszczu. Strażacy nadal monitorują teren, aby zapobiec ponownemu rozprzestrzenieniu się ognia.
2: Rodzina z USA przeżyła niecodzienną przygodę podczas wakacji w Gatlinburgu w Tennessee. Na tarasie ich domku pojawił się czarny niedźwiedź, który próbował dostać się do środka, naciskając klamki jak człowiek. Całe zdarzenie zostało nagrane i szybko zdobyło popularność w internecie. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a niedźwiedź ostatecznie opuścił teren. Dwaj rybacy z Meksyku przetrwali 5 dni na Pacyfiku po zatonięciu ich łodzi. Uratowała ich przenośna lodówka, która stała się prowizoryczną szalupą. Mężczyźni zostali odnalezieni 240 km od wybrzeża Chiapas, poważnie odwodnieni, ale przytomni. Meksykańska marynarka prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn zatonięcia łodzi. W Giżycku odbyło się spotkanie podsumowujące 2 lata realizacji programu Tarcza Wschód, mającego na celu wzmocnienie wschodniej granicy Polski. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że projekt o wartości 10 miliardów euro stał się kluczowym elementem obrony wschodniej flanki NATO. Program, wspierany przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone, integruje nowoczesne technologie i działania obronne. 2 lata intensywnych prac przyniosły wymierne efekty, a program jest teraz postrzegany jako element szerszej architektury obronnej NATO. W Pensylwanii doszło do tragicznego wypadku lotniczego. Niewielki samolot zderzył się z policyjnym śmigłowcem na lotnisku w Carlisle. Pilot samolotu, dr Paul W. Sokolowski, zginął na miejscu. 2 osoby z helikoptera zostały ranne, ale ich stan jest stabilny. Przyczyny wypadku badają eksperci z Federalnej Administracji Lotnictwa. W Namysłowie 19-letni kierowca BMW stracił prawo jazdy na 3 miesiące i otrzymał mandat w wysokości 1500 zł. Młody mężczyzna celowo wprowadzał samochód w poślizg na drodze krajowej numer 39. Policjanci przypominają, że takie zachowanie może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze. Zmarszczki wokół oczu to pierwsze oznaki starzenia, ale nie trzeba od razu sięgać po drogie zabiegi. Prosty trik z plasterkami ogórka na powiekach może pomóc napiąć skórę, zredukować cienie i wygładzić zmarszczki. Naturalne metody pielęgnacji, takie jak domowe maseczki, stają się coraz bardziej popularne. Regularne stosowanie takich kuracji może odmłodzić spojrzenie i poprawić kondycję skóry. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji udaremnili przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski. W Raszynie zatrzymano 58-letniego mężczyznę i zabezpieczono ponad 50 kg marihuany oraz 2 kg kokainy. Czarnorynkowa wartość tych narkotyków to blisko 2 miliony złotych. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a śledztwo w tej sprawie jest kontynuowane. Coraz więcej osób wybiera domowe sposoby na odświeżenie powietrza w mieszkaniu. Wystarczy kilka naturalnych składników, jak olejki eteryczne i ryż, by stworzyć przyjemny aromat. Taki zapach nie tylko relaksuje, ale też odstrasza owady. To prosty i tani sposób na poprawę atmosfery w domu. Mycie okien może być łatwiejsze dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy dodać do wody płyn do płukania tkanin, aby uniknąć smug i zanieczyszczeń. Dzięki temu okna będą czyste przez dłuższy czas, a kurz nie będzie się na nich osadzał. To skuteczna alternatywa dla tradycyjnych detergentów. Na autostradzie A2 w okolicach Strykowa policjanci z grupy Speed zatrzymali 70-letniego mieszkańca Warszawy, który prowadził skradzionego Hyundai'a. Samochód został wcześniej skradziony w Niemczech, a mężczyzna używał kradzionych tablic rejestracyjnych. Dodatkowo kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Grozi mu teraz kara do 5 lat więzienia. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 23-letniego mieszkańca województwa lubelskiego, który planował zamach na czołowych polskich polityków. Mężczyzna zamieścił w internecie wpis nawołujący do eliminacji wielu osób i poszukiwał informacji o skoordynowanym ataku. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 30 dni. Grozi mu kara nawet do 20 lat więzienia.
3: Prawie i Sprawiedliwości doszło do zawirowań, które zakończyły się odejściem części polityków, w tym grupy pod wodzą byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Wiceszefowa PiS, Anna Krupka, postanowiła odpocząć po intensywnym okresie i wybrała się na wakacje pod palmami. To czas na chwilę wytchnienia po burzliwych miesiącach w polityce. Joanna Mucha, była wiceminister edukacji, spędza urlop w Sopocie. Podczas zakupów na Monciaku doradziła turystce wybór duńskiego masła, pomijając polskie marki. Mucha, obecnie niezrzeszona posłanka, po przegranych wyborach na przewodniczącego Polska 2050, cieszy się wakacjami w Trójmieście.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem, zachmurzenie całkowite z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Popek, wieczna młodość w polskim showbiznesie, znowu zaskakuje. Mimo 58 lat na karku, wygląda, jakby czas się jej nie imał, a jej nogi wciąż robią furorę w sieci. Po licznych przygodach z różnymi stacjami telewizyjnymi, teraz bryluje w Polsce 24, ale jedno pozostaje niezmienne. Jej figura, która zdaje się być odporna na upływ czasu. Fani na Instagramie nie mogą przestać się zachwycać, a Anna z uśmiechem pokazuje, że wiek to tylko liczba. Sandra Bullock, jedna z największych gwiazd Hollywood, w końcu otworzyła się na temat dramatycznych chwil, które przeżywała za zamkniętymi drzwiami. Jej partner, Brian Randall, odszedł 3 lata temu, ale jak się okazuje, choroba zabrała go znacznie wcześniej. Aktorka, która przez lata ukrywała prawdę o jego walce z SLA, przyznała, że czuła się osamotniona i przytłoczona. Wyznała, że prawdziwe pożegnanie z ukochanym nastąpiło na długo przed jego fizycznym odejściem. Tomasz Lipiński, ikona polskiego rocka, przeżył prawdziwy szok, gdy ZUS wyliczył mu emeryturę. Okazało się, że po 45 latach kariery muzycznej jego świadczenie wynosi zaledwie kilkaset złotych. Artysta, który stworzył przeboje śpiewane przez całe pokolenia, przyznał, że taka kwota jest wręcz obraźliwa. To smutna rzeczywistość dla wielu artystów, którzy przez lata pracowali na umowach o dzieło, a teraz muszą zmagać się z brutalną rzeczywistością finansową. Rok po nagłej śmierci Stanisława Sojki, jego słowa "człowiek zawsze może się naprawić" brzmią mocniej niż kiedykolwiek. Artysta, który miał wystąpić na Top of the Top Sopot Festival, nie zdążył wyjść na scenę, pozostawiając po sobie niedokończony duet i niedokończony list. Sojka, znany z hitu "Tolerancja", nie tylko śpiewał o dialogu, ale i próbował naprawiać swoje życiowe błędy, co stało się jego życiowym credo. Jego muzyka i przesłanie wciąż inspirują, a kolejne pokolenia śpiewają jego piosenki, pamiętając, że sztuka ma podnosić na duchu.
2: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Barbara Kurdej-Szatan, znana jako blondynka z Play, obchodzi dziś 41 urodziny. Kto by pomyślał, że sympatyczna sprzedawczyni z reklamy przyćmi celebrytów i stanie się jedną z największych gwiazd polskiego show biznesu. Jej droga do sławy była pełna niespodzianek. Od chóru w Opolu, po występy w X Factor. A wszystko to dzięki uśmiechowi, który podbił serca widzów szybciej niż jakakolwiek kampania reklamowa.
3: Maja Kołodziejczyk, znana z zamiłowania do mrocznych opowieści, powraca z nowym thrillerem "Kraj, który patrzy". Tym razem przenosi nas do fikcyjnego państwa Ligwarz, gdzie pod płaszczykiem otwartości kryje się brutalny reżim i podejrzane eksperymenty. Nowy dyktator w ramach poprawy wizerunku zaprasza europejskich influencerów do udziału w tajemniczym projekcie. Czyżby Ligwarz chciał nas przekonać, że totalitaryzm to nowa atrakcja turystyczna? Książka trafi na półki już 26 sierpnia. W świecie rocka szykuje się prawdziwa petarda. AC/DC i Foo Fighters, dwa giganty sceny muzycznej, po raz pierwszy zagrają razem na jednej scenie. 8 września w St. Louis Dave Grohl spełni swoje marzenie, dzieląc scenę z idolami, którzy zainspirowali go do muzycznej kariery. Foo Fighters zastąpią The Pretty Reckless, a Grohl już nie może się doczekać, by pokazać, co potrafi przed legendarnym AC/DC. To będzie wieczór pełen rockowej furii i niezapomnianych emocji. Metallica, ikona metalu, doczekała się zaskakującego coveru swojego klasyka Enter Sandman. Japońska wokalistka pop Ado zaskoczyła publiczność festiwalu Summer Sonic, otwierając i zamykając swój występ tym utworem. Metallica, nie kryjąc zdumienia, pochwaliła młodą artystkę, podkreślając, że nigdy nie widzieli czegoś podobnego. Ado, która nie pokazuje twarzy, dziękowała zespołowi za inspirację i uznanie, udowadniając, że pop i metal mogą iść w parze.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Chris Cornell, niezapomniany głos rocka, wciąż porusza serca fanów, choć minęło już 9 lat od jego tragicznej śmierci. Perkusista Soundgarden, Matt Cameron, wspomina przyjaciela, podkreślając jego niepowtarzalną charyzmę i talent, którego nie da się nauczyć. Zespół nadal pracuje nad nowym albumem, na którym usłyszymy wokale Cornella, nagrane przed jego odejściem. Premiera planowana jest na 2027 rok, a fani z niecierpliwością czekają na ten muzyczny hołd dla legendarnego wokalisty.
3: Within Temptation, zespół, który od lat czaruje fanów symfonicznego metalu, wraca do Polski na festiwal Rockowizna w Poznaniu. Współpraca z Piotrem Roguckim z Komy przy utworze Whole World is Watching z 2014 roku wciąż jest wspominana z rozrzewnieniem. Sharon Den Adel, wokalistka zespołu, nie szczędzi ciepłych słów pod adresem Roguckiego, nazywając go piękną duszą. Cóż, wygląda na to, że muzyczne czary nie znają granic ani czasu.
1: Cezary Żak, znany wszystkim jako korpulentny Karol Krawczyk z Miodowych Lat, dziś świętuje swoje 65. urodziny i zaskakuje formą, której mógłby pozazdrościć nie jeden młodszy kolega. Aktor, który kiedyś marzył o romanistyce, a skończył na scenie, nie zwalnia tempa i wciąż podbija serca widzów, zarówno jako aktor, jak i reżyser. Jego metamorfoza, z pełniejszej sylwetki do nowego, smuklejszego wizerunku, jest szeroko komentowana, a on sam nie boi się nowych wyzwań, jak choćby dubbingowanie Kingpina w Daredevil Odrodzenie. A wszystko to z dala od Fleszy, u boku żony Katarzyny, z którą tworzy jeden z najtrwalszych związków w polskim showbiznesie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1014 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 19 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 22 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Lato w pełni. Ciepło otula świat bez przesady, bez pośpiechu.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Raszynie pod Warszawą policja przejęła ponad 52 kg narkotyków, w tym marihuanę i kokainę, ukrytych w przesyłce z Hiszpanii. Wartość przejętego towaru na czarnym rynku szacuje się na prawie 2 miliony złotych. 58-letni Dariusz M. został aresztowany i grozi mu do 10 lat więzienia. Śledztwo w sprawie międzynarodowej siatki przemytniczej wciąż trwa.
2: Już 24 września w warszawskim hotelu Bellotto odbędzie się wyjątkowy koncert Natalii Niemen Trio. Wokalistka wraz z zespołem zaprezentuje utwory z pogranicza soulu i bluesa, w tym kompozycje Czesława Niemena. W programie znajdą się także autorskie wersje przebojów takich artystów jak Aretha Franklin czy Otis Redding. Wydarzenie odbędzie się w ramach cyklu Live Music, który stawia na kameralne występy w zabytkowych piwnicach hotelu.
1: Była wiceprezydent Warszawy, Aldona Machnowska-Góra, ujawniła, że jej rezygnacja z urzędu na początku lipca była wynikiem presji ze strony prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Powodem dymisji była afera wokół Szpitala Południowego, w której Machnowska-Góra zasiadała w Radzie Nadzorczej. Tymczasem w Warszawie trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Trzaskowskiego z funkcji prezydenta miasta. Fundacja Rodzić po ludzku opublikowała najnowszy ranking szpitali pod kątem opieki okołoporodowej. Na czele zestawienia znalazł się Szpital Specjalistyczny imienia Świętej Rodziny w Warszawie. Ranking ma na celu informowanie kobiet o jakości opieki w polskich szpitalach i podnoszenie standardów na porodówkach. Inicjatywa Głos Matek zbiera opinie pacjentek, co pomaga weryfikować procedury medyczne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sanach szykuje się do swojego czwartego i ostatniego występu na PGE Narodowym, co zamknie pewien rozdział w jej karierze. Stadion wkrótce zmieni nazwę na Orlen Narodowy, co jest efektem zmian sponsorskich. Koncert Sanach 4 września oraz festiwal roztańczony PGE Narodowy. 10 października będą ostatnimi wydarzeniami pod dotychczasowym szyldem. To koniec pewnej ery dla tego warszawskiego obiektu.
1: Małgorzata Zegarek z Krakowa ponownie staje przed sądem za łamanie uchwały antysmogowej. 68-letnia emerytka używa kominka do ogrzewania domu, ponieważ nie stać jej na nowoczesne źródła ciepła. Mimo wcześniejszego uniewinnienia, Straż Miejska nałożyła na nią kolejny mandat. Proces będzie kontynuowany w grudniu, a sąd zapozna się z kosztami instalacji pompy ciepła. Na lotnisku w Maladze doszło do incydentu z udziałem 25-letniego Polaka, który znieważył dwie obywatelki Ukrainy. Nagranie z awantury szybko obiegło internet, a po powrocie do kraju mężczyzna stanął przed prokuratorem. Usłyszał zarzuty publicznego znieważenia oraz próby zmuszenia do określonego zachowania. Grozi mu do 3 lat więzienia. Górnik Zabrze przegrał z AS Monaco 2-3 w ostatniej fazie kwalifikacji do Ligi Konferencji. Mecz przyciągnął na trybuny ponad 23 tysiące kibiców. Choć Górnik walczył do końca, skuteczność rywali okazała się decydująca. Zabrzanie kończą swoją przygodę z europejskimi pucharami na tym etapie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Gliwicach trwa spór o ulicę Rybacką, gdzie rolnik Józef M. zaorał świeżo położony asfalt, twierdząc, że droga powstała na jego gruncie. Mężczyzna został aresztowany, a obecnie jest objęty dozorem policyjnym. Miasto utrzymuje, że teren należy do gminy od 25 lat, jednak Józef M. zapowiada dalsze kroki prawne, dążąc do rozstrzygnięcia kwestii własności. Konflikt wywołał duże emocje i zainteresowanie mediów w całej Polsce. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty w czerwcu, zdobył już ponad 500 recenzji na Google ze średnią oceną 4,3 gwiazdki. Goście chwalą luksusowe pokoje, widok na morze i atrakcje dla dzieci. Nie brakuje jednak krytyki dotyczącej jedzenia i otoczenia hotelu. Warto zauważyć, że od czerwca oceny znacząco się poprawiły.
2: Na posesji w podlaskich Boćkach doszło do zatrzymania Jolanty U., partnerki Eugeniusza S., który przejechał swojego 4-letniego syna. Kobieta była poszukiwana za spowodowanie wypadku w 2023 roku, w którym zginął jej syn. Eugeniusz S. wcześniej zabił swoje 10-miesięczne dziecko w podobnych okolicznościach. Teraz oboje muszą zmierzyć się z konsekwencjami swoich czynów.
1: Białe skarpetki często szarzeją i trudno je dobrać. Istnieje jednak prosty, domowy sposób na przywrócenie im bieli. Wystarczy wetrzeć szare mydło w zabrudzone miejsca, odczekać 15 minut i wyprać w pralce. Alternatywnie można namoczyć skarpetki w roztworze sody oczyszczonej, co również skutecznie usuwa plamy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Zmywarka w domu to wygoda, ale wymaga regularnego czyszczenia. Prosty sposób na pozbycie się nieprzyjemnego zapachu to użycie kwasku cytrynowego. Wystarczy umieścić go w filtrze, dodać ciepłą wodę i po reakcji dokładnie przepłukać urządzenie. Dzięki temu zmywarka będzie działać sprawniej i pachnieć świeżo. Bierne prawo wyborcze do Sejmu w Polsce przysługuje osobom, które ukończyły 21 lat. Najmłodszym posłem w historii III Rzeczypospolitej Polskiej był Łukasz Tusk, który w 2007 roku zdobył mandat, mając zaledwie 22 lata. Podobnie Jan Paweł Ziobro, również w wieku 22 lat, został posłem w 2011 roku. Obaj zapisali się w historii polskiego parlamentaryzmu jako najmłodsi posłowie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Białymstoku prognozowana temperatura to 18 stopni, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 14 metrów na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą podobnie 18 stopni, a wiatr zachodni osiągnie 9 metrów na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa pod wodzą trenera Marka Papszuna udanie rozpoczęła sezon, prowadząc w ekstraklasie. Były kapitan Iwica Wrdoliak podkreśla, że kluczem do sukcesu jest jedność zespołu i poprawa defensywy. W ostatnim meczu Legia rozbiła Radomiaka 5-0, a teraz czeka ją wyjazdowe starcie z Piastem Gliwice. Wrdoliak zaznacza, że choć start jest obiecujący, to do mistrzostwa jeszcze daleka droga. Paweł Sokolnicki, doświadczony sędzia, nie znalazł się w obsadzie arbitrów na piątą kolejkę Ekstraklasy. Decyzja zapadła po ujawnieniu jego krytycznego listu dotyczącego środowiska sędziowskiego. Sokolnicki opisał w nim problemy w centrum VAR i skrytykował system szkolenia sędziów. PZPN uznał zarzuty za subiektywne, a decyzja o odsunięciu Sokolnickiego wywołuje pytania o reakcję związku na krytykę.
2: FC Thun, mistrz Szwajcarii z ubiegłego sezonu, zmierzy się z Lechem Poznań w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. Zespół, który wcześniej zachwycał solidną defensywą, teraz ma problemy w obronie, tracąc wiele goli. Były reprezentant Polski, Ryszard Komornicki, podkreśla jednak, że Thun ma mocną ofensywę i nie można ich lekceważyć. Lech Poznań przystąpi do meczu osłabiony, ale musi podejść do rywala poważnie, bo Thun może się jeszcze obudzić.
1: Górnik Zabrze zyskał nowego lidera w osobie Federico, skrzydłowego z przeszłością w Realu Madryt. Trener Michał Gasparik wierzy, że Federico stanie się najlepszym skrzydłowym w Ekstraklasie, co potwierdził już dwoma golami w debiucie. W najbliższym meczu Ligi Konferencji Górnik zmierzy się z AS Monaco, a Federico ma być kluczowym zawodnikiem w tym starciu. W zespole wyróżnia się także bramkarz Filip Szulce oraz doświadczony obrońca Rafał Janicki.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Barcelona planuje przyszłość swojej bramki, przygotowując się na odejście Wojciecha Szczęsnego w 2027 roku. Klub rozpoczął rozmowy w sprawie transferu Dominika Livakovicia z Fenerbahce. W tym sezonie Joan Garcia będzie pierwszym bramkarzem, a Szczęsny jego zmiennikiem. Livakovic może dołączyć do Barcelony, ale możliwe jest jego wypożyczenie na cały sezon. Katarzyna Wasik zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w Paryżu na 50 metrów stylem dowolnym, bijąc przy tym rekord Polski. W finale pokonała legendarną Sara Siostroem, co było dla niej ogromnym sukcesem. Wasik, reprezentująca Wojsko Polskie, podkreśliła, że zwycięstwo w Dniu Święta Wojska Polskiego było dla niej szczególnie wzruszające. Teraz marzy o występie na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Cincinnati po przedwczesnym zakończeniu meczu z powodu kontuzji rywalki Jeleny Rybakiny. Dzięki temu zwycięstwu Polka zapewniła sobie miejsce w czołowej ósemce rozstawień na nadchodzący US Open. To oznacza, że najgroźniejsze rywalki spotka dopiero w ćwierćfinale. Świątek ma szansę na obronę tytułu i poprawę swojej pozycji w rankingu. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Egiptu, Hossam Hassan, znalazł się w centrum skandalu po tym, jak jego dwie żony spotkały się w luksusowym kurorcie i doszło między nimi do bójki. W wyniku stresu trener stracił przytomność i trafił do szpitala. Po wyjściu z placówki medycznej zdecydował się na rozwód z jedną z żon, aby zakończyć rodzinne konflikty.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jakub Szymański zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham, przełamując wcześniejsze trudności w sezonie letnim. Teraz planuje start w memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, gdzie zmierzy się z czołowymi zawodnikami świata. Szymański podkreśla, że to dopiero początek jego medalowej drogi i liczy na kolejne sukcesy. W planach ma również udział w World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie.
2: Jamal Musiala, gwiazdor Bayernu Monachium, zasłabł podczas dwóch meczów towarzyskich w ciągu czterech dni. Lekarze zdiagnozowali u niego przejściowe zaburzenia neurologiczne, które nie są groźne i poddają się leczeniu. 23-letni piłkarz zapewnia, że otrzymuje najlepszą opiekę medyczną i jest optymistycznie nastawiony. Musiala, mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, znalazł się w kadrze Niemiec na tegoroczne Mistrzostwa Świata.
1: Derby Krakowa pomiędzy Krakowią a Wieczystą Kraków rozpoczęły piątą kolejkę Ekstraklasy. Mecz miał szczególny wymiar, ponieważ odbywał się po śmierci Jana Frycza, znanego aktora i kibica Krakowi. Przed rozpoczęciem spotkania uczczono jego pamięć minutą ciszy. Niestety, chwilę później mecz został przerwany z powodu rac odpalonych przez kibiców. Piotr Więcek triumfował w przedostatniej rundzie Drift Masters w niemieckim Ferropolis, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polak pokonał w finale Conora Shanahana, zdobywając 106 punktów i wyprzedzając Pawła Korpulińskiego o 22 punkty. Przed nami emocjonujący finał na PGE Narodowym, gdzie czterech zawodników wciąż ma szansę na mistrzostwo. Zawody odbędą się 11 i 12 września w Warszawie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wasyl Tupczi, czołowy siatkarz reprezentacji reprezentacji Ukrainy, zapowiedział zakończenie kariery w Polsce po obecnym sezonie Plus Ligi. Decyzję tę podjął z powodu narastającej wrogości, z jaką spotykają się Ukraińcy w Polsce. Tupczyj opowiedział o incydentach, takich jak niszczenie mienia i wulgarne napisy, które wpłynęły na jego decyzję. Zawodnik planuje kontynuować karierę w kraju, który zapewni mu lepsze warunki do życia i gry.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz, za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1011 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1011 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo Kara postanawia zaskoczyć Ibrahima, wręczając mu fałszywe wyniki badań płci ich dziecka. Spodziewa się kłótni, ale reakcja męża jest zupełnie inna. Ibo wybucha radością, gdy dowiaduje się, że będą mieli córkę. Kara, wzruszona jego entuzjazmem, przyznaje się do podstępu. Ibrahim wyciąga z kieszeni listę rzeczy, które przygotował dla dziecka na najbliższe 10 lat. Odcinek ten zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia o 16 na TVP1. Wszystkie dotychczasowe odcinki można obejrzeć na platformie TVP VOD. Dziedzictwo to opowieść o miłości, stracie i rodzinnych wyzwaniach, która zdobyła serca widzów na całym świecie. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1012 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 25 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Sinan, zaślepiony zazdrością, błędnie interpretuje gest Ainur wobec Kiwanca i proponuje Ezgi związek na próbę. Ezgi i jej matka, Isil, są zachwycone tą ofertą, choć Ainur, nieświadoma sytuacji, planuje załagodzić wcześniejsze spory z Sinanem. Tymczasem fabuła serialu Dziedzictwo wciąż zaskakuje widzów, opowiadając o miłości, rodzinnych zawirowaniach i walce o przetrwanie. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Ceyhan, Syla Turkolu, Nanuka Stambolishvili i Nick Shelilay. Serial dostępny jest również na platformie TVP VOD.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic. W 463 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Romulo i Maria walczą o przyszłość małego Diegita, synka zmarłej Pi, starając się zmienić decyzję Petry. Konflikty narastają, a dramatyczne sekrety wychodzą na jaw. Jana i Salvador ujawniają prawdę o długach Lopego, który padł ofiarą bezwzględnych bandytów. Margareta troskliwie opiekuje się chorym Ignacjem, a Cruz bacznie obserwuje napięcia w pałacu. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP 2. Dla tych, którzy przegapią, dostępny będzie również na platformie TVP VOD.
1: W 31 odcinku tureckiej telenoweli Splątane losy emocje sięgają zenitu. Mała Mine wybucha gniewem, oskarżając Münever o kradzież cennego naszyjnika po zmarłej matce. Choć Susan odnajduje zgubę, napięcie w domu nie znika. Yasemin z oburzeniem obserwuje, jak Münever zakłada dziewczynce nową ozdobę. Tymczasem Halil desperacko próbuje odbudować zaufanie żony Ayfer po odwołanej kolacji. Zdeterminowany zleca Remziemu odnalezienie Yasemin. Ten pełen emocji odcinek będzie można obejrzeć w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP.
2: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. Już w 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany 7 września o 20.55 na TVP 2, widzowie będą świadkami dramatycznych przygotowań do ślubu Natalki i Adama Karskiego. Adam, zniecierpliwiony niezdecydowaniem Natalki, postawi ultimatum. Albo wybierze suknię ślubną, albo ślub zostanie odwołany. W salonie sukien ślubnych w Grudku dojdzie do napięć, gdy Adam złamie tradycję i zobaczy przyszłą żonę w sukni. Ostatecznie Natalka zdecyduje się na skromną, białą kreację, która zachwyci Adama. Jednak nie wszyscy będą zadowoleni z jej wyboru. Kisielowa i córka Natalki, Hania, będą miały swoje zdanie na temat sukni, co tylko doda pikanterii całej sytuacji. Czy ślub dojdzie do skutku? Odpowiedź już wkrótce.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 3 września TVP 1 wyemituje 948 odcinek tej fascynującej opowieści. Po pogrzebie pułkownika mieszkańcy Akacjowej 38 postanawiają zaopiekować się Sylwią. Samuel nie pojawia się na czuwaniu przy trumnie Don Artura, co niepokoi Lucię. Razem z Carmen udają się do jego mieszkania i ratują mu życie. Samuel wymyśla historię o napadzie i kradzieży klejnotów, które wcześniej ukrywa. Tymczasem Sylwia zaczyna podejrzewać Javiera o kradzież klucza do mieszkania Don Felipa i Celi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących wątków, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty. Niej... Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 950 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września, Samuel niszczy list, którym Diego ujawnia podłości swojego brata. Antonito musi pożegnać się z marzeniami o sprzedaży wynalazku, gdyż Anglicy opatentowali już wycieraczki samochodowe. Samuel i Lucja przygotowują się do otwarcia galerii Alday, a dziewczyna skrycie się w nim podkochuje. Tymczasem Antonito wraca z Cabrahigo bez Lolity, ponieważ stan jego ciotki się pogorszył. Serial opowiada także o dramatycznej historii Carmen, która po dramatycznym incydencie z mężem ucieka z domu, by zacząć nowe życie. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Miquel.
2: 3394 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu, gdy policja wkroczy do hotelu Stańskich. Funkcjonariusze pojawią się tam na skutek zawiadomienia złożonego przez Justina Skotnickiego. Wszystko to w związku z fałszywym wideo, które miało zniszczyć jego życie i związek z Olą. Karolina, żona Bruna, jest podejrzewana o stworzenie tego materiału, by pozbyć się Justina z interesu. Bruno, mimo że zna prawdę, wciąż broni swojej żony przed skandalem. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 9 września o 20:05 na TVP2. Po premierze będzie dostępny również na platformie TVP VOD.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1012 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 17 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Deszcz rysuje na szybach wzory. Idealny dzień na spokojne zajęcia w domu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
1: Karol Nawrocki od roku pełni funkcję prezydenta Polski. Jego zaprzysiężenie było momentem pełnym emocji, a Szymon Hołownia był namawiany do jego zablokowania. W specjalnym podsumowaniu pierwszego roku prezydentury podkreślono, że Polska mogła stanąć na krawędzi wojny domowej. Hołownia ostatecznie nie podjął działań, a Nawrocki zapowiedział realizację swojego programu Plan 21.
2: Z Prawa i Sprawiedliwości odeszło 40 osób, co stanowi największy kryzys w historii partii. Były premier Mateusz Morawiecki wraz z innymi założył nowy klub parlamentarny Rozwój Plus. Choć wielu wyborców Prawa i Sprawiedliwości pozostaje wiernych Jarosławowi Kaczyńskiemu, część sympatyków skłania się ku nowemu ugrupowaniu. Rozłam w partii wywołał mieszane reakcje wśród wyborców, którzy teraz muszą zdecydować, komu zaufać. Barbara Mróz-Gorgoń złożyła dymisję z funkcji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. Powodem jej decyzji była ogromna fala hejtu, która uniemożliwiła jej dalsze pełnienie tej roli. Mimo odejścia wyraziła nadzieję, że projekt promocji Polski będzie kontynuowany. Teraz rząd musi znaleźć nową osobę do prowadzenia tego ważnego zadania. Ethel Cutterham z hrabstwa Surrey obchodziła wczoraj swoje 117 urodziny, będąc najstarszą żyjącą osobą na świecie. Urodzona w 1909 roku, Ethel przeżyła wiele historycznych wydarzeń, w tym pandemię COVID-19. Przez lata mieszkała w różnych częściach świata, a jeszcze jako 97-latka prowadziła samochód. Od kwietnia zeszłego roku jest uznawana za najstarszą osobę na świecie. Polska i Finlandia zacieśniają współpracę wojskową. Generałowie Wiesław Kukuła i Janne Jaakkola uzgodnili przyspieszenie wspólnych szkoleń i ćwiczeń, w tym manewrów Husar-Sisu. Celem jest wzmocnienie gotowości bojowej i interoperacyjności na wschodniej flance NATO. Finlandia, dzięki swoim doświadczeniom w szkoleniu rezerw, staje się kluczowym partnerem dla Polski.
1: Boże Narodzenie 2026 zapowiada się jako jedno z najdłuższych w historii. Dzięki wolnej Wigilii i korzystnemu układowi kalendarza Polacy mogą liczyć na 5 dni wolnego, bez konieczności brania urlopu. Dodatkowo, sprytnie planując, można wydłużyć przerwę świąteczną do 14 dni, wykorzystując tylko 5 dni urlopu. To doskonała okazja na rodzinny relaks lub świąteczny wyjazd.
2: W Olsztynie policjanci uratowali starszego mężczyznę, który zadzwonił na numer alarmowy, informując o problemach z oddychaniem. Funkcjonariusze szybko ustalili jego nową lokalizację dzięki kontaktowi z rodziną. Po dotarciu na miejsce weszli do domu przez okno balkonowe i udzielili seniorowi pomocy, czekając na przyjazd karetki. Dzięki ich sprawnym działaniom mężczyzna otrzymał niezbędne wsparcie na czas. Policjanci z Sandomierza zatrzymali 62-letniego mężczyznę z powiatu skarżyskiego, podejrzanego o oszustwa metodą na legendę. Mężczyzna przyjmował pieniądze od starszych osób, które uwierzyły w zmyślone historie o problemach zdrowotnych bliskich. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Dzięki czujności mieszkańców i szybkiej reakcji policji udaremniono próby wyłudzenia łącznie 670 tysięcy złotych. Jesień 2026 zapowiada się wyjątkowo ciepło i słonecznie. Synoptycy przewidują, że wrzesień i październik będą cieplejsze niż zwykle, z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni Celsjusza. To oznacza, że możemy spodziewać się złotej polskiej jesieni. Choć grzybiarze mogą być zawiedzeni z powodu mniejszej liczby opadów. Prawdziwe ochłodzenie nadejdzie dopiero w listopadzie.
1: W Bydgoszczy zatrzymano 36-letniego mężczyznę, podejrzanego o rozbój na 76-letniej kobiecie. Do ataku doszło 12 sierpnia przed sklepem na osiedlu Wyżyny. Napastnik zerwał seniorce biżuterię i uciekł, ale dzięki nagraniu z monitoringu szybko go zidentyfikowano. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a za przestępstwo grozi mu do 15 lat więzienia.
2: Białe skarpetki często szarzeją i trudno je dobrać. Istnieje jednak prosty, domowy sposób na przywrócenie im bieli. Wystarczy wetrzeć szare mydło w zabrudzone miejsca, odczekać 15 minut i wyprać w pralce. Alternatywnie można namoczyć skarpetki w roztworze sody oczyszczonej, co również skutecznie usuwa plamy. Zmywarka w domu to wygoda, ale wymaga regularnego czyszczenia. Prosty sposób na pozbycie się nieprzyjemnego zapachu to użycie kwasku cytrynowego. Wystarczy umieścić go w filtrze, dodać ciepłą wodę i po reakcji dokładnie przepłukać urządzenie. Dzięki temu zmywarka będzie działać sprawniej i pachnieć świeżo. Anna Grodzka, pierwsza transpłciowa posłanka w Polsce, po latach wycofania z polityki opowiedziała o swoich planach na przyszłość. W wywiadzie dla magazynu Replika zdradziła, jak ma wyglądać jej pogrzeb. Grodzka chce, by ceremonia była świecka, nad wodą z ogniskiem i muzyką, którą kochała. Była posłanka planuje kremację, ale jeszcze nie zdecydowała, co stanie się z jej prochami. Bierne prawo wyborcze do Sejmu w Polsce przysługuje osobom, które ukończyły 21 lat. Najmłodszym posłem w historii III Rzeczypospolitej Polskiej był Łukasz Tusk, który w 2007 roku zdobył mandat, mając zaledwie 22 lata. Podobnie Jan Paweł Ziobro, również w wieku 22 lat, został posłem w 2011 roku. Obaj zapisali się w historii polskiego parlamentaryzmu jako najmłodsi posłowie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1014 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Krakowa termometry ukażą 24 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Ciepły dzień zachęca do uśmiechu, spaceru i małych przyjemności.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Tarnów zamienia się w muzyczną stolicę Polski, a wszystko to dzięki trasie Lato z Radiem i Telewizją Polską. Na jednej scenie zobaczymy Dawida Kwiatkowskiego i Majkę Jeżowską, a także Zakopower i Various Manx z Kasią Stankiewicz. To nie tylko koncert, ale i szansa na profesjonalny portret od laureata World Press Photo. A jeśli to nie wystarczy, to czeka nas jeszcze piknik, potańcówka i mnóstwo innych atrakcji. Czy Tarnów jest gotowy na taką dawkę emocji? Czas się przekonać.
2: Dorota Szelongowska, znana z telewizji, postanowiła, że jeden dom to za mało. Po 12 latach remontów na Warmii stworzyła swoje wymarzone miejsce, gdzie czuje się jak w domu. Ale to nie koniec. Ma też mieszkanie w Warszawie i dom w Hiszpanii. Cóż, niektórzy mają problem z wyborem koloru ścian, a inni z wyborem, w którym domu spędzić weekend. Joanna Jarmołowicz, znana z seriali i filmów, znowu na językach. Tym razem aktorka ogłosiła, że znalazła szczęście u boku kobiety, co wywołało niemałe zamieszanie. Po burzliwych związkach z braćmi Królikowskimi, Joanna postanowiła nie kryć swojego nowego uczucia. Na hejterów odpowiedziała z humorem, przypominając, że w internecie nikt nie jest anonimowy. Całuski dla wszystkich.
1: Maciej Pela, znany tancerz i były mąż Agnieszki Kaczorowskiej, zaskakuje wszystkich, wskakując w mundur w nowym reality show Nasi w mundurach. To nie jest zwykła przebieranka, ale prawdziwe wyzwanie z wojskowym sznytem, gdzie liczy się nie tylko siła, ale i odporność psychiczna. Czy tancerz poradzi sobie na poligonie równie dobrze jak na parkiecie? A może mundur przyciągnie jeszcze więcej fanek? Odpowiedzi poznamy już jesienią, kiedy program zadebiutuje na antenie.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: 15 sierpnia pożegnaliśmy Jana Frycza, aktora, który do końca nie odpuszczał. Nawet ciężka choroba nie powstrzymała go przed pracą nad premierą w Teatrze Narodowym. W ostatnim wywiadzie, który ukazał się już po jego śmierci, Frycz podkreślał, jak ważne jest traktowanie dzieci z szacunkiem i odpowiedzialność za naszą planetę. Cóż, może to właśnie dzieci i Ziemia będą pamiętać o nas dłużej niż my sami.
1: Rok po nagłej śmierci Stanisława Sojki, jego miejsce spoczynku wciąż przyciąga uwagę. Choć nie ma tam zbyt wielu zniczy, to skromna sztuczna trawa i krzyż z postacią Jezusa przypominają o artyście, który odszedł w wieku 66 lat. Na grobie pojawiło się zdjęcie Sojki z młodości, choć ramka już zdążyła się uszkodzić. Wspomnienia o jego hojnym sercu i muzycznym talencie wciąż żyją, a jego fani z pewnością nie zapomną o nim tak szybko. Beck powraca z nowym albumem Ride Lonesome, który już przed premierą zbiera maksymalne noty od krytyków. Artysta po 10 latach przerwy ponownie połączył siły z legendarnym zespołem, z którym stworzył nagrodzony Grammy album Morning Face. Nowy singiel Disappearing Act to kolejna zapowiedź płyty, która według krytyków zamienia ból w czyste piękno. Czyżby Beck odkrył muzyczną alchemię, której nikt inny nie potrafi? Premiera już wkrótce, a oczekiwania są ogromne. Electric Callboy, niemiecka sensacja metalowej sceny, wreszcie zawita do Polski. Ich koncert w Gliwicach, zaplanowany na 4 marca przyszłego roku, to prawdziwa gratka dla fanów, którzy muszą uzbroić się w cierpliwość. Zespół, znany z mieszanki ciężkich riffów i disco, obiecuje wieczór pełen szalonej energii. Bilety znikają jak świeże bułeczki, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W 2009 roku John Frusciante po raz drugi opuścił Red Hot Chili Peppers, a świat muzyki zamarł. Zespół, zamiast się poddać, postanowił zwolnić tempo i dać sobie czas na oddech. W międzyczasie Flea zaczął studiować teorię muzyki, a Chad Smith dołączył do supergrupy Chicken Foot. Po odejściu Frusciante, Red Hot Chili Peppers znalazło nowego gitarzystę, Josha Klinghoffera, który wniósł świeże brzmienie do zespołu. Album I'm With You z 2011 roku, choć nie dorównał sukcesowi Californication, stał się symbolem nowego początku i dowodem na to, że papryczki potrafią przetrwać każdą burzę. Na polskiej scenie muzycznej znowu gorąco. Jacek Kawalec, znany aktor i muzyk, postanowił opuścić budkę suflera po tym, jak jego parodia Disco Polo wywołała burzę. Wszystko zaczęło się od żartobliwego występu, w którym Kawalec zasugerował, że Zenon Martyniuk śpiewa z playbacku. Lider budki suflera, Tomasz Zeliszewski, szybko odciął się od swojego wokalisty, a Martyniuk zapowiedział kroki prawne. Kawalec nie pozostał dłużny, podkreślając, że jego występ to tylko niewinna parodia, a decyzja o odejściu z zespołu była wyłącznie jego. Cóż, w świecie muzyki nie brakuje dramatów. Slash, legendarny gitarzysta Guns N' Roses, doczekał się niecodziennego zaszczytu. Naukowcy nazwali nowo odkryty gatunek węża jego imieniem – Lielaphis slashii. Ten niejadowity gad, zamieszkujący lasy Nowej Gwinei, stał się symbolem miłości Slasha do gadu. Ciekawe, czy teraz Slash będzie grał na gitarze z jeszcze większym zapałem, wiedząc, że gdzieś w tropikach jego imię nosi wąż. Wolf Alice, znów na fali. Zespół, który nie przestaje zadziwiać, właśnie wypuścił nowy utwór Hit the Sky, zamykając tym samym serię The Clearing B-Sides. A to jeszcze nie koniec ich muzycznych podbojów. Już we wrześniu ruszają w trasę z Olivią Rodrigo, co z pewnością doda im kolejnych fanów. Po 4 nominacjach do Mercury Prize i tytule Best Group na Brit Awards, można się zastanawiać, czy ich sukcesy mają jakiekolwiek granice.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Taki dzień to zaproszenie do odpoczynku. Ciepło wspiera dobre chwile.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Fundacja Rodzić po Ludzku opublikowała najnowszy ranking szpitali, w którym oceniono jakość opieki okołoporodowej z perspektywy kobiet. Na pierwszym miejscu znalazł się Szpital Specjalistyczny imienia Świętej Rodziny w Warszawie, zdobywając 85,90 punktów. Ranking uwzględnia nie tylko formalne standardy, ale także rzeczywiste doświadczenia pacjentek. Warto dodać, że niektóre szpitale w Polsce borykają się z problemami organizacyjnymi i finansowymi, co wpływa na dostępność opieki.
1: Na lotnisku Chopina w Warszawie doszło do incydentu z udziałem 62-letniej kobiety, która podczas odprawy stwierdziła, że ma w bagażu dwie bomby. Służby graniczne natychmiast zareagowały, a pasażerka została wykluczona z lotu do Hiszpanii. Kobieta tłumaczyła, że to był żart, ale otrzymała mandat w wysokości 500 zł. Podobne sytuacje zdarzają się coraz częściej, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym.
0: Warszawski Młotek, czyli blok przy ulicy Smolnej 8, to ikona architektury PRL-u. Wybudowany w 1976 roku, początkowo miał być hotelem, ale z powodu kryzysu mieszkaniowego stał się luksusowym blokiem mieszkalnym. Budynek wyróżnia się nietypowym wyglądem i prestiżową lokalizacją, a od 2016 roku jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Na jego szczycie znajduje się dwukondygnacyjna kawiarnia i restauracja, co dodaje mu wyjątkowego charakteru. W Raszynie pod Warszawą policja przechwyciła przesyłkę z Hiszpanii zawierającą ponad 52 kg narkotyków. Zatrzymano 58-letniego Dariusza M., który usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Czarnorynkowa wartość towaru to blisko 2 miliony złotych. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze badają, kto jeszcze mógł być zaangażowany w ten proceder.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Józefowie trwa spór o los 13 psów i 3 kotów odebranych z tak zwanego domu grozy. Burmistrz Marek Banaszek odmówił zatwierdzenia czasowego odebrania zwierząt, mimo dramatycznych warunków, w jakich je znaleziono. Prokuratura i Urząd Miasta mają rozbieżne stanowiska co do wymiany informacji w tej sprawie. Tymczasem właścicielka zwierząt, oskarżona o znęcanie się nad nimi, walczy o ich odzyskanie.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi burzami i ulewami, które mogą wystąpić w 15 województwach w ten weekend. Szczególnie niebezpieczne warunki prognozowane są dla Warszawy, gdzie nocne burze mogą przynieść opady do 35 mm i wiatr w porywach do 100 km na godzinę. W sobotę intensywne opady spodziewane są na północnym wschodzie, a w niedzielę burze mogą wystąpić na Pomorzu i w centralnej Polsce. Eksperci zalecają ostrożność i zabezpieczenie mienia. Małgorzata Zegarek, emerytka z Krakowa, ponownie stanęła przed sądem za palenie drewnem w kominku, mimo że sąd już raz ją uniewinnił. Kobieta tłumaczy, że to jej jedyne źródło ciepła, a na pompę ciepła jej nie stać. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej odmówiło przyłączenia jej domu do sieci miejskiej. Kolejna rozprawa zaplanowana jest na 7 grudnia.
0: Na lotnisku w Maladze doszło do incydentu, w którym 25-letni Polak znieważył dwie obywatelki Ukrainy. Zdarzenie zostało nagrane i opublikowane w mediach społecznościowych. Po powrocie do Polski mężczyzna usłyszał zarzuty publicznego znieważenia oraz próby wyrwania telefonu. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Uczniowie wrócą do szkół 1 września, a zakończenie zajęć zaplanowano na 25 czerwca przyszłego roku. Maturzyści zakończą naukę wcześniej, bo 30 kwietnia. Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 grudnia do końca roku, a ferie zimowe odbędą się w 3 turach, w zależności od województwa.
1: Bydgoszcz po raz kolejny została uznana za najbardziej przyjazne miasto dla kierowców w Polsce w rankingu oponeo.pl i Janosik. Wśród miast powyżej 300 tysięcy mieszkańców Bydgoszcz utrzymała pierwsze miejsce, a tuż za nią znalazł się Lublin. Na trzeciej pozycji uplasował się Szczecin. Ranking uwzględniał m.in. płynność ruchu, bezpieczeństwo i warunki parkowania. W Białymstoku trwa kontrola tężni solankowej przy Pieczurkach. Pobrano próbki solanki, by sprawdzić jej stan mikrobiologiczny. Wyniki badań mają rozwiać wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa korzystania z tej instalacji. Kontrola została zainicjowana po doniesieniach o zanieczyszczeniach w podobnych obiektach w Krakowie. Jagiellonia Białystok jest bliska awansu do Ligi Europy po wygranej 4-0 z Iberią Tbilisi. Na Czorten Arenie błyszczał Jeremy Agbonifo, który zdobył jedną z bramek i zachwycił dynamiczną grą. Eksperci podkreślają, że młody zawodnik ma szansę stać się gwiazdą polskiej ekstraklasy. Rewanżowy mecz zapowiada się spokojnie dla białostockiej drużyny.
2: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: Na Podlasiu, w miejscowości Boćki, doszło do zatrzymania Jolanty U, konkubiny Eugeniusza S. Kobieta była poszukiwana do odbycia kary 6,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginął jej syn. Eugeniusz S. może teraz stanąć przed sądem nie tylko za potrącenie 4-letniego synka, ale także za pomoc w ukrywaniu poszukiwanej. Sprawa budzi duże emocje w całym kraju.
2: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 9 metrów na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą też 18 stopni, a wiatr osiągnie 8 metrów na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się latem bez przesytu i zmęczenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Zbliżający się koniec roku przynosi wyjątkowy układ kalendarza, który pozwala na długi zimowy urlop przy minimalnym wykorzystaniu dni wolnych. Wigilia wypada w czwartek, a pierwszy dzień świąt w piątek, co daje 4 dni wolnego z weekendem. Ponadto drugi dzień świąt przypada na sobotę, więc pracodawca musi oddać dodatkowy dzień wolny w poniedziałek, 28 grudnia. Można przedłużyć ten okres, biorąc urlop na 29, 30 i 31 grudnia, co daje 11 dni wolnego. Dla bardziej ambitnych 5 dni urlopu pozwala na 14 dni przerwy, a 7 dni na aż 18 dni odpoczynku. Warto działać szybko, bo liczba miejsc na urlopie jest ograniczona.
2: Miliony seniorów mogą liczyć na wyższe podwyżki emerytur w 2027 roku. GUS opublikował nowe dane o wynagrodzeniach, które wskazują na możliwy wskaźnik waloryzacji na poziomie ponad 4%. Dzięki temu emerytury mogą wzrosnąć od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych miesięcznie. Na przykład emerytura w wysokości 2000 zł brutto wzrosłaby o 87 zł, a przy 5000 zł brutto podwyżka wyniosłaby 218 zł. Waloryzacja obejmie także dodatki do emerytur, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki. Ostateczne kwoty zostaną ustalone na początku 2027 roku, a nowe świadczenia będą obowiązywać od 1 marca. Stadion Narodowy w Warszawie zmieni nazwę. Nowym sponsorem tytularnym zostanie Orlen, zastępując PGE po 11 latach. Umowa ma opiewać na ponad 10 milionów złotych rocznie. Zmiana obejmie nie tylko nazwę, ale i całą identyfikację wizualną obiektu. Nowe logo Orlenu pojawi się na fasadzie stadionu, a prace nad rebrandingiem ruszą już jesienią tego roku. To koniec pewnej epoki i początek nowego rozdziału dla jednego z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w Polsce. Koniec problemów z kaucją za butelki. Platforma kaucja.pl wprowadziła nowe narzędzie online, które pozwala szybko sprawdzić, czy opakowanie objęte jest systemem kaucyjnym. Wystarczy wpisać kod EAN z etykiety na stronie, by dowiedzieć się, czy i ile kaucji przysługuje za butelkę. To rozwiązanie ułatwi życie zarówno klientom, jak i pracownikom sklepów, eliminując nieporozumienia przy zwrotach. Dzięki temu narzędziu proces odzyskiwania kaucji staje się prostszy i mniej stresujący.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: We Wrocławiu przy ulicy Barckiej powstało 620 nowych mieszkań na abonament. To inwestycja Resi for Rent, oferująca w pełni wyposażone lokale w modelu subskrypcji. Mieszkania są dostępne w trzech wariantach: dla singli, par i rodzin, zapewniając elastyczność i wygodę. Stała opłata abonamentowa gwarantuje przewidywalność kosztów, a mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie opiekuna klienta i serwis techniczny. Lokalizacja zapewnia szybki dojazd do centrum, uczelni i terenów zielonych. To nowoczesna alternatywa dla tradycyjnego najmu we Wrocławiu.
1: W Biedronce w Buczkowicach padł nietypowy rekord. Klient oddał jednorazowo aż 1046 opakowań objętych kaucją, otrzymując za to voucher o wartości 523 zł. Dla porównania, przeciętny klient zwraca około 25 opakowań. System kaucyjny w Polsce zyskuje na popularności, a do połowy sierpnia klienci Biedronki zwrócili już ponad 1,2 miliarda opakowań. Najwięcej z nich oddano na Mazowszu, a Śląsk znalazł się na drugim miejscu. 8 sierpnia automaty w całej sieci przyjęły rekordowe 14,5 miliona butelek i puszek w ciągu jednego dnia. Podkarpackie zaprasza na jesienny urlop z nowym programem Podkarpacki Czek Turystyczny. Od 14 września rusza możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 300 zł na noclegi w regionie. Program skierowany jest do wszystkich pełnoletnich mieszkańców Polski, a wnioski można składać online. Dofinansowanie można wykorzystać na pobyt we wrześniu lub październiku, rezerwując co najmniej 2 noclegi. Liczba czeków jest ograniczona, a decyduje kolejność zgłoszeń. To doskonała okazja, by odkryć uroki Podkarpacia poza głównym sezonem turystycznym.
2: Rafał Brzoska, prezes Impostu, ogłosił sukces w walce z fałszywymi reklamami wykorzystującymi jego wizerunek. Od 4 dni takie reklamy zniknęły z Facebooka. Brzoska rusza z inicjatywą 150%, domagając się, by platformy internetowe ponosiły finansową odpowiedzialność za zyski z oszukańczych reklam. Inicjatywę poparły znane osoby, w tym Doda, która również pozwała Metę. Sprawa trwa od 2024 roku, a w kwietniu tego roku sąd apelacyjny w Warszawie nie przychylił się do argumentacji Mety. Brzoska podkreślił, podkreśla, że pieniądze z odszkodowań powinny trafiać do ofiar oszustw.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ukraińska firma Firepoint rozpoczęła budowę zakładu w Danii, gdzie produkowane będzie stałe paliwo rakietowe. Inwestycja, której wartość wzrosła do ponad 150 milionów euro, zlokalizowana jest przy bazie lotniczej Skrydstrup. Zakład ma ruszyć z pełną produkcją w 2027 roku, co ma uniezależnić ukraiński przemysł obronny. Firepoint planuje nie tylko produkcję paliwa dla własnych potrzeb, ale także dostarczanie go innym firmom. Podczas targów Dalo Industry Days firma prezentowała swoje nowoczesne pociski, w tym manewrujący FP-5 Flamingo oraz balistyczne FP-7 i FP-9.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1011 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 22 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Nie potrzeba nic więcej. Lato dziś wystarcza samo w sobie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W 3394 odcinku, który zostanie wyemitowany 9 września, Renata ponownie wchodzi na niebezpieczną ścieżkę kłamstw i leków. Marcin, mimo ogromnych starań, nie jest w stanie przekonać jej do powrotu na terapię. Sytuację dodatkowo komplikuje zazdrość Renaty o Marcina i jego koleżankę z pracy. Ich związek staje pod znakiem zapytania, a widzowie z niepokojem będą śledzić rozwój wydarzeń. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 20:05 na TVP2, a także online na TVP VOD. Barwy szczęścia to opowieść o życiu mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej, pełna rodzinnych dramatów i miłosnych zawirowań. W 31 odcinku tureckiej telenoweli Splątane losy emocje sięgają zenitu. Mała Mine wybucha gniewem, oskarżając Münever o kradzież cennego naszyjnika po zmarłej matce. Choć Suzan odnajduje zgubę, napięcie w domu nie znika. Jasemin z oburzeniem obserwuje, jak Münever zakłada dziewczynce nową ozdobę. Tymczasem Halil desperacko próbuje odbudować zaufanie żony Ajfer po odwołanej kolacji. Zdeterminowany zleca Remziemu odnalezienie Jasemin. Ten pełen emocji odcinek będzie można obejrzeć w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP.
0: M jak miłość powraca z emocjonującym 1937 odcinkiem po wakacjach. Joanna nie zamierza odpuścić Artura, mimo że ten wybrał swoją żonę Marysię. Romans między Arturem a młodą lekarką nabiera tempa, a ich sekretna randka w lesie przyniesie zaskakujące zwroty akcji. Joanna nie pogodzi się z decyzją Artura i będzie walczyć o jego serce, wysyłając rozpaczliwe SMS-y. Artur, mimo prób zakończenia romansu, nie potrafi oprzeć się pokusie i ucieka na spotkanie z Joanną. Ich miłosne uniesienia mogą zagrozić małżeństwu Rogowskim. Czy Artur ostatecznie wybierze Joannę, czy wróci do Marysi? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
1: Serial Akacjowa 38 w nadchodzącym tygodniu dostarczy widzom mnóstwo emocji. W poniedziałek, 24 sierpnia, Antonito całkowicie poświęca się promocji swojego wynalazku, co niepokoi jego ojca. W środę, 26 sierpnia, Blanka powstrzymuje Diego przed zabiciem Samuela, a Ariera oświadcza się Carmen. Czwartek, 27 sierpnia, przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Riera zostaje zabity podczas próby wykradzenia Moisesa ze szpitala. W piątek, 28 sierpnia, mieszkańcy Akacjowej 38 są świadkami rozpaczy Carmen po znalezieniu ciała Riery. Antonito otrzymuje ofertę fortuny za swój wynalazek, ale plany są już w rękach złodziei. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 3 września TVP1 wyemituje 948 odcinek tej fascynującej opowieści. Po pogrzebie pułkownika mieszkańcy Akacjowej 38 postanawiają zaopiekować się Sylwią. Samuel nie pojawia się na czuwaniu przy trumnie Don Artura, co niepokoi Lucię. Razem z Carmen udają się do jego mieszkania i ratują mu życie. Samuel wymyśla historię o napadzie i kradzieży klejnotów, które wcześniej ukrywa. Tymczasem Sylwia zaczyna podejrzewać Javiera o kradzież klucza do mieszkania Don Felipa i Celi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących wątków, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty.
0: W 3394 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu, gdy policja wkroczy do hotelu Stańskich. Funkcjonariusze pojawią się tam na skutek zawiadomienia złożonego przez Justina Skotnickiego. Wszystko to w związku z fałszywym wideo, które miało zniszczyć jego życie i związek z Olą. Karolina, żona Bruna, jest podejrzewana o stworzenie tego materiału, by pozbyć się Justina z interesu. Bruno, mimo że zna prawdę, wciąż broni swojej żony przed skandalem. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 9 września o 20:05 na TVP2. Po premierze będzie dostępny również na platformie TVP VOD.
1: W 1011 odcinku serialu Dziedzictwo Poyraz podejmuje dramatyczną decyzję, która może mieć tragiczne skutki. Zazdrość o rzekome uczucie Nany do innego mężczyzny popycha go do niebezpiecznej walki. Mert, zaniepokojony sytuacją, próbuje powstrzymać Poyraza, zanim dojdzie do nieszczęścia. Emocje sięgają zenitu, gdy Poyraz oschle odtrąca Nanę, a ich relacja staje się coraz bardziej napięta. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia, o godzinie 16 na antenie TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny online na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę, która przyciąga widzów swoją intensywnością i emocjonalnym napięciem.
0: Serial Rancho powraca z 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Zdjęcia do nowych odcinków zakończono 20 sierpnia, a premiera planowana jest na grudzień. Fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość, ale zima przyniesie im letnie przygody z Wilkowej. Po zakończeniu zdjęć ekipa i obsada świętowały na pożegnalnej kolacji, gdzie pojawiły się największe gwiazdy serialu, w tym Ilona Ostrowska i Katarzyna Żak. Do obsady dołączyły także nowe twarze, które wcielą się w tytułowe wiedźmy. Reżyser Wojciech Adamczyk podziękował wszystkim zaangażowanym w produkcję, podkreślając, że praca nad serialem była cudowna. Do grudnia twórcy z pewnością podzielą się kolejnymi ciekawostkami z planu, podsycając emocje przed premierą.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1012 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 8 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Letni dzień o temperaturze w sam raz. Nie za gorąco, nie za chłodno.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dominik Tarczyński, europoseł PiS, z impetem wkracza na amerykańską scenę polityczną. W New Jersey zainaugurował działalność polsko-amerykańskiej koalicji republikanów. To kolejny krok w jego intensywnych kontaktach z amerykańską prawicą. Mimo że w maju odmówiono mu wjazdu do Wielkiej Brytanii, Tarczyński konsekwentnie rozwija swoje wpływy w Stanach Zjednoczonych, budując relacje z Polonią i republikanami.
3: Książę Harry i Meghan Markle wracają na stałe do Wielkiej Brytanii wraz z dziećmi. Decyzja ta zaskakuje, zwłaszcza po ich wcześniejszych konfliktach z rodziną królewską. Powody powrotu nie są jasne, ale pojawiają się spekulacje o problemach finansowych i prawnych pary w Stanach Zjednoczonych. Plotki sugerują również, że mogą chcieć pojednać się z królem Karolem III.
2: Największy pożar w historii Belgii został opanowany. Żywioł strawił ponad 3000 hektarów w rezerwacie Houtefanes. W gaszeniu brały udział jednostki z Belgii i zagranicy, a przełom przyniosły silne opady deszczu. Strażacy nadal monitorują teren, aby zapobiec ponownemu rozprzestrzenieniu się ognia.
3: Rodzina z USA przeżyła niecodzienną przygodę podczas wakacji w Gatlinburgu w Tennessee. Na tarasie ich domku pojawił się czarny niedźwiedź, który próbował dostać się do środka, naciskając klamki jak człowiek. Całe zdarzenie zostało nagrane i szybko zdobyło popularność w internecie. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a niedźwiedź ostatecznie opuścił teren.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Madisonville, w stanie Kentucky, doszło do tragicznego zdarzenia. 10-miesięczna Scottie Gwynne Crowell zmarła po tym, jak jej babcia, lekarka Stacy Fazenbaker, przez roztargnienie zostawiła ją w nagrzanym samochodzie na 8 godzin. Temperatura na zewnątrz sięgała 35 stopni Celsjusza, a wewnątrz auta była znacznie wyższa. Policja prowadzi dochodzenie, aby wyjaśnić okoliczności tej tragedii.
3: Wyniki najnowszego sondażu wskazują, że 61% Polaków popiera pomysł, by ministrem obrony narodowej był były wojskowy. Tylko 15% jest temu przeciwnych, a 24% nie ma zdania. Od 1994 roku w Polsce resortem obrony kierują wyłącznie cywile, choć formalnie możliwe jest powołanie emerytowanego oficera. W polskiej praktyce ustrojowej utrwalił się jednak zwyczaj nominowania polityków cywilnych. W Giżycku odbyło się spotkanie podsumowujące 2 lata realizacji programu Tarcza Wschód, mającego na celu wzmocnienie wschodniej granicy Polski. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że projekt o wartości 10 miliardów euro stał się kluczowym elementem obrony wschodniej flanki NATO. Program, wspierany przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone, integruje nowoczesne technologie i działania obronne. 2 lata intensywnych prac przyniosły wymierne efekty, a program jest teraz postrzegany jako element szerszej architektury obronnej NATO. W Pensylwanii doszło do tragicznego wypadku lotniczego. Niewielki samolot zderzył się z policyjnym śmigłowcem na lotnisku w Carlisle. Pilot samolotu, dr Paul W. Sokolowski, zginął na miejscu. 2 osoby z helikoptera zostały ranne, ale ich stan jest stabilny. Przyczyny wypadku badają eksperci z Federalnej Administracji Lotnictwa.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Zmarszczki wokół oczu to pierwsze oznaki starzenia, ale nie trzeba od razu sięgać po drogie zabiegi. Prosty trik z plasterkami ogórka na powiekach może pomóc napiąć skórę, zredukować cienie i wygładzić zmarszczki. Naturalne metody pielęgnacji, takie jak domowe maseczki, stają się coraz bardziej popularne. Regularne stosowanie takich kuracji może odmłodzić spojrzenie i poprawić kondycję skóry. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji udaremnili przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski. W Raszynie zatrzymano 58-letniego mężczyznę i zabezpieczono ponad 50 kg marihuany oraz 2 kg kokainy. Czarnorynkowa wartość tych narkotyków to blisko 2 miliony złotych. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a śledztwo w tej sprawie jest kontynuowane. Coraz więcej osób wybiera domowe sposoby na odświeżenie powietrza w mieszkaniu. Wystarczy kilka naturalnych składników, jak olejki eteryczne i ryż, by stworzyć przyjemny aromat. Taki zapach nie tylko relaksuje, ale też odstrasza owady. To prosty i tani sposób na poprawę atmosfery w domu.
2: Sezon na domowe przetwory w pełni, a kluczem do idealnie chrupiących ogórków kiszonych jest ich namaczanie przed kiszeniem. Wystarczy zanurzyć ogórki w bardzo zimnej wodzie na 1 do 3 godzin, aby poprawić ich strukturę i smak. Dzięki temu zabiegowi ogórki lepiej znoszą fermentację i zachowują swoją jędrność. To prosty sposób na doskonałe zimowe zapasy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Na autostradzie A2 w okolicach Strykowa policjanci z grupy Speed zatrzymali 70-letniego mieszkańca Warszawy, który prowadził skradzionego Hyundai'a. Samochód został wcześniej skradziony w Niemczech, a mężczyzna używał kradzionych tablic rejestracyjnych. Dodatkowo kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdu. Grozi mu teraz kara do 5 lat więzienia.
2: W Prawie i Sprawiedliwości doszło do zawirowań, które zakończyły się odejściem części polityków, w tym grupy pod wodzą byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Wiceszefowa PiS, Anna Krupka, postanowiła odpocząć po intensywnym okresie i wybrała się na wakacje pod palmami. To czas na chwilę wytchnienia po burzliwych miesiącach w polityce.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1014 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Krakowa termometry ukażą 24 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Letni dzień o temperaturze w sam raz. Nie za gorąco, nie za chłodno.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Anna Popek. Wieczna młodość w polskim showbiznesie. Znowu zaskakuje. Mimo 58 lat na karku, wygląda, jakby czas się jej nie imał, a jej nogi wciąż robią furorę w sieci. Po licznych przygodach z różnymi stacjami telewizyjnymi, teraz bryluje w Polsce 24, ale jedno pozostaje niezmienne. Jej figura, która zdaje się być odporna na upływ czasu. Fani na Instagramie nie mogą przestać się zachwycać, a Anna z uśmiechem pokazuje, że wiek to tylko liczba. Sandra Bullock, jedna z największych gwiazd Hollywood, w końcu otworzyła się na temat dramatycznych chwil, które przeżywała za zamkniętymi drzwiami. Jej partner, Brian Randall, odszedł 3 lata temu, ale jak się okazuje, choroba zabrała go znacznie wcześniej. Aktorka, która przez lata ukrywała prawdę o jego walce z SLA, przyznała, że czuła się osamotniona i przytłoczona. Wyznała, że prawdziwe pożegnanie z ukochanym nastąpiło na długo przed jego fizycznym odejściem. Tomasz Lipiński, ikona polskiego rocka, przeżył prawdziwy szok, gdy ZUS wyliczył mu emeryturę. Okazało się, że po 45 latach kariery muzycznej jego świadczenie wynosi zaledwie kilkaset złotych. Artysta, który stworzył przeboje śpiewane przez całe pokolenia, przyznał, że taka kwota jest wręcz obraźliwa. To smutna rzeczywistość dla wielu artystów, którzy przez lata pracowali na umowach o dzieło, a teraz muszą zmagać się z brutalną rzeczywistością finansową. Rok po nagłej śmierci Stanisława Sojki, jego słowa "człowiek zawsze może się naprawić" brzmią mocniej niż kiedykolwiek. Artysta, który miał wystąpić na Top of the Top Sopot Festival, nie zdążył wyjść na scenę, pozostawiając po sobie niedokończony duet i niedokończony list. Sojka, znany z hitu "Tolerancja", nie tylko śpiewał o dialogu, ale i próbował naprawiać swoje życiowe błędy, co stało się jego życiowym credo. Jego muzyka i przesłanie wciąż inspirują, a kolejne pokolenia śpiewają jego piosenki, pamiętając, że sztuka ma podnosić na duchu.
1: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Barbara Kurdej-Szatan, znana jako blondynka z Play, obchodzi dziś 41 urodziny. Kto by pomyślał, że sympatyczna sprzedawczyni z reklamy przyćmi celebrytów i stanie się jedną z największych gwiazd polskiego show biznesu. Jej droga do sławy była pełna niespodzianek. Od chóru w Opolu, po występy w X Factor. A wszystko to dzięki uśmiechowi, który podbił serca widzów szybciej niż jakakolwiek kampania reklamowa.
3: Maja Kołodziejczyk, znana z zamiłowania do mrocznych opowieści, powraca z nowym thrillerem "Kraj, który patrzy". Tym razem przenosi nas do fikcyjnego państwa Ligwarz, gdzie pod płaszczykiem otwartości kryje się brutalny reżim i podejrzane eksperymenty. Nowy dyktator w ramach poprawy wizerunku zaprasza europejskich influencerów do udziału w tajemniczym projekcie. Czyżby Ligwarz chciał nas przekonać, że totalitaryzm to nowa atrakcja turystyczna? Książka trafi na półki już 26 sierpnia. W świecie rocka szykuje się prawdziwa petarda. AC/DC i Foo Fighters, dwa giganty sceny muzycznej, po raz pierwszy zagrają razem na jednej scenie. 8 września w St. Louis Dave Grohl spełni swoje marzenie, dzieląc scenę z idolami, którzy zainspirowali go do muzycznej kariery. Foo Fighters zastąpią The Pretty Reckless, a Grohl już nie może się doczekać, by pokazać, co potrafi przed legendarnym AC/DC. To będzie wieczór pełen rockowej furii i niezapomnianych emocji. Metallica, ikona metalu, doczekała się zaskakującego coveru swojego klasyka Enter Sandman. Japońska wokalistka pop Ado zaskoczyła publiczność festiwalu Summer Sonic, otwierając i zamykając swój występ tym utworem. Metallica, nie kryjąc zdumienia, pochwaliła młodą artystkę, podkreślając, że nigdy nie widzieli czegoś podobnego. Ado, która nie pokazuje twarzy, dziękowała zespołowi za inspirację i uznanie, udowadniając, że pop i metal mogą iść w parze.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Chris Cornell, niezapomniany głos rocka, wciąż porusza serca fanów, choć minęło już 9 lat od jego tragicznej śmierci. Perkusista Soundgarden, Matt Cameron, wspomina przyjaciela, podkreślając jego niepowtarzalną charyzmę i talent, którego nie da się nauczyć. Zespół nadal pracuje nad nowym albumem, na którym usłyszymy wokale Cornella, nagrane przed jego odejściem. Premiera planowana jest na 2027 rok, a fani z niecierpliwością czekają na ten muzyczny hołd dla legendarnego wokalisty.
3: Within Temptation, zespół, który od lat czaruje fanów symfonicznego metalu, wraca do Polski na festiwal Rockowizna w Poznaniu. Współpraca z Piotrem Roguckim z Komy przy utworze Whole World is Watching z 2014 roku wciąż jest wspominana z rozrzewnieniem. Sharon Den Adel, wokalistka zespołu, nie szczędzi ciepłych słów pod adresem Roguckiego, nazywając go piękną duszą. Cóż, wygląda na to, że muzyczne czary nie znają granic ani czasu.
2: Cezary Żak, znany wszystkim jako korpulentny Karol Krawczyk z Miodowych Lat, dziś świętuje swoje 65. urodziny i zaskakuje formą, której mógłby pozazdrościć nie jeden młodszy kolega. Aktor, który kiedyś marzył o romanistyce, a skończył na scenie, nie zwalnia tempa i wciąż podbija serca widzów, zarówno jako aktor, jak i reżyser. Jego metamorfoza, z pełniejszej sylwetki do nowego, smuklejszego wizerunku, jest szeroko komentowana, a on sam nie boi się nowych wyzwań, jak choćby dubbingowanie Kingpina w Daredevil – Odrodzenie. A wszystko to z dala od Fleszy, u boku żony Katarzyny, z którą tworzy jeden z najtrwalszych związków w polskim showbiznesie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 20 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Pogoda dziś spokojna i przyjazna. Lato w najłagodniejszej wersji.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Szpitalu Bielańskim dawcy krwi muszą teraz płacić za parking, co wywołało falę krytyki. Każda rozpoczęta godzina postoju kosztuje 8 zł, co dla wielu jest zbyt dużym obciążeniem. Dawniej dawcy mogli parkować za darmo, ale zmiany w regulaminie to uniemożliwiły. Szpital i miasto nie udzielają jasnych wyjaśnień w tej sprawie.
2: W Raszynie pod Warszawą policja przejęła ponad 52 kg narkotyków, w tym marihuanę i kokainę, ukrytych w przesyłce z Hiszpanii. Wartość przejętego towaru na czarnym rynku szacuje się na prawie 2 miliony złotych. 58-letni Dariusz M. został aresztowany i grozi mu do 10 lat więzienia. Śledztwo w sprawie międzynarodowej siatki przemytniczej wciąż trwa.
1: Już 24 września w warszawskim hotelu Bellotto odbędzie się wyjątkowy koncert Natalii Nimentrio. Wokalistka wraz z zespołem zaprezentuje utwory z pogranicza soulu i bluesa, w tym kompozycje Czesława Niemena. W programie znajdą się także autorskie wersje przebojów takich artystów jak Aretha Franklin czy Otis Redding. Wydarzenie odbędzie się w ramach cyklu Live Music, który stawia na kameralne występy w zabytkowych piwnicach hotelu.
2: Była wiceprezydent Warszawy, Aldona Machnowska-Góra, ujawniła, że jej rezygnacja z urzędu na początku lipca była wynikiem presji ze strony prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Powodem dymisji była afera wokół Szpitala Południowego, w której Machnowska-Góra zasiadała w Radzie Nadzorczej. Tymczasem w Warszawie trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Trzaskowskiego z funkcji prezydenta miasta.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W jednym z warszawskich żłobków na Targówku doszło do poważnego incydentu. Dziewczynka doznała obrażeń głowy i trafiła do szpitala. Prokuratura postawiła 35-letniej opiekunce zarzuty nieumyślnego narażenia dziecka na niebezpieczeństwo oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Kobieta nie przyznaje się do winy, a na czas postępowania pozostaje pod policyjnym dozorem. Sanach szykuje się do swojego czwartego i ostatniego występu na PGE Narodowym, co zamknie pewien rozdział w jej karierze. Stadion wkrótce zmieni nazwę na Orlen Narodowy, co jest efektem zmian sponsorskich. Koncert Sanach 4 września oraz festiwal roztańczony PGE Narodowy 10 października będą ostatnimi wydarzeniami pod dotychczasowym szyldem. To koniec pewnej ery dla tego warszawskiego obiektu.
2: Małgorzata Zegarek z Krakowa ponownie staje przed sądem za łamanie uchwały antysmogowej. 68-letnia emerytka używa kominka do ogrzewania domu, ponieważ nie stać jej na nowoczesne źródła ciepła. Mimo wcześniejszego uniewinnienia, Straż Miejska nałożyła na nią kolejny mandat. Proces będzie kontynuowany w grudniu, a sąd zapozna się z kosztami instalacji pompy ciepła. Na lotnisku w Maladze doszło do incydentu z udziałem 25-letniego Polaka, który znieważył dwie obywatelki Ukrainy. Nagranie z awantury szybko obiegło internet, a po powrocie do kraju mężczyzna stanął przed prokuratorem. Usłyszał zarzuty publicznego znieważenia oraz próby zmuszenia do określonego zachowania. Grozi mu do 3 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Górnik Zabrze przegrał z AS Monaco 2-3 w ostatniej fazie kwalifikacji do Ligi Konferencji. Mecz przyciągnął na trybuny ponad 23 tysiące kibiców. Choć Górnik walczył do końca, skuteczność rywali okazała się decydująca. Zabrzanie kończą swoją przygodę z europejskimi pucharami na tym etapie. W Gliwicach trwa spór o ulicę Rybacką, gdzie rolnik Józef M. zaorał świeżo położony asfalt, twierdząc, że droga powstała na jego gruncie. Mężczyzna został aresztowany, a obecnie jest objęty dozorem policyjnym. Miasto utrzymuje, że teren należy do gminy.

0: od 25 lat, jednak Józef M. zapowiada dalsze kroki prawne, dążąc do rozstrzygnięcia kwestii własności. Konflikt wywołał duże emocje i zainteresowanie mediów w całej Polsce.
1: Na posesji w podlaskich Boćkach doszło do zatrzymania Jolanty U., partnerki Eugeniusza S., który przejechał swojego 4-letniego syna. Kobieta była poszukiwana za spowodowanie wypadku w 2023 roku, w którym zginął jej syn. Eugeniusz S. wcześniej zabił swoje 10-miesięczne dziecko w podobnych okolicznościach. Teraz oboje muszą zmierzyć się z konsekwencjami swoich czynów.
0: W gminie Jedwabne w województwie podlaskim ponownie zaobserwowano zwierzę przypominające pumę, tym razem w pobliżu wsi Pawełki. Władze apelują do mieszkańców o unikanie lasów i zachowanie ostrożności. Służby zostały powiadomione, a mieszkańcom przypomina się, by nie podejmowali prób samodzielnego tropienia drapieżnika.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Zmywarka w domu to wygoda, ale wymaga regularnego czyszczenia. Prosty sposób na pozbycie się nieprzyjemnego zapachu to użycie kwasku cytrynowego. Wystarczy umieścić go w filtrze, dodać ciepłą wodę i po reakcji dokładnie przepłukać urządzenie. Dzięki temu zmywarka będzie działać sprawniej i pachnieć świeżo. Bierne prawo wyborcze do Sejmu w Polsce przysługuje osobom, które ukończyły 21 lat. Najmłodszym posłem w historii III Rzeczypospolitej Polskiej był Łukasz Tusk, który w 2007 roku zdobył mandat, mając zaledwie 22 lata. Podobnie Jan Paweł Ziobro, również w wieku 22 lat, został posłem w 2011 roku. Obaj zapisali się w historii polskiego parlamentaryzmu jako najmłodsi posłowie.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Białystok to miasto przywitana z temperaturą 18 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 9 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry też pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 8 metrów na sekundę. Letnie dni w naszym kraju bywają kapryśne, a lekki deszcz tylko podkreśli tę różnorodność pogody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa pod wodzą trenera Marka Papszuna udanie rozpoczęła sezon, prowadząc w ekstraklasie. Były kapitan Iwica Wrdoliak podkreśla, że kluczem do sukcesu jest jedność zespołu i poprawa defensywy. W ostatnim meczu Legia rozbiła Radomiaka 5-0, a teraz czeka ją wyjazdowe starcie z Piastem Gliwice. Wrdoliak zaznacza, że choć start jest obiecujący, to do mistrzostwa jeszcze daleka droga. Paweł Sokolnicki, doświadczony sędzia, nie znalazł się w obsadzie arbitrów na 5. kolejkę Ekstraklasy. Decyzja zapadła po ujawnieniu jego krytycznego listu dotyczącego środowiska sędziowskiego. Sokolnicki opisał w nim problemy w centrum VAR i skrytykował system szkolenia sędziów. PZPN uznał zarzuty za subiektywne, a decyzja o odsunięciu Sokolnickiego wywołuje pytania o reakcję związku na krytykę.
2: FC Thun, mistrz Szwajcarii z ubiegłego sezonu, zmierzy się z Lechem Poznań w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. Zespół, który wcześniej zachwycał solidną defensywą, teraz ma problemy w obronie, tracąc wiele goli. Były reprezentant Polski, Ryszard Komornicki, podkreśla jednak, że Thun ma mocną ofensywę i nie można ich lekceważyć. Lech Poznań przystąpi do meczu osłabiony, ale musi podejść do rywala poważnie, bo Thun może się jeszcze obudzić.
1: Górnik Zabrze zyskał nowego lidera w osobie Federico, skrzydłowego z przeszłością w Realu Madryt. Trener Michał Gasparik wierzy, że Federico stanie się najlepszym skrzydłowym w Ekstraklasie, co potwierdził już 2 golami w debiucie. W najbliższym meczu Ligi Konferencji Górnik zmierzy się z AS Monaco, a Federico ma być kluczowym zawodnikiem w tym starciu. W zespole wyróżnia się także bramkarz Filip Szulce oraz doświadczony obrońca Rafał Janicki.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Barcelona planuje przyszłość swojej bramki, przygotowując się na odejście Wojciecha Szczęsnego w 2027 roku. Klub rozpoczął rozmowy w sprawie transferu Dominika Livakovicia z Fenerbahce. W tym sezonie Joan Garcia będzie pierwszym bramkarzem, a Szczęsny jego zmiennikiem. Livakovic może dołączyć do Barcelony, ale możliwe jest jego wypożyczenie na cały sezon. Katarzyna Wasik zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w Paryżu na 50 metrów stylem dowolnym, bijąc przy tym rekord Polski. W finale pokonała legendarną Sarah Siostroem, co było dla niej ogromnym sukcesem. Wasik, reprezentująca Wojsko Polskie, podkreśliła, że zwycięstwo w Dniu Święta Wojska Polskiego było dla niej szczególnie wzruszające. Teraz marzy o występie na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Cincinnati po przedwczesnym zakończeniu meczu z powodu kontuzji rywalki Jeleny Rybakiny. Dzięki temu zwycięstwu Polka zapewniła sobie miejsce w czołowej 8 rozstawień na nadchodzący US Open. To oznacza, że najgroźniejsze rywalki spotka dopiero w ćwierćfinale. Świątek ma szansę na obronę tytułu i poprawę swojej pozycji w rankingu. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Egiptu, Hossam Hassan, znalazł się w centrum skandalu po tym, jak jego 2 żony spotkały się w luksusowym kurorcie i doszło między nimi do bójki. W wyniku stresu trener stracił przytomność i trafił do szpitala. Po wyjściu z placówki medycznej zdecydował się na rozwód z jedną z żon, aby zakończyć rodzinne konflikty.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jakub Szymański zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham, przełamując wcześniejsze trudności w sezonie letnim. Teraz planuje start w memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, gdzie zmierzy się z czołowymi zawodnikami świata. Szymański podkreśla, że to dopiero początek jego medalowej drogi i liczy na kolejne sukcesy. W planach ma również udział w World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie.
2: Jamal Musiala, gwiazdor Bayernu Monachium, zasłabł podczas 2 meczów towarzyskich w ciągu 4 dni. Lekarze zdiagnozowali u niego przejściowe zaburzenia neurologiczne, które nie są groźne i poddają się leczeniu. 23-letni piłkarz zapewnia, że otrzymuje najlepszą opiekę medyczną i jest optymistycznie nastawiony. Musiala, mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, znalazł się w kadrze Niemiec na tegoroczne Mistrzostwa Świata.
1: Derby Krakowa pomiędzy Krakowią a Wieczystą Kraków rozpoczęły 5. kolejkę Ekstraklasy. Mecz miał szczególny wymiar, ponieważ odbywał się po śmierci Jana Frycza, znanego aktora i kibica Krakowi. Przed rozpoczęciem spotkania uczczono jego pamięć minutą ciszy. Niestety, chwilę później mecz został przerwany z powodu rac odpalonych przez kibiców. Piotr Więcek triumfował w przedostatniej rundzie Drift Masters w niemieckim Ferropolis, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polak pokonał finale Conora Shanahana, zdobywając 106 punktów i wyprzedzając Pawła Korpulińskiego o 22 punkty. Przed nami emocjonujący finał na PGE Narodowym, gdzie czterech zawodników wciąż ma szansę na mistrzostwo. Zawody odbędą się 11 i 12 września w Warszawie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wasyl Tupczi, czołowy siatkarz reprezentacji Ukrainy, zapowiedział zakończenie kariery w Polsce po obecnym sezonie Plus Ligi. Decyzję tę podjął z powodu narastającej wrogości, z jaką spotykają się Ukraińcy w Polsce. Tupczi opowiedział o incydentach, takich jak niszczenie mienia i wulgarne napisy, które wpłynęły na jego decyzję. Zawodnik planuje kontynuować karierę w kraju, który zapewni mu lepsze warunki do życia i gry.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1011 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 26 stopni Celsjusza. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Radio Super Express.

0: gdzie...
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia powracają na ekrany po wakacyjnej przerwie z odcinkiem 3393, który zostanie wyemitowany 8 września o 25 w TVP2. W tym odcinku Krystyna Szymańska przejdzie spektakularną metamorfozę, która zaskoczy wszystkich mieszkańców Brzezin. Na imprezie ostatkowej w remizie Mariusz zwróci na nią uwagę, co nie umknie narzeczonej Kasi. Choć Kasia nie widzi w Szymańskiej rywalki, to sytuacja może się skomplikować. Krystyna, po trudnych przeżyciach z mężem, zaczyna nowe życie i pokazuje się z zupełnie innej strony. Czy jej relacja z Mariuszem wpłynie na związek Kasi? Odpowiedzi przyniesie nowy sezon Barw Szczęścia.
3: La Promesa, Pałac Tajemnic. W 463 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Romulo i Maria walczą o przyszłość małego Diegita, synka zmarłej Pii, starając się zmienić decyzję Petry. Konflikty narastają, a dramatyczne sekrety wychodzą na jaw. Jana i Salvador ujawniają prawdę o długach Lopego, który padł ofiarą bezwzględnych bandytów. Margareta troskliwie opiekuje się chorym Ignacjem, a Cruz bacznie obserwuje napięcia w pałacu. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP2. Dla tych, którzy przegapią, dostępny będzie również na platformie TVP VOD.
2: W 31 odcinku tureckiej telenoweli Splątane losy emocje sięgają zenitu. Mała Mine wybucha gniewem, oskarżając Münever o kradzież cennego naszyjnika po zmarłej matce. Choć Susan odnajduje zgubę, napięcie w domu nie znika. Jasemin z oburzeniem obserwuje, jak Münever zakłada dziewczynce nową ozdobę. Tymczasem Halil desperacko próbuje odbudować zaufanie żony Eifer po odwołanej kolacji. Zdeterminowany zleca Remziemu odnalezienie Jasemin. Ten pełen emocji odcinek będzie można obejrzeć w środę, 26 sierpnia o 14 na TV P1.
3: M jak miłość powraca z emocjonującym 1937 odcinkiem po wakacjach. Joanna nie zamierza odpuścić Artura, mimo że ten wybrał swoją żonę Marysię. Romans między Arturem a młodą lekarką nabiera tempa, a ich sekretna randka w lesie przyniesie zaskakujące zwroty akcji. Joanna nie pogodzi się z decyzją Artura i będzie walczyć o jego serce, wysyłając rozpaczliwe SMS-y. Artur, mimo prób zakończenia romansu, nie potrafi oprzeć się pokusie i ucieka na spotkanie z Joanną. Ich miłosne uniesienia mogą zagrozić małżeństwu Rogowskiemu. Czy Artur ostatecznie wybierze Joannę, czy wróci do Marysi? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 3 września TVP1 wyemituje 948 odcinek tej fascynującej opowieści. Po pogrzebie pułkownika mieszkańcy Akacjowej 38 postanawiają zaopiekować się Sylwią. Samuel nie pojawia się na czuwaniu przy trumnie Don Artura, co niepokoi Lucię. Razem z Carmen udają się do jego mieszkania i ratują mu życie. Samuel wymyśla historię o napadzie i kradzieży klejnotów, które wcześniej ukrywa. Tymczasem Sylwia zaczyna podejrzewać Javiera o kradzież klucza do mieszkania Don Felipa i Celi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących wątków, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty. Niej... Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 950 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września, Samuel niszczy list, którym Diego ujawnia podłości swojego brata. Antonito musi pożegnać się z marzeniami o sprzedaży wynalazku, gdyż Anglicy opatentowali już wycieraczki samochodowe. Samuel i Lucja przygotowują się do otwarcia galerii Aldej, a dziewczyna skrycie się w nim podkochuje. Tymczasem Antonito wraca z Cabrachigo bez Lolity, ponieważ stan jego ciotki się pogorszył. Serial opowiada także o dramatycznej historii Carmen, która po dramatycznym incydencie z mężem ucieka z domu, by zacząć nowe życie. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel. W 1011 odcinku serialu Dziedzictwo Poyraz podejmuje dramatyczną decyzję, która może mieć tragiczne skutki. Zazdrość o rzekome uczucie Nany do innego mężczyzny popycha go do niebezpiecznej walki. Mert, zaniepokojony sytuacją, próbuje powstrzymać Poyraza, zanim dojdzie do nieszczęścia. Emocje sięgają zenitu, gdy Poyraz oschle odtrąca Nanę, a ich relacja staje się coraz bardziej napięta. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia, o godzinie 16 na antenie TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny online na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę, która przyciąga widzów swoją intensywnością i emocjonalnym napięciem.
3: Serial Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Zdjęcia do nowych odcinków zakończono 20 sierpnia, a premiera planowana jest na grudzień. Fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość, ale zima przyniesie im letnie przygody z Wilkowej. Po zakończeniu zdjęć ekipa i obsada świętowały na pożegnalnej kolacji, gdzie pojawiły się największe gwiazdy serialu, w tym Ilona Ostrowska i Katarzyna Żak. Do obsady dołączyły także nowe twarze, które wcielą się w tytułowe wiedźmy. Reżyser Wojciech Adamczyk podziękował wszystkim zaangażowanym w produkcję, podkreślając, że praca nad serialem była cudowna. Do grudnia twórcy z pewnością podzielą się kolejnymi ciekawostkami z planu, podsycając emocje przed premierą.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 8 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 20 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prawa i Sprawiedliwości odeszło 40 osób, co stanowi największy kryzys w historii partii. Były premier Mateusz Morawiecki wraz z innymi założył nowy klub parlamentarny Rozwój Plus. Choć wielu wyborców Prawa i Sprawiedliwości pozostaje wiernych Jarosławowi Kaczyńskiemu, część sympatyków skłania się ku nowemu ugrupowaniu. Rozłam w partii wywołał mieszane reakcje wśród wyborców, którzy teraz muszą zdecydować, komu zaufać. W Stanach Zjednoczonych wybuchła burza po publikacji listów Natalie Harm, asystentki Donalda Trumpa, przez portal Daily Beast. Listy pełne są uwielbienia i osobistych wyznań, co wzbudziło spekulacje na temat relacji między Harm a byłym prezydentem. Biały Dom stanowczo zaprzecza plotkom, podkreślając profesjonalizm Harm i krytykując senatora Johna Ossoffa za jego komentarze. Ethel Cutterham z hrabstwa Surrey obchodziła wczoraj swoje 117 urodziny, będąc najstarszą żyjącą osobą na świecie. Urodzona w 1909 roku, Ethel przeżyła wiele historycznych wydarzeń, w tym pandemię COVID-19. Przez lata mieszkała w różnych częściach świata, a jeszcze jako 97-latka prowadziła samochód. Od kwietnia zeszłego roku jest uznawana za najstarszą osobę na świecie. Dwaj rybacy z Meksyku przetrwali 5 dni na Pacyfiku po zatonięciu ich łodzi. Uratowała ich przenośna lodówka, która stała się prowizoryczną szalupą. Mężczyźni zostali odnalezieni 240 km od wybrzeża Chiapas, poważnie odwodnieni, ale przytomni. Meksykańska marynarka prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn zatonięcia łodzi.
3: Boże Narodzenie 2026 zapowiada się jako jedno z najdłuższych w historii. Dzięki wolnej Wigilii i korzystnemu układowi kalendarza Polacy mogą liczyć na 5 dni wolnego, bez konieczności brania urlopu. Dodatkowo, sprytnie planując, można wydłużyć przerwę świąteczną do 14 dni, wykorzystując tylko 5 dni urlopu. To doskonała okazja na rodzinny relaks lub świąteczny wyjazd.
2: W Olsztynie policjanci uratowali starszego mężczyznę, który zadzwonił na numer alarmowy, informując o problemach z oddychaniem. Funkcjonariusze szybko ustalili jego nową lokalizację dzięki kontaktowi z rodziną. Po dotarciu na miejsce weszli do domu przez okno balkonowe i udzielili seniorowi pomocy, czekając na przyjazd karetki. Dzięki ich sprawnym działaniom mężczyzna otrzymał niezbędne wsparcie na czas. Policjanci z Sandomierza zatrzymali 62-letniego mężczyznę z powiatu skarżyskiego, podejrzanego o oszustwa metodą na legendę. Mężczyzna przyjmował pieniądze od starszych osób, które uwierzyły w zmyślone historie o problemach zdrowotnych bliskich. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Dzięki czujności mieszkańców i szybkiej reakcji policji udaremniono próby wyłudzenia łącznie 670 tysięcy złotych. Jesień 2026 zapowiada się wyjątkowo ciepło i słonecznie. Synoptycy przewidują, że wrzesień i październik będą cieplejsze niż zwykle, z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni Celsjusza. To oznacza, że możemy spodziewać się złotej polskiej jesieni. Choć grzybiarze mogą być zawiedzeni z powodu mniejszej liczby opadów. Prawdziwe ochłodzenie nadejdzie dopiero w listopadzie.
3: Poduszki można łatwo odświeżyć w pralce, stosując prosty domowy trik. Wystarczy dodać pół szklanki octu do komory na detergenty, co przywróci im puszystość i zlikwiduje roztocza. Eksperci zalecają pranie poduszek co 2 miesiące, aby uniknąć plam i zapewnić zdrowy sen. Pamiętajmy, by ustawić pralkę na delikatny program i używać piłeczek tenisowych, które zapobiegają zbijaniu się wypełnienia. W Bydgoszczy zatrzymano 36-letniego mężczyznę, podejrzanego o rozbój na 76-letniej kobiecie. Do ataku doszło 12 sierpnia przed sklepem na osiedlu Wyżyny. Napastnik zerwał seniorce biżuterię i uciekł, ale dzięki nagraniu z monitoringu szybko go zidentyfikowano. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a za przestępstwo grozi mu do 15 lat więzienia.
2: Białe skarpetki często szarzeją i trudno je doprać. Istnieje jednak prosty, domowy sposób na przywrócenie im bieli. Wystarczy wetrzeć szare mydło w zabrudzone miejsca, odczekać 15 minut i wyprać w pralce. Alternatywnie można namoczyć skarpetki w roztworze sody oczyszczonej, co również skutecznie usuwa plamy. Zmywarka w domu to wygoda, ale wymaga regularnego czyszczenia. Prosty sposób na pozbycie się nieprzyjemnego zapachu to użycie kwasku cytrynowego. Wystarczy umieścić go w filtrze, dodać ciepłą wodę i po reakcji dokładnie przepłukać urządzenie. Dzięki temu zmywarka będzie działać sprawniej i pachnieć świeżo. Anna Grodzka, pierwsza transpłciowa posłanka w Polsce, po latach wycofania z polityki opowiedziała o swoich planach na przyszłość. W wywiadzie dla magazynu Replika zdradziła, jak ma wyglądać jej pogrzeb. Grodzka chce, by ceremonia była świecka, nad wodą z ogniskiem i muzyką, którą kochała. Była posłanka planuje kremację, ale jeszcze nie zdecydowała, co stanie się z jej prochami. Bierne prawo wyborcze do Sejmu w Polsce przysługuje osobom, które ukończyły 21 lat. Najmłodszym posłem w historii III Rzeczypospolitej Polskiej był Łukasz Tusk, który w 2007 roku zdobył mandat, mając zaledwie 22 lata. Podobnie Jan Paweł Ziobro, również w wieku 22 lat, został posłem w 2011 roku. Obaj zapisali się w historii polskiego parlamentaryzmu jako najmłodsi posłowie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Taki dzień to zaproszenie do odpoczynku. Ciepło wspiera dobre chwile.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dorota Szelongowska, znana z telewizji, postanowiła, że jeden dom to za mało. Po 12 latach remontów na Warmii stworzyła swoje wymarzone miejsce, gdzie czuje się jak w domu. Ale to nie koniec. Ma też mieszkanie w Warszawie i dom w Hiszpanii. Cóż, niektórzy mają problem z wyborem koloru ścian, a inni z wyborem, w którym domu spędzić weekend. Joanna Jarmołowicz, znana z seriali i filmów, znowu na językach. Tym razem aktorka ogłosiła, że znalazła szczęście u boku kobiety, co wywołało niemałe zamieszanie. Po burzliwych związkach z braćmi Królikowskimi, Joanna postanowiła nie kryć swojego nowego uczucia. Na hejterów odpowiedziała z humorem, przypominając, że w internecie nikt nie jest anonimowy. Całuski dla wszystkich.
2: Maciej Pela, znany tancerz i były mąż Agnieszki Kaczorowskiej, zaskakuje wszystkich, wskakując w mundur w nowym reality show Nasi w mundurach. To nie jest zwykła przebieranka, ale prawdziwe wyzwanie z wojskowym sznytem, gdzie liczy się nie tylko siła, ale i odporność psychiczna. Czy tancerz poradzi sobie na poligonie równie dobrze jak na parkiecie? A może mundur przyciągnie jeszcze więcej fanek? Odpowiedzi poznamy już jesienią, kiedy program zadebiutuje na antenie.
1: 15 sierpnia pożegnaliśmy Jana Frycza, aktora, który do końca nie odpuszczał. Nawet ciężka choroba nie powstrzymała go przed pracą nad premierą w Teatrze Narodowym. W ostatnim wywiadzie, który ukazał się już po jego śmierci, Frycz podkreślał, jak ważne jest traktowanie dzieci z szacunkiem i odpowiedzialność za naszą planetę. Cóż, może to właśnie dzieci i Ziemia będą pamiętać o nas dłużej niż my sami.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Wiola Brzezińska, niegdyś gwiazda Szansy na sukces i Opolskich debiutów. Dziś nieco zapomniana, ale wciąż aktywna. Choć mogła śpiewać z Ich Troje i reprezentować Polskę na Eurowizji, wybrała własną ścieżkę. Teraz tworzy muzykę na swoich zasadach, koncertując na wydarzeniach religijnych i pracując nad 6. albumem. Czyżby sukces w showbiznesie nie był jej pisany? Czy po prostu wybrała mniej oczywistą drogę?
2: Beck powraca z nowym albumem Ride Lonesome, który już przed premierą zbiera maksymalne noty od krytyków. Artysta po 10 latach przerwy ponownie połączył siły z legendarnym zespołem, z którym stworzył nagrodzony Grammy album Morning Face. Nowy singiel Disappearing Act to kolejna zapowiedź płyty, która według krytyków zamienia ból w czyste piękno. Czyżby Beck odkrył muzyczną alchemię, której nikt inny nie potrafi? Premiera już wkrótce, a oczekiwania są ogromne. Electric Callboy, niemiecka sensacja metalowej sceny, wreszcie zawita do Polski. Ich koncert w Gliwicach, zaplanowany na 4 marca przyszłego roku, to prawdziwa gratka dla fanów, którzy muszą uzbroić się w cierpliwość. Zespół, znany z mieszanki ciężkich riffów i disco, obiecuje wieczór pełen szalonej energii. Bilety znikają jak świeże bułeczki, więc kto pierwszy, ten lepszy.
1: Melissa Etheridge, królowa rocka lat 90., zdobyła Grammy i platynowe płyty, śpiewając z brutalną szczerością, której reszta sceny się bała. Jednak za kulisami jej życie nie było tak kolorowe. Im głośniej krzyczał tłum, tym bardziej dotkliwa była cisza po koncercie. Etheridge, która odważnie przyznała się do swojej orientacji, stała się ikoną, ale cena za tę autentyczność była wysoka. Nawet walka z rakiem nie złamała jej ducha. Na scenie, łysa po chemioterapii, pokazała, że prawdziwa siła tkwi w kruchości. Cytując...
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W 2009 roku John Frusciante po raz drugi opuścił Red Hot Chili Peppers, a świat muzyki zamarł. Zespół, zamiast się poddać, postanowił zwolnić tempo i dać sobie czas na oddech. W międzyczasie Flea zaczął studiować teorię muzyki, a Chad Smith dołączył do supergrupy Chicken Foot. Po odejściu Frusciante, Red Hot Chili Peppers znalazło nowego gitarzystę, Josha Klinghoffera, który wniósł świeże brzmienie do zespołu. Album I'm With You z 2011 roku, choć nie dorównał sukcesowi Californication, stał się symbolem nowego początku i dowodem na to, że papryczki potrafią przetrwać każdą burzę. Na polskiej scenie muzycznej znowu gorąco. Jacek Kawalec, znany aktor i muzyk, postanowił opuścić budkę suflera po tym, jak jego parodia Disco Polo wywołała burzę. Wszystko zaczęło się od żartobliwego występu, w którym Kawalec zasugerował, że Zenon Martyniuk śpiewa z playbacku. Lider budki suflera, Tomasz Zeliszewski, szybko odciął się od swojego wokalisty, a Martyniuk zapowiedział kroki prawne. Kawalec nie pozostał dłużny, podkreślając, że jego występ to tylko niewinna parodia, a decyzja o odejściu z zespołu była wyłącznie jego. Cóż, w świecie muzyki nie brakuje dramatów. Slash, legendarny gitarzysta Guns N' Roses, doczekał się niecodziennego zaszczytu. Naukowcy nazwali nowo odkryty gatunek węża jego imieniem – Lielaphis slashy. Ten niejadowity gad, zamieszkujący lasy Nowej Gwinei, stał się symbolem miłości Slasha do gadów. Ciekawe, czy teraz Slash będzie grał na gitarze z jeszcze większym zapałem, wiedząc, że gdzieś w tropikach jego imię nosi wąż. Youngblood, brytyjski muzyk, który nie przestaje zaskakiwać. Mimo złamanej nogi nie zwalnia tempa. Na koncertach pojawia się na wózku, wprowadzany przez dwie panie przebrane za pielęgniarki, a jego energia nie zna granic. W Portugalii podczas festiwalu Vilar de Mouros surfował po publiczności na wózku, udowadniając, że nawet kontuzja nie jest w stanie go zatrzymać. To prawdziwy sceniczny zwierz, który nie boi się łamać konwencji.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1017 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 19 stopni z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 22 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Lato w pełni. Ciepło otula świat. Bez przesady. Bez pośpiechu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na lotnisku Chopina w Warszawie doszło do incydentu z udziałem 62-letniej kobiety, która podczas odprawy stwierdziła, że ma w bagażu dwie bomby. Służby graniczne natychmiast zareagowały, a pasażerka została wykluczona z lotu do Hiszpanii. Kobieta tłumaczyła, że to był żart, ale otrzymała mandat w wysokości 500 zł. Podobne sytuacje zdarzają się coraz częściej, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym. Fundacja Rodzić po ludzku opublikowała najnowszy ranking szpitali pod kątem opieki okołoporodowej. Na czele zestawienia znalazł się Szpital Specjalistyczny imienia Świętej Rodziny w Warszawie. Ranking ma na celu informowanie kobiet o jakości opieki w polskich szpitalach i podnoszenie standardów na porodówkach. Inicjatywa Głos Matek zbiera opinie pacjentek, co pomaga weryfikować procedury medyczne.
2: Warszawski Młotek, czyli blok przy ulicy Smolnej 8, to ikona architektury PRL-u. Wybudowany w 1976 roku, początkowo miał być hotelem, ale z powodu kryzysu mieszkaniowego stał się luksusowym blokiem mieszkalnym. Budynek wyróżnia się nietypowym wyglądem i prestiżową lokalizacją, a od 2016 roku jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Na jego szczycie znajduje się dwukondygnacyjna kawiarnia i restauracja, co dodaje mu wyjątkowego charakteru. W Józefowie trwa spór o los 13 psów i 3 kotów odebranych z tak zwanego domu grozy. Burmistrz Marek Banaszek odmówił zatwierdzenia czasowego odebrania zwierząt, mimo dramatycznych warunków, w jakich je znaleziono. Prokuratura i Urząd Miasta mają rozbieżne stanowiska co do wymiany informacji w tej sprawie. Tymczasem właścicielka zwierząt, oskarżona o znęcanie się nad nimi, walczy o ich odzyskanie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W nocy z piątku na sobotę wybuchł pożar na targowisku przy ulicy Mickiewicza w Katowicach. Ogień zniszczył 15 stoisk, a 2 kolejne zostały uszkodzone. Na szczęście nie ma informacji o ofiarach. Strażacy szybko opanowali sytuację, a przyczyny pożaru są badane przez śledczych. Bydgoszcz po raz kolejny została uznana za najbardziej przyjazne miasto dla kierowców w Polsce w rankingu oponeo.pl i Janosik. Wśród miast powyżej 300 tysięcy mieszkańców Bydgoszcz utrzymała pierwsze miejsce, a tuż za nią znalazł się Lublin. Na trzeciej pozycji uplasował się Szczecin. Ranking uwzględniał m.in. płynność ruchu, bezpieczeństwo i warunki parkowania. Jagiellonia Białystok jest bliska awansu do Ligi Europy po wygranej 4-0 z Iberią Tbilisi. Na Chorten Arenie błyszczał Jeremy Agbonifo, który zdobył jedną z bramek i zachwycił dynamiczną grą. Eksperci podkreślają, że młody zawodnik ma szansę stać się gwiazdą polskiej ekstraklasy. Rewanżowy mecz zapowiada się spokojnie dla białostockiej drużyny. W Polsce trwają przygotowania do wyborów parlamentarnych zaplanowanych na 2027 rok. Najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster pokazuje, że obecna koalicja rządowa, w skład której wchodzą m.in. Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica, może liczyć na niecałe 47% poparcia. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało w badaniu około 23,5%, a Konfederacja Wolność i Niepodległość niecałe 14%. Zmiany w koalicji, w tym rozpad trzeciej drogi, mogą wpłynąć na przyszłe wyniki wyborów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego unieważniło honorowy patronat nad obchodami 82. rocznicy Powstania Warszawskiego, organizowanymi przez Stowarzyszenie Warszawa 44. Decyzja zapadła po kontrowersjach związanych z jedną z ambasadorek wydarzenia, Moniką Laskowską, znaną z platformy OnlyFans. Ministerstwo podkreśliło, że nie uczestniczyło organizacyjnie ani finansowo w tym wydarzeniu. Pamięć o

0: Powstaniu Warszawskim pozostaje dla resortu kluczowym elementem polskiej tożsamości. Profesor Antoni Dudek ostro skrytykował premiera Donalda Tuska za nominację Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ekspert uważa, że to jeden z większych błędów obecnej kadencji rządu. 9 fundacji zaapelowało do Berka o wycofanie kandydatury, podkreślając potrzebę wyboru niezależnego kandydata. Dudek przypomina, że Tusk zmienił swoje podejście do Trybunału, co może mieć poważne konsekwencje. Karol Nawrocki od roku pełni funkcję prezydenta Polski. Jego zaprzysiężenie było momentem pełnym emocji, a Szymon Hołownia był namawiany do jego zablokowania. W specjalnym podsumowaniu pierwszego roku prezydentury podkreślono, że Polska mogła stanąć na krawędzi wojny domowej. Hołownia ostatecznie nie podjął działań, a Nawrocki zapowiedział realizację swojego programu Plan 21.
1: Barbara Mróz-Gorgoń złożyła dymisję z funkcji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. Powodem jej decyzji była ogromna fala hejtu, która uniemożliwiła jej dalsze pełnienie tej roli. Mimo odejścia wyraziła nadzieję, że projekt promocji Polski będzie kontynuowany. Teraz rząd musi znaleźć nową osobę do prowadzenia tego ważnego zadania.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Dominik Tarczyński, europoseł PiS, z impetem wkracza na amerykańską scenę polityczną. W New Jersey zainaugurował działalność polsko-amerykańskiej koalicji republikanów. To kolejny krok w jego intensywnych kontaktach z amerykańską prawicą. Mimo że w maju odmówiono mu wjazdu do Wielkiej Brytanii, Tarczyński konsekwentnie rozwija swoje wpływy w Stanach Zjednoczonych, budując relacje z Polonią i republikanami.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 9 metrów na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. Zbliżający się koniec roku przynosi wyjątkowy układ kalendarza, który pozwala na długi zimowy urlop przy minimalnym wykorzystaniu dni wolnych. Wigilia wypada w czwartek, a pierwszy dzień świąt w piątek, co daje 4 dni wolnego z weekendem. Ponadto drugi dzień świąt przypada na sobotę, więc pracodawca musi oddać dodatkowy dzień wolny w poniedziałek, 28 grudnia. Można przedłużyć ten okres, biorąc urlop na 29, 30 i 31 grudnia, co daje 11 dni wolnego. Dla bardziej ambitnych 5 dni urlopu pozwala na 14 dni przerwy, a 7 dni na aż 18 dni odpoczynku. Warto działać szybko, bo liczba miejsc na urlopie jest ograniczona.
1: Huta Częstochowa oraz firma Advanced Protection Systems z Gdyni mają trafić na listę strategicznych spółek chronionych przez państwo. Huta jest jedynym zakładem w Polsce produkującym hartowane grube blachy dla przemysłu obronnego. Z kolei gdyńska firma specjalizuje się w systemach antydronowych, kluczowych dla ochrony wschodniej granicy Polski. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia, który ma zabezpieczyć te firmy przed niepożądanym przejęciem. Wpisanie na listę nie oznacza przejęcia przez państwo, ale daje możliwość zablokowania niekorzystnych transakcji. To kolejny krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa kraju. Koniec problemów z kaucją za butelki. Platforma kaucja.pl wprowadziła nowe narzędzie online, które pozwala szybko sprawdzić, czy opakowanie objęte jest systemem kaucyjnym. Wystarczy wpisać kod EAN z etykiety na stronie, by dowiedzieć się, czy i ile kaucji przysługuje za butelkę. To rozwiązanie ułatwi życie zarówno klientom, jak i pracownikom sklepów, eliminując nieporozumienia przy zwrotach. Dzięki temu narzędziu proces odzyskiwania kaucji staje się prostszy i mniej stresujący. ZUS opublikował dane dotyczące zwolnień lekarskich w Polsce za pierwszą połowę 2026 roku. Choć liczba wystawionych zaświadczeń spadła o niecałe 3% w porównaniu z ubiegłym rokiem, to łączna liczba dni na chorobowym pozostała niemal niezmieniona. Oznacza to, że Polacy chorują rzadziej, ale dłużej. Najczęściej zwolnienia dotyczą kobiet w wieku od 30 do 39 lat oraz mężczyzn w wieku od 40 do 49 lat. Główne przyczyny to schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz problemy psychiczne. Coraz częściej zwolnienia są też brane na opiekę nad seniorami, co odzwierciedla zmiany demograficzne w społeczeństwie.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu przy ulicy Barckiej powstało 620 nowych mieszkań na abonament. To inwestycja Resi4Rent, oferująca w pełni wyposażone lokale w modelu subskrypcji. Mieszkania są dostępne w trzech wariantach. Dla singli, par i rodzin, zapewniając elastyczność i wygodę. Stała opłata abonamentowa gwarantuje przewidywalność kosztów, a mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie opiekuna klienta i serwis techniczny. Lokalizacja zapewnia szybki dojazd do centrum, uczelni i terenów zielonych. To nowoczesna alternatywa dla tradycyjnego najmu we Wrocławiu. Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje wydłużenie terminu ważności bonów kaucyjnych. Obecnie bony te często tracą ważność już po 30 dniach, co prowadzi do utraty pieniędzy przez konsumentów. Zmiany mają ujednolicić zasady i wydłużyć okres realizacji bonów we wszystkich sklepach. Dodatkowo ministerstwo podkreśla, że klienci mają prawo do zwrotu kaucji w gotówce, a sklepy muszą to respektować. Nowelizacja ustawy obejmie także jednorazowe butelki szklane, co będzie wymagać odpowiedniego okresu przejściowego. Koniec wakacji oznacza dla rodziców spore wydatki na szkolną wyprawkę. Średni koszt dla jednego dziecka to 623 zł, co dla osób zarabiających najniższą krajową oznacza niemal 4 dni pracy. Aż 91% rodziców szuka promocji, by obniżyć te koszty. Dzieci mają coraz większy wpływ na wybór produktów, zwracając uwagę na kolor, modę i ulubionych bohaterów. Najczęściej zakupy robione są w dyskontach i przez internet, ale wielu rodziców korzysta także z rynku wtórnego. Mimo wszystko rodzice starają się nie oszczędzać na jakości, chcąc kupić dobrze i tanio.
0: Rząd Donalda Tuska zapowiada zmiany w podatku PIT, które mogą przynieść ulgę milionom Polaków. Nowy próg podatkowy wzrośnie do 130 tysięcy złotych, a między 130 a 150 tysiącami złotych dochodu pojawi się nowa stawka 24%. Dzięki temu część pracowników może zyskać nawet do 3600 zł rocznie. Reforma ma złagodzić przejście między stawkami 12 i 32%, co ma szczególnie pomóc klasie średniej. Zmiany mogą dotyczyć nawet 3,5 miliona Polaków. Polaków. Jednak brak automatycznej indeksacji progów podatkowych może w przyszłości ponownie zwiększyć liczbę osób objętych wyższą stawką.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na autostradzie A2 między Warszawą a Łodzią rusza kluczowy etap przebudowy. Inwestycja za 1,5 miliarda złotych obejmie 92 km trasy, a główne roboty rozpoczną się jesienią. Mimo prac, kierowcy będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Strabag już wprowadza czasową organizację ruchu, co oznacza zmiany dla podróżujących. Po zakończeniu prac autostrada ma lepiej odpowiadać na potrzeby rosnącego ruchu, który sięga nawet setek tysięcy pojazdów dziennie. To część większej modernizacji polskich autostrad, obejmującej także A4 i A1.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1013 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 20 stopni z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 23 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Letnie ciepło dziś pełne. Dzień otula słońcem i spokojem.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W 3394 odcinku, który zostanie wyemitowany 9 września, Renata ponownie wchodzi na niebezpieczną ścieżkę kłamstw i leków. Marcin, mimo ogromnych starań, nie jest w stanie przekonać jej do powrotu na terapię. Sytuację dodatkowo komplikuje zazdrość Renaty o Marcina i jego koleżankę z pracy. Ich związek staje pod znakiem zapytania, a widzowie z niepokojem będą śledzić rozwój wydarzeń. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 20:05 na TVP2, a także online na TVP VOD. Barwy szczęścia to opowieść o życiu mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej, pełna rodzinnych dramatów i miłosnych zawirowań. W 1011 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo Kara postanawia zaskoczyć Ibrahima, wręczając mu fałszywe wyniki badań płci ich dziecka. Spodziewa się kłótni, ale reakcja męża jest zupełnie inna, Ibo wybucha radością, gdy dowiaduje się, że będą mieli córkę. Kara, wzruszona jego entuzjazmem, przyznaje się do podstępu. Ibrahim wyciąga z kieszeni listę rzeczy, które przygotował dla dziecka na najbliższe 10 lat. Odcinek ten zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia o 16 na TVP 1. Wszystkie dotychczasowe odcinki można obejrzeć na platformie TVP VOD. Dziedzictwo to opowieść o miłości, stracie i rodzinnych wyzwaniach, która zdobyła serca widzów na całym świecie. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1012 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 25 sierpnia o godzinie 16 na TVP 1. Sinan, zaślepiony zazdrością, błędnie interpretuje gest Aynur wobec Kiwanca i proponuje Ezgi związek na próbę. Ezgi i jej matka, Isil, są zachwycone tą ofertą, choć Aynur, nieświadoma sytuacji, planuje załagodzić wcześniejsze spory z Sinanem. Tymczasem fabuła serialu Dziedzictwo wciąż zaskakuje widzów, opowiadając o miłości, rodzinnych zawirowaniach i walce o przetrwanie. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Ceyhan, Syla Turkolu, Nanuka Stambolishvili i Nick Shelly-Lai. Serial dostępny jest również na platformie TVP VOD. W 31 odcinku tureckiej telenoweli Splątane losy emocje sięgają zenitu. Mała Mine wybucha gniewem, oskarżając Münever o kradzież cennego naszyjnika po zmarłej matce. Choć Susan odnajduje zgubę, napięcie w domu nie znika. Yasemin z oburzeniem obserwuje, jak Münever zakłada dziewczynce nową ozdobę. Tymczasem Halil desperacko próbuje odbudować zaufanie żony Eifer po odwołanej kolacji. Zdeterminowany zleca Remziemu odnalezienie Yasemin. Ten pełen emocji odcinek będzie można obejrzeć w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP. Serial Akacjowa 38 w nadchodzącym tygodniu dostarczy widzom mnóstwo emocji. W poniedziałek, 24 sierpnia, Antonito całkowicie poświęca się promocji swojego wynalazku, co niepokoi jego ojca. W środę, 26 sierpnia, Blanka powstrzymuje Diego przed zabiciem Samuela, a Ariera oświadcza się Carmen. Czwartek, 27 sierpnia, przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Riera zostaje zabity podczas próby wykradzenia Moisesa ze szpitala. W piątek, 28 sierpnia, mieszkańcy Akacjowej 38 są świadkami rozpaczy Carmen po znalezieniu ciała Riery. Antonito otrzymuje ofertę fortuny za swój wynalazek, ale plany są już w rękach złodziei. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 3 września TVP 1 wyemituje 948 odcinek tej fascynującej opowieści. Po pogrzebie pułkownika mieszkańcy Akacjowej 38 postanawiają zaopiekować się Sylwią. Samuel nie pojawia się na czuwaniu przy trumnie Don Artura, co niepokoi Lucię. Razem z Carmen udają się do jego mieszkania i ratują mu życie. Samuel wymyśla historię o napadzie i kradzieży klejnotów, które wcześniej ukrywa. Tymczasem Sylwia zaczyna podejrzewać Javiera o kradzież klucza do mieszkania Don Felipa i Celi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących wątków, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty. Niej...
0: W 3394 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu, gdy policja wkroczy do hotelu Stańskich. Funkcjonariusze pojawią się tam na skutek zawiadomienia złożonego przez Justina Skotnickiego. Wszystko to w związku z fałszywym wideo, które miało zniszczyć jego życie i związek z Olą. Karolina, żona Bruna, jest podejrzewana o stworzenie tego materiału, by pozbyć się Justina z interesu. Bruno, mimo że zna prawdę, wciąż broni swojej żony przed skandalem. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 9 września o 20:05 na TVP 2. Po premierze będzie dostępny również na platformie TVP VOD. La Promesa – Pałac Tajemnic powraca z emocjonującym 463 odcinkiem. Już w środę, 26 sierpnia, o godzinie 14 na TVP dwa widzowie będą mogli śledzić dalsze losy bohaterów. W rezydencji trwa zacięta walka o małego Diegita, a napięcia między postaciami sięgają zenitu. Maria i Romulo próbują wpłynąć na decyzję Petry, co prowadzi do gwałtownej sprzeczki. Tymczasem Jana i Salvador starają się ukryć Lopego przed przełożonymi, ale sytuacja wymyka się spod kontroli. W tle tych wydarzeń Katalina próbuje poprawić nastroje, a Margareta troskliwie opiekuje się Ignacjem. Serial, osadzony w malowniczej Andaluzji, nieustannie zaskakuje widzów intrygami i zakazanymi uczuciami.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Dominik Tarczyński, europoseł PiS, z impetem wkracza na amerykańską scenę polityczną. W New Jersey zainaugurował działalność polsko-amerykańskiej koalicji republikanów. To kolejny krok w jego intensywnych kontaktach z amerykańską prawicą. Mimo że w maju odmówiono mu wjazdu do Wielkiej Brytanii, Tarczyński konsekwentnie rozwija swoje wpływy w Stanach Zjednoczonych, budując relacje z Polonią i republikanami.
2: Książę Harry i Meghan Markle wracają na stałe do Wielkiej Brytanii wraz z dziećmi. Decyzja ta zaskakuje, zwłaszcza po ich wcześniejszych konfliktach z rodziną królewską. Powody powrotu nie są jasne, ale pojawiają się spekulacje o problemach finansowych i prawnych pary w Stanach Zjednoczonych. Plotki sugerują również, że mogą chcieć pojednać się z królem Karolem III.
1: Największy pożar w historii Belgii został opanowany. Żywioł strawił ponad 3000 hektarów w rezerwacie Houtefanes. W gaszeniu brały udział jednostki z Belgii i zagranicy, a przełom przyniosły silne opady deszczu. Strażacy nadal monitorują teren, aby zapobiec ponownemu rozprzestrzenieniu się ognia.
2: Rodzina z USA przeżyła niecodzienną przygodę podczas wakacji w Gatlinburgu, w Tennessee. Na tarasie ich domku pojawił się czarny niedźwiedź, który próbował dostać się do środka, naciskając klamki jak człowiek. Całe zdarzenie zostało nagrane i szybko zdobyło popularność w internecie. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a niedźwiedź ostatecznie opuścił teren.
1: Słuchacie Radia Super Express. W Madisonville, w stanie Kentucky, doszło do tragicznego zdarzenia. 10-miesięczna Scotty Gwynne Crowell zmarła po tym, jak jej babcia, lekarka Stacy Fazenbaker, przez roztargnienie zostawiła ją w nagrzanym samochodzie na 8 godzin. Temperatura na zewnątrz sięgała 35 stopni Celsjusza, a wewnątrz auta była znacznie wyższa. Policja prowadzi dochodzenie, aby wyjaśnić okoliczności tej tragedii.
2: Wyniki najnowszego sondażu wskazują, że 61% Polaków popiera pomysł, by ministrem obrony narodowej był były wojskowy. Tylko 15% jest temu przeciwnych, a 24% nie ma zdania. Od 1994 roku w Polsce resortem obrony kierują wyłącznie cywile, choć formalnie możliwe jest powołanie emerytowanego oficera. W polskiej praktyce ustrojowej utrwalił się jednak zwyczaj nominowania polityków cywilnych. W Giżycku odbyło się spotkanie podsumowujące 2 lata realizacji programu Tarcza Wschód, mającego na celu wzmocnienie wschodniej granicy Polski. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że projekt o wartości 10 miliardów euro stał się kluczowym elementem obrony wschodniej flanki NATO. Program, wspierany przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone, integruje nowoczesne technologie i działania obronne. 2 lata intensywnych prac przyniosły wymierne efekty, a program jest teraz postrzegany jako element szerszej architektury obronnej NATO. W Pensylwanii doszło do tragicznego wypadku lotniczego. Niewielki samolot zderzył się z policyjnym śmigłowcem na lotnisku w Carlisle. Pilot samolotu, dr Paul W. Sokolowski, zginął na miejscu. 2 osoby z helikoptera zostały ranne, ale ich stan jest stabilny. Przyczyny wypadku badają eksperci z Federalnej Administracji Lotnictwa.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Zmarszczki wokół oczu to pierwsze oznaki starzenia, ale nie trzeba od razu sięgać po drogie zabiegi. Prosty trik z plasterkami ogórka na powiekach może pomóc napiąć skórę, zredukować cienie i wygładzić zmarszczki. Naturalne metody pielęgnacji, takie jak domowe maseczki, stają się coraz bardziej popularne. Regularne stosowanie takich kuracji może odmłodzić spojrzenie i poprawić kondycję skóry. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji udaremnili przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski. W Raszynie zatrzymano 58-letniego mężczyznę i zabezpieczono ponad 50 kg marihuany oraz 2 kg kokainy. Czarnorynkowa wartość tych narkotyków to blisko 2 miliony złotych. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a śledztwo w tej sprawie jest kontynuowane. Coraz więcej osób wybiera domowe sposoby na odświeżenie powietrza w mieszkaniu. Wystarczy kilka naturalnych składników, jak olejki eteryczne i ryż, by stworzyć przyjemny aromat. Taki zapach nie tylko relaksuje, ale też odstrasza owady. To prosty i tani sposób na poprawę atmosfery w domu.
1: Sezon na domowe przetwory w pełni, a kluczem do idealnie chrupiących ogórków kiszonych jest ich namaczanie przed kiszeniem. Wystarczy zanurzyć ogórki w bardzo zimnej wodzie na 1 do 3 godzin, aby poprawić ich strukturę i smak. Dzięki temu zabiegowi ogórki lepiej znoszą fermentację i zachowują swoją jędrność. To prosty sposób na doskonałe zimowe zapasy.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na autostradzie A2 w okolicach Strykowa policjanci z grupy Speed zatrzymali 70-letniego mieszkańca Warszawy, który prowadził skrajnie kradzionego Hyundai'a. Samochód został wcześniej skradziony w Niemczech, a mężczyzna używał kradzionych tablic rejestracyjnych. Dodatkowo kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Grozi mu teraz kara do 5 lat więzienia.
1: W Prawie i Sprawiedliwości doszło do zawirowań, które zakończyły się odejściem części polityków, w tym grupy pod wodzą byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Wiceszefowa PiS, Anna Krupka, postanowiła odpocząć po intensywnym okresie i wybrała się na wakacje pod palmami. To czas na chwilę wytchnienia po burzliwych miesiącach w polityce.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Ciepły klimat dnia zaprasza, by pobyć bliżej siebie i bliżej przyrody.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Popek, wieczna młodość w polskim showbiznesie, znowu zaskakuje. Mimo 58 lat na karku, wygląda, jakby czas się jej nie imał, a jej nogi wciąż robią furorę w sieci. Po licznych przygodach z różnymi stacjami telewizyjnymi, teraz bryluje w Polsce 24, ale jedno pozostaje niezmienne. Jej figura, która zdaje się być odporna na upływ czasu. Fani na Instagramie nie mogą przestać się zachwycać, a Anna z uśmiechem pokazuje, że wiek to tylko liczba. Sandra Bullock, jedna z największych gwiazd Hollywood, w końcu otworzyła się na temat dramatycznych chwil, które przeżywała za zamkniętymi drzwiami. Jej partner, Brian Randall, odszedł 3 lata temu, ale jak się okazuje, choroba zabrała go znacznie wcześniej. Aktorka, która przez lata ukrywała prawdę o jego walce z SLA, przyznała, że czuła się osamotniona i przytłoczona. Wyznała, że prawdziwe pożegnanie z ukochanym nastąpiło na długo przed jego fizycznym odejściem. Tomasz Lipiński, ikona polskiego rocka, przeżył prawdziwy szok, gdy ZUS wyliczył mu emeryturę. Okazało się, że po 45 latach kariery muzycznej jego świadczenie wynosi zaledwie kilkaset złotych. Artysta, który stworzył przeboje śpiewane przez całe pokolenia, przyznał, że taka kwota jest wręcz obraźliwa. To smutna rzeczywistość dla wielu artystów, którzy przez lata pracowali na umowach o dzieło, a teraz muszą zmagać się z brutalną rzeczywistością finansową. Rok po nagłej śmierci Stanisława Sojki, jego słowa "człowiek zawsze może się naprawić" brzmią mocniej niż kiedykolwiek. Artysta, który miał wystąpić na Top of the Top Sopot Festival, nie zdążył wyjść na scenę, pozostawiając po sobie niedokończony duet i niedokończony list. Sojka, znany z hitu "Tolerancja", nie tylko śpiewał o dialogu, ale i próbował naprawiać swoje życiowe błędy, co stało się jego życiowym credo. Jego muzyka i przesłanie wciąż inspirują, a kolejne pokolenia śpiewają jego piosenki, pamiętając, że sztuka ma podnosić na duchu.
2: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Barbara Kurdej-Szatan, znana jako blondynka z Play, obchodzi dziś 41 urodziny. Kto by pomyślał, że sympatyczna sprzedawczyni z reklamy przyćmi celebrytów i stanie się jedną z największych gwiazd polskiego show biznesu. Jej droga do sławy była pełna niespodzianek. Od chóru w Opolu, po występy w X Factor. A wszystko to dzięki uśmiechowi, który podbił serca widzów szybciej niż jakakolwiek kampania reklamowa.
3: Maja Kołodziejczyk, znana z zamiłowania do mrocznych opowieści, powraca z nowym thrillerem "Kraj, który patrzy". Tym razem przenosi nas do fikcyjnego państwa Ligwarz, gdzie pod płaszczykiem otwartości kryje się brutalny reżim i podejrzane eksperymenty. Nowy dyktator w ramach poprawy wizerunku zaprasza europejskich influencerów do udziału w tajemniczym projekcie. Czyżby Ligwarz chciał nas przekonać, że totalitaryzm to nowa atrakcja turystyczna? Książka trafi na półki już 26 sierpnia. W świecie rocka szykuje się prawdziwa petarda. AC/DC i Foo Fighters, dwa giganty sceny muzycznej, po raz pierwszy zagrają razem na jednej scenie. 8 września w St. Louis Dave Grohl spełni swoje marzenie, dzieląc scenę z idolami, którzy zainspirowali go do muzycznej kariery. Foo Fighters zastąpią The Pretty Reckless, a Grohl już nie może się doczekać, by pokazać, co potrafi przed legendarnym AC/DC. To będzie wieczór pełen rockowej furii i niezapomnianych emocji. Metallica, ikona metalu, doczekała się zaskakującego coveru swojego klasyka Enter Sandman. Japońska wokalistka pop Ado zaskoczyła publiczność festiwalu Summer Sonic, otwierając i zamykając swój występ tym utworem. Metallica, nie kryjąc zdumienia, pochwaliła młodą artystkę, podkreślając, że nigdy nie widzieli czegoś podobnego. Ado, która nie pokazuje twarzy, dziękowała zespołowi za inspirację i uznanie, udowadniając, że pop i metal mogą iść w parze.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Chris Cornell, niezapomniany głos rocka, wciąż porusza serca fanów, choć minęło już 9 lat od jego tragicznej śmierci. Perkusista Soundgarden, Matt Cameron, wspomina przyjaciela, podkreślając jego niepowtarzalną charyzmę i talent, którego nie da się nauczyć. Zespół nadal pracuje nad nowym albumem, na którym usłyszymy wokale Cornella, nagrane przed jego odejściem. Premiera planowana jest na 2027 rok, a fani z niecierpliwością czekają na ten muzyczny hołd dla legendarnego wokalisty.
3: Within Temptation, zespół, który od lat czaruje fanów symfonicznego metalu, wraca do Polski na festiwal Rockowizna w Poznaniu. Współpraca z Piotrem Roguckim z Komy przy utworze Whole World is Watching z 2014 roku wciąż jest wspominana z rozrzewnieniem. Sharon Den Adel, wokalistka zespołu, nie szczędzi ciepłych słów pod adresem Roguckiego, nazywając go piękną duszą. Cóż, wygląda na to, że muzyczne czary nie znają granic ani czasu.
1: Cezary Żak, znany wszystkim jako korpulentny Karol Krawczyk z Miodowych Lat, dziś świętuje swoje 65. urodziny i zaskakuje formą, której mógłby pozazdrościć niejeden młodszy kolega. Aktor, który kiedyś marzył o romanistyce, a skończył na scenie, nie zwalnia tempa i wciąż podbija serca widzów, zarówno jako aktor, jak i reżyser. Jego metamorfoza, z pełniejszej sylwetki do nowego, smuklejszego wizerunku, jest szeroko komentowana, a on sam nie boi się nowych wyzwań, jak choćby dubbingowanie Kingpina w Daredevil – Odrodzenie. A wszystko to z dala od Fleszy, u boku żony Katarzyny, z którą tworzy jeden z najtrwalszych związków w polskim showbiznesie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1017 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się latem bez przesytu i zmęczenia.
4: Radio Super Express.

0: opieki okołoporodowej z perspektywy kobiet. Na pierwszym miejscu znalazł się Szpital Specjalistyczny imienia Świętej Rodziny w Warszawie, zdobywając 85,90 punktów. Ranking uwzględnia nie tylko formalne standardy, ale także rzeczywiste doświadczenia pacjentek. Warto dodać, że niektóre szpitale w Polsce borykają się z problemami organizacyjnymi i finansowymi, co wpływa na dostępność opieki. Już 24 września w warszawskim hotelu Bellotto odbędzie się wyjątkowy koncert Natalii Niemen Trio. Wokalistka wraz z zespołem zaprezentuje utwory z pogranicza soulu i bluesa, w tym kompozycje Czesława Niemena. W programie znajdą się także autorskie wersje przebojów takich artystów jak Aretha Franklin czy Otis Redding. Wydarzenie odbędzie się w ramach cyklu Live Music, który stawia na kameralne występy w zabytkowych piwnicach hotelu.
1: Była wiceprezydent Warszawy, Aldona Machnowska-Góra, ujawniła, że jej rezygnacja z urzędu na początku lipca była wynikiem presji ze strony prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Powodem dymisji była afera wokół Szpitala Południowego, w której Machnowska-Góra zasiadała w Radzie Nadzorczej. Tymczasem w Warszawie trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Trzaskowskiego z funkcji prezydenta miasta. Na lotnisku Chopina w Warszawie doszło do nietypowego incydentu. 62-letnia pasażerka, przygotowująca się do lotu do Malagi, oznajmiła, że w bagażu ma dwie bomby. Służby natychmiast zareagowały, a kobieta została ukarana mandatem i wykluczona z lotu. Mimo że tłumaczyła się żartem, takie sytuacje są traktowane bardzo poważnie.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W jednym z warszawskich żłobków na Targówku doszło do poważnego incydentu. Dziewczynka doznała obrażeń głowy i trafiła do szpitala. Prokuratura postawiła 35-letniej opiekunce zarzuty nieumyślnego narażenia dziecka na niebezpieczeństwo oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Kobieta nie przyznaje się do winy, a na czas postępowania pozostaje pod policyjnym dozorem. Sanach szykuje się do swojego czwartego i ostatniego występu na PGE Narodowym, co zamknie pewien rozdział w jej karierze. Stadion wkrótce zmieni nazwę na Orlen Narodowy, co jest efektem zmian sponsorskich. Koncert Sanach 4 września oraz festiwal roztańczony PGE Narodowy. 10 października będą ostatnimi wydarzeniami pod dotychczasowym szyldem. To koniec pewnej ery dla tego warszawskiego obiektu.
1: Małgorzata Zegarek z Krakowa ponownie staje przed sądem za łamanie uchwały antysmogowej. 68-letnia emerytka używa kominka do ogrzewania domu, ponieważ nie stać jej na nowoczesne źródła ciepła. Mimo wcześniejszego uniewinnienia, Straż Miejska nałożyła na nią kolejny mandat. Proces będzie kontynuowany w grudniu, a sąd zapozna się z kosztami instalacji pompy ciepła. Na lotnisku w Maladze doszło do incydentu z udziałem 25-letniego Polaka, który znieważył dwie obywatelki Ukrainy. Nagranie z awantury szybko obiegło internet, a po powrocie do kraju mężczyzna stanął przed prokuratorem. Usłyszał zarzuty publicznego znieważenia oraz próby zmuszenia do określonego zachowania. Grozi mu do 3 lat więzienia.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi burzami i ulewami, które mogą wystąpić w 15 województwach w ten weekend. Szczególnie niebezpieczne warunki prognozowane są dla Warszawy, gdzie nocne burze mogą przynieść opady do 35 mm i wiatr w porywach do 100 km na godzinę. W sobotę intensywne opady spodziewane są na północnym wschodzie, a w niedzielę burze mogą wystąpić na Pomorzu i w centralnej Polsce. Eksperci zalecają ostrożność i zabezpieczenie mienia. Górnik Zabrze przegrał z AS Monaco 2-3 w ostatniej fazie kwalifikacji do Ligi Konferencji. Mecz przyciągnął na trybuny ponad 23 tysiące kibiców. Choć Górnik walczył do końca, skuteczność rywali okazała się decydująca. Zabrzanie kończą swoją przygodę z europejskimi pucharami na tym etapie. W Gliwicach trwa spór o ulicę Rybacką, gdzie rolnik Józef M. zaorał świeżo położony asfalt, twierdząc, że droga powstała na jego gruncie. Mężczyzna został aresztowany, a obecnie jest objęty dozorem policyjnym. Miasto utrzymuje, że teren należy do gminy od 25 lat, jednak Józef M. zapowiada dalsze kroki prawne, dążąc do rozstrzygnięcia kwestii własności. Konflikt wywołał duże emocje i zainteresowanie mediów w całej Polsce.
0: Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Uczniowie wrócą do szkół 1 września, a zakończenie zajęć zaplanowano na 25 czerwca przyszłego roku. Maturzyści zakończą naukę wcześniej, bo 30 kwietnia. Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 grudnia do końca roku, a ferie zimowe odbędą się w 3 turach, w zależności od województwa.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Na posesji w podlaskich Boćkach doszło do zatrzymania Jolanty U., partnerki Eugeniusza S., który przejechał swojego 4-letniego syna. Kobieta była poszukiwana za spowodowanie wypadku w 2023 roku, w którym zginął jej syn. Eugeniusz S. wcześniej zabił swoje 10-miesięczne dziecko w podobnych okolicznościach. Teraz oboje muszą zmierzyć się z konsekwencjami swoich czynów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. We Wrocławiu prognozowana temperatura to 16 stopni, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. Natomiast w Białymstoku termometry pokażą 18 stopni, a wiatr zachodni osiągnie 7 metrów na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa pod wodzą trenera Marka Papszuna udanie rozpoczęła sezon, prowadząc w ekstraklasie. Były kapitan Iwica Wrdoliak podkreśla, że kluczem do sukcesu jest jedność zespołu i poprawa defensywy. W ostatnim meczu Legia rozbiła Radomiaka 5-0, a teraz czeka ją wyjazdowe starcie z Piastem Gliwice. Wrdoliak zaznacza, że choć start jest obiecujący, to do mistrzostwa jeszcze daleka droga. Paweł Sokolnicki, doświadczony sędzia, nie znalazł się w obsadzie arbitrów na piątą kolejkę Ekstraklasy. Decyzja zapadła po ujawnieniu jego krytycznego listu dotyczącego środowiska sędziowskiego. Sokolnicki opisał w nim problemy w centrum VAR i skrytykował system szkolenia sędziów. PZPN uznał zarzuty za subiektywne, a decyzja o odsunięciu Sokolnickiego wywołuje pytania o reakcję związku na krytykę.
2: FC Thun, mistrz Szwajcarii z ubiegłego sezonu, zmierzy się z Lechem Poznań w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. Zespół, który wcześniej zachwycał solidną defensywą, teraz ma problemy w obronie, tracąc wiele goli. Były reprezentant Polski, Ryszard Komornicki, podkreśla jednak, że Thun ma mocną ofensywę i nie można ich lekceważyć. Lech Poznań przystąpi do meczu osłabiony, ale musi podejść do rywala poważnie, bo Thun może się jeszcze obudzić.
1: Górnik Zabrze zyskał nowego lidera w osobie Federico, skrzydłowego z przeszłością w Realu Madryt. Trener Michał Gasparik wierzy, że Federico stanie się najlepszym skrzydłowym w Ekstraklasie, co potwierdził już dwoma golami w debiucie. W najbliższym meczu Ligi Konferencji Górnik zmierzy się z AS Monaco, a Federico ma być kluczowym zawodnikiem w tym starciu. W zespole wyróżnia się także bramkarz Filip Szulce oraz doświadczony obrońca Rafał Janicki.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Barcelona planuje przyszłość swojej bramki, przygotowując się na odejście Wojciecha Szczęsnego w 2027 roku. Klub rozpoczął rozmowy w sprawie transferu Dominika Livakovicia z Fenerbahce. W tym sezonie Joan Garcia będzie pierwszym bramkarzem, a Szczęsny jego zmiennikiem. Livakovic może dołączyć do Barcelony, ale możliwe jest jego wypożyczenie na cały sezon. Katarzyna Wasik zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w Paryżu na 50 metrów stylem dowolnym, bijąc przy tym rekord Polski. W finale pokonała legendarną Sara Siostroem, co było dla niej ogromnym sukcesem. Wasik, reprezentująca Wojsko Polskie, podkreśliła, że zwycięstwo w Dniu Święta Wojska Polskiego było dla niej szczególnie wzruszające. Teraz marzy o występie na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Cincinnati po przedwczesnym zakończeniu meczu z powodu kontuzji rywalki Jeleny Rybakiny. Dzięki temu zwycięstwu Polka zapewniła sobie miejsce w czołowej ósemce rozstawień na nadchodzący US Open. To oznacza, że najgroźniejsze rywalki spotka dopiero w ćwierćfinale. Świątek ma szansę na obronę tytułu i poprawę swojej pozycji w rankingu. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Egiptu, Hossam Hassan, znalazł się w centrum skandalu po tym, jak jego dwie żony spotkały się w luksusowym kurorcie i doszło między nimi do bójki. W wyniku stresu trener stracił przytomność i trafił do szpitala. Po wyjściu z placówki medycznej zdecydował się na rozwód z jedną z żon, aby zakończyć rodzinne konflikty.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jakub Szymański zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham, przełamując wcześniejsze trudności w sezonie letnim. Teraz planuje start w memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, gdzie zmierzy się z czołowymi zawodnikami świata. Szymański podkreśla, że to dopiero początek jego medalowej drogi i liczy na kolejne sukcesy. W planach ma również udział w World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie.
2: Jamal Musiala, gwiazdor Bayernu Monachium, zasłabł podczas dwóch meczów towarzyskich w ciągu czterech dni. Lekarze zdiagnozowali u niego przejściowe zaburzenia neurologiczne, które nie są groźne i poddają się leczeniu. 23-letni piłkarz zapewnia, że otrzymuje najlepszą opiekę medyczną i jest optymistycznie nastawiony. Musiala, mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, znalazł się w kadrze Niemiec na tegoroczne Mistrzostwa Świata.
1: Derby Krakowa pomiędzy Krakowią a Wieczystą Kraków rozpoczęły piątą kolejkę Ekstraklasy. Mecz miał szczególny wymiar, ponieważ odbywał się po śmierci Jana Frycza, znanego aktora i kibica Krakowi. Przed rozpoczęciem spotkania uczczono jego pamięć minutą ciszy. Niestety, chwilę później mecz został przerwany z powodu rac odpalonych przez kibiców. Piotr Więcek triumfował w przedostatniej rundzie Drift Masters w niemieckim Ferropolis, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polak pokonał w finale Conora Shanahana, zdobywając 106 punktów i wyprzedzając Pawła Korpulińskiego o 22 punkty. Przed nami emocjonujący finał na PGE Narodowym, gdzie czterech zawodników wciąż ma szansę na mistrzostwo. Zawody odbędą się 11 i 12 września w Warszawie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wasyl Tupczi, czołowy siatkarz reprezentacji reprezentacji Ukrainy, zapowiedział zakończenie kariery w Polsce po obecnym sezonie Plus Ligi. Decyzję tę podjął z powodu narastającej wrogości, z jaką spotykają się Ukraińcy w Polsce. Tupczyj opowiedział o incydentach, takich jak niszczenie mienia i wulgarne napisy, które wpłynęły na jego decyzję. Zawodnik planuje kontynuować karierę w kraju, który zapewni mu lepsze warunki do życia i gry.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1013 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą podobnie 20 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Lato w pełni. Ciepło otula świat bez przesady, bez pośpiechu.
4: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W 3394 odcinku, który zostanie wyemitowany 9 września, Renata ponownie wchodzi na niebezpieczną ścieżkę kłamstw i leków. Marcin, mimo ogromnych starań, nie jest w stanie przekonać jej do powrotu na terapię. Sytuację dodatkowo komplikuje zazdrość Renaty o Marcina i jego koleżankę z pracy. Ich związek staje pod znakiem zapytania, a widzowie z niepokojem będą śledzić rozwój wydarzeń. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 25 na TVP2, a także online na TVP VOD. Barwy szczęścia to opowieść o życiu mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej, pełna rodzinnych dramatów i miłosnych zawirowań. W 31 odcinku tureckiej telenoweli Splątane losy emocje sięgają zenitu. Mała Mine wybucha gniewem, oskarżając Münever o kradzież cennego naszyjnika po zmarłej matce. Choć Susan odnajduje zgubę, napięcie w domu nie znika. Jasemin z oburzeniem obserwuje, jak Münever zakłada dziewczynce nową ozdobę. Tymczasem Halil desperacko próbuje odbudować zaufanie żony Eifer po odwołanej kolacji. Zdeterminowany zleca Remziemu odnalezienie Jasemin. Ten pełen emocji odcinek będzie można obejrzeć w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP.
0: M jak miłość powraca z emocjonującym 1937 odcinkiem po wakacjach. Joanna nie zamierza odpuścić Artura, mimo że ten wybrał swoją żonę Marysię. Romans między Arturem a młodą lekarką nabiera tempa, a ich sekretna randka w lesie przyniesie zaskakujące zwroty akcji. Joanna nie pogodzi się z decyzją Artura i będzie walczyć o jego serce, wysyłając rozpaczliwe SMS-y. Artur, mimo prób zakończenia romansu, nie potrafi oprzeć się pokusie i ucieka na spotkanie z Joanną. Ich miłosne uniesienia mogą zagrozić małżeństwu Rogowskiemu. Czy Artur ostatecznie wybierze Joannę, czy wróci do Marysi? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
1: Serial Akacjowa 38 w nadchodzącym tygodniu dostarczy widzom mnóstwo emocji. Poniedziałek, 24 sierpnia, Antonito całkowicie poświęca się promocji swojego wynalazku, co niepokoi jego ojca. W środę, 26 sierpnia, Blanka powstrzymuje Diego przed zabiciem Samuela, a Ariera oświadcza się Carmen. Czwartek, 27 sierpnia, przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Riera zostaje zabity podczas próby wykradzenia Moisesa ze szpitala. Piątek, 28 sierpnia, mieszkańcy Akacjowej 38 są świadkami rozpaczy Carmen po znalezieniu ciała Riery. Antonito otrzymuje ofertę fortuny za swój wynalazek, ale plany są już w rękach złodziei. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 3 września TVP1 wyemituje 948 odcinek tej fascynującej opowieści. Po pogrzebie pułkownika mieszkańcy Akacjowej 38 postanawiają zaopiekować się Sylwią. Samuel nie pojawia się na czuwaniu przy trumnie Don Artura, co niepokoi Lucię. Razem z Carmen udają się do jego mieszkania i ratują mu życie. Samuel wymyśla historię o napadzie i kradzieży klejnotów, które wcześniej ukrywa. Tymczasem Sylwia zaczyna podejrzewać Javiera o kradzież klucza do mieszkania Don Felipa i Celi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących wątków, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty.
0: W 3394 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu, gdy policja wkroczy do hotelu Stańskich. Funkcjonariusze pojawią się tam na skutek zawiadomienia złożonego przez Justina Skotnickiego. Wszystko to w związku z fałszywym wideo, które miało zniszczyć jego życie i związek z Olą. Karolina, żona Bruna, jest podejrzewana o stworzenie tego materiału, by pozbyć się Justina z interesu. Bruno, mimo że zna prawdę, wciąż broni swojej żony przed skandalem. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 9 września o 25 na TVP2. Po premierze będzie dostępny również na platformie TVP VOD.
1: W 1011 odcinku serialu Dziedzictwo Poyraz podejmuje dramatyczną decyzję, która może mieć tragiczne skutki. Zazdrość o rzekome uczucie Nany do innego mężczyzny popycha go do niebezpiecznej walki. Mert, zaniepokojony sytuacją, próbuje powstrzymać Poyraza, zanim dojdzie do nieszczęścia. Emocje sięgają zenitu, gdy Poyraz oschle odtrąca Nanę, a ich relacja staje się coraz bardziej napięta. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia, o godzinie 16 na antenie TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny online na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę, która przyciąga widzów swoją intensywnością i emocjonalnym napięciem.
0: Serial Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Zdjęcia do nowych odcinków zakończono 20 sierpnia, a premiera planowana jest na grudzień. Fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość, ale zima przyniesie im letnie przygody z Wilkowej. Po zakończeniu zdjęć ekipa i obsada świętowały na pożegnalnej kolacji, gdzie pojawiły się największe gwiazdy serialu, w tym Ilona Ostrowska i Katarzyna Żak. Do obsady dołączyły także nowe twarze, które wcielą się w tytułowe wiedźmy. Reżyser Wojciech Adamczyk podziękował wszystkim zaangażowanym w produkcję, podkreślając, że praca nad serialem była cudowna. Do grudnia twórcy z pewnością podzielą się kolejnymi ciekawostkami z planu, podsycając emocje przed premierą.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsze prognozy wskazują na lekkie opady deszczu nad Polską. W Gdańsku termometry wskażą 17 stopni, a wiatr zachodni osiągnie 8 metrów na sekundę. W Poznaniu zaś możemy liczyć na 18 stopni i wiatr północno-zachodni z prędkością do 7 metrów na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prawa i Sprawiedliwości odeszło 40 osób, co stanowi największy kryzys w historii partii. Były premier Mateusz Morawiecki wraz z innymi założył nowy klub parlamentarny Rozwój Plus. Choć wielu wyborców Prawa i Sprawiedliwości pozostaje wiernych Jarosławowi Kaczyńskiemu, część sympatyków skłania się ku nowemu ugrupowaniu. Rozłam w partii wywołał mieszane reakcje wśród wyborców, którzy teraz muszą zdecydować, komu zaufać. W Stanach Zjednoczonych wybuchła burza po publikacji listów Natalie Harm, asystentki Donalda Trumpa, przez portal Daily Beast. Listy pełne są uwielbienia i osobistych wyznań, co wzbudziło spekulacje na temat relacji między Harm a byłym prezydentem. Biały Dom stanowczo zaprzecza plotkom, podkreślając profesjonalizm Harm i krytykując senatora Johna Ossoffa za jego komentarze. Ethel Cutterham z hrabstwa Surrey obchodziła wczoraj swoje 117 urodziny, będąc najstarszą żyjącą osobą na świecie. Urodzona w 1909 roku, Ethel przeżyła wiele historycznych wydarzeń, w tym pandemię COVID-19. Przez lata mieszkała w różnych częściach świata, a jeszcze jako 97-latka prowadziła samochód. Od kwietnia zeszłego roku jest uznawana za najstarszą osobę na świecie. Dwaj rybacy z Meksyku przetrwali 5 dni na Pacyfiku po zatonięciu ich łodzi. Uratowała ich przenośna lodówka, która stała się prowizoryczną szalupą. Mężczyźni zostali odnalezieni 240 km od wybrzeża Chiapas, poważnie odwodnieni, ale przytomni. Meksykańska marynarka prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn zatonięcia łodzi.
1: Boże Narodzenie 2026 zapowiada się jako jedno z najdłuższych w historii. Dzięki wolnej Wigilii i korzystnemu układowi kalendarza Polacy mogą liczyć na 5 dni wolnego, bez konieczności brania urlopu. Dodatkowo, sprytnie planując, można wydłużyć przerwę świąteczną do 14 dni, wykorzystując tylko 5 dni urlopu. To doskonała okazja na rodzinny relaks lub świąteczny wyjazd.
0: W Olsztynie policjanci uratowali starszego mężczyznę, który zadzwonił na numer alarmowy, informując o problemach z oddychaniem. Funkcjonariusze szybko ustalili jego nową lokalizację dzięki kontaktowi z rodziną. Po dotarciu na miejsce weszli do domu przez okno balkonowe i udzielili seniorowi pomocy, czekając na przyjazd karetki. Dzięki ich sprawnym działaniom mężczyzna otrzymał niezbędne wsparcie na czas. Policjanci z Sandomierza zatrzymali 62-letniego mężczyznę z powiatu skarżyskiego, podejrzanego o oszustwa metodą na legendę. Mężczyzna przyjmował pieniądze od starszych osób, które uwierzyły w zmyślone historie o problemach zdrowotnych bliskich. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Dzięki czujności mieszkańców i szybkiej reakcji policji udaremniono próby wyłudzenia łącznie 670 tysięcy złotych. Jesień 2026 zapowiada się wyjątkowo ciepło i słonecznie. Synoptycy przewidują, że wrzesień i październik będą cieplejsze niż zwykle, z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni Celsjusza. To oznacza, że możemy spodziewać się złotej polskiej jesieni. Choć grzybiarze mogą być zawiedzeni z powodu mniejszej liczby opadów. Prawdziwe ochłodzenie nadejdzie dopiero w listopadzie.
1: Poduszki można łatwo odświeżyć w pralce, stosując prosty domowy trik. Wystarczy dodać pół szklanki octu do komory na detergenty, co przywróci im puszystość i zlikwiduje roztocza. Eksperci zalecają pranie poduszek co 2 miesiące, aby uniknąć plam i zapewnić zdrowy sen. Pamiętajmy, by ustawić pralkę na delikatny program i używać piłeczek tenisowych, które zapobiegają zbijaniu się wypełnienia. W Bydgoszczy zatrzymano 36-letniego mężczyznę, podejrzanego o rozbój na 76-letniej kobiecie. Do ataku doszło 12 sierpnia przed sklepem na osiedlu Wyżyny. Napastnik zerwał seniorce biżuterię i uciekł, ale dzięki nagraniu z monitoringu szybko go zidentyfikowano. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a za przestępstwo grozi mu do 15 lat więzienia.
0: Białe skarpetki często szarzeją i trudno je doprać. Istnieje jednak prosty, domowy sposób na przywrócenie im bieli. Wystarczy wetrzeć szare mydło w zabrudzone miejsca, odczekać 15 minut i wyprać w pralce. Alternatywnie można namoczyć skarpetki w roztworze sody oczyszczonej, co również skutecznie usuwa plamy. Zmywarka w domu to wygoda, ale wymaga regularnego czyszczenia. Prosty sposób na pozbycie się nieprzyjemnego zapachu to użycie kwasku cytrynowego. Wystarczy umieścić go w filtrze, dodać ciepłą wodę i po reakcji dokładnie przepłukać urządzenie. Dzięki temu zmywarka będzie działać sprawniej i pachnieć świeżo. Anna Grodzka, pierwsza transpłciowa posłanka w Polsce, po latach wycofania z polityki opowiedziała o swoich planach na przyszłość. W wywiadzie dla magazynu Replika zdradziła, jak ma wyglądać jej pogrzeb. Grodzka chce, by ceremonia była świecka, nad wodą z ogniskiem i muzyką, którą kochała. Była posłanka planuje kremację, ale jeszcze nie zdecydowała, co stanie się z jej prochami. Bierne prawo wyborcze do Sejmu w Polsce przysługuje osobom, które ukończyły 21 lat. Najmłodszym posłem w historii III Rzeczypospolitej Polskiej był Łukasz Tusk, który w 2007 roku zdobył mandat, mając zaledwie 22 lata. Podobnie Jan Paweł Ziobro, również w wieku 22 lat, został posłem w 2011 roku. Obaj zapisali się w historii polskiego parlamentaryzmu jako najmłodsi posłowie.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Szczecinie zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 6 metrów na sekundę. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 21 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Joanna Jarmołowicz, znana z seriali i filmów, znowu na języka. Tym razem aktorka ogłosiła, że znalazła szczęście u boku kobiety, co wywołało niemałe zamieszanie. Po burzliwych związkach z braćmi królikowskimi, Joanna postanowiła nie kryć swojego nowego uczucia. Na hejterów odpowiedziała z humorem, przypominając, że w internecie nikt nie jest anonimowy. Całuski dla wszystkich.
2: Maciej Pela, znany tancerz i były mąż Agnieszki Kaczorowskiej, zaskakuje wszystkich, wskakując w mundur w nowym reality show Nasi w mundurach. To nie jest zwykła przebieranka, ale prawdziwe wyzwanie z wojskowym sznytem, gdzie liczy się nie tylko siła, ale i odporność psychiczna. Czy tancerz poradzi sobie na poligonie równie dobrze jak na parkiecie? A może mundur przyciągnie jeszcze więcej fanek? Odpowiedzi poznamy już jesienią, kiedy program zadebiutuje na antenie. Madonna znowu na szczycie. Królowa popu zgarnęła aż 11 nominacji do tegorocznych Video Music Awards. Czyżby reszta artystów miała już pakować walizki i wracać do domu? Gala odbędzie się 27 września w Los Angeles, a MTV jak co roku rozdaje swoje kultowe statuetki Moon Person. Ciekawe, czy Madonna zdominuje scenę, czy może ktoś inny zaskoczy nas w tym roku. Marina Łuczenko-Szczęsna, żona Wojciecha Szczęsnego, postanowiła zaszaleć na Ibizie, pokazując się w malutkim bikini i kapeluszu za kilka tysięcy złotych. Choć wakacje się kończą, Marina nie traci czasu i jednego dnia zdążyła podbić serca fanów, a jej zdjęcia z turkusowym morzem w tle szybko obiegły internet. Wygląda na to, że luksusowe dodatki to must have każdej plażowiczki, a kapelusz od Celine to prawdziwy hit sezonu. Ciekawe, czy to bikini, czy może jednak kapelusz skradł show.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: 15 sierpnia pożegnaliśmy Jana Frycza, aktora, który do końca nie odpuszczał. Nawet ciężka choroba nie powstrzymała go przed pracą nad premierą w Teatrze Narodowym. W ostatnim wywiadzie, który ukazał się już po jego śmierci, Frycz podkreślał, jak ważne jest traktowanie dzieci z szacunkiem i odpowiedzialność za naszą planetę. Cóż, może to właśnie dzieci i Ziemia będą pamiętać o nas dłużej niż my sami. Viola Brzezińska, niegdyś gwiazda Szansy na sukces i Opolskich debiutów. Dziś nieco zapomniana, ale wciąż aktywna. Choć mogła śpiewać z Ich Troje i reprezentować Polskę na Eurowizji, wybrała własną ścieżkę. Teraz tworzy muzykę na swoich zasadach, koncertując na wydarzeniach religijnych i pracując nad 6. albumem. Czyżby sukces w showbiznesie nie był jej pisany? Czy po prostu wybrała mniej oczywistą drogę? Już we wrześniu rusza kolejna edycja Tańca z Gwiazdami, a gwiazdy pocą się na treningach, jakby od tego zależało ich życie. Joanna Jędrzejczyk w leginsach i na obcasach, Mandaryna bez makijażu, a Iza Kuna w sukience. To dopiero widowisko. Na parkiecie zobaczymy 12 par, w tym Krzysztofa Kwiatkowskiego z Sarą Janicką i Mandarynę z Krystianem Rzymkiewiczem. Ciekawe, kto z nich zatańczy tak, że jurorzy padną z wrażenia.
2: Beck powraca z nowym albumem Ride Lonesome, który już przed premierą zbiera maksymalne noty od krytyków. Artysta po 10 latach przerwy ponownie połączył siły z legendarnym zespołem, z którym stworzył nagrodzony Grammy album Morning Face. Nowy singiel Disappearing Act to kolejna zapowiedź płyty, która według krytyków zamienia ból w czyste piękno. Czyżby Beck odkrył muzyczną alchemię, której nikt inny nie potrafi? Premiera już wkrótce, a oczekiwania są ogromne.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Melissa Etheridge, królowa rocka lat 90., zdobyła Grammy i platynowe płyty, śpiewając z brutalną szczerością, której reszta sceny się bała. Jednak za kulisami jej życie nie było tak kolorowe. Im głośniej krzyczał tłum, tym bardziej dotkliwa była cisza po koncercie. Etheridge, która odważnie przyznała się do swojej orientacji, stała się ikoną, ale cena za tę autentyczność była wysoka. Nawet walka z rakiem nie złamała jej ducha. Na scenie, łysa po chemioterapii, pokazała, że prawdziwa siła tkwi w kruchości.
2: Jagoda Kret, nominowana do Fryderyków, zaskakuje nowym singlem Przez Dwa. Ale nie liczcie na nowy album. To tylko specjalne zamówienie dla szczecińskiego projektu Ogrody Śródmieście Tom II. Artystka, która już zdobyła serca publiczności na największych festiwalach, teraz dołącza do grona twórców związanych z tą inicjatywą. Ciekawe, co jeszcze wymyśli, by podtrzymać swoją muzyczną karierę na fali.
1: W 2009 roku John Frusciante po raz drugi opuścił Red Hot Chili Peppers, a świat muzyki zamarł. Zespół, zamiast się poddać, postanowił zwolnić tempo i dać sobie czas na oddech. W międzyczasie Flea zaczął studiować teorię muzyki, a Chad Smith dołączył do supergrupy Chicken Foot. Po odejściu Frusciante, Red Hot Chili Peppers znalazło nowego gitarzystę, Josha Klinghoffera, który wniósł świeże brzmienie do zespołu. Album I'm With You z 2011 roku, choć nie dorównał sukcesowi Californication, stał się symbolem nowego początku i dowodem na to, że papryczki potrafią przetrwać każdą burzę. Wolf Alice, znów na fali. Zespół, który nie przestaje zadziwiać, właśnie wypuścił nowy utwór Hit the Sky, zamykając tym samym serię The Clearing B-Sides. A to jeszcze nie koniec ich muzycznych podbojów. Już we wrześniu ruszają w trasę z Olivią Rodrigo, co z pewnością doda im kolejnych fanów. Po 4 nominacjach do Mercury Prize i tytule Best Group na Brit Awards, można się zastanawiać, czy ich sukcesy mają jakiekolwiek granice.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 5 metrów na sekundę. Z kolei w Katowicach temperatura będzie wynosić 20 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 4 metry na sekundę. Lato w pełni. Ciepło otula świat bez przesady, bez pośpiechu.
3: Radio Super Express.

0: Towaru na czarnym rynku szacuje się na prawie 2 miliony złotych. 58-letni Dariusz M. został aresztowany i grozi mu do 10 lat więzienia. Śledztwo w sprawie międzynarodowej siatki przemytniczej wciąż trwa. Na lotnisku Chopina w Warszawie doszło do incydentu z udziałem 62-letniej kobiety, która podczas odprawy stwierdziła, że ma w bagażu dwie bomby. Służby graniczne natychmiast zareagowały, a pasażerka została wykluczona z lotu do Hiszpanii. Kobieta tłumaczyła, że to był żart, ale otrzymała mandat w wysokości 500 zł. Podobne sytuacje zdarzają się coraz częściej, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym. Fundacja Rodzić po ludzku opublikowała najnowszy ranking szpitali pod kątem opieki okołoporodowej. Na czele zestawienia znalazł się Szpital Specjalistyczny imienia Świętej Rodziny w Warszawie. Ranking ma na celu informowanie kobiet o jakości opieki w polskich szpitalach i podnoszenie standardów na porodówkach. Inicjatywa Głos Matek zbiera opinie pacjentek, co pomaga weryfikować procedury medyczne.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Józefowie trwa spór o los 13 psów i 3 kotów odebranych z tak zwanego domu grozy. Burmistrz Marek Banaszek odmówił zatwierdzenia czasowego odebrania zwierząt, mimo dramatycznych warunków, w jakich je znaleziono. Prokuratura i Urząd Miasta mają rozbieżne stanowiska co do wymiany informacji w tej sprawie. Tymczasem właścicielka zwierząt, oskarżona o znęcanie się nad nimi, walczy o ich odzyskanie.
0: W Katowicach doszło do pożaru placu handlowego przy ulicy Mickiewicza. Ogień strawił kilkanaście stoisk, a przyczyny pożaru wciąż są badane. Policja zatrzymała 23-letniego mężczyznę podejrzewanego o związek z tym zdarzeniem. Śledczy nadal pracują nad ustaleniem szczegółów incydentu. Bydgoszcz po raz kolejny została uznana za najbardziej przyjazne miasto dla kierowców w Polsce w rankingu oponeo.pl i Janosik. Wśród miast powyżej 300 tysięcy mieszkańców Bydgoszcz utrzymała pierwsze miejsce, a tuż za nią znalazł się Lublin. Na trzeciej pozycji uplasował się Szczecin. Ranking uwzględniał m.in. płynność ruchu, bezpieczeństwo i warunki parkowania. Jagiellonia Białystok jest bliska awansu do Ligi Europy po wygranej 4-0 z Iberią Tbilisi. Na Chorten Arenie błyszczał Jeremy Agbonifo, który zdobył jedną z bramek i zachwycił dynamiczną grą. Eksperci podkreślają, że młody zawodnik ma szansę stać się gwiazdą polskiej ekstraklasy. Rewanżowy mecz zapowiada się spokojnie dla białostockiej drużyny.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W gminie Jedwabne w województwie podlaskim ponownie zaobserwowano zwierzę przypominające pumę. Tym razem w pobliżu wsi Pawełki. Władze apelują do mieszkańców o unikanie lasów i zachowanie ostrożności. Służby zostały powiadomione, a mieszkańcom przypomina się, by nie podejmowali prób samodzielnego tropienia drapieżnika.
2: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego unieważniło honorowy patronat nad obchodami 82. rocznicy Powstania Warszawskiego, organizowanymi przez Stowarzyszenie Warszawa 44. Decyzja zapadła po kontrowersjach związanych z jedną z ambasadorek wydarzenia, Moniką Laskowską, znaną z platformy OnlyFans. Ministerstwo podkreśliło, że nie uczestniczyło organizacyjnie ani finansowo w tym wydarzeniu. Pamięć o Powstaniu Warszawskim pozostaje dla resortu kluczowym elementem polskiej tożsamości. Profesor Antoni Dudek ostro skrytykował premiera Donalda Tuska za nominację Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ekspert uważa, że to jeden z większych błędów obecnej kadencji rządu. 9 fundacji zaapelowało do Berka o wycofanie kandydatury, podkreślając potrzebę wyboru niezależnego kandydata. Dudek przypomina, że Tusk zmienił swoje podejście do Trybunału, co może mieć poważne konsekwencje. Karol Nawrocki od roku pełni funkcję prezydenta Polski. Jego zaprzysiężenie było momentem pełnym emocji, a Szymon Hołownia był namawiany do jego zablokowania. W specjalnym podsumowaniu pierwszego roku prezydentury podkreślono, że Polska mogła stanąć na krawędzi wojny domowej. Hołownia ostatecznie nie podjął działań, a Nawrocki zapowiedział realizację swojego programu Plan 21.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Barbara Mróz-Gorgoń złożyła dymisję z funkcji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. Powodem jej decyzji była ogromna fala hejtu, która uniemożliwiła jej dalsze pełnienie tej roli. Mimo odejścia wyraziła nadzieję, że projekt promocji Polski będzie kontynuowany. Teraz rząd musi znaleźć nową osobę do prowadzenia tego ważnego zadania.
2: Dominik Tarczyński, europoseł PiS, z impetem wkracza na amerykańską scenę polityczną. W New Jersey zainaugurował działalność polsko-amerykańskiej koalicji republikanów. To kolejny krok w jego intensywnych kontaktach z amerykańską prawicą. Mimo że w maju odmówiono mu wjazdu do Wielkiej Brytanii, Tarczyński konsekwentnie rozwija swoje wpływy w Stanach Zjednoczonych, budując relacje z Polonią i republikanami.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1017 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Miliony seniorów mogą liczyć na wyższe podwyżki emerytur w 2027 roku. GUS opublikował nowe dane o wynagrodzeniach, które wskazują na możliwy wskaźnik waloryzacji na poziomie ponad 4%. Dzięki temu emerytury mogą wzrosnąć od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych miesięcznie. Na przykład emerytura w wysokości 2000 zł brutto wzrosłaby o 87 zł, a przy 5000 zł brutto podwyżka wyniosłaby 218 zł. Waloryzacja obejmie także dodatki do emerytur, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki. Ostateczne kwoty zostaną ustalone na początku 2027 roku, a nowe świadczenia będą obowiązywać od 1 marca. Huta Częstochowa oraz firma Advanced Protection Systems z Gdyni mają trafić na listę strategicznych spółek chronionych przez państwo. Huta jest jedynym zakładem w Polsce produkującym hartowane grube blachy dla przemysłu obronnego. Z kolei gdyńska firma specjalizuje się w systemach antydronowych, kluczowych dla ochrony wschodniej granicy Polski. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia, który ma zabezpieczyć te firmy przed niepożądanym przejęciem. Wpisanie na listę nie oznacza przejęcia przez państwo, ale daje możliwość blokowania niekorzystnych transakcji. To kolejny krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa kraju. We Wrocławiu przy ulicy Barckiej powstało 620 nowych mieszkań na abonament. To inwestycja Resi for Rent, oferująca w pełni wyposażone lokale w modelu subskrypcji. Mieszkania są dostępne w trzech wariantach. Dla singli, par i rodzin, zapewniając elastyczność i wygodę. Stała opłata abonamentowa gwarantuje przewidywalność kosztów, a mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie opiekuna klienta i serwis techniczny. Lokalizacja zapewnia szybki dojazd do centrum, uczelni i terenów zielonych. To nowoczesna alternatywa dla tradycyjnego najmu we Wrocławiu.
2: W 2026 roku Polacy będą cieszyć się wyjątkowo długimi świętami Bożego Narodzenia. Dzięki decyzji premiera, poniedziałek 28 grudnia będzie dniem wolnym dla członków służby cywilnej. To oznacza 5-dniowy weekend świąteczny od 24 do 28 grudnia. Pracownicy sektora prywatnego również mogą liczyć na dodatkowy dzień wolny, ale termin jego odbioru zależy od decyzji pracodawcy. Warto pamiętać, że prawo do tego dnia przysługuje tylko osobom zatrudnionym na umowę o pracę. Osoby na umowach cywilnoprawnych oraz samozatrudnieni nie są objęte tymi przepisami. Podkarpackie zaprasza na jesienny urlop z nowym programem Podkarpacki Czek Turystyczny. Od 14 września rusza możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 300 zł na noclegi w regionie. Program skierowany jest do wszystkich pełnoletnich mieszkańców Polski, a wnioski można składać online. Dofinansowanie można wykorzystać na pobyt we wrześniu lub październiku, rezerwując co najmniej 2 noclegi. Liczba czeków jest ograniczona, a decyduje kolejność zgłoszeń. To doskonała okazja, by odkryć uroki Podkarpacia poza głównym sezonem turystycznym.
1: Samotni rodzice mogą zyskać 10 dodatkowych dni płatnego urlopu rocznie. Taki pomysł trafił do Sejmu i jest już rozpatrywany przez Komisję do Spraw Petycji. Autor petycji podkreśla, że po śmierci drugiego rodzica samotny opiekun musi samodzielnie zajmować się wszystkimi sprawami dziecka, co często uniemożliwia mu prawdziwy odpoczynek. Dodatkowe dni wolne miałyby pomóc w pogodzeniu obowiązków rodzinnych z pracą zawodową. Propozycja dotyczy wszystkich samotnych rodziców, niezależnie od wcześniejszego statusu związku. Na razie to tylko projekt, ale jeśli zyska poparcie, może znacząco zmienić sytuację prawną tych rodzin. Rafał Brzoska, prezes Impostu, ogłosił sukces w walce z fałszywymi reklamami wykorzystującymi jego wizerunek. Od 4 dni takie reklamy zniknęły z Facebooka. Brzoska rusza z inicjatywą 150%, domagając się, by platformy internetowe ponosiły finansową odpowiedzialność za zyski z oszukańczych reklam. Inicjatywę poparły znane osoby, w tym Doda, która również pozwała Metę. Sprawa trwa od 2024 roku, a w kwietniu tego roku sąd apelacyjny w Warszawie nie przychylił się do argumentacji Mety. Brzoska podkreślił, że pieniądze z odszkodowań powinny trafiać do ofiar oszustw. Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje wydłużenie terminu ważności bonów kaucyjnych. Obecnie bony te często tracą ważność już po 30 dniach, co prowadzi do utraty pieniędzy przez konsumentów. Zmiany mają ujednolicić zasady i wydłużyć okres realizacji bonów we wszystkich sklepach. Dodatkowo ministerstwo podkreśla, że klienci mają prawo do zwrotu kaucji w gotówce, a sklepy muszą to respektować. Nowelizacja ustawy obejmie także jednorazowe butelki szklane, co będzie wymagać odpowiedniego okresu przejściowego. Ukraińska firma Firepoint rozpoczęła budowę zakładu w Danii, gdzie produkowane będzie stałe paliwo rakietowe. Inwestycja, której wartość wzrosła do ponad 150 milionów euro, zlokalizowana jest przy bazie lotniczej Skrydstrup. Zakład ma ruszyć z pełną produkcją w 2027 roku, co ma uniezależnić ukraiński przemysł obronny. Firepoint planuje nie tylko produkcję paliwa dla własnych potrzeb, ale także dostarczanie go innym firmom. Podczas targów Dalo Industry Days firma prezentowała swoje nowoczesne pociski, w tym manewrujący FP 5 Flamingo oraz balistyczne FP 7 i FP 9.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 20 stopni, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą również 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 6 metrów na sekundę. Przelotny deszcz będzie tylko chwilowy, ale atmosfera nabierze dzięki niemu przyjemnego letniego klimatu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1011 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo Kara postanawia zaskoczyć Ibrahima, wręczając mu fałszywe wyniki badań płci ich dziecka. Spodziewa się kłótni, ale reakcja męża jest zupełnie inna, Ibo wybucha radością, gdy dowiaduje się, że będą mieli córkę. Kara, wzruszona jego entuzjazmem, przyznaje się do podstępu. Ibrahim wyciąga z kieszeni listę rzeczy, które przygotował dla dziecka na najbliższe 10 lat. Odcinek ten zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia o 16 na TVP1. Wszystkie dotychczasowe odcinki można obejrzeć na platformie TVP VOD. Dziedzictwo to opowieść o miłości, stracie i rodzinnych wyzwaniach, która zdobyła serca widzów na całym świecie. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1012 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 25 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Sinan, zaślepiony zazdrością, błędnie interpretuje gest Ainur wobec Kiwanca i proponuje Ezgi związek na próbę. Ezgi i jej matka, Isil, są zachwycone tą ofertą, choć Ainur, nieświadoma sytuacji, planuje załagodzić wcześniejsze spory z Sinanem. Tymczasem fabuła serialu Dziedzictwo wciąż zaskakuje widzów, opowiadając o miłości, rodzinnych zawirowaniach i walce o przetrwanie. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Ceyhan, Syla Turkolu, Nanuka Stambolishvili i Nick Chelilai. Serial dostępny jest również na platformie TVP VOD.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic. W 463 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Romulo i Maria walczą o przyszłość małego Diegita, synka zmarłej Pii, starając się zmienić decyzję Petry. Konflikty narastają, a dramatyczne sekrety wychodzą na jaw. Jana i Salvador ujawniają prawdę o długach Lopego, który padł ofiarą bezwzględnych bandytów. Margareta troskliwie opiekuje się chorym Ignacjem, a Cruz bacznie obserwuje napięcia w pałacu. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP 2. Dla tych, którzy przegapią, dostępny będzie również na platformie TVP VOD.
1: W 31 odcinku tureckiej telenoweli Splątane losy emocje sięgają zenitu. Mała Mine wybucha gniewem, oskarżając Minever o kradzież cennego naszyjnika po zmarłej matce. Choć Suzan odnajduje zgubę, napięcie w domu nie znika. Yasemin z oburzeniem obserwuje, jak Minever zakłada dziewczynce nową ozdobę. Tymczasem Halil desperacko próbuje odbudować zaufanie żony Ayfer po odwołanej kolacji. Zdeterminowany zleca Remziemu odnalezienie Yasemin. Ten pełen emocji odcinek będzie można obejrzeć w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP.
2: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. Już w 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany 7 września o 20.55 na TVP 2, widzowie będą świadkami dramatycznych przygotowań do ślubu Natalki i Adama Karskiego. Adam, zniecierpliwiony niezdecydowaniem Natalki, postawi ultimatum. Albo wybierze suknię ślubną, albo ślub zostanie odwołany. W salonie sukien ślubnych w Grudku dojdzie do napięć, gdy Adam złamie tradycję i zobaczy przyszłą żonę w sukni. Ostatecznie Natalka zdecyduje się na skromną, białą kreację, która zachwyci Adama. Jednak nie wszyscy będą zadowoleni z jej wyboru. Kisielowa i córka Natalki, Hania, będą miały swoje zdanie na temat sukni, co tylko doda pikanterii całej sytuacji. Czy ślub dojdzie do skutku? Odpowiedź już wkrótce.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 3 września TVP 1 wyemituje 948 odcinek tej fascynującej opowieści. Po pogrzebie pułkownika mieszkańcy Akacjowej 38 postanawiają zaopiekować się Sylwią. Samuel nie pojawia się na czuwaniu przy trumnie Don Artura, co niepokoi Lucie. Razem z Carmen udają się do jego mieszkania i ratują mu życie. Samuel wymyśla historię o napadzie i kradzieży klejnotów, które wcześniej ukrywa. Tymczasem Sylwia zaczyna podejrzewać Javiera o kradzież klucza do mieszkania Don Felipa i Celi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących wątków, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty. Niej... Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 950 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września, Samuel niszczy list, którym Diego ujawnia podłości swojego brata. Antonito musi pożegnać się z marzeniami o sprzedaży wynalazku, gdyż Anglicy opatentowali już wycieraczki samochodowe. Samuel i Lucia przygotowują się do otwarcia galerii Alday, a dziewczyna skrycie się w nim podkochuje. Tymczasem Antonito wraca z Cabrachigo bez Lolity, ponieważ stan jego ciotki się pogorszył. Serial opowiada także o dramatycznej historii Carmen, która po dramatycznym incydencie z mężem ucieka z domu, by zacząć nowe życie. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Miquel.
2: 3394 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu, gdy policja wkroczy do hotelu Stańskich. Funkcjonariusze pojawią się tam na skutek zawiadomienia złożonego przez Justina Skotnickiego. Wszystko to w związku z fałszywym wideo, które miało zniszczyć jego życie i związek z Olą. Karolina, żona Bruna, jest podejrzewana o stworzenie tego materiału, by pozbyć się Justina z interesu. Bruno, mimo że zna prawdę, wciąż broni swojej żony przed skandalem. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 9 września o 20:05 na TVP2. Po premierze będzie dostępny również na platformie TVP VOD.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Letnia aura tworzy dziś idealne tło dla codziennych aktywności.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: miasta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dominik Tarczyński, europoseł PiS, z impetem wkracza na amerykańską scenę polityczną. W New Jersey zainaugurował działalność polsko-amerykańskiej koalicji republikanów. To kolejny krok w jego intensywnych kontaktach z amerykańską prawicą. Mimo że w maju odmówiono mu wjazdu do Wielkiej Brytanii, Tarczyński konsekwentnie rozwija swoje wpływy w Stanach Zjednoczonych, budując relacje z Polonią i republikanami.
3: Książę Harry i Meghan Markle wracają na stałe do Wielkiej Brytanii wraz z dziećmi. Decyzja ta zaskakuje, zwłaszcza po ich wcześniejszych konfliktach z rodziną królewską. Powody powrotu nie są jasne, ale pojawiają się spekulacje o problemach finansowych i prawnych pary w Stanach Zjednoczonych. Plotki sugerują również, że mogą chcieć pojednać się z królem Karolem III.
2: Największy pożar w historii Belgii został opanowany. Żywioł strawił ponad 3000 hektarów w rezerwacie Houtefanes. W gaszeniu brały udział jednostki z Belgii i zagranicy, a przełom przyniosły silne opady deszczu. Strażacy nadal monitorują teren, aby zapobiec ponownemu rozprzestrzenieniu się ognia.
3: Rodzina z USA przeżyła niecodzienną przygodę podczas wakacji w Gatlinburgu, w Tennessee. Na tarasie ich domku pojawił się czarny niedźwiedź, który próbował dostać się do środka, naciskając klamki jak człowiek. Całe zdarzenie zostało nagrane i szybko zdobyło popularność w internecie. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a niedźwiedź ostatecznie opuścił teren.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Madisonville, w stanie Kentucky, doszło do tragicznego zdarzenia. 10-miesięczna Scotty Gwynne Crowell zmarła po tym, jak jej babcia, lekarka Stacy Fazenbaker, przez roztargnienie zostawiła ją w nagrzanym samochodzie na 8 godzin. Temperatura na zewnątrz sięgała 35 stopni Celsjusza, a wewnątrz auta była znacznie wyższa. Policja prowadzi dochodzenie, aby wyjaśnić okoliczności tej tragedii.
3: Wyniki najnowszego sondażu wskazują, że 61% Polaków popiera pomysł, by ministrem obrony narodowej był były wojskowy. Tylko 15% jest temu przeciwnych, a 24% nie ma zdania. Od 1994 roku w Polsce resortem obrony kierują wyłącznie cywile, choć formalnie możliwe jest powołanie emerytowanego oficera. W polskiej praktyce ustrojowej utrwalił się jednak zwyczaj nominowania polityków cywilnych. W Giżycku odbyło się spotkanie podsumowujące 2 lata realizacji programu Tarcza Wschód, mającego na celu wzmocnienie wschodniej granicy Polski. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że projekt o wartości 10 miliardów euro stał się kluczowym elementem obrony wschodniej flanki NATO. Program, wspierany przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone, integruje nowoczesne technologie i działania obronne. 2 lata intensywnych prac przyniosły wymierne efekty, a program jest teraz postrzegany jako element szerszej architektury obronnej NATO. W Pensylwanii doszło do tragicznego wypadku lotniczego. Niewielki samolot zderzył się z policyjnym śmigłowcem na lotnisku w Carlisle. Pilot samolotu, dr Paul W. Sokolowski, zginął na miejscu. 2 osoby z helikoptera zostały ranne, ale ich stan jest stabilny. Przyczyny wypadku badają eksperci z Federalnej Administracji Lotnictwa.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Zmarszczki wokół oczu to pierwsze oznaki starzenia, ale nie trzeba od razu sięgać po drogie zabiegi. Prosty trik z plasterkami ogórka na powiekach może pomóc napiąć skórę, zredukować cienie i wygładzić zmarszczki. Naturalne metody pielęgnacji, takie jak domowe maseczki, stają się coraz bardziej popularne. Regularne stosowanie takich kuracji może odmłodzić spojrzenie i poprawić kondycję skóry. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji udaremnili przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski. W Raszynie zatrzymano 58-letniego mężczyznę i zabezpieczono ponad 50 kg marihuany oraz 2 kg kokainy. Czarnorynkowa wartość tych narkotyków to blisko 2 miliony złotych. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a śledztwo w tej sprawie jest kontynuowane. Coraz więcej osób wybiera domowe sposoby na odświeżenie powietrza w mieszkaniu. Wystarczy kilka naturalnych składników, jak olejki eteryczne i ryż, by stworzyć przyjemny aromat. Taki zapach nie tylko relaksuje, ale też odstrasza owady. To prosty i tani sposób na poprawę atmosfery w domu.
2: Sezon na domowe przetwory w pełni, a kluczem do idealnie chrupiących ogórków kiszonych jest ich namaczanie przed kiszeniem. Wystarczy zanurzyć ogórki w bardzo zimnej wodzie na 1 do 3 godzin, aby poprawić ich strukturę i smak. Dzięki temu zabiegowi ogórki lepiej znoszą fermentację i zachowują swoją jędrność. To prosty sposób na doskonałe zimowe zapasy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Na autostradzie A2 w okolicach Strykowa policjanci z grupy Speed zatrzymali 70-letniego mieszkańca Warszawy, który prowadził skradzionego Hyundai'a. Samochód został wcześniej skradziony w Niemczech, a mężczyzna używał kradzionych tablic rejestracyjnych. Dodatkowo kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Grozi mu teraz kara do 5 lat więzienia.
2: Prawie i Sprawiedliwości doszło do zawirowań, które zakończyły się odejściem części polityków, w tym grupy pod wodzą byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Wiceszefowa PiS, Anna Krupka, postanowiła odpocząć po intensywnym okresie i wybrała się na wakacje pod palmami. To czas na chwilę wytchnienia po burzliwych miesiącach w polityce.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem, zachmurzenie całkowite z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Popek, wieczna młodość w polskim showbiznesie, znowu zaskakuje. Mimo 58 lat na karku, wygląda, jakby czas się jej nie imał, a jej nogi wciąż robią furorę w sieci. Po licznych przygodach z różnymi stacjami telewizyjnymi, teraz bryluje w Polsce 24, ale jedno pozostaje niezmienne. Jej figura, która zdaje się być odporna na upływ czasu. Fani na Instagramie nie mogą przestać się zachwycać, a Anna z uśmiechem pokazuje, że wiek to tylko liczba.
2: Dorota Szelongowska, znana z telewizji, postanowiła, że jeden dom to za mało. Po 12 latach remontów na Warmii stworzyła swoje wymarzone miejsce, gdzie czuje się jak w domu. Ale to nie koniec. Ma też mieszkanie w Warszawie i dom w Hiszpanii. Cóż, niektórzy mają problem z wyborem koloru ścian, a inni z wyborem, w którym domu spędzić weekend.
1: Sandra Bullock, jedna z największych gwiazd Hollywood, w końcu otworzyła się na temat dramatycznych chwil, które przeżywała za zamkniętymi drzwiami. Jej partner, Brian Randall, odszedł 3 lata temu, ale jak się okazuje, choroba zabrała go znacznie wcześniej. Aktorka, która przez lata ukrywała prawdę o jego walce z SLA, przyznała, że czuła się osamotniona i przytłoczona. Wyznała, że prawdziwe pożegnanie z ukochanym nastąpiło na długo przed jego fizycznym odejściem. W polskim showbiznesie znowu gorąco. Skolim, znany z kontrowersyjnych tekstów, na koncercie pełnym dzieci zaśpiewał coś, co zdecydowanie nie było dla ich uszu. Mariusz Kałamaga nie wytrzymał i ostro skrytykował artystę, nazywając go patotworem. Do dyskusji dołączyła Majka Jeżowska, która również nie szczędziła słów. Skolim, który jednocześnie sprzedaje przybory szkolne, a śpiewa o rzeczach pojanych, znowu znalazł się w ogniu krytyki. Cóż, w świecie, gdzie wartości katolickie mieszają się z wulgarnymi tekstami, nic już nie dziwi.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Barbara Kurdej-Szatan, znana jako blondynka z Play, obchodzi dziś 41. urodziny. Kto by pomyślał, że sympatyczna sprzedawczyni z reklamy przyćmi celebrytów i stanie się jedną z największych gwiazd polskiego show biznesu. Jej droga do sławy była pełna niespodzianek. Od chóru w Opolu, po występy w X-Factor. A wszystko to dzięki uśmiechowi, który podbił serca widzów szybciej niż jakakolwiek kampania reklamowa.
2: W świecie rocka szykuje się prawdziwa petarda. AC/DC i Foo Fighters, dwa giganty sceny muzycznej, po raz pierwszy zagrają razem na jednej scenie. 8 września w St. Louis Dave Grohl spełni swoje marzenie, dzieląc scenę z idolami, którzy zainspirowali go do muzycznej kariery. Foo Fighters zastąpią The Pretty Reckless, a Grohl już nie może się doczekać, by pokazać, co potrafi przed legendarnym AC/DC. To będzie wieczór pełen rockowej furii i niezapomnianych emocji. Metallica, ikona metalu, doczekała się zaskakującego coveru swojego klasyka Enter Sandman. Japońska wokalistka pop, Ado, zaskoczyła publiczność festiwalu Summer Sonic, otwierając i zamykając swój występ tym utworem. Metallica, nie kryjąc zdumienia, pochwaliła młodą artystkę, podkreślając, że nigdy nie widzieli czegoś podobnego. Ado, która nie pokazuje twarzy, dziękowała zespołowi za inspirację i uznanie, udowadniając, że pop i metal mogą iść w parze. Na polskiej scenie muzycznej znowu gorąco. Jacek Kawalec, znany aktor i muzyk, postanowił opuścić budkę suflera po tym, jak jego parodia Disco Polo wywołała burzę. Wszystko zaczęło się od żartobliwego występu, w którym Kawalec zasugerował, że Zenon Martyniuk śpiewa z playbacku. Lider budki suflera, Tomasz Zeliszewski, szybko odciął się od swojego wokalisty, a Martyniuk zapowiedział kroki prawne. Kawalec nie pozostał dłużny, podkreślając, że jego występ to tylko niewinna parodia, a decyzja o odejściu z zespołu była wyłącznie jego. Cóż, w świecie muzyki nie brakuje dramatu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Within Temptation, zespół, który od lat czaruje fanów symfonicznego metalu, wraca do Polski na festiwal Rockowizna w Poznaniu. Współpraca z Piotrem Roguckim z Komy przy utworze Whole World is Watching z 2014 roku wciąż jest wspominana z rozrzewnieniem. Sharon Den Adel, wokalistka zespołu, nie szczędzi ciepłych słów pod adresem Roguckiego, nazywając go piękną duszą. Cóż, wygląda na to, że muzyczne czary nie znają granic ani czasu.
1: Cezary Żak, znany wszystkim jako korpulentny Karol Krawczyk z Miodowych Lat, dziś świętuje swoje 65. urodziny i zaskakuje formą, której mógłby pozazdrościć niejeden młodszy kolega. Aktor, który kiedyś marzył o romanistyce, a skończył na scenie, nie zwalnia tempa i wciąż podbija serca widzów, zarówno jako aktor, jak i reżyser. Jego metamorfoza, z pełniejszej sylwetki do nowego, smuklejszego wizerunku, jest szeroko komentowana, a on sam nie boi się nowych wyzwań, jak choćby dubbingowanie Kingpina w Daredevil – Odrodzenie. A wszystko to z dala od Fleszy, u boku żony Katarzyny, z którą tworzy jeden z najtrwalszych związków w polskim showbiznesie.
2: Kto by pomyślał, że amerykański punk rock lat 90. ma korzenie w polskiej sztuce? Teledysk do hitu The Offspring, The Kids Aren't All Right czerpie inspirację z oscarowej animacji Tango Zbigniewa Rybczyńskiego. Reżyser Jarif Gaber przeniósł wizję klaustrofobicznego pokoju z Łodzi do kalifornijskiego przedmieścia, tworząc dzieło, które do dziś analizowane jest w szkołach filmowych. A sam Rybczyński? Podczas odbierania Oscara w 1983 roku wdał się w bójkę z ochroną, co idealnie wpisuje się w buntowniczy duch punk rocka.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Toruniu prognozowana temperatura to 17 stopni, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. Natomiast w Katowicach termometry pokażą 19 stopni, a wiatr zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Fundacja Rodzić po Ludzku opublikowała najnowszy ranking szpitali, w którym oceniono jakość opieki okołoporodowej z perspektywy kobiet. Na pierwszym miejscu znalazł się Szpital Specjalistyczny imienia Świętej Rodziny w Warszawie, zdobywając 85,90 punktów. Ranking uwzględnia nie tylko formalne standardy, ale także rzeczywiste doświadczenia pacjentek. Warto dodać, że niektóre szpitale w Polsce borykają się z problemami organizacyjnymi i finansowymi, co wpływa na dostępność opieki.
1: Ekstremalne podmuchy wiatru powodują chaos na ulicach Warszawy. Straż pożarna interweniowała już ponad 250 razy, głównie z powodu połamanych drzew. Zamknięto warszawskie zoo oraz parki w Łazienkach i Wilanowie dla bezpieczeństwa odwiedzających. Utrudnienia w ruchu drogowym występują w wielu miejscach, w tym w Alejach Jerozolimskich. Była wiceprezydent Warszawy, Aldona Machnowska-Góra, ujawniła, że jej rezygnacja z urzędu na początku lipca była wynikiem presji ze strony prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Powodem dymisji była afera wokół Szpitala Południowego, w której Machnowska-Góra zasiadała w Radzie Nadzorczej. Tymczasem w Warszawie trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Trzaskowskiego z funkcji prezydenta miasta. Na lotnisku Chopina w Warszawie doszło do nietypowego incydentu. 62-letnia pasażerka, przygotowująca się do lotu do Malagi, oznajmiła, że w bagażu ma dwie bomby. Służby natychmiast zareagowały, a kobieta została ukarana mandatem i wykluczona z lotu. Mimo że tłumaczyła się żartem, takie sytuacje są traktowane bardzo poważnie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W jednym z warszawskich żłobków na Targówku doszło do poważnego incydentu. Dziewczynka doznała obrażeń głowy i trafiła do szpitala. Prokuratura postawiła 35-letniej opiekunce zarzuty nieumyślnego narażenia dziecka na niebezpieczeństwo oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Kobieta nie przyznaje się do winy, a na czas postępowania pozostaje pod policyjnym dozorem. Warszawski Młotek, czyli blok przy ulicy Smolnej 8, to ikona architektury PRL-u. Wybudowany w 1976 roku, początkowo miał być hotelem, ale z powodu kryzysu mieszkaniowego stał się luksusowym blokiem mieszkalnym. Budynek wyróżnia się nietypowym wyglądem i prestiżową lokalizacją, a od 2016 roku jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Na jego szczycie znajduje się dwukondygnacyjna kawiarnia i restauracja, co dodaje mu wyjątkowego charakteru. W Raszynie pod Warszawą policja przechwyciła przesyłkę z Hiszpanii zawierającą ponad 52 kg narkotyków. Zatrzymano 58-letniego Dariusza M., który usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Czarnorynkowa wartość towaru to blisko 2 miliony złotych. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze badają, kto jeszcze mógł być zaangażowany w ten proceder. Sanach szykuje się do swojego czwartego i ostatniego występu na PGE Narodowym, co zamknie pewien rozdział w jej karierze. Stadion wkrótce zmieni nazwę na Orlen Narodowy, co jest efektem zmian sponsorskich. Koncert Sanach 4 września oraz festiwal roztańczony PGE Narodowy 10 października będą ostatnimi wydarzeniami pod dotychczasowym szyldem. To koniec pewnej ery dla tego warszawskiego obiektu.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Małgorzata Zegarek z Krakowa ponownie staje przed sądem za łamanie uchwały antysmogowej. 68-letnia emerytka używa kominka do ogrzewania domu, ponieważ nie stać jej na nowoczesne źródła ciepła. Mimo wcześniejszego uniewinnienia, Straż Miejska nałożyła na nią kolejny mandat. Proces będzie kontynuowany w grudniu, a sąd zapozna się z kosztami instalacji pompy ciepła. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi burzami i ulewami, które mogą wystąpić w 15 województwach w ten weekend. Szczególnie niebezpieczne warunki prognozowane są dla Warszawy, gdzie nocne burze mogą przynieść opady do 35 mm i wiatr w porywach do 100 km na godzinę. W sobotę intensywne opady spodziewane są na północnym wschodzie, a w niedzielę burze mogą wystąpić na Pomorzu i w centralnej Polsce. Eksperci zalecają ostrożność i zabezpieczenie mienia. W nocy z piątku na sobotę wybuchł pożar na targowisku przy ulicy Mickiewicza w Katowicach. Ogień zniszczył 15 stoisk, a dwa kolejne zostały uszkodzone. Na szczęście nie ma informacji o ofiarach. Strażacy szybko opanowali sytuację, a przyczyny pożaru są badane przez śledczych.
0: Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Uczniowie wrócą do szkół 1 września, a zakończenie zajęć zaplanowano na 25 czerwca przyszłego roku. Maturzyści zakończą naukę wcześniej, bo 30 kwietnia. Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 grudnia do końca roku, a ferie zimowe odbędą się w trzech turach, w zależności od województwa.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na posesji w podlaskich Boćkach doszło do zatrzymania Jolanty U., partnerki Eugeniusza S., który przejechał swojego 4-letniego syna. Kobieta była poszukiwana za spowodowanie wypadku w 2023 roku, w którym zginął jej syn. Eugeniusz S. wcześniej zabił swoje 10-miesięczne dziecko w podobnych okolicznościach. Teraz oboje muszą zmierzyć się z konsekwencjami swoich czynów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Wrocław za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa pod wodzą trenera Marka Papszuna udanie rozpoczęła sezon, prowadząc w ekstraklasie. Były kapitan Iwica Wrdoliak podkreśla, że kluczem do sukcesu jest jedność zespołu i poprawa defensywy. W ostatnim meczu Legia rozbiła Radomiaka 5-0, a teraz czeka ją wyjazdowe starcie z Piastem Gliwice. Wrdoliak zaznacza, że choć start jest obiecujący, to do mistrzostwa jeszcze daleka droga. Paweł Sokolnicki, doświadczony sędzia, nie znalazł się w obsadzie arbitrów na 5. kolejkę Ekstraklasy. Decyzja zapadła po ujawnieniu jego krytycznego listu dotyczącego środowiska sędziowskiego. Sokolnicki opisał w nim problemy w centrum VAR i skrytykował system szkolenia sędziów. PZPN uznał zarzuty za subiektywne, a decyzja o odsunięciu Sokolnickiego wywołuje pytania o reakcję związku na krytykę.
2: FC Thun, mistrz Szwajcarii z ubiegłego sezonu, zmierzy się z Lechem Poznań w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. Zespół, który wcześniej zachwycał solidną defensywą, teraz ma problemy w obronie, tracąc wiele goli. Były reprezentant Polski, Ryszard Komornicki, podkreśla jednak, że Thun ma mocną ofensywę i nie można ich lekceważyć. Lech Poznań przystąpi do meczu osłabiony, ale musi podejść do rywala poważnie, bo Thun może się jeszcze obudzić.
1: Górnik Zabrze zyskał nowego lidera w osobie Federico, skrzydłowego z przeszłością w Realu Madryt. Trener Michał Gasparik wierzy, że Federico stanie się najlepszym skrzydłowym w Ekstraklasie, co potwierdził już dwoma golami w debiucie. W najbliższym meczu Ligi Konferencji Górnik zmierzy się z AS Monaco, a Federico ma być kluczowym zawodnikiem w tym starciu. W zespole wyróżnia się także bramkarz Filip Szulce oraz doświadczony obrońca Rafał Janicki.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Barcelona planuje przyszłość swojej bramki, przygotowując się na odejście Wojciecha Szczęsnego w 2027 roku. Klub rozpoczął rozmowy w sprawie transferu Dominika Livakovicia z Fenerbahce. W tym sezonie Joan Garcia będzie pierwszym bramkarzem, a Szczęsny jego zmiennikiem. Livakovic może dołączyć do Barcelony, ale możliwe jest jego wypożyczenie na cały sezon. Katarzyna Wasik zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w Paryżu na 50 metrów stylem dowolnym, bijąc przy tym rekord Polski. W finale pokonała legendarną Sara Siostroem, co było dla niej ogromnym sukcesem. Wasik, reprezentująca Wojsko Polskie, podkreśliła, że zwycięstwo w Dniu Święta Wojska Polskiego było dla niej szczególnie wzruszające. Teraz marzy o występie na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Cincinnati po przedwczesnym zakończeniu meczu z powodu kontuzji rywalki Jeleny Rybakiny. Dzięki temu zwycięstwu Polka zapewniła sobie miejsce w czołowej ósemce rozstawień na nadchodzący US Open. To oznacza, że najgroźniejsze rywalki spotka dopiero w ćwierćfinale. Świątek ma szansę na obronę tytułu i poprawę swojej pozycji w rankingu. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Egiptu, Hossam Hassan, znalazł się w centrum skandalu po tym, jak jego dwie żony spotkały się w luksusowym kurorcie i doszło między nimi do bójki. W wyniku stresu trener stracił przytomność i trafił do szpitala. Po wyjściu z placówki medycznej zdecydował się na rozwód z jedną z żon, aby zakończyć rodzinne konflikty.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jakub Szymański zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham, przełamując wcześniejsze trudności w sezonie letnim. Teraz planuje start w memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, gdzie zmierzy się z czołowymi zawodnikami świata. Szymański podkreśla, że to dopiero początek jego medalowej drogi i liczy na kolejne sukcesy. W planach ma również udział w World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie.
2: Jamal Musiala, gwiazdor Bayernu Monachium, zasłabł podczas dwóch meczów towarzyskich w ciągu czterech dni. Lekarze zdiagnozowali u niego przejściowe zaburzenia neurologiczne, które nie są groźne i poddają się leczeniu. 23-letni piłkarz zapewnia, że otrzymuje najlepszą opiekę medyczną i jest optymistycznie nastawiony. Musiala, mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, znalazł się w kadrze Niemiec na tegoroczne Mistrzostwa Świata.
1: Derby Krakowa pomiędzy Krakowią a Wieczystą Kraków rozpoczęły 5. kolejkę Ekstraklasy. Mecz miał szczególny wymiar, ponieważ odbywał się po śmierci Jana Frycza, znanego aktora i kibica Krakowi. Przed rozpoczęciem spotkania uczczono jego pamięć minutą ciszy. Niestety, chwilę później mecz został przerwany z powodu rac odpalonych przez kibiców. Piotr Więcek triumfował w przedostatniej rundzie Drift Masters w niemieckim Ferropolis, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polak pokonał w finale Conora Shanahana, zdobywając 106 punktów i wyprzedzając Pawła Korpulińskiego o 22 punkty. Przed nami emocjonujący finał na PGE Narodowym, gdzie czterech zawodników wciąż ma szansę na mistrzostwo. Zawody odbędą się 11 i 12 września w Warszawie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wasyl Tupczi, czołowy siatkarz reprezentacji reprezentacji Ukrainy, zapowiedział zakończenie kariery w Polsce po obecnym sezonie Plus Ligi. Decyzję tę podjął z powodu narastającej wrogości, z jaką spotykają się Ukraińcy w Polsce. Tupczyj opowiedział o incydentach, takich jak niszczenie mienia i wulgarne napisy, które wpłynęły na jego decyzję. Zawodnik planuje kontynuować karierę w kraju, który zapewni mu lepsze warunki do życia i gry.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1015 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 18 stopni z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 19 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się latem bez przesytu i zmęczenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają na ekrany po wakacyjnej przerwie z odcinkiem 3393, który zostanie wyemitowany 8 września o 25 w TVP2. W tym odcinku Krystyna Szymańska przejdzie spektakularną metamorfozę, która zaskoczy wszystkich mieszkańców Brzezin. Na imprezie ostatkowej w remizie Mariusz zwróci na nią uwagę, co nie umknie narzeczonej Kasi. Choć Kasia nie widzi w Szymańskiej rywalki, to sytuacja może się skomplikować. Krystyna po trudnych przeżyciach z mężem zaczyna nowe życie i pokazuje się z zupełnie innej strony. Czy jej relacja z Mariuszem wpłynie na związek Kasi? Odpowiedzi przyniesie nowy sezon Barw Szczęścia. W 1011 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo Kara postanawia zaskoczyć Ibrahima, wręczając mu fałszywe wyniki badań płci ich dziecka. Spodziewa się kłótni, ale reakcja męża jest zupełnie inna, Ibo wybucha radością, gdy dowiaduje się, że będą mieli córkę. Kara, wzruszona jego entuzjazmem, przyznaje się do podstępu. Ibrahim wyciąga z kieszeni listę rzeczy, które przygotował dla dziecka na najbliższe 10 lat. Odcinek ten zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia o 16 na TVP1. Wszystkie dotychczasowe odcinki można obejrzeć na platformie TVP VOD. Dziedzictwo to opowieść o miłości, stracie i rodzinnych wyzwaniach, która zdobyła serca widzów na całym świecie. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1012 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 25 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Sinan, zaślepiony zazdrością, błędnie interpretuje gest Ainur wobec Kiwanca i proponuje Ezgi związek na próbę. Ezgi i jej matka, Isil, są zachwycone tą ofertą. Choć Ainur, nieświadoma sytuacji, planuje załagodzić wcześniejsze spory z Sinanem. Tymczasem fabuła serialu Dziedzictwo wciąż zaskakuje widzów, opowiadając o miłości, rodzinnych zawirowaniach i walce o przetrwanie. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Seyhan, Syla Turkolu, Nanuka Stambolishvili i Nick Chelilai. Serial dostępny jest również na platformie TVP VOD. W 31 odcinku tureckiej telenoweli Splątane losy emocje sięgają zenitu. Mała Mine wybucha gniewem, oskarżając Münever o kradzież cennego naszyjnika po zmarłej matce. Choć Suzan odnajduje zgubę, napięcie w domu nie znika. Yasemin z oburzeniem obserwuje, jak Münever zakłada dziewczynce nową ozdobę. Tymczasem Halil desperacko próbuje odbudować zaufanie żony Ayfer po odwołanej kolacji. Zdeterminowany zleca Remziemu odnalezienie Yasemin. Ten pełen emocji odcinek będzie można obejrzeć w środę, 26 sierpnia o 14 na TV P1.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski, dręczony wyrzutami sumienia, wraca do Marysi po kolejnej zdradzie. Mimo że jego żona nie jest świadoma jego niewierności, zaczyna się o niego martwić z powodu jego chłodnego zachowania. Artur, mistrz w ukrywaniu prawdy, zrzuca winę na kryzys wieku średniego, co Marysia łyka jak pelikan. Nawet gdy Joanna, jego kochanka, pojawia się w przychodni, Marysia nie podejrzewa niczego. Artur, by uwiarygodnić swoje kłamstwa, zgadza się na wspólny spacer, ale ostatecznie wybiera spotkanie z kochanką. Rogowski posuwa się do kolejnych kłamstw, obiecując terapię, by uspokoić żonę. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 3 września TVP1 wyemituje 948 odcinek tej fascynującej opowieści. Po pogrzebie pułkownika mieszkańcy Akacjowej 38 postanawiają zaopiekować się Sylwią. Samuel nie pojawia się na czuwaniu przy trumnie Don Artura, co niepokoi Lucie. Razem z Carmen udają się do jego mieszkania i ratują mu życie. Samuel wymyśla historię o napadzie i kradzieży klejnotów, które wcześniej ukrywa. Tymczasem Sylwia zaczyna podejrzewać Javiera o kradzież klucza do mieszkania Don Felipa i Celi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących wątków, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty. W 1011 odcinku serialu Dziedzictwo Poyraz podejmuje dramatyczną decyzję, która może mieć tragiczne skutki. Zazdrość o rzekome uczucie Nany do innego mężczyzny popycha go do niebezpiecznej walki. Mert, zaniepokojony sytuacją, próbuje powstrzymać Poyraza, zanim dojdzie do nieszczęścia. Emocje sięgają zenitu, gdy Poyraz oschle odtrąca Nanę, a ich relacja staje się coraz bardziej napięta. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia, o godzinie 16 na antenie TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny online na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę, która przyciąga widzów swoją intensywnością i emocjonalnym napięciem.
0: Serial Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Zdjęcia do nowych odcinków zakończono 20 sierpnia, a premiera planowana jest na grudzień. Fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość, ale zima przyniesie im letnie przygody z Wilkowy. Po zakończeniu zdjęć ekipa i obsada świętowały na pożegnalnej kolacji, gdzie pojawiły się największe gwiazdy serialu, w tym Ilona Ostrowska i Katarzyna Żak. Do obsady dołączyły także nowe twarze, które wcielą się w tytułowe wiedźmy. Reżyser Wojciech Adamczyk podziękował wszystkim zaangażowanym w produkcję, podkreślając, że praca nad serialem była cudowna. Do grudnia twórcy z pewnością podzielą się kolejnymi ciekawostkami z planu, podsycając emocje przed premierą.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Bezchmurne niebo w Gdańsku z temperaturą 16 stopni. W Poznaniu natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 17 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności. Wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prawa i Sprawiedliwości odeszło 40 osób, co stanowi największy kryzys w historii partii. Były premier Mateusz Morawiecki wraz z innymi założył nowy klub parlamentarny Rozwój Plus. Choć wielu wyborców Prawa i Sprawiedliwości pozostaje wiernych Jarosławowi Kaczyńskiemu, część sympatyków skłania się ku nowemu ugrupowaniu. Rozłam w partii wywołał mieszane reakcje wśród wyborców, którzy teraz muszą zdecydować, komu zaufać. W Stanach Zjednoczonych wybuchła burza po publikacji listów Natalie Harm, asystentki Donalda Trumpa, przez portal Daily Beast. Listy pełne są uwielbienia i osobistych wyznań, co wzbudziło spekulacje na temat relacji między Harm a byłym prezydentem. Biały Dom stanowczo zaprzecza plotkom, podkreślając profesjonalizm Harm i krytykując senatora Johna Ossoffa za jego komentarze. Ethel Cutterham z hrabstwa Surrey obchodziła wczoraj swoje 117 urodziny, będąc najstarszą żyjącą osobą na świecie. Urodzona w 1909 roku, Ethel przeżyła wiele historycznych wydarzeń, w tym pandemię COVID-19. Przez lata mieszkała w różnych częściach świata, a jeszcze jako 97-latka prowadziła samochód. Od kwietnia zeszłego roku jest uznawana za najstarszą osobę na świecie. Dwaj rybacy z Meksyku przetrwali 5 dni na Pacyfiku po zatonięciu ich łodzi. Uratowała ich przenośna lodówka, która stała się prowizoryczną szalupą. Mężczyźni zostali odnalezieni 240 km od wybrzeża Chiapas, poważnie odwodnieni, ale przytomni. Meksykańska marynarka prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn zatonięcia łodzi.
3: Boże Narodzenie 2026 zapowiada się jako jedno z najdłuższych w historii. Dzięki wolnej Wigilii i korzystnemu układowi kalendarza Polacy mogą liczyć na 5 dni wolnego, bez konieczności brania urlopu. Dodatkowo, sprytnie planując, można wydłużyć przerwę świąteczną do 14 dni, wykorzystując tylko 5 dni urlopu. To doskonała okazja na rodzinny relaks lub świąteczny wyjazd.
2: W Olsztynie policjanci uratowali starszego mężczyznę, który zadzwonił na numer alarmowy, informując o problemach z oddychaniem. Funkcjonariusze szybko ustalili jego nową lokalizację dzięki kontaktowi z rodziną. Po dotarciu na miejsce weszli do domu przez okno balkonowe i udzielili seniorowi pomocy, czekając na przyjazd karetki. Dzięki ich sprawnym działaniom mężczyzna otrzymał niezbędne wsparcie na czas. Policjanci z Sandomierza zatrzymali 62-letniego mężczyznę z powiatu skarżyskiego, podejrzanego o oszustwa metodą na legendę. Mężczyzna przyjmował pieniądze od starszych osób, które uwierzyły w zmyślone historie o problemach zdrowotnych bliskich. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Dzięki czujności mieszkańców i szybkiej reakcji policji udaremniono próby wyłudzenia łącznie 670 tysięcy złotych. Jesień 2026 zapowiada się wyjątkowo ciepło i słonecznie. Synoptycy przewidują, że wrzesień i październik będą cieplejsze niż zwykle, z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni Celsjusza. To oznacza, że możemy spodziewać się złotej polskiej jesieni. Choć grzybiarze mogą być zawiedzeni z powodu mniejszej liczby opadów. Prawdziwe ochłodzenie nadejdzie dopiero w listopadzie.
3: Poduszki można łatwo odświeżyć w pralce, stosując prosty domowy trik. Wystarczy dodać pół szklanki octu do komory na detergenty, co przywróci im puszystość i zlikwiduje roztocza. Eksperci zalecają pranie poduszek co 2 miesiące, aby uniknąć plam i zapewnić zdrowy sen. Pamiętajmy, by ustawić pralkę na delikatny program i używać piłeczek tenisowych, które zapobiegają zbijaniu się wypełnienia. W Bydgoszczy zatrzymano 36-letniego mężczyznę, podejrzanego o rozbój na 76-letniej kobiecie. Do ataku doszło 12 sierpnia przed sklepem na osiedlu Wyżyny. Napastnik zerwał seniorce biżuterię i uciekł, ale dzięki nagraniu z monitoringu szybko go zidentyfikowano. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a za przestępstwo grozi mu do 15 lat więzienia.
2: Białe skarpetki często szarzeją i trudno je doprać. Istnieje jednak prosty, domowy sposób na przywrócenie im bieli. Wystarczy wetrzeć szare mydło w zabrudzone miejsca, odczekać 15 minut i wyprać w pralce. Alternatywnie można namoczyć skarpetki w roztworze sody oczyszczonej, co również skutecznie usuwa plamy. Zmywarka w domu to wygoda, ale wymaga regularnego czyszczenia. Prosty sposób na pozbycie się nieprzyjemnego zapachu to użycie kwasku cytrynowego. Wystarczy umieścić go w filtrze, dodać ciepłą wodę i po reakcji dokładnie przepłukać urządzenie. Dzięki temu zmywarka będzie działać sprawniej i pachnieć świeżo. Anna Grodzka, pierwsza transpłciowa posłanka w Polsce, po latach wycofania z polityki opowiedziała o swoich planach na przyszłość. W wywiadzie dla magazynu Replika zdradziła, jak ma wyglądać jej pogrzeb. Grodzka chce, by ceremonia była świecka, nad wodą z ogniskiem i muzyką, którą kochała. Była posłanka planuje kremację, ale jeszcze nie zdecydowała, co stanie się z jej prochami. Bierne prawo wyborcze do Sejmu w Polsce przysługuje osobom, które ukończyły 21 lat. Najmłodszym posłem w historii III Rzeczypospolitej Polskiej był Łukasz Tusk, który w 2007 roku zdobył mandat, mając zaledwie 22 lata. Podobnie Jan Paweł Ziobro, również w wieku 22 lat, został posłem w 2011 roku. Obaj zapisali się w historii polskiego parlamentaryzmu jako najmłodsi posłowie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Niewielkie zachmurzenie w Szczecinie z temperaturą 16 stopni. W Krakowie natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 18 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Joanna Jarmołowicz, znana z seriali i filmów, znowu na językach. Tym razem aktorka ogłosiła, że znalazła szczęście u boku kobiety. To wywołało niemałe zamieszanie. Po burzliwych związkach z braćmi Królikowskimi, Joanna postanowiła nie kryć swojego nowego uczucia. Na hejterów odpowiedziała z humorem, przypominając, że w internecie nikt nie jest anonimowy. Całuski dla wszystkich.
2: Madonna znowu na szczycie. Królowa popu zgarnęła aż 11 nominacji do tegorocznych Video Music Awards. Czyżby reszta artystów miała już pakować walizki i wracać do domu? Gala odbędzie się 27 września w Los Angeles, a MTV, jak co roku, rozdaje swoje kultowe statuetki Moon Person. Ciekawe, czy Madonna zdominuje scenę, czy może ktoś inny zaskoczy nas w tym roku. Marina Łuczenko-Szczęsna, żona Wojciecha Szczęsnego, postanowiła zaszaleć na Ibizie, pokazując się w malutkim bikini i kapeluszu za kilka tysięcy złotych. Choć wakacje się kończą, Marina nie traci czasu i jednego dnia zdążyła podbić serca fanów, a jej zdjęcia z turkusowym morzem w tle szybko obiegły internet. Wygląda na to, że luksusowe dodatki to must have każdej plażowiczki, a kapelusz od Celine to prawdziwy hit sezonu. Ciekawe, czy to bikini, czy może jednak kapelusz skradł show.
1: 15 sierpnia pożegnaliśmy Jana Frycza, aktora, który do końca nie odpuszczał. Nawet ciężka choroba nie powstrzymała go przed pracą nad premierą w Teatrze Narodowym. W ostatnim wywiadzie, który ukazał się już po jego śmierci, Frycz podkreślał, jak ważne jest traktowanie dzieci z szacunkiem i odpowiedzialność za naszą planetę. Cóż, może to właśnie dzieci i Ziemia będą pamiętać o nas dłużej niż my sami.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu. Tomasz Lipiński, ikona polskiego rocka, przeżył prawdziwy szok, gdy ZUS wyliczył mu emeryturę. Okazało się, że po 45 latach kariery muzycznej jego świadczenie wynosi zaledwie kilkaset złotych. Artysta, który stworzył przeboje śpiewane przez całe pokolenia, przyznał, że taka kwota jest wręcz obraźliwa. To smutna rzeczywistość dla wielu artystów, którzy przez lata pracowali na umowach o dzieło, a teraz muszą zmagać się z brutalną rzeczywistością finansową. Rok po nagłej śmierci Stanisława Sojki. Jego słowa "człowiek zawsze może się naprawić" brzmią mocniej niż kiedykolwiek. Artysta, który miał wystąpić na Top of the Top Sopot Festival, nie zdążył wyjść na scenę, pozostawiając po sobie niedokończony duet i niedokończony list. Sojka, znany z hitu "Tolerancja", nie tylko śpiewał o dialogu, ale i próbował naprawiać swoje życiowe błędy, co stało się jego życiowym credo. Jego muzyka i przesłanie wciąż inspirują, a kolejne pokolenia śpiewają jego piosenki, pamiętając, że sztuka ma podnosić na duchu.
1: Wiola Brzezińska, niegdyś gwiazda "Szansy na sukces" i "Opolskich debiutów". Dziś nieco zapomniana, ale wciąż aktywna. Choć mogła śpiewać z Ich Troje i reprezentować Polskę na Eurowizji, wybrała własną ścieżkę. Teraz tworzy muzykę na swoich zasadach, koncertując na wydarzeniach religijnych i pracując nad 6. albumem. Czyżby sukces w showbiznesie nie był jej pisany? Czy po prostu wybrała mniej oczywistą drogę? Już we wrześniu rusza kolejna edycja Tańca z Gwiazdami, a gwiazdy pocą się na treningach, jakby od tego zależało ich życie. Joanna Jędrzejczyk w leginsach i na obcasach, Mandaryna bez makijażu, a Iza Kuna w sukience. To dopiero widowisko. Na parkiecie zobaczymy 12 par, w tym Krzysztofa Kwiatkowskiego z Sarą Janicką i Mandarynę z Krystianem Rzymkiewiczem. Ciekawe, kto z nich zatańczy tak, że jurorzy padną z wrażenia.
0: Słuchacie Radia Super Express. Electric Callboy, niemiecka sensacja metalowej sceny, wreszcie zawita do Polski. Ich koncert w Gliwicach, zaplanowany na 4 marca przyszłego roku, to prawdziwa gratka dla fanów, którzy muszą uzbroić się w cierpliwość. Zespół, znany z mieszanki ciężkich riffów i disco, obiecuje wieczór pełen szalonej energii. Bilety znikają jak świeże bułeczki, więc kto pierwszy, ten lepszy.
1: Melissa Etheridge, królowa rocka lat 90., zdobyła Grammy i platynowe płyty, śpiewając z brutalną szczerością, której reszta sceny się bała. Jednak za kulisami jej życie nie było tak kolorowe. Im głośniej krzyczał tłum, tym bardziej dotkliwa była cisza po koncercie. Etheridge, która odważnie przyznała się do swojej orientacji, stała się ikoną, ale cena za tę autentyczność była wysoka. Nawet walka z rakiem nie złamała jej ducha. Na scenie, łysa po chemioterapii, pokazała, że prawdziwa siła tkwi w kruchości. Cytując...
2: Jagoda Kret, nominowana do Fryderyków, zaskakuje nowym singlem "Przez dwa". Ale nie, nie liczcie na nowy album. To tylko specjalne zamówienie dla szczecińskiego projektu Ogrody Śródmieście Tom II. Artystka, która już zdobyła serca publiczności na największych festiwalach, teraz dołącza do grona twórców związanych z tą inicjatywą. Ciekawe, co jeszcze wymyśli, by podtrzymać swoją muzyczną karierę na fali.
1: 2009 roku John Frusciante po raz drugi opuścił Red Hot Chili Peppers, a świat muzyki zamarł. Zespół, zamiast się poddać, postanowił zwolnić tempo i dać sobie czas na oddech. W międzyczasie Flea zaczął studiować teorię muzyki, a Chad Smith dołączył do supergrupy Chicken Foot. Po odejściu Frusciante, Red Hot Chili Peppers znalazło nowego gitarzystę, Josha Klinghoffera, który wniósł świeże brzmienie do zespołu. Album I'm With You z 2011 roku, choć nie dorównał sukcesowi Californication, stał się symbolem nowego początku i dowodem na to, że papryczki potrafią przetrwać każdą burzę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 14 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Lato pokazuje dziś swoją łagodną stronę. Powietrze przyjemne i kojące.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W Szpitalu Bielańskim dawcy krwi muszą teraz płacić za parking, co wywołało falę krytyki. Każda rozpoczęta godzina postoju kosztuje 8 zł, co dla wielu jest zbyt dużym obciążeniem. Dawniej dawcy mogli parkować za darmo, ale zmiany w regulaminie to uniemożliwiły. Szpital i miasto nie udzielają jasnych wyjaśnień w tej sprawie.
1: W Raszynie pod Warszawą policja przejęła ponad 52 kg narkotyków, w tym marihuanę i kokainę, ukrytych w przesyłce z Hiszpanii. Wartość przejętego towaru na czarnym rynku szacuje się na prawie 2 miliony złotych. 58-letni Dariusz M. został aresztowany i grozi mu do 10 lat więzienia. Śledztwo w sprawie międzynarodowej siatki przemytniczej wciąż trwa. W przychodni na warszawskiej Ochocie doszło do niecodziennej sytuacji. 32-letni lekarz, będąc pod wpływem alkoholu, przyjął 11 pacjentów i przeprowadził 12 konsultacji telefonicznych. Zaniepokojeni współpracownicy wezwali policję, która potwierdziła obecność alkoholu w organizmie medyka. Śledczy badają teraz, czy jego stan wpłynął na jakość udzielanych świadczeń. Na lotnisku Chopina w Warszawie doszło do incydentu z udziałem 62-letniej kobiety, która podczas odprawy stwierdziła, że ma w bagażu dwie bomby. Służby graniczne natychmiast zareagowały, a pasażerka została wykluczona z lotu do Hiszpanii. Kobieta tłumaczyła, że to był żart, ale otrzymała mandat w wysokości 500 zł. Podobne sytuacje zdarzają się coraz częściej, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym. Fundacja Rodzić po ludzku opublikowała najnowszy ranking szpitali pod kątem opieki okołoporodowej. Na dnia znalazł się szpital specjalistyczny.

0: czasowego odebrania zwierząt, mimo dramatycznych warunków, w jakich je znaleziono. Prokuratura i Urząd Miasta mają rozbieżne stanowiska co do wymiany informacji w tej sprawie. Tymczasem właścicielka zwierząt, oskarżona o znęcanie się nad nimi, walczy o ich odzyskanie.
1: Na lotnisku w Maladze doszło do incydentu z udziałem 25-letniego Polaka, który znieważył dwie obywatelki Ukrainy. Nagranie z awantury szybko obiegło internet, a po powrocie do kraju mężczyzna stanął przed prokuratorem. Usłyszał zarzuty publicznego znieważenia oraz próby zmuszenia do określonego zachowania. Grozi mu do 3 lat więzienia. Małgorzata Zegarek, emerytka z Krakowa, ponownie stanęła przed sądem za palenie drewnem w kominku, mimo że sąd już raz ją uniewinnił. Kobieta tłumaczy, że to jej jedyne źródło ciepła, a na pompę ciepła jej nie stać. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej odmówiło przyłączenia jej domu do sieci miejskiej. Kolejna rozprawa zaplanowana jest na 7 grudnia. W Katowicach doszło do pożaru placu handlowego przy ulicy Mickiewicza. Ogień strawił kilkanaście stoisk, a przyczyny pożaru wciąż są badane. Policja zatrzymała 23-letniego mężczyznę podejrzewanego o związek z tym zdarzeniem. Śledczy nadal pracują nad ustaleniem szczegółów incydentu. Tragiczny wypadek w Katowicach. W piątek rano na skrzyżowaniu ulic Mikołowskiej i Słowackiego pod kołami miejskiego autobusu zginął mężczyzna przechodzący po pasach. Kierowca autobusu był trzeźwy. Policja prowadzi śledztwo, aby ustalić dokładne okoliczności zdarzenia. Bydgoszcz po raz kolejny została uznana za najbardziej przyjazne miasto dla kierowców w Polsce w rankingu oponeo.pl i Janosik. Wśród miast powyżej 300 tysięcy mieszkańców Bydgoszcz utrzymała pierwsze miejsce, a tuż za nią znalazł się Lublin. Na trzeciej pozycji uplasował się Szczecin. Ranking uwzględniał m.in. płynność ruchu, bezpieczeństwo i warunki parkowania. Jagiellonia Białystok jest bliska awansu do Ligi Europy po wygranej 4-0 z Iberią Tbilisi. Na Korten Arenie błyszczał Jeremy Agbonifo, który zdobył jedną z bramek i zachwycił dynamiczną grą. Eksperci podkreślają, że młody zawodnik ma szansę stać się gwiazdą polskiej ekstraklasy. Rewanżowy mecz zapowiada się spokojnie dla białostockiej drużyny. Na Podlasiu, w miejscowości Boćki, doszło do zatrzymania Jolanty U., konkubiny Eugeniusza S. Kobieta była poszukiwana do odbycia kary 6,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginął jej syn. Eugeniusz S. może teraz stanąć przed sądem nie tylko za potrącenie 4-letniego synka, ale także za pomoc w ukrywaniu poszukiwanej. Sprawa budzi duże emocje w całym kraju. W gminie Jedwabne w województwie podlaskim ponownie zaobserwowano zwierzę przypominające pumę, tym razem w pobliżu wsi Pawełki. Władze apelują do mieszkańców o unikanie lasów i zachowanie ostrożności. Służby zostały powiadomione, a mieszkańcom przypomina się, by nie podejmowali prób samodzielnego tropienia drapieżnika.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Bezchmurne niebo we Wrocławiu z temperaturą 14 stopni. W Białymstoku natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 17 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś na polskim rynku hurtowym obserwujemy kolejne podwyżki cen paliw. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę PB95 i olej napędowy. Jednak różnice cenowe między dostawcami są minimalne. Od połowy sierpnia ceny paliw nieprzerwanie rosną, a dzisiejsze podwyżki to kontynuacja tego trendu. Głównym powodem wzrostu cen są rosnące notowania ropy Brent oraz napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie. Mimo rządowej interwencji, która obniżyła VAT na paliwa, kierowcy muszą przygotować się na dalsze wzrosty cen po zakończeniu sierpnia. Ulg.
2: ZUS opublikował dane dotyczące zwolnień lekarskich w Polsce za pierwszą połowę 2026 roku. Choć liczba wystawionych zaświadczeń spadła o niecałe 3% w porównaniu z ubiegłym rokiem, to łączna liczba dni na chorobowym pozostała niemal niezmieniona. Oznacza to, że Polacy chorują rzadziej, ale dłużej. Najczęściej zwolnienia dotyczą kobiet w wieku od 30 do 39 lat oraz mężczyzn w wieku od 40 do 49 lat. Główne przyczyny to schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz problemy psychiczne. Coraz częściej zwolnienia są też brane na opiekę nad seniorami, co odzwierciedla zmiany demograficzne w społeczeństwie.
1: W Biedronce w Buczkowicach padł nietypowy rekord. Klient oddał jednorazowo aż 1046 opakowań objętych kaucją, otrzymując za to voucher o wartości 523 zł. Dla porównania, przeciętny klient zwraca około 25 opakowań. System kaucyjny w Polsce zyskuje na popularności, a do połowy sierpnia klienci Biedronki zwrócili już ponad 1,2 miliarda opakowań. Najwięcej z nich oddano na Mazowszu, a Śląsk znalazł się na drugim miejscu. 8 sierpnia automaty w całej sieci przyjęły rekordowe 14,5 miliona butelek i puszek w ciągu jednego dnia.
2: Agata Witoń spędziła 33 dni na plantacji truskawek w Niemczech, pracując 310 godzin bez ani jednego weekendu. Za swoją pracę otrzymała 3633 euro, co po przeliczeniu daje ponad 15 tysięcy złotych. Stawka godzinowa wynosiła niecałe 14 euro, ale po odliczeniu kosztów zakwaterowania i podróży kwota ta znacznie się zmniejszyła. Internauci są podzieleni co do opłacalności takiego wyjazdu. Dla jednych to szybki sposób na zarobek, dla innych zbyt duże obciążenie fizyczne.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Samotni rodzice mogą zyskać 10 dodatkowych dni płatnego urlopu rocznie. Taki pomysł trafił do Sejmu i jest już rozpatrywany przez Komisję do Spraw Petycji. Autor petycji podkreśla, że po śmierci drugiego rodzica samotny opiekun musi samodzielnie zajmować się wszystkimi sprawami dziecka, co często uniemożliwia mu prawdziwy odpoczynek. Dodatkowe dni wolne miałyby pomóc w pogodzeniu obowiązków rodzinnych z pracą zawodową. Propozycja dotyczy wszystkich samotnych rodziców, niezależnie od wcześniejszego statusu związku. Na razie to tylko projekt, ale jeśli zyska poparcie, może znacząco zmienić sytuację prawną tych rodzin. Koniec wakacji oznacza dla rodziców spore wydatki na szkolną wyprawkę. Średni koszt dla jednego dziecka to 623 zł, co dla osób zarabiających najniższą krajową oznacza niemal 4 dni pracy. Aż 91% rodziców szuka promocji, by obniżyć te koszty. Dzieci mają coraz większy wpływ na wybór produktów, zwracając uwagę na kolor, modę i ulubionych bohaterów. Najczęściej zakupy robione są w dyskontach i przez internet, ale wielu rodziców korzysta także z rynku wtórnego. Mimo wszystko rodzice starają się nie oszczędzać na jakości, chcąc kupić dobrze i tanio. Od września rusza podlaski czek turystyczny, który ma zachęcić Polaków do odwiedzania Podlasia poza sezonem wakacyjnym. Na wsparcie turystów przeznaczono około 3,5 miliona złotych, a dopłata do minimum dwóch noclegów wyniesie 300 zł. Czeki będą rozdawane w trzech turach, a pierwsza z nich już 1 września. Program obejmuje 4 województwa wschodniej Polski, a środki pochodzą zarówno z Ministerstwa Sportu i Turystyki, jak i z Samorządu Województwa Podlaskiego. To szansa na ożywienie turystyki w regionie, który w ostatnich latach zmaga się z trudnościami.
1: Na autostradzie A2 między Warszawą a Łodzią rusza kluczowy etap przebudowy. Inwestycja za 1,5 miliarda złotych obejmie 92 km trasy, a główne roboty rozpoczną się jesienią. Mimo prac, kierowcy będą mieli do dyspozycji 2 pasy ruchu w każdym kierunku. Strabag już wprowadza czasową organizację ruchu, co oznacza zmiany dla podróżujących. Po zakończeniu prac autostrada ma lepiej odpowiadać na potrzeby rosnącego ruchu, który sięga nawet setek tysięcy pojazdów dziennie. To część większej modernizacji polskich autostrad, obejmującej także A4 i A1.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall zmaga się z krytyką i opóźnieniami w dwóch kluczowych projektach dla Bundeswehry. Chodzi o systemy Skyranger oraz ciężki nośnik uzbrojenia piechoty. Opóźnienia wynoszą nawet 11 miesięcy, co budzi zaniepokojenie w Bundestagu i wśród ekspertów wojskowych. Rheinmetall, mimo rekordowej sprzedaży, musi stawić czoła zarzutom o niedostateczną jakość i dojrzałość projektów. Niemiecki rząd, aby przyspieszyć dostawy, zawarł umowę z Australią na produkcję pojazdów, ale proces wciąż się wydłuża. Minister obrony Niemiec, Boris Pistorius, skrytykował opóźnienia, podkreślając konieczność poprawy wydajności przemysłu zbrojeniowego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą również 16 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Ciepłe powietrze sprzyja aktywnościom, ale też pozwala się zrelaksować.
3: Radio Super Express.

0: słodką desperację.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia powracają na ekrany po wakacyjnej przerwie z odcinkiem 3393, który zostanie wyemitowany 8 września o 25 w TVP2. W tym odcinku Krystyna Szymańska przejdzie spektakularną metamorfozę, która zaskoczy wszystkich mieszkańców Brzezin. Na imprezie ostatkowej w remizie Mariusz zwróci na nią uwagę, co nie umknie narzeczonej Kasi. Choć Kasia nie widzi w Szymańskiej rywalki, to sytuacja może się skomplikować. Krystyna, po trudnych przeżyciach z mężem, zaczyna nowe życie i pokazuje się z zupełnie innej strony. Czy jej relacja z Mariuszem wpłynie na związek Kasi? Odpowiedzi przyniesie nowy sezon Barw Szczęścia. W 1011 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo Kara postanawia zaskoczyć Ibrahima, wręczając mu fałszywe wyniki badań płci ich dziecka. Spodziewa się kłótni, ale reakcja męża jest zupełnie inna, ibo wybucha radością, gdy dowiaduje się, że będą mieli córkę. Kara, wzruszona jego entuzjazmem, przyznaje się do podstępu. Ibrahim wyciąga z kieszeni listę rzeczy, które przygotował dla dziecka na najbliższe 10 lat. Odcinek ten zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia o 16 na TVP1. Wszystkie dotychczasowe odcinki można obejrzeć na platformie TVP VOD. Dziedzictwo to opowieść o miłości, stracie i rodzinnych wyzwaniach, która zdobyła serca widzów na całym świecie. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1012 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 25 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Sinan, zaślepiony zazdrością, błędnie interpretuje gest Ainur wobec Kiwanca i proponuje Ezgi związek na próbę. Ezgi i jej matka, Isil, są zachwycone tą ofertą, choć Ainur, nieświadoma sytuacji, planuje załagodzić wcześniejsze spory z Sinanem. Tymczasem fabuła serialu Dziedzictwo wciąż zaskakuje widzów, opowiadając o miłości, rodzinnych zawirowaniach i walce o przetrwanie. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Ceyhan, Syla Turkolu, Nanuka Stambolishvili i Nick Shelly-Lai. Serial dostępny jest również na platformie TVP VOD. W 31 odcinku tureckiej telenoweli Splątane losy emocje sięgają zenitu. Mała Mine wybucha gniewem, oskarżając Münever o kradzież cennego naszyjnika po zmarłej matce. Choć Suzan odnajduje zgubę, napięcie w domu nie znika. Yasemin z oburzeniem obserwuje, jak Münever zakłada dziewczynce nową ozdobę. Tymczasem Halil desperacko próbuje odbudować zaufanie żony Eifer po odwołanej kolacji. Zdeterminowany zleca Remziemu odnalezienie Yasemin. Ten pełen emocji odcinek będzie można obejrzeć w środę, 26 sierpnia o 14 na TV P1.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski, dręczony wyrzutami sumienia, wraca do Marysi po kolejnej zdradzie. Mimo że jego żona nie jest świadoma jego niewierności, zaczyna się o niego martwić z powodu jego chłodnego zachowania. Artur, mistrz w ukrywaniu prawdy, zrzuca winę na kryzys wieku średniego, co Marysia łyka jak pelikan. Nawet gdy Joanna, jego kochanka, pojawia się w przychodni, Marysia nie podejrzewa niczego. Artur, by uwiarygodnić swoje kłamstwa, zgadza się na wspólny spacer, ale ostatecznie wybiera spotkanie z kochanką. Rogowski posuwa się do kolejnych kłamstw, obiecując terapię, by uspokoić żonę. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 3 września TVP1 wyemituje 948 odcinek tej fascynującej opowieści. Po pogrzebie pułkownika mieszkańcy Akacjowej 38 postanawiają zaopiekować się Sylwią. Samuel nie pojawia się na czuwaniu przy trumnie Don Artura, co niepokoi Lucie. Razem z Carmen udają się do jego mieszkania i ratują mu życie. Samuel wymyśla historię o napadzie i kradzieży klejnotów, które wcześniej ukrywa. Tymczasem Sylwia zaczyna podejrzewać Javiera o kradzież klucza do mieszkania Don Felipa i Celi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących wątków, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty. W 1011 odcinku serialu Dziedzictwo Poyraz podejmuje dramatyczną decyzję, która może mieć tragiczne skutki. Zazdrość o rzekome uczucie Nany do innego mężczyzny popycha go do niebezpiecznej walki. Mert, zaniepokojony sytuacją, próbuje powstrzymać Poyraza, zanim dojdzie do nieszczęścia. Emocje sięgają zenitu, gdy Poyraz oschle odtrąca Nanę, a ich relacja staje się coraz bardziej napięta. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia, o godzinie 16 na antenie TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny online na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę, która przyciąga widzów swoją intensywnością i emocjonalnym napięciem.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Zdjęcia do nowych odcinków zakończono 20 sierpnia, a premiera planowana jest na grudzień. Fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość, ale zima przyniesie im letnie przygody z Wilkowy. Po zakończeniu zdjęć ekipa i obsada świętowały na pożegnalnej kolacji, gdzie pojawiły się największe gwiazdy serialu, w tym Ilona Ostrowska i Katarzyna Żak. Do obsady dołączyły także nowe twarze, które wcielą się w tytułowe wiedźmy. Reżyser Wojciech Adamczyk podziękował wszystkim zaangażowanym w produkcję, podkreślając, że praca nad serialem była cudowna. Do grudnia twórcy z pewnością podzielą się kolejnymi ciekawostkami z planu, podsycając emocje przed premierą.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Umiarkowane zachmurzenie w Poznaniu z temperaturą 15 stopni. W Gdańsku natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 16 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
1: Dominik Tarczyński, europoseł PiS, z impetem wkracza na amerykańską scenę polityczną. W New Jersey zainaugurował działalność polsko-amerykańskiej koalicji republikanów. To kolejny krok w jego intensywnych kontaktach z amerykańską prawicą. Mimo że w maju odmówiono mu wjazdu do Wielkiej Brytanii, Tarczyński konsekwentnie rozwija swoje wpływy w Stanach Zjednoczonych, budując relacje z Polonią i republikanami.
2: Książę Harry i Meghan Markle wracają na stałe do Wielkiej Brytanii wraz z dziećmi. Decyzja ta zaskakuje, zwłaszcza po ich wcześniejszych konfliktach z rodziną królewską. Powody powrotu nie są jasne, ale pojawiają się spekulacje o problemach finansowych i prawnych pary w Stanach Zjednoczonych. Plotki sugerują również, że mogą chcieć pojednać się z królem Karolem III.
1: Największy pożar w historii Belgii został opanowany. Żywioł strawił ponad 3000 hektarów w rezerwacie Houtefanes. W gaszeniu brały udział jednostki z Belgii i zagranicy, a przełom przyniosły silne opady deszczu. Strażacy nadal monitorują teren, aby zapobiec ponownemu rozprzestrzenieniu się ognia.
2: Rodzina z USA przeżyła niecodzienną przygodę podczas wakacji w Gatlinburgu, w Tennessee. Na tarasie ich domku pojawił się czarny niedźwiedź, który próbował dostać się do środka, naciskając klamki jak człowiek. Całe zdarzenie zostało nagrane i szybko zdobyło popularność w internecie. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a niedźwiedź ostatecznie opuścił teren.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Madisonville, w stanie Kentucky, doszło do tragicznego zdarzenia. 10-miesięczna Scottie Gwynn Crowell zmarła po tym, jak jej babcia, lekarka Stacy Fazenbaker, przez roztargnienie zostawiła ją w nagrzanym samochodzie na 8 godzin. Temperatura na zewnątrz sięgała 35 stopni Celsjusza, a wewnątrz auta była znacznie wyższa. Policja prowadzi dochodzenie, aby wyjaśnić okoliczności tej tragedii.
2: Wyniki najnowszego sondażu wskazują, że 61% Polaków popiera pomysł, by ministrem obrony narodowej był były wojskowy. Tylko 15% jest temu przeciwnych, a 24% nie ma zdania. Od 1994 roku w Polsce resortem obrony kierują wyłącznie cywile, choć formalnie możliwe jest powołanie emerytowanego oficera. W polskiej praktyce ustrojowej utrwalił się jednak zwyczaj nominowania polityków cywilnych. W Giżycku odbyło się spotkanie podsumowujące 2 lata realizacji programu Tarcza Wschód, mającego na celu wzmocnienie wschodniej granicy Polski. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że projekt o wartości 10 miliardów euro stał się kluczowym elementem obrony wschodniej flanki NATO. Program, wspierany przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone, integruje nowoczesne technologie i działania obronne. 2 lata intensywnych prac przyniosły wymierne efekty, a program jest teraz postrzegany jako element szerszej architektury obronnej NATO. W Pensylwanii doszło do tragicznego wypadku lotniczego. Niewielki samolot zderzył się z policyjnym śmigłowcem na lotnisku w Carlisle. Pilot samolotu, dr Paul W. Sokolowski, zginął na miejscu. 2 osoby z helikoptera zostały ranne, ale ich stan jest stabilny. Przyczyny wypadku badają eksperci z Federalnej Administracji Lotnictwa.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Zmarszczki wokół oczu to pierwsze oznaki starzenia, ale nie trzeba od razu sięgać po drogie zabiegi. Prosty trik z plasterkami ogórka na powiekach może pomóc napiąć skórę, zredukować cienie i wygładzić zmarszczki. Naturalne metody pielęgnacji, takie jak domowe maseczki, stają się coraz bardziej popularne. Regularne stosowanie takich kuracji może odmłodzić spojrzenie i poprawić kondycję skóry. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji udaremnili przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski. W Raszynie zatrzymano 58-letniego mężczyznę i zabezpieczono ponad 50 kg marihuany oraz 2 kg kokainy. Czarnorynkowa wartość tych narkotyków to blisko 2 miliony złotych. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a śledztwo w tej sprawie jest kontynuowane. Coraz więcej osób wybiera domowe sposoby na odświeżenie powietrza w mieszkaniu. Wystarczy kilka naturalnych składników, jak olejki eteryczne i ryż, by stworzyć przyjemny aromat. Taki zapach nie tylko relaksuje, ale też odstrasza owady. To prosty i tani sposób na poprawę atmosfery w domu.
1: Sezon na domowe przetwory w pełni, a kluczem do idealnie chrupiących ogórków kiszonych jest ich namaczanie przed kiszeniem. Wystarczy zanurzyć ogórki w bardzo zimnej wodzie na 1 do 3 godzin, aby poprawić ich strukturę i smak. Dzięki temu zabiegowi ogórki lepiej znoszą fermentację i zachowują swoją jędrność. To prosty sposób na doskonałe zimowe zapasy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na autostradzie A2 w okolicach Strykowa policjanci z grupy Speed zatrzymali 70-letniego mieszkańca Warszawy, który prowadził skradzionego Hyundai'a. Samochód został wcześniej skradziony w Niemczech, a mężczyzna używał kradzionych tablic rejestracyjnych. Dodatkowo kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Grozi mu teraz kara do 5 lat więzienia.
1: Prawie i Sprawiedliwości doszło do zawirowań, które zakończyły się odejściem części polityków, w tym grupy pod wodzą byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Wiceszefowa PiS, Anna Krupka, postanowiła odpocząć po intensywnym okresie i wybrała się na wakacje pod palmami. To czas na chwilę wytchnienia po burzliwych miesiącach w polityce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem niewielkie zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Popek. Wieczna młodość w polskim showbiznesie. Znowu zaskakuje. Mimo 58 lat na karku, wygląda, jakby czas się jej nie imał, a jej nogi wciąż robią furorę w sieci. Po licznych przygodach z różnymi stacjami telewizyjnymi, teraz bryluje w Polsce 24, ale jedno pozostaje niezmienne. Jej figura, która zdaje się być odporna na upływ czasu. Fani na Instagramie nie mogą przestać się zachwycać, a Anna z uśmiechem pokazuje, że wiek to tylko liczba.
2: Dorota Szelongowska, znana z telewizji, postanowiła, że jeden dom to za mało. Po 12 latach remontów na Warmii stworzyła swoje wymarzone miejsce, gdzie czuje się jak w domu. Ale to nie koniec. Ma też mieszkanie w Warszawie i dom w Hiszpanii. Cóż, niektórzy mają problem z wyborem koloru ścian, a inni z wyborem, w którym domu spędzić weekend.
1: Sandra Bullock, jedna z największych gwiazd Hollywood, w końcu otworzyła się na temat dramatycznych chwil, które przeżywała za zamkniętymi drzwiami. Jej partner, Brian Randall, odszedł 3 lata temu, ale jak się okazuje, choroba zabrała go znacznie wcześniej. Aktorka, która przez lata ukrywała prawdę o jego walce z SLA, przyznała, że czuła się osamotniona i przytłoczona. Wyznała, że prawdziwe pożegnanie z ukochanym nastąpiło na długo przed jego fizycznym odejściem. W polskim showbiznesie znowu gorąco. Skolim, znany z kontrowersyjnych tekstów, na koncercie pełnym dzieci zaśpiewał coś, co zdecydowanie nie było dla ich uszu. Mariusz Kałamaga nie wytrzymał i ostro skrytykował artystę, nazywając go patotworem. Do dyskusji dołączyła Majka Jeżowska, która również nie szczędziła słów. Skolim, który jednocześnie sprzedaje przybory szkolne, a śpiewa o rzeczach pojanych, znowu znalazł się w ogniu krytyki. Cóż, w świecie, gdzie wartości katolickie mieszają się z wulgarnymi tekstami, nic już nie dziwi.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Barbara Kurdej-Szatan, znana jako blondynka z Play, obchodzi dziś 41 urodziny. Kto by pomyślał, że sympatyczna sprzedawczyni z reklamy przyćmi celebrytów i stanie się jedną z największych gwiazd polskiego show biznesu. Jej droga do sławy była pełna niespodzianek. Od chóru w Opolu, po występy w X-Factor. A wszystko to dzięki uśmiechowi, który podbił serca widzów szybciej niż jakakolwiek kampania reklamowa.
2: W świecie rocka szykuje się prawdziwa petarda. AC/DC i Foo Fighters, dwa giganty sceny muzycznej, po raz pierwszy zagrają razem na jednej scenie. 8 września w St. Louis Dave Grohl spełni swoje marzenie, dzieląc scenę z idolami, którzy zainspirowali go do muzycznej kariery. Foo Fighters zastąpią The Pretty Reckless, a Grohl już nie może się doczekać, by pokazać, co potrafi przed legendarnym AC/DC. To będzie wieczór pełen rockowej furii i niezapomnianych emocji. Metallica, ikona metalu, doczekała się zaskakującego coveru swojego klasyka Enter Sandman. Japońska wokalistka pop, Ado, zaskoczyła publiczność festiwalu Summer Sonic, otwierając i zamykając swój występ tym utworem. Metallica, nie kryjąc zdumienia, pochwaliła młodą artystkę, podkreślając, że nigdy nie widzieli czegoś podobnego. Ado, która nie pokazuje twarzy, dziękowała zespołowi za inspirację i uznanie, udowadniając, że pop i metal mogą iść w parze. Na polskiej scenie muzycznej znowu gorąco. Jacek Kawalec, znany aktor i muzyk, postanowił opuścić budkę suflera po tym, jak jego parodia Disco Polo wywołała burzę. Wszystko zaczęło się od żartobliwego występu, w którym Kawalec zasugerował, że Zenon Martyniuk śpiewa z playbacku. Lider budki suflera, Tomasz Zeliszewski, szybko odciął się od swojego wokalisty, a Martyniuk zapowiedział kroki prawne. Kawalec nie pozostał dłużny, podkreślając, że jego występ to tylko niewinna parodia, a decyzja o odejściu z zespołu była wyłącznie jego. Cóż, w świecie muzyki nie brakuje dramatów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Within Temptation, zespół, który od lat czaruje fanów symfonicznego metalu, wraca do Polski na festiwal Rockowizna w Poznaniu. Współpraca z Piotrem Roguckim z Komy przy utworze Whole World is Watching z 2014 roku wciąż jest wspominana z rozrzewnieniem. Sharon Den Adel, wokalistka zespołu, nie szczędzi ciepłych słów pod adresem Roguckiego, nazywając go piękną duszą. Cóż, wygląda na to, że muzyczne czary nie znają granic ani czasu.
1: Cezary Żak, znany wszystkim jako korpulentny Karol Krawczyk z Miodowych Lat, dziś świętuje swoje 65. urodziny i zaskakuje formą, której mógłby pozazdrościć niejeden młodszy kolega. Aktor, który kiedyś marzył o romanistyce, a skończył na scenie, nie zwalnia tempa i wciąż podbija serca widzów, zarówno jako aktor, jak i reżyser. Jego metamorfoza, z pełniejszej sylwetki do nowego, smuklejszego wizerunku, jest szeroko komentowana, a on sam nie boi się nowych wyzwań, jak choćby dubbingowanie Kingpina w Daredevil – Odrodzenie. A wszystko to z dala od Fleszy, u boku żony Katarzyny, z którą tworzy jeden z najtrwalszych związków w polskim showbiznesie.
2: Kto by pomyślał, że amerykański punk rock lat 90. ma korzenie w polskiej sztuce? Teledysk do hitu The Offspring, The Kids Aren't All Right czerpie inspirację z oscarowej animacji Tango Zbigniewa Rybczyńskiego. Reżyser Jarif Gaber przeniósł wizję klaustrofobicznego pokoju z Łodzi do kalifornijskiego przedmieścia, tworząc dzieło, które do dziś analizowane jest w szkołach filmowych. A sam Rybczyński? Podczas odbierania Oscara w 1983 roku wdał się w bójkę z ochroną, co idealnie wpisuje się w buntowniczy duch punk rocka.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1019 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Letni dzień o temperaturze w sam raz. Nie za gorąco, nie za chłodno.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Fundacja Rodzić po Ludzku opublikowała najnowszy ranking szpitali, w którym oceniono jakość opieki okołoporodowej z perspektywy kobiet. Na pierwszym miejscu znalazł się Szpital Specjalistyczny imienia Świętej Rodziny w Warszawie, zdobywając 85,90 punktów. Ranking uwzględnia nie tylko formalne standardy, ale także rzeczywiste doświadczenia pacjentek. Warto dodać, że niektóre szpitale w Polsce borykają się z problemami organizacyjnymi i finansowymi, co wpływa na dostępność opieki.
1: Była wiceprezydent Warszawy, Aldona Machnowska-Góra, ujawniła, że jej rezygnacja z urzędu na początku lipca była wynikiem presji ze strony prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Powodem dymisji była afera wokół Szpitala Południowego, w której Machnowska-Góra zasiadała w Radzie Nadzorczej. Tymczasem w Warszawie trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Trzaskowskiego z funkcji prezydenta miasta.
0: W jednym z warszawskich żłobków na Targówku doszło do poważnego incydentu. Dziewczynka doznała obrażeń głowy i trafiła do szpitala. Prokuratura postawiła 35-letniej opiekunce zarzuty nieumyślnego narażenia dziecka na niebezpieczeństwo oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Kobieta nie przyznaje się do winy, a na czas postępowania pozostaje pod policyjnym dozorem. W Raszynie pod Warszawą policja przechwyciła przesyłkę z Hiszpanii zawierającą ponad 52 kg narkotyków. Zatrzymano 8-letniego Dariusza

0: zamknie pewien rozdział w jej karierze. Stadion wkrótce zmieni nazwę na Orlen Narodowy, co jest efektem zmian sponsorskich. Koncert Sanach 4 września oraz festiwal roztańczony PGE Narodowy. 10 października będą ostatnimi wydarzeniami pod dotychczasowym szyldem. To koniec pewnej ery dla tego warszawskiego obiektu.
1: Małgorzata Zegarek z Krakowa ponownie staje przed sądem za łamanie uchwały antysmogowej. 68-letnia emerytka używa kominka do ogrzewania domu, ponieważ nie stać jej na nowoczesne źródła ciepła. Mimo wcześniejszego uniewinnienia, Straż Miejska nałożyła na nią kolejny mandat. Proces będzie kontynuowany w grudniu, a sąd zapozna się z kosztami instalacji pompy ciepła. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi burzami i ulewami, które mogą wystąpić w 15 województwach w ten weekend. Szczególnie niebezpieczne warunki prognozowane są dla Warszawy, gdzie nocne burze mogą przynieść opady do 35 mm i wiatr w porywach do 100 km na godzinę. W sobotę intensywne opady spodziewane są na północnym wschodzie, a w niedzielę burze mogą wystąpić na Pomorzu i w centralnej Polsce. Eksperci zalecają ostrożność i zabezpieczenie mienia.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Na lotnisku w Maladze doszło do incydentu, w którym 25-letni Polak znieważył dwie obywatelki Ukrainy. Zdarzenie zostało nagrane i opublikowane w mediach społecznościowych. Po powrocie do Polski mężczyzna usłyszał zarzuty publicznego znieważenia oraz próby wyrwania telefonu. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza.
1: W nocy z piątku na sobotę wybuchł pożar na targowisku przy ulicy Mickiewicza w Katowicach. Ogień zniszczył 15 stoisk, a dwa kolejne zostały uszkodzone. Na szczęście nie ma informacji o ofiarach. Strażacy szybko opanowali sytuację, a przyczyny pożaru są badane przez śledczych.
0: Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Uczniowie wrócą do szkół 1 września, a zakończenie zajęć zaplanowano na 25 czerwca przyszłego roku. Maturzyści zakończą naukę wcześniej, bo 30 kwietnia. Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 grudnia do końca roku, a ferie zimowe odbędą się w trzech turach, w zależności od województwa. W gminie Jedwabne, w województwie podlaskim ponownie zauważono zwierzę przypominające pumę, tym razem w okolicach wsi Pawełki. Samorząd ostrzega mieszkańców, by unikali pobliskich lasów i zachowali szczególną ostrożność. Zwierzę może pokonywać około 20 km dziennie, dlatego apeluje się o nieorganizowanie poszukiwań ani prób śledzenia drapieżnika. W razie spotkania z pumą należy zachować spokój, wycofać się i powiadomić odpowiednie służby.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Na posesji w podlaskich Boćkach doszło do zatrzymania Jolanty U., partnerki Eugeniusza S., który przejechał swojego 4-letniego syna. Kobieta była poszukiwana za spowodowanie wypadku w 2023 roku, w którym zginął jej syn. Eugeniusz S. wcześniej zabił swoje 10-miesięczne dziecko w podobnych okolicznościach. Teraz oboje muszą zmierzyć się z konsekwencjami swoich czynów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. We Wrocławiu bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa pod wodzą trenera Marka Papszuna udanie rozpoczęła sezon, prowadząc w ekstraklasie. Były kapitan Iwica Wrdoliak podkreśla, że kluczem do sukcesu jest jedność zespołu i poprawa defensywy. W ostatnim meczu Legia rozbiła Radomiaka 5-0, a teraz czeka ją wyjazdowe starcie z Piastem Gliwice. Wrdoliak zaznacza, że choć start jest obiecujący, to do mistrzostwa jeszcze daleka droga. Paweł Sokolnicki, doświadczony sędzia, nie znalazł się w obsadzie arbitrów na piątą kolejkę Ekstraklasy. Decyzja zapadła po ujawnieniu jego krytycznego listu dotyczącego środowiska sędziowskiego. Sokolnicki opisał w nim problemy w centrum VAR i skrytykował system szkolenia sędziów. PZPN uznał zarzuty za subiektywne, a decyzja o odsunięciu Sokolnickiego wywołuje pytania o reakcję związku na krytykę. Raków Częstochowa zremisował z Hajdukiem Split 2-2 w pierwszym meczu ostatniej rundy eliminacji do Ligi Konferencji UEFA. Bohaterem spotkania był Lamine Diaby-Fadiga, który w 95. minucie strzelił gola na wagę remisu. Po emocjonującym meczu kibice Hajduka obrzucili piłkarzy Rakowa kubkami z piwem. Rewanż odbędzie się w przyszły czwartek w Częstochowie.
0: FC Thun, mistrz Szwajcarii z ubiegłego sezonu, zmierzy się z Lechem Poznań w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. Zespół, który wcześniej zachwycał solidną defensywą, teraz ma problemy w obronie, tracąc wiele goli. Były reprezentant Polski, Ryszard Komornicki, podkreśla jednak, że Thun ma mocną ofensywę i nie można ich lekceważyć. Lech Poznań przystąpi do meczu osłabiony, ale musi podejść do rywala poważnie, bo Thun może się jeszcze obudzić.
1: Barcelona planuje przyszłość swojej bramki, przygotowując się na odejście Wojciecha Szczęsnego w 2027 roku. Klub rozpoczął rozmowy w sprawie transferu Dominika Livakovicia z Fenerbahce. W tym sezonie Joan Garcia będzie pierwszym bramkarzem, a Szczęsny jego zmiennikiem. Livakovic może dołączyć do Barcelony, ale możliwe jest jego wypożyczenie na cały sezon. Katarzyna Wasik zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w Paryżu na 50 metrów stylem dowolnym, bijąc przy tym rekord Polski. W finale pokonała legendarną Sarah Siostroem, co było dla niej ogromnym sukcesem. Wasik, reprezentująca Wojsko Polskie, podkreśliła, że zwycięstwo w Dniu Święta Wojska Polskiego było dla niej szczególnie wzruszające. Teraz marzy o występie na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.
0: Dziś wieczorem Iga Świątek zmierzy się z Jessiką Pegulą w półfinale turnieju WTA w Cincinnati. To już 13 pojedynek tych tenisistek, a dotychczasowy bilans to 7-5 dla Polki. Ostatnie spotkanie na kortach twardych zakończyło się zwycięstwem Świątek. Mecz rozpocznie się o 21:00 czasu polskiego.
1: Anna Lewandowska przed przeprowadzką do Chicago postanowiła naładować baterie w Kolumbii. Jej zdjęcia w skąpym bikini wzbudziły duże emocje wśród fanów. Lewandowska przyznała, że odczuwa lęk przed nadchodzącą zmianą. Mimo to znalazła czas na chwilę relaksu przed wyjazdem. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Egiptu, Hossam Hassan, znalazł się w centrum skandalu po tym, jak jego dwie żony spotkały się w luksusowym kurorcie i doszło między nimi do bójki. W wyniku stresu trener stracił przytomność i trafił do szpitala. Po wyjściu z placówki medycznej zdecydował się na rozwód z jedną z żon, aby zakończyć rodzinne konflikty. Jakub Szymański zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham, przełamując wcześniejsze trudności w sezonie letnim. Teraz planuje start w memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, gdzie zmierzy się z czołowymi zawodnikami świata. Szymański podkreśla, że to dopiero początek jego medalowej drogi i liczy na kolejne sukcesy. W planach ma również udział w World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie.
0: Jamal Musiala, gwiazdor Bayernu Monachium, zasłabł podczas dwóch meczów towarzyskich w ciągu 4 dni. Lekarze zdiagnozowali u niego przejściowe zaburzenia neurologiczne, które nie są groźne i poddają się leczeniu. 23-letni piłkarz zapewnia, że otrzymuje najlepszą opiekę medyczną i jest optymistycznie nastawiony. Musiala, mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, znalazł się w kadrze Niemiec na tegoroczne Mistrzostwa Świata.
1: Derby Krakowa pomiędzy Krakowią a Wieczystą Kraków rozpoczęły piątą kolejkę Ekstraklasy. Mecz miał szczególny wymiar, ponieważ odbywał się po śmierci Jana Frycza, znanego aktora i kibica Krakowi. Przed rozpoczęciem spotkania uczczono jego pamięć minutą ciszy. Niestety, chwilę później mecz został przerwany z powodu rac odpalonych przez kibiców. Piotr Więcek triumfował w przedostatniej rundzie Drift Masters w niemieckim Ferropolis, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polak pokonał w finale Conora Shanahana, zdobywając 106 punktów i wyprzedzając Pawła Korpulińskiego o 22 punkty. Przed nami emocjonujący finał na PGE Narodowym, gdzie 4 zawodników wciąż ma szansę na mistrzostwo. Zawody odbędą się 11 i 12 września w Warszawie. Wasyl Tupczij, czołowy siatkarz reprezentacji Ukrainy, zapowiedział zakończenie kariery w Polsce po obecnym sezonie Plus Ligi. Decyzję tę podjął z powodu narastającej wrogości, z jaką spotykają się Ukraińcy w Polsce. Tupczij opowiedział o incydentach, takich jak niszczenie mienia i wulgarne napisy, które wpłynęły na jego decyzję. Zawodnik planuje kontynuować karierę w kraju, który zapewni mu lepsze warunki do życia i gry.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1015 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 16 stopni z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to też 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się latem bez przesytu i zmęczenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1011 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo Kara postanawia zaskoczyć Ibrahima, wręczając mu fałszywe wyniki badań płci ich dziecka. Spodziewa się kłótni, ale reakcja męża jest zupełnie inna, Ibo wybucha radością, gdy dowiaduje się, że będą mieli córkę. Kara, wzruszona jego entuzjazmem, przyznaje się do podstępu. Ibrahim wyciąga z kieszeni listę rzeczy, które przygotował dla dziecka na najbliższe 10 lat. Odcinek ten zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia o 16 na TVP1. Wszystkie dotychczasowe odcinki można obejrzeć na platformie TVP VOD. Dziedzictwo to opowieść o miłości, stracie i rodzinnych wyzwaniach, która zdobyła serca widzów na całym świecie. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1012 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 25 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Sinan, zaślepiony zazdrością, błędnie interpretuje gest Aynur wobec Kiwanca i proponuje Ezgi związek na próbę. Ezgi i jej matka, Isil, są zachwycone tą ofertą, choć Aynur, nieświadoma sytuacji, planuje załagodzić wcześniejsze spory z Sinanem. Tymczasem fabuła serialu Dziedzictwo wciąż zaskakuje widzów, opowiadając o miłości, rodzinnych zawirowaniach i walce o przetrwanie. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Seyhan, Syla Turkolu, Nanuka Stambolishvili i Nick Shelilai. Serial dostępny jest również na platformie TVP VOD.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic. W 463 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Romulo i Maria walczą o przyszłość małego Diegita, synka zmarłej Pii, starając się zmienić decyzję Petry. Konflikty narastają, a dramatyczne sekrety wychodzą na jaw. Jana i Salvador ujawniają prawdę o długach Lopego, który padł ofiarą bezwzględnych bandytów. Margareta troskliwie opiekuje się chorym Ignacjem, a Cruz bacznie obserwuje napięcia w pałacu. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP 2. Dla tych, którzy przegapią, dostępny będzie również na platformie TVP VOD. M jak Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. Już w 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany 7 września o 20.55 na TVP 2, widzowie będą świadkami dramatycznych przygotowań do ślubu Natalki i Adama Karskiego. Adam, zniecierpliwiony niezdecydowaniem Natalki, postawi ultimatum. Albo wybierze suknię ślubną, albo ślub zostanie odwołany. W salonie sukien ślubnych w Grudku dojdzie do napięć, gdy Adam złamie tradycję i zobaczy przyszłą żonę w sukni. Ostatecznie Natalka zdecyduje się na skromną, białą kreację, która zachwyci Adama. Jednak nie wszyscy będą zadowoleni z jej wyboru. Kisielowa i córka Natalki, Hania, będą miały swoje zdanie na temat sukni, co tylko doda pikanterii całej sytuacji. Czy ślub dojdzie do skutku? Odpowiedź już wkrótce.
1: W 4275 odcinku na wspólnej emocje sięgną zenitu. Basia, porwana przez Andrzeja, w końcu odkrywa tożsamość swojego oprawcy. Viola, nowa żona Andrzeja, zaczyna podejrzewać jego dziwne zachowanie i śledzi go do opuszczonego domu, gdzie znajduje Basię. To właśnie Viola uwalnia Basię, a prawda o porywaczu wychodzi na jaw. Andrzej, zrozpaczony i świadomy nieuchronnego aresztowania, próbuje popełnić samobójstwo. Na szczęście Basia i Viola ratują go w ostatniej chwili. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o 20.15 na TVN. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 3 września TVP 1 wyemituje 948 odcinek tej fascynującej opowieści. Po pogrzebie pułkownika mieszkańcy Akacjowej 38 postanawiają zaopiekować się Sylwią. Samuel nie pojawia się na czuwaniu przy trumnie Don Artura, co niepokoi Lucie. Razem z Carmen udają się do jego mieszkania i ratują mu życie. Samuel wymyśla historię o napadzie i kradzieży klejnotów, które wcześniej ukrywa. Tymczasem Sylwia zaczyna podejrzewać Javiera o kradzież klucza do mieszkania Don Felipa i Celi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących wątków, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty. Niej...
2: W 3394 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu, gdy policja wkroczy do hotelu Stańskich. Funkcjonariusze pojawią się tam na skutek zawiadomienia złożonego przez Justina Skotnickiego. Wszystko to w związku z fałszywym wideo, które miało zniszczyć jego życie i związek z Olą. Karolina, żona Bruna, jest podejrzewana o stworzenie tego materiału, by pozbyć się Justina z interesu. Bruno, mimo że zna prawdę, wciąż broni swojej żony przed skandalem. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 9 września o 20.05 na TVP 2. Po premierze będzie dostępny również na platformie TVP VOD.
1: 1011 odcinku serialu Dziedzictwo Poyraz podejmuje dramatyczną decyzję, która może mieć tragiczne skutki. Zazdrość o rzekome uczucie Nany do innego mężczyzny popycha go do niebezpiecznej walki. Mert, zaniepokojony sytuacją, próbuje powstrzymać Poyraza, zanim dojdzie do nieszczęścia. Emocje sięgają zenitu, gdy Poyraz oschle odtrąca Nanę, a ich relacja staje się coraz bardziej napięta. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia, o godzinie 16 na antenie TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny online na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę, która przyciąga widzów swoją intensywnością i emocjonalnym napięciem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Poznań za oknem umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Gdańsku można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prawa i Sprawiedliwości odeszło 40 osób, co stanowi największy kryzys w historii partii. Były premier Mateusz Morawiecki wraz z innymi założył nowy klub parlamentarny Rozwój Plus. Choć wielu wyborców Prawa i Sprawiedliwości pozostaje wiernych Jarosławowi Kaczyńskiemu, część sympatyków skłania się ku nowemu ugrupowaniu. Rozłam w partii wywołał mieszane reakcje wśród wyborców, którzy teraz muszą zdecydować, komu zaufać. W Stanach Zjednoczonych wybuchła burza po publikacji listów Natalie Harm, asystentki Donalda Trumpa, przez portal Daily Beast. Listy pełne są uwielbienia i osobistych wyznań, co wzbudziło spekulacje na temat relacji między Harm a byłym prezydentem. Biały Dom stanowczo zaprzecza plotkom, podkreślając profesjonalizm Harm i krytykując senatora Johna Ossoffa za jego komentarze. Ethel Cutterham z hrabstwa Surrey obchodziła wczoraj swoje 117 urodziny, będąc najstarszą żyjącą osobą na świecie. Urodzona w 1909 roku, Ethel przeżyła wiele historycznych wydarzeń, w tym pandemię COVID-19. Przez lata mieszkała w różnych częściach świata, a jeszcze jako 97-latka prowadziła samochód. Od kwietnia zeszłego roku jest uznawana za najstarszą osobę na świecie. Dwaj rybacy z Meksyku przetrwali 5 dni na Pacyfiku po zatonięciu ich łodzi. Uratowała ich przenośna lodówka, która stała się prowizoryczną szalupą. Mężczyźni zostali odnalezieni 240 km od wybrzeża Chiapas, poważnie odwodnieni, ale przytomni. Meksykańska marynarka prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn zatonięcia łodzi.
3: Boże Narodzenie 2026 zapowiada się jako jedno z najdłuższych w historii. Dzięki wolnej Wigilii i korzystnemu układowi kalendarza Polacy mogą liczyć na 5 dni wolnego, bez konieczności brania urlopu. Dodatkowo, sprytnie planując, można wydłużyć przerwę świąteczną do 14 dni, wykorzystując tylko 5 dni urlopu. To doskonała okazja na rodzinny relaks lub świąteczny wyjazd.
2: W Olsztynie policjanci uratowali starszego mężczyznę, który zadzwonił na numer alarmowy, informując o problemach z oddychaniem. Funkcjonariusze szybko ustalili jego nową lokalizację dzięki kontaktowi z rodziną. Po dotarciu na miejsce weszli do domu przez okno balkonowe i udzielili seniorowi pomocy, czekając na przyjazd karetki. Dzięki ich sprawnym działaniom mężczyzna otrzymał niezbędne wsparcie na czas. Policjanci z Sandomierza zatrzymali 62-letniego mężczyznę z powiatu skarżyskiego, podejrzanego o oszustwa metodą na legendę. Mężczyzna przyjmował pieniądze od starszych osób, które uwierzyły w zmyślone historie o problemach zdrowotnych bliskich. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Dzięki czujności mieszkańców i szybkiej reakcji policji udaremniono próby wyłudzenia łącznie 670 tysięcy złotych. Jesień 2026 zapowiada się wyjątkowo ciepło i słonecznie. Synoptycy przewidują, że wrzesień i październik będą cieplejsze niż zwykle, z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni Celsjusza. To oznacza, że możemy spodziewać się złotej polskiej jesieni. Choć grzybiarze mogą być zawiedzeni z powodu mniejszej liczby opadów. Prawdziwe ochłodzenie nadejdzie dopiero w listopadzie.
3: Poduszki można łatwo odświeżyć w pralce, stosując prosty domowy trik. Wystarczy dodać pół szklanki octu do komory na detergenty, co przywróci im puszystość i zlikwiduje roztocza. Eksperci zalecają pranie poduszek co 2 miesiące, aby uniknąć plam i zapewnić zdrowy sen. Pamiętajmy, by ustawić pralkę na delikatny program i używać piłeczek tenisowych, które zapobiegają zbijaniu się wypełnienia. W Bydgoszczy zatrzymano 36-letniego mężczyznę, podejrzanego o rozbój na 76-letniej kobiecie. Do ataku doszło 12 sierpnia przed sklepem na osiedlu Wyżyny. Napastnik zerwał seniorce biżuterię i uciekł, ale dzięki nagraniu z monitoringu szybko go zidentyfikowano. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a za przestępstwo grozi mu do 15 lat więzienia.
2: Białe skarpetki często szarzeją i trudno je doprać. Istnieje jednak prosty, domowy sposób na przywrócenie im bieli. Wystarczy wetrzeć szare mydło w zabrudzone miejsca, odczekać 15 minut i wyprać w pralce. Alternatywnie można namoczyć skarpetki w roztworze sody oczyszczonej, co również skutecznie usuwa plamy. Zmywarka w domu to wygoda, ale wymaga regularnego czyszczenia. Prosty sposób na pozbycie się nieprzyjemnego zapachu to użycie kwasku cytrynowego. Wystarczy umieścić go w filtrze, dodać ciepłą wodę i po reakcji dokładnie przepłukać urządzenie. Dzięki temu zmywarka będzie działać sprawniej i pachnieć świeżo. Anna Grodzka, pierwsza transpłciowa posłanka w Polsce, po latach wycofania z polityki opowiedziała o swoich planach na przyszłość. W wywiadzie dla magazynu Replika zdradziła, jak ma wyglądać jej pogrzeb. Grodzka chce, by ceremonia była świecka, nad wodą z ogniskiem i muzyką, którą kochała. Była posłanka planuje kremację, ale jeszcze nie zdecydowała, co stanie się z jej prochami. Bierne prawo wyborcze do Sejmu w Polsce przysługuje osobom, które ukończyły 21 lat. Najmłodszym posłem w historii III Rzeczypospolitej Polskiej był Łukasz Tusk, który w 2007 roku zdobył mandat, mając zaledwie 22 lata. Podobnie Jan Paweł Ziobro, również w wieku 22 lat, został posłem w 2011 roku. Obaj zapisali się w historii polskiego parlamentaryzmu jako najmłodsi posłowie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza. Niewielkie zachmurzenie i temperatura 16 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Joanna Jarmołowicz, znana z seriali i filmów, znowu na językach. Tym razem aktorka ogłosiła, że znalazła szczęście u boku kobiety. To wywołało niemałe zamieszanie. Po burzliwych związkach z braćmi Królikowskimi, Joanna postanowiła nie kryć swojego nowego uczucia. Na hejterów odpowiedziała z humorem, przypominając, że w internecie nikt nie jest anonimowy. Całuski dla wszystkich. 15 sierpnia pożegnaliśmy Jana Frycza, aktora, który do końca nie odpuszczał. Nawet ciężka choroba nie powstrzymała go przed pracą nad premierą w Teatrze Narodowym. W ostatnim wywiadzie, który ukazał się już po jego śmierci, Frycz podkreślał, jak ważne jest traktowanie dzieci z szacunkiem i odpowiedzialność za naszą planetę. Cóż, może to właśnie dzieci i Ziemia będą pamiętać o nas dłużej niż my sami.
2: Piotr Rubik, znany kompozytor, właśnie odebrał nową, czerwoną Teslę, ale to jego żona Agata kradnie show, zachwycając się funkcją full self-driving. Samochód, który jeździ sam, to prawdziwy hit, choć wciąż wymaga czujnego oka kierowcy. Agata nie kryje zdumienia, jak bardzo Tesla potrafi być uprzejma na drodze, choć kamerka pilnuje, czy kierowca nie zasypia z wrażenia. Niestety, w Polsce na takie cuda musimy jeszcze poczekać. Rok po nagłej śmierci Stanisława Sojki. Jego słowa, człowiek zawsze może się naprawić, brzmią mocniej niż kiedykolwiek. Artysta, który miał wystąpić na Top of the Top Sopot Festival, nie zdążył wyjść na scenę, pozostawiając po sobie niedokończony duet i niedokończony list. Sojka, znany z hitu Tolerancja, nie tylko śpiewał o dialogu, ale i próbował naprawiać swoje życiowe błędy, co stało się jego życiowym credo. Jego muzyka i przesłanie wciąż inspirują, a kolejne pokolenia śpiewają jego piosenki, pamiętając, że sztuka ma podnosić na duchu.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Viola Brzezińska, niegdyś gwiazda Szansy na sukces i Opolskich debiutów. Dziś nieco zapomniana, ale wciąż aktywna. Choć mogła śpiewać z Ich Troje i reprezentować Polskę na Eurowizji, wybrała własną ścieżkę. Teraz tworzy muzykę na swoich zasadach, koncertując na wydarzeniach religijnych i pracując nad 6. albumem. Czyżby sukces w show biznesie nie był jej pisany? Czy po prostu wybrała mniej oczywistą drogę? Już we wrześniu rusza kolejna edycja Tańca z Gwiazdami, a gwiazdy pocą się na treningach, jakby od tego zależało ich życie. Joanna Jędrzejczyk w leginsach i na obcasach, mandaryna bez makijażu, a Iza Kuna w sukience. To dopiero widowisko. Na parkiecie zobaczymy 12 par, w tym Krzysztofa Kwiatkowskiego z Sarą Janicką i mandarynę z Krystianem Rzymkiewiczem. Ciekawe, kto z nich zatańczy tak, że jurorzy padną z wrażenia. Maja Kołodziejczyk, znana z Zamiłowania do Mrocznych Opowieści, powraca z nowym thrillerem Kraj, który patrzy. Tym razem przenosi nas do fikcyjnego państwa Ligwarz, gdzie pod płaszczykiem otwartości kryje się brutalny reżim i podejrzane eksperymenty. Nowy dyktator w ramach poprawy wizerunku zaprasza europejskich influencerów do udziału w tajemniczym projekcie. Czyżby Ligwarz chciał nas przekonać, że totalitaryzm to nowa atrakcja turystyczna? Książka trafi na półki już 26 sierpnia. Eurowizja 2027 w Burgas szykuje się na prawdziwą rewolucję. Koniec z głosowaniem SMS-owym. Teraz każdy będzie musiał podzielić swoje głosy na co najmniej 3 kraje, korzystając z aplikacji. Czyżby koniec z narodowymi sympatiami i politycznymi układami? Europejska Unia Nadawców ma nadzieję, że nowy system zmusi fanów do docenienia różnorodności występów. Ciekawe, czy to faktycznie zmieni oblicze konkursu, czy tylko doda kolejny poziom skomplikowania dla widzów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Electric Callboy, niemiecka sensacja metalowej sceny, wreszcie zawita do Polski. Ich koncert w Gliwicach, zaplanowany na 4 marca przyszłego roku, to prawdziwa gratka dla fanów, którzy muszą uzbroić się w cierpliwość. Zespół, znany z mieszanki ciężkich riffów i disco, obiecuje wieczór pełen szalonej energii. Bilety znikają jak świeże bułeczki, więc kto pierwszy, ten lepszy.
1: Melissa Etheridge, królowa rocka lat 90., zdobyła Grammy i platynowe płyty, śpiewając z brutalną szczerością, której reszta sceny się bała. Jednak za kulisami jej życie nie było tak kolorowe. Im głośniej krzyczał tłum, tym bardziej dotkliwa była cisza po koncercie. Etheridge, która odważnie przyznała się do swojej orientacji, stała się ikoną, ale cena za tę autentyczność była wysoka. Nawet walka z rakiem nie złamała jej ducha. Na scenie, łysa po chemioterapii, pokazała, że prawdziwa siła tkwi w kruchości. Cytując...
2: Jagoda Kret, nominowana do Fryderyków, zaskakuje nowym singlem Przez Dwa. Ale nie, nie liczcie na nowy album. To tylko specjalne zamówienie dla szczecińskiego projektu Ogrody Śródmieście Tom II. Artystka, która już zdobyła serca publiczności na największych festiwalach, teraz dołącza do grona twórców związanych z tą inicjatywą. Ciekawe, co jeszcze wymyśli, by podtrzymać swoją muzyczną karierę na fali. Chris Cornell, niezapomniany głos rocka, wciąż porusza serca fanów. Choć minęło już 9 lat od jego tragicznej śmierci. Perkusista Soundgarden, Matt Cameron, wspomina przyjaciela, podkreślając jego niepowtarzalną charyzmę i talent, którego nie da się nauczyć. Zespół nadal pracuje nad nowym albumem, na którym usłyszymy wokale Cornella, nagrane przed jego odejściem. Premiera planowana jest na 2027 rok, a fani z niecierpliwością czekają na ten muzyczny hołd dla legendarnego wokalisty.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 16 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. W Toruniu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Szpitalu Bielańskim dawcy krwi muszą teraz płacić za parking, co wywołało falę krytyki. Każda rozpoczęta godzina postoju kosztuje 8 zł, co dla wielu jest zbyt dużym obciążeniem. Dawniej dawcy mogli parkować za darmo, ale zmiany w regulaminie to uniemożliwiły. Szpital i miasto nie udzielają jasnych wyjaśnień w tej sprawie.
2: W Raszynie pod Warszawą policja przejęła ponad 52 kg narkotyków, w tym marihuanę i kokainę, ukrytych w przesyłce z Hiszpanii. Wartość przejętego towaru na czarnym rynku szacuje się na prawie 2 miliony złotych. 58-letni Dariusz M. został aresztowany i grozi mu do 10 lat więzienia. Śledztwo w sprawie międzynarodowej siatki przemytniczej wciąż trwa. Ekstremalne podmuchy wiatru powodują chaos na ulicach Warszawy. Straż pożarna interweniowała już ponad 250 razy, głównie z powodu połamanych drzew. Zamknięto warszawskie zoo oraz parki w Łazienkach i Wilanowie dla bezpieczeństwa odwiedzających. Utrudnienia w ruchu drogowym występują w wielu miejscach, w tym w Alejach Jerozolimskich. Fundacja Rodzić po ludzku opublikowała najnowszy ranking szpitali pod kątem opieki okołoporodowej. Na czele zestawienia znalazł się Szpital Specjalistyczny imienia Świętej Rodziny w Warszawie. Ranking ma na celu informowanie kobiet o jakości opieki w polskich szpitalach i podnoszenie standardów na porodówkach. Inicjatywa Głos Matek zbiera opinie pacjentek, co pomaga weryfikować procedury medyczne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Warszawski Młotek, czyli blok przy ulicy Smolnej 8, to ikona architektury PRL-u. Wybudowany w 1976 roku, początkowo miał być hotelem, ale z powodu kryzysu mieszkaniowego stał się luksusowym blokiem mieszkalnym. Budynek wyróżnia się nietypowym wyglądem i prestiżową lokalizacją, a od 2016 roku jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Na jego szczycie znajduje się dwukondygnacyjna kawiarnia i restauracja.

0: znęcanie się nad nimi. Walczy o ich odzyskanie.
1: Na lotnisku w Maladze doszło do incydentu z udziałem 25-letniego Polaka, który znieważył dwie obywatelki Ukrainy. Nagranie z awantury szybko obiegło internet, a po powrocie do kraju mężczyzna stanął przed prokuratorem. Usłyszał zarzuty publicznego znieważenia oraz próby zmuszenia do określonego zachowania. Grozi mu do 3 lat więzienia.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Małgorzata Zegarek, emerytka z Krakowa, ponownie stanęła przed sądem za palenie drewnem w kominku, mimo że sąd już raz ją uniewinnił. Kobieta tłumaczy, że to jej jedyne źródło ciepła, a na pompę ciepła jej nie stać. Wiejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej odmówiło przyłączenia jej domu do sieci miejskiej. Kolejna rozprawa zaplanowana jest na 7 grudnia. Bydgoszcz po raz kolejny została uznana za najbardziej przyjazne miasto dla kierowców w Polsce w rankingu oponeo.pl i Janosi. Wśród miast powyżej 300 tysięcy mieszkańców Bydgoszcz utrzymała pierwsze miejsce, a tuż za nią znalazł się Lublin. Na 3 pozycji uplasował się Szczecin. Ranking uwzględniał m.in. płynność ruchu, bezpieczeństwo i warunki parkowania. W Suwałkach doszło do nietypowego incydentu w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Kursantka, która nie zdała egzaminu na prawo jazdy, próbowała odjechać samochodem, mimo braku uprawnień. Została powstrzymana przez pracownika ośrodka i ukarana mandatem w wysokości 1500 zł oraz zakazem prowadzenia pojazdów na 6 miesięcy. Jej znajomy, który udostępnił jej auto, otrzymał mandat w wysokości 1000 zł. Jagiellonia Białystok jest bliska awansu do Ligi Europy po wygranej 4-0 z Iberią Tbilisi. Na Czorten Arenie błyszczał Jeremy Agbonifo, który zdobył jedną z bramek i zachwycił dynamiczną grą. Eksperci podkreślają, że młody zawodnik ma szansę stać się gwiazdą polskiej ekstraklasy. Rewanżowy mecz zapowiada się spokojnie dla białostockiej drużyny.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na Podlasiu, w miejscowości Boćki, doszło do zatrzymania Jolanty U., konkubiny Eugeniusza S. Kobieta była poszukiwana do odbycia kary 6,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginął jej syn. Eugeniusz S. może teraz stanąć przed sądem nie tylko za potrącenie 4-letniego synka, ale także za pomoc w ukrywaniu poszukiwanych. Sprawa budzi duże emocje w całym kraju. W gminie Jedwabne w województwie podlaskim ponownie zaobserwowano zwierzę przypominające pumę, tym razem w pobliżu wsi Pawełki. Władze apelują do mieszkańców o unikanie lasów i zachowanie ostrożności. Służby zostały powiadomione, a mieszkańcom przypomina się, by nie podejmowali prób samodzielnego tropienia drapieżnika.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Na ten moment we Wrocławiu jakość powietrza jest dobra, a w Białymstoku umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Zbliżający się koniec roku przynosi wyjątkowy układ kalendarza, który pozwala na długi zimowy urlop przy minimalnym wykorzystaniu dni wolnych. Wigilia wypada w czwartek, a pierwszy dzień świąt w piątek, co daje 4 dni wolnego z weekendem. Ponadto drugi dzień świąt przypada na sobotę, więc pracodawca musi oddać dodatkowy dzień wolny w poniedziałek, 28 grudnia. Można przedłużyć ten okres, biorąc urlop na 29, 30 i 31 grudnia, co daje 11 dni wolnego. Dla bardziej ambitnych 5 dni urlopu pozwala na 14 dni przerwy, a 7 dni na aż 18 dni odpoczynku. Warto działać szybko, bo liczba miejsc na urlopie jest ograniczona.
2: Miliony seniorów mogą liczyć na wyższe podwyżki emerytur w 2027 roku. GUS opublikował nowe dane o wynagrodzeniach, które wskazują na możliwy wskaźnik waloryzacji na poziomie ponad 4%. Dzięki temu emerytury mogą wzrosnąć od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych miesięcznie. Na przykład emerytura w wysokości 2000 zł brutto wzrosłaby o 87 zł, a przy 5000 zł brutto podwyżka wyniosłaby 218 zł. Waloryzacja obejmie także dodatki do emerytur, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki. Ostateczne kwoty zostaną ustalone na początku 2027 roku, a nowe świadczenia będą obowiązywać od 1 marca.
1: Dziś na polskim rynku hurtowym obserwujemy kolejne podwyżki cen paliw. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę PB95 i olej napędowy. Jednak różnice cenowe między dostawcami są minimalne. Od połowy sierpnia ceny paliw nieprzerwanie rosną, a dzisiejsze podwyżki to kontynuacja tego trendu. Głównym powodem wzrostu cen są rosnące notowania ropy Brent oraz napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie. Mimo rządowej interwencji, która obniżyła VAT na paliwa, kierowcy muszą przygotować się na dalsze wzrosty cen po zakończeniu sierpnia.
2: Stadion Narodowy w Warszawie zmieni nazwę. Nowym sponsorem tytularnym zostanie Orlen, zastępując PGE po 11 latach. Umowa ma opiewać na ponad 10 milionów złotych rocznie. Zmiana obejmie nie tylko nazwę, ale i całą identyfikację wizualną obiektu. Nowe logo Orlenu pojawi się na fasadzie stadionu, a prace nad rebrandingiem ruszą już jesienią tego roku. To koniec pewnej epoki i początek nowego rozdziału dla jednego z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w Polsce.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Koniec problemów z kaucją za butelki. Platforma kaucja.pl wprowadziła nowe narzędzie online, które pozwala szybko sprawdzić, czy opakowanie objęte jest systemem kaucyjnym. Wystarczy wpisać kod EAN z etykiety na stronie, by dowiedzieć się, czy i ile kaucji przysługuje za butelkę. To rozwiązanie ułatwi życie zarówno klientom, jak i pracownikom sklepów, eliminując nieporozumienia przy zwrotach. Dzięki temu narzędziu proces odzyskiwania kaucji staje się prostszy i mniej stresujący. Samotni rodzice mogą zyskać 10 dodatkowych dni płatnego urlopu rocznie. Taki pomysł trafił do Sejmu i jest już rozpatrywany przez Komisję do Spraw Petycji. Autor petycji podkreśla, że po śmierci drugiego rodzica samotny opiekun musi samodzielnie zajmować się wszystkimi sprawami dziecka, co często uniemożliwia mu prawdziwy odpoczynek. Dodatkowe dni wolne miałyby pomóc w pogodzeniu obowiązków rodzinnych z pracą zawodową. Propozycja dotyczy wszystkich samotnych rodziców, niezależnie od wcześniejszego statusu związku. Na razie to tylko projekt, ale jeśli zyska poparcie, może znacząco zmienić sytuację prawną tych rodzin. Rafał Brzoska, prezes Impostu, ogłosił sukces w walce z fałszywymi reklamami wykorzystującymi jego wizerunek. Od 4 dni takie reklamy zniknęły z Facebooka. Brzoska rusza z inicjatywą 150%, domagając się, by platformy internetowe ponosiły finansową odpowiedzialność za zyski z oszukańczych reklam. Inicjatywę poparły znane osoby, w tym Doda, która również pozwała Metę. Sprawa trwa od 2024 roku, a w kwietniu tego roku sąd apelacyjny w Warszawie nie przychylił się do argumentacji Mety. Brzoska podkreślił, że pieniądze z odszkodowań powinny trafiać do ofiar oszustw. Od września rusza podlaski czek turystyczny, który ma zachęcić Polaków do odwiedzania Podlasia poza sezonem wakacyjnym. Na wsparcie turystów przeznaczono około 3,5 miliona złotych, a dopłata do minimum dwóch noclegów wyniesie 300 zł. Czeki będą rozdawane w trzech turach, a pierwsza z nich już 1 września. Program obejmuje 4 województwa wschodniej Polski, a środki pochodzą zarówno z Ministerstwa Sportu i Turystyki, jak i z Samorządu Województwa Podlaskiego. To szansa na ożywienie turystyki w regionie, który w ostatnich latach zmagał się się z trudnościami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ukraińska firma Firepoint rozpoczęła budowę zakładu w Danii, gdzie produkowane będzie stałe paliwo rakietowe. Inwestycja, której wartość wzrosła do ponad 150 milionów euro, zlokalizowana jest przy bazie lotniczej Skrydstrup. Zakład ma ruszyć z pełną produkcją w 2027 roku, co ma uniezależnić ukraiński przemysł obronny. Firepoint planuje nie tylko produkcję paliwa dla własnych potrzeb, ale także dostarczanie go innym firmom. Podczas targów Dalo Industry Days firma prezentowała swoje nowoczesne pociski, w tym manewrujący FP-5 Flamingo oraz balistyczne FP-7 i FP-9.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast termometry także pokażą 16 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. W Bydgoszczy jakość powietrza jest dobra, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają na ekrany po wakacyjnej przerwie z odcinkiem 3393, który zostanie wyemitowany 8 września o 20:05 w TVP2. W tym odcinku Krystyna Szymańska przejdzie spektakularną metamorfozę, która zaskoczy wszystkich mieszkańców Brzezin. Na imprezie ostatkowej w remizie Mariusz zwróci na nią uwagę, co nie umknie narzeczonej Kasi. Choć Kasia nie widzi w Szymańskiej rywalki, to sytuacja może się skomplikować. Krystyna, po trudnych przeżyciach z mężem, zaczyna nowe życie i pokazuje się z zupełnie innej strony. Czy jej relacja z Mariuszem wpłynie na związek Kasi? Odpowiedzi przyniesie nowy sezon Barw Szczęścia. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1012 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 25 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Sinan, zaślepiony zazdrością, błędnie interpretuje gest Ainur wobec Kiwanca i proponuje Ezgi związek na próbę. Ezgi i jej matka, Isil, są zachwycone tą ofertą, choć Ainur, nieświadoma sytuacji, planuje załagodzić wcześniejsze spory z Sinanem. Tymczasem fabuła serialu Dziedzictwo wciąż zaskakuje widzów, opowiadając o miłości, rodzinnych zawirowaniach i walce o przetrwanie. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Ceyhan, Syla Turkolu, Nanuka Stambolishvili i Nick Chelilai. Serial dostępny jest również na platformie TVP VOD.
0: La Promesa, Pałac Tajemnic. W 463 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Romulo i Maria walczą o przyszłość małego Diegita, synka zmarłej Pi, starając się zmienić decyzję Petry. Konflikty narastają, a dramatyczne sekrety wychodzą na jaw. Jana i Salvador ujawniają prawdę o długach Lopego, który padł ofiarą bezwzględnych bandytów. Margareta troskliwie opiekuje się chorym Ignacjem, a Cruz bacznie obserwuje napięcia w pałacu. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP 2. Dla tych, którzy przegapią, dostępny będzie również na platformie TVP VOD.
1: W 31 odcinku tureckiej telenoweli Splątane losy emocje sięgają zenitu. Mała Mine wybucha gniewem, oskarżając Münever o kradzież cennego naszyjnika po zmarłej matce. Choć Suzan odnajduje zgubę, napięcie w domu nie znika. Yasemin z oburzeniem obserwuje, jak Münever zakłada dziewczynce nową ozdobę. Tymczasem Halil desperacko próbuje odbudować zaufanie żony Ayfer po odwołanej kolacji. Zdeterminowany zleca Remziemu odnalezienie Yasemin. Ten pełen emocji odcinek będzie można obejrzeć w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski, dręczony wyrzutami sumienia, wraca do Marysi po kolejnej zdradzie. Mimo że jego żona nie jest świadoma jego niewierności, zaczyna się o niego martwić z powodu jego chłodnego zachowania. Artur, mistrz w ukrywaniu prawdy, zrzuca winę na kryzys wieku średniego, co Marysia łyka jak pelikan. Nawet gdy Joanna, jego kochanka, pojawia się w przychodni, Marysia nie podejrzewa niczego. Artur, by uwiarygodnić swoje kłamstwa, zgadza się na wspólny spacer, ale ostatecznie wybiera spotkanie z kochanką. Rogowski posuwa się do kolejnych kłamstw, obiecując terapię, by uspokoić żonę. Serial Akacjowa 38 w nadchodzącym tygodniu dostarczy widzom mnóstwo emocji. W poniedziałek, 24 sierpnia, Antonito całkowicie poświęca się promocji swojego wynalazku, co niepokoi jego ojca. W środę, 26 sierpnia, Blanka powstrzymuje Diego przed zabiciem Samuela, a Ariera oświadcza się Carmen. Czwartek, 27 sierpnia, przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Riera zostaje zabity podczas próby wykradzenia Moisesa ze szpitala. W piątek, 28 sierpnia, mieszkańcy Akacjowej 38 są świadkami rozpaczy Carmen po znalezieniu ciała Riery. Antonito otrzymuje ofertę fortuny za swój wynalazek, ale plany są już w rękach złodziei. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 3 września TVP1 wyemituje 948 odcinek tej fascynującej opowieści. Po pogrzebie pułkownika mieszkańcy Akacjowej 38 postanawiają zaopiekować się Sylwią. Samuel nie pojawia się na czuwaniu przy trumnie Don Artura, co niepokoi Lucię. Razem z Carmen udają się do jego mieszkania i ratują mu życie. Samuel wymyśla historię o napadzie i kradzieży klejnotów, które wcześniej ukrywa. Tymczasem Sylwia zaczyna podejrzewać Javiera o kradzież klucza do mieszkania Don Felipa i Celi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących wątków, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty. 1011 odcinku serialu Dziedzictwo Poyraz podejmuje dramatyczną decyzję, która może mieć tragiczne skutki. Zazdrość o rzekome uczucie Nany do innego mężczyzny popycha go do niebezpiecznej walki. Mert, zaniepokojony sytuacją, próbuje powstrzymać Poyraza, zanim dojdzie do nieszczęścia. Emocje sięgają zenitu, gdy Poyraz oschle odtrąca Nanę, a ich relacja staje się coraz bardziej napięta. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia, o godzinie 16 na antenie TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny online na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę, która przyciąga widzów swoją intensywnością i emocjonalnym napięciem.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 15 stopni w Poznaniu, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Gdańsku natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 8 metrów na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Grzegorz Braun, europoseł, usłyszał 4 zarzuty w warszawskiej prokuraturze. Dotyczą one m.in. kradzieży ukraińskiej i unijnej flagi oraz zniszczenia wystawy w Sejmie. Prokuratura zarzuca mu także zniesławienie Muzeum POLIN. Braun odmówił składania wyjaśnień i czeka na kolejne przesłuchanie. Dominik Tarczyński, europoseł PiS, z impetem wkracza na amerykańską scenę polityczną. W New Jersey zainaugurował działalność polsko-amerykańskiej koalicji republikanów. To kolejny krok w jego intensywnych kontaktach z amerykańską prawicą. Mimo że w maju odmówiono mu wjazdu do Wielkiej Brytanii, Tarczyński konsekwentnie rozwija swoje wpływy w Stanach Zjednoczonych, budując relacje z Polonią i republikanami.
3: Książę Harry i Meghan Markle wracają na stałe do Wielkiej Brytanii wraz z dziećmi. Decyzja ta zaskakuje, zwłaszcza po ich wcześniejszych konfliktach z rodziną królewską. Powody powrotu nie są jasne, ale pojawiają się spekulacje o problemach finansowych i prawnych pary w Stanach Zjednoczonych. Plotki sugerują również, że mogą chcieć pojednać się z królem Karolem III.
2: Największy pożar w historii Belgii został opanowany. Żywioł strawił ponad 3000 hektarów w rezerwacie Houtefanes. W gaszeniu brały udział jednostki z Belgii i zagranicy, a przełom przyniosły silne opady deszczu. Strażacy nadal monitorują teren, aby zapobiec ponownemu rozprzestrzenieniu się ognia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Rodzina z USA przeżyła niecodzienną przygodę podczas wakacji w Gatlinburgu w Tennessee. Na tarasie ich domku pojawił się czarny niedźwiedź, który próbował dostać się do środka, naciskając klamki jak człowiek. Całe zdarzenie zostało nagrane i szybko zdobyło popularność w internecie. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a niedźwiedź ostatecznie opuścił teren.
2: W Madisonville, w stanie Kentucky, doszło do tragicznego zdarzenia. 10-miesięczna Scotty Gwynne Crowell zmarła po tym, jak jej babcia, lekarka Stacy Fazenbaker, przez roztargnienie zostawiła ją w nagrzanym samochodzie na 8 godzin. Temperatura na zewnątrz sięgała 35 stopni Celsjusza, a wewnątrz auta była znacznie wyższa. Policja prowadzi dochodzenie, aby wyjaśnić okoliczności tej tragedii.
3: Polska i Finlandia zacieśniają współpracę wojskową. Generałowie Wiesław Kukuła i Janne Jakola uzgodnili przyspieszenie wspólnych szkoleń i ćwiczeń, w tym manewrów Husar Sisu. Celem jest wzmocnienie gotowości bojowej i interoperacyjności na wschodniej flance NATO. Finlandia, dzięki swoim doświadczeniom w szkoleniu rezerw, staje się kluczowym partnerem dla Polski. W Giżycku odbyło się spotkanie podsumowujące 2 lata realizacji programu Tarcza Wschód, mającego na celu wzmocnienie wschodniej granicy Polski. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że projekt o wartości 10 miliardów euro stał się kluczowym elementem obrony wschodniej flanki NATO. Program, wspierany przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone, integruje nowoczesne technologie i działania obronne. 2 lata intensywnych prac przyniosły wymierne efekty, a program jest teraz postrzegany jako element szerszej architektury obronnej NATO.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Pensylwanii doszło do tragicznego wypadku lotniczego. Niewielki samolot zderzył się z policyjnym śmigłowcem na lotnisku w Carlisle. Pilot samolotu, dr Paul W. Sokolowski, zginął na miejscu. 2 osoby z helikoptera zostały ranne, ale ich stan jest stabilny. Przyczyny wypadku badają eksperci z Federalnej Administracji Lotnictwa. Zmarszczki wokół oczu to pierwsze oznaki starzenia, ale nie trzeba od razu sięgać po drogie zabiegi. Prosty trik z plasterkami ogórka na powiekach może pomóc napiąć skórę, zredukować cienie i wygładzić zmarszczki. Naturalne metody pielęgnacji, takie jak domowe maseczki, stają się coraz bardziej popularne. Regularne stosowanie takich kuracji może odmłodzić spojrzenie i poprawić kondycję skóry. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji udaremnili przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski. W Raszynie zatrzymano 58-letniego mężczyznę i zabezpieczono ponad 50 kg marihuany oraz 2 kg kokainy. Czarnorynkowa wartość tych narkotyków to blisko 2 miliony złotych. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a śledztwo w tej sprawie jest kontynuowane.
2: Sezon na domowe przetwory w pełni, a kluczem do idealnie chrupiących ogórków kiszonych jest ich namaczanie przed kiszeniem. Wystarczy zanurzyć ogórki w bardzo zimnej wodzie na 1 do 3 godzin, aby poprawić ich strukturę i smak. Dzięki temu zabiegowi ogórki lepiej znoszą fermentację i zachowują swoją jędrność. To prosty sposób na doskonałe zimowe zapasy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Na autostradzie A2 w okolicach Strykowa policjanci z grupy Speed zatrzymali 70-letniego mieszkańca Warszawy, który prowadził skradzionego Hyundai'a. Samochód został wcześniej skradziony w Niemczech, a mężczyzna używał kradzionych tablic rejestracyjnych. Dodatkowo kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Grozi mu teraz kara do 5 lat więzienia.
2: W Prawie i Sprawiedliwości doszło do zawirowań, które zakończyły się odejściem części polityków, w tym grupy pod wodzą byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Wiceszefowa PiS, Anna Krupka, postanowiła odpocząć po intensywnym okresie i wybrała się na wakacje pod palmami. To czas na chwilę wytchnienia po burzliwych miesiącach w polityce.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1019 hektopaskali. W Szczecinie prognozowana temperatura wynosi 14 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Krakowa spodziewajmy się 17 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Na ten moment w Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, a w Krakowie dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daniel Martyniuk znów w centrum uwagi. Tym razem syn gwiazdy disco polo postanowił obrazić Macieja Pelę, byłego męża Agnieszki Kaczorowskiej. W swoim stylu Daniel nie szczędził ostrych słów, nazywając Pelę leszczem i kwestionując jego męskość. Choć nagrania szybko zniknęły, Martyniuk zdążył jeszcze dorzucić kilka kąśliwych uwag. Cóż, wygląda na to, że Daniel nie zamierza schodzić z medialnego piedestału.
2: Madonna znowu na szczycie. Królowa popu zgarnęła aż 11 nominacji do tegorocznych Video Music Awards. Czyżby reszta artystów miała już pakować walizki i wracać do domu? Gala odbędzie się 27 września w Los Angeles, a MTV jak co roku rozdaje swoje kultowe statuetki Moon Person. Ciekawe, czy Madonna zdominuje scenę, czy może ktoś inny zaskoczy nas w tym roku. Marina Łuczenko-Szczęsna, żona Wojciecha Szczęsnego, postanowiła zaszaleć na Ibizie, pokazując się w malutkim bikini i kapeluszu za kilka tysięcy złotych. Choć wakacje się kończą, Marina nie traci czasu i jednego dnia zdążyła podbić serca fanów, a jej zdjęcia z turkusowym morzem w tle szybko obiegły internet. Wygląda na to, że luksusowe dodatki to must have każdej plażowiczki, a kapelusz od Celine to prawdziwy hit sezonu. Ciekawe, czy to bikini, czy może jednak kapelusz skradł show. W polskim showbiznesie znowu gorąco. Skolim, znany z kontrowersyjnych tekstów, na koncercie pełnym dzieci zaśpiewał coś, co zdecydowanie nie było dla ich uszu. Mariusz Kałamaga nie wytrzymał i ostro skrytykował artystę, nazywając go patotworem. Do dyskusji dołączyła Majka Jeżowska, która również nie szczędziła słów. Skolim, który jednocześnie sprzedaje przybory szkolne, a śpiewa o rzeczach pojanych, znowu znalazł się w ogniu krytyki. Cóż, w świecie, gdzie wartości katolickie mieszają się z wulgarnymi tekstami, nic już nie dziwi.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Barbara Kurdej-Szatan, znana jako blondynka z Play, obchodzi dziś 41 urodziny. Kto by pomyślał, że sympatyczna sprzedawczyni z reklamy przyćmi celebrytów i stanie się jedną z największych gwiazd polskiego show biznesu. Jej droga do sławy była pełna niespodzianek. Od chóru w Opolu, po występy w X-Factor. A wszystko to dzięki uśmiechowi, który podbił serca widzów szybciej niż jakakolwiek kampania reklamowa.
1: W świecie rocka szykuje się prawdziwa petarda. AC/DC i Foo Fighters, dwa giganty sceny muzycznej, po raz pierwszy zagrają razem na jednej scenie. 8 września w St. Louis Dave Grohl spełni swoje marzenie, dzieląc scenę z idolami, którzy zainspirowali go do muzycznej kariery. Foo Fighters zastąpią The Pretty Reckless, a Grohl już nie może się doczekać, by pokazać, co potrafi przed legendarnym AC/DC. To będzie wieczór pełen rockowej furii i niezapomnianych emocji. Na polskiej scenie muzycznej znowu gorąco. Jacek Kawalec, znany aktor i muzyk, postanowił opuścić budkę suflera po tym, jak jego parodia Disco Polo wywołała burzę. Wszystko zaczęło się od żartobliwego występu, w którym Kawalec zasugerował, że Zenon Martyniuk śpiewa z playbacku. Lider budki suflera, Tomasz Zeliszewski, szybko odciął się od swojego wokalisty, a Martyniuk zapowiedział kroki prawne. Kawalec nie pozostał dłużny, podkreślając, że jego występ to tylko niewinna parodia, a decyzja o odejściu z zespołu była wyłącznie jego. Cóż, w świecie muzyki nie brakuje dramatów.
2: Grateful Dead, ikona psychodelicznego rocka, nie tylko zmieniła muzykę, ale i sposób, w jaki ją słyszymy. Ich słynna ściana dźwięku, technologiczny majstersztyk, niemal doprowadziła zespół do bankructwa. Wyobraźcie sobie 75 ton sprzętu, który musiał być przewożony na koncerty, a wszystko po to, by fani mogli usłyszeć każdy dźwięk w krystalicznej jakości. Choć finansowo to była katastrofa, dziedzictwo tej ściany wciąż odbija się echem w dzisiejszych systemach nagłośnieniowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Cezary Żak, znany wszystkim jako korpulentny Karol Krawczyk z Miodowych Lat, dziś świętuje swoje 65. urodziny i zaskakuje formą, której mógłby pozazdrościć niejeden młodszy kolega. Aktor, który kiedyś marzył o romanistyce, a skończył na scenie, nie zwalnia tempa i wciąż podbija serca widzów, zarówno jako aktor, jak i reżyser. Jego metamorfoza, z pełniejszej sylwetki do nowego, smuklejszego wizerunku, jest szeroko komentowana, a on sam nie boi się nowych wyzwań, jak choćby dubbingowanie Kingpina w Daredevil – Odrodzenie. A wszystko to z dala od Fleszy, u boku żony Katarzyny, z którą tworzy jeden z najtrwalszych związków w polskim showbiznesie.
1: The Clash, zespół, który postanowił, że pieniądze to nie wszystko, a może nawet nic. W 1980 roku wydali potrójny album Sandinista w cenie jednej płyty, co było jak rzucenie rękawicy gigantowi CBS Records. Joe Strummer i spółka zrezygnowali z tantiem, by fani nie musieli zaciągać kredytów na ich muzykę. Efekt? Finansowa katastrofa i rozpad zespołu, ale za to jak pięknie brzmiący upadek. Kto by pomyślał, że amerykański punk rock lat 90. ma korzenie w polskiej sztuce? Teledysk do hitu The Offspring, The Kids Aren't All Right czerpie inspirację z oscarowej animacji Tango Zbigniewa Rybczyńskiego. Reżyser Jarif Gaber przeniósł wizję klaustrofobicznego pokoju z Łodzi do kalifornijskiego przedmieścia, tworząc dzieło, które do dziś analizowane jest w szkołach filmowych. A sam Rybczyński? Podczas odbierania Oscara w 1983 roku wdał się w bójkę z ochroną, co idealnie wpisuje się w buntowniczy duch punk rocka.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 16 stopni i niewielkie zachmurzenie. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Fundacja Rodzić po Ludzku opublikowała najnowszy ranking szpitali, w którym oceniono jakość opieki okołoporodowej z perspektywy kobiet. Na pierwszym miejscu znalazł się Szpital Specjalistyczny imienia Świętej Rodziny w Warszawie, zdobywając 85,90 punktów. Ranking uwzględnia nie tylko formalne standardy, ale także rzeczywiste doświadczenia pacjentek. Warto dodać, że niektóre szpitale w Polsce borykają się z problemami organizacyjnymi i finansowymi, co wpływa na dostępność opieki.
1: W przychodni na warszawskiej Ochocie doszło do niecodziennej sytuacji. 32-letni lekarz, będąc pod wpływem alkoholu, przyjął 11 pacjentów i przeprowadził 12 konsultacji telefonicznych. Zaniepokojeni współpracownicy wezwali policję, która potwierdziła obecność alkoholu w organizmie medyka. Śledczy badają teraz, czy jego stan wpłynął na jakość udzielanych świadczeń. Na lotnisku Chopina w Warszawie doszło do incydentu z udziałem 62-letniej kobiety, która podczas odprawy stwierdziła, że ma w bagażu dwie bomby. Służby graniczne natychmiast zareagowały, a pasażerka została wykluczona z lotu do Hiszpanii. Kobieta tłumaczyła, że to był żart, ale otrzymała mandat w wysokości 500 zł. Podobne sytuacje zdarzają się coraz częściej, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym. Była wiceprezydent Warszawy, Aldona Machnowska-Góra, ujawniła, że jej rezygnacja z urzędu na początku lipca była wynikiem presji ze strony prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Powodem dymisji była afera wokół Szpitala Południowego, w której Machnowska-Góra zasiadała w Radzie Nadzorczej. Tymczasem w Warszawie trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Trzaskowskiego z funkcji prezydenta miasta.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ponad 700 policjantów wzięło udział w czwartkowej akcji poszukiwania osób ściganych przez sądy i prokuratury. Funkcjonariusze skontrolowali ponad 800 miejsc w całej Polsce, zatrzymując 78 poszukiwanych, tym Polaków i obcokrajowców. Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. obywatele Azerbejdżanu i Ukrainy. Policjanci odnaleźli również 4 osoby zaginione.
0: W jednym z warszawskich żłobków na Targówku doszło do poważnego incydentu. Dziewczynka doznała obrażeń głowy i trafiła do szpitala. Prokuratura postawiła 35-letniej opiekunce zarzuty nieumyślnego narażenia dziecka na niebezpieczeństwo oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Kobieta nie przyznaje się do winy, a na czas postępowania pozostaje pod policyjnym dozorem. W Raszynie pod Warszawą policja przechwyciła przesyłkę z Hiszpanii zawierającą ponad 52 kg narkotyków. Zatrzymano 58-letniego Dariusza M., który usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Czarnorynkowa wartość towaru to blisko 2 miliony złotych. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze badają, kto jeszcze mógł być zaangażowany w ten proceder. Porywisty wiatr w Warszawie spowodował poważne utrudnienia. Strażacy od rana interweniowali już ponad 250 razy z powodu połamanych drzew i konarów. Zamknięto warszawskie zoo oraz parki w Łazienkach Królewskich i Wilanowie. Na Mokotowie drzewo przewróciło się na blok, a na Targówku zablokowało przejazd. W Alejach Jerozolimskich zablokowany jest wjazd do tunelu.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Małgorzata Zegarek z Krakowa ponownie staje przed sądem za łamanie uchwały antysmogowej. 68-letnia emerytka używa kominka do ogrzewania domu, ponieważ nie stać jej na nowoczesne źródła ciepła. Mimo wcześniejszego uniewinnienia, Straż Miejska nałożyła na nią kolejny mandat. Proces będzie kontynuowany w grudniu, a sąd zapozna się z kosztami instalacji pompy ciepła. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi burzami i ulewami, które mogą wystąpić w 15 województwach w ten weekend. Szczególnie niebezpieczne warunki prognozowane są dla Warszawy, gdzie nocne burze mogą przynieść opady do 35 mm i wiatr w porywach do 100 km na godzinę. W sobotę intensywne opady spodziewane są na północnym wschodzie, a w niedzielę burze mogą wystąpić na Pomorzu i w centralnej Polsce. Eksperci zalecają ostrożność i zabezpieczenie mienia.
0: Na lotnisku w Maladze doszło do incydentu, w którym 25-letni Polak znieważył dwie obywatelki Ukrainy. Zdarzenie zostało nagrane i opublikowane w mediach społecznościowych. Po powrocie do Polski mężczyzna usłyszał zarzuty publicznego znieważenia oraz próby wyrwania telefonu. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza. W gminie Jedwabne w województwie podlaskim ponownie zauważono zwierzę przypominające pumę, tym razem w okolicach wsi Pawełki. Samorząd ostrzega mieszkańców, by unikali pobliskich lasów i zachowali szczególną ostrożność. Zwierzę może pokonywać około 20 km dziennie, dlatego apeluje się o nieorganizowanie poszukiwań ani prób śledzenia drapieżnika. W razie spotkania z pumą należy zachować spokój, wycofać się i powiadomić odpowiednie służby.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Na posesji w podlaskich Boćkach doszło do zatrzymania Jolanty U., partnerki Eugeniusza S., który przejechał swojego 4-letniego syna. Kobieta była poszukiwana za spowodowanie wypadku w 2023 roku, w którym zginął.

0: jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa pod wodzą trenera Marka Papszuna udanie rozpoczęła sezon, prowadząc w ekstraklasie. Były kapitan Iwica Wrdoliak podkreśla, że kluczem do sukcesu jest jedność zespołu i poprawa defensywy. W ostatnim meczu Legia rozbiła Radomiaka 5-0, a teraz czeka ją wyjazdowe starcie z Piastem Gliwice. Wrdoliak zaznacza, że choć start jest obiecujący, to do mistrzostwa jeszcze daleka droga. Paweł Sokolnicki, doświadczony sędzia, nie znalazł się w obsadzie arbitrów na 5. kolejkę Ekstraklasy. Decyzja zapadła po ujawnieniu jego krytycznego listu dotyczącego środowiska sędziowskiego. Sokolnicki opisał w nim problemy w centrum VAR i skrytykował system szkolenia sędziów. PZPN uznał zarzuty za subiektywne, a decyzja o odsunięciu Sokolnickiego wywołuje pytania o reakcję związku na krytykę. Raków Częstochowa zremisował z Hajdukiem Split 2-2 w pierwszym meczu ostatniej rundy eliminacji do Ligi Konferencji UEFA. Bohaterem spotkania był Lamine Diaby Fadiga, który w 95. minucie strzelił gola na wagę remisu. Po emocjonującym meczu kibice Hajduka obrzucili piłkarzy Rakowa kubkami z piwem. Rewanż odbędzie się w przyszły czwartek w Częstochowie.
2: FC Thun, mistrz Szwajcarii z ubiegłego sezonu, zmierzy się z Lechem Poznań w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. Zespół, który wcześniej zachwycał solidną defensywą, teraz ma problemy w obronie, tracąc wiele goli. Były reprezentant Polski, Ryszard Komornicki, podkreśla jednak, że Thun ma mocną ofensywę i nie można ich lekceważyć. Lech Poznań przystąpi do meczu osłabiony, ale musi podejść do rywala poważnie, bo Thun może się jeszcze obudzić.
1: Górnik Zabrze zyskał nowego lidera w osobie Federico, skrzydłowego z przeszłością w Realu Madryt. Trener Michał Gasparik wierzy, że Federico stanie się najlepszym skrzydłowym w Ekstraklasie, co potwierdził już 2 golami w debiucie. W najbliższym meczu Ligi Konferencji Górnik zmierzy się z AS Monaco, a Federico ma być kluczowym zawodnikiem w tym starciu. W zespole wyróżnia się także bramkarz Filip Schulze oraz doświadczony obrońca Rafał Janicki. Barcelona planuje przyszłość swojej bramki, przygotowując się na odejście Wojciecha Szczęsnego w 2027 roku. Klub rozpoczął rozmowy w sprawie transferu Dominika Livakovicia z Fenerbahce. W tym sezonie Joan Garcia będzie pierwszym bramkarzem, a Szczęsny jego zmiennikiem. Livakovic może dołączyć do Barcelony, ale możliwe jest jego wypożyczenie na cały sezon. Katarzyna Wasik zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w Paryżu na 50 metrów stylem dowolnym, bijąc przy tym rekord Polski. W finale pokonała legendarną Sarah Siostroem, co było dla niej ogromnym sukcesem. Wasik, reprezentująca Wojsko Polskie, podkreśliła, że zwycięstwo w Dniu Święta Wojska Polskiego było dla niej szczególnie wzruszające. Teraz marzy o występie na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.
2: Dziś wieczorem Iga Świątek zmierzy się z Jessiką Pegulą w półfinale turnieju WTA w Cincinnati. To już 13 pojedynek tych tenisistek, a dotychczasowy bilans to 7-5 dla Polki. Ostatnie spotkanie na kortach twardych zakończyło się zwycięstwem Świątek. Mecz rozpocznie się o 21:00 czasu polskiego.
1: Anastazja Kuś, złota medalistka Mistrzostw Świata do lat 20 w biegu na 400 metrów, ujawniła, że jej pierwszą sportową pasją był tenis. W programie Ognisko Ustana przyznała, że Iga Świątek jest dla niej wielką inspiracją. Młoda sprinterka marzy o spotkaniu z polską tenisistką, widząc wiele podobieństw między nimi. Anastazja Kuś to obecnie jedna z największych nadziei polskiego sportu. Anna Lewandowska przed przeprowadzką do Chicago postanowiła naładować baterie w Kolumbii. Jej zdjęcia w skąpym bikini wzbudziły duże emocje wśród fanów. Lewandowska przyznała, że odczuwa lęk przed nadchodzącą zmianą. Mimo to znalazła czas na chwilę relaksu przed wyjazdem. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Egiptu, Hossam Hassan, znalazł się w centrum skandalu po tym, jak jego dwie żony spotkały się w luksusowym kurorcie i doszło między nimi do bójki. W wyniku stresu trener stracił przytomność i trafił do szpitala. Po wyjściu z placówki medycznej zdecydował się na rozwód z jedną z żon, aby zakończyć rodzinne konflikty. Jakub Szymański zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham, przełamując wcześniejsze trudności w sezonie letnim. Teraz planuje start w memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, gdzie zmierzy się z czołowymi zawodnikami świata. Szymański podkreśla, że to dopiero początek jego medalowej drogi i liczy na kolejne sukcesy. W planach ma również udział w World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie. Derby Krakowa pomiędzy Krakowią a Wieczystą Kraków rozpoczęły 5. kolejkę Ekstraklasy. Mecz miał szczególny wymiar, ponieważ odbywał się po śmierci Jana Frycza, znanego aktora i kibica Krakowi. Przed rozpoczęciem spotkania uczczono jego pamięć minutą ciszy. Niestety, chwilę później mecz został przerwany z powodu rac odpalonych przez kibiców. Piotr Więcek triumfował w przedostatniej rundzie Drift Masters w niemieckim Ferropolis, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polak pokonał w finale Conora Shanahana, zdobywając 106 punktów i wyprzedzając Pawła Korpulińskiego o 22 punkty. Przed nami emocjonujący finał na PGE Narodowym, gdzie czterech zawodników wciąż ma szansę na mistrzostwo. Zawody odbędą się 11 i 12 września w Warszawie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy małe zachmurzenie i temperatura 14 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni i wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: wiedzieć gdzie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia powracają na ekrany po wakacyjnej przerwie z odcinkiem 3393, który zostanie wyemitowany 8 września o 25 w TVP2. W tym odcinku Krystyna Szymańska przejdzie spektakularną metamorfozę, która zaskoczy wszystkich mieszkańców Brzezin. Na imprezie ostatkowej w remizie Mariusz zwróci na nią uwagę, co nie umknie narzeczonej Kasi. Choć Kasia nie widzi w szymańskiej rywalki, to sytuacja może się skomplikować. Krystyna, po trudnych przeżyciach z mężem, zaczyna nowe życie i pokazuje się z zupełnie innej strony. Czy jej relacja z Mariuszem wpłynie na związek Kasi? Odpowiedzi przyniesie nowy sezon Barw Szczęścia. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1012 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 25 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Sinan, zaślepiony zazdrością, błędnie interpretuje gest Ainur wobec Kiwanca i proponuje Ezgi związek na próbę. Ezgi i jej matka, Isil, są zachwycone tą ofertą, choć Ainur, nieświadoma sytuacji, planuje załagodzić wcześniejsze spory z Sinanem. Tymczasem fabuła serialu Dziedzictwo wciąż zaskakuje widzów, opowiadając o miłości, rodzinnych zawirowaniach i walce o przetrwanie. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Seyhan, Syla Turkolu, Nanuka Stambolishvili i Nick Chelilai. Serial dostępny jest również na platformie TVP VOD. Panna Młoda w 179 odcinku zaskoczy widzów tajemniczym zniknięciem Sili. Po nocy spędzonej w szpitalu dziewczyna ucieka, pozostawiając wszystkich w niepewności. Cichan, który potrącił ją autem, nie może przestać myśleć o jej losie. Engin, który czuwał przy jej łóżku, budzi się i odkrywa, że Sila zniknęła bez śladu. Zmartwiony, przeszukuje szpital, ale nikt jej nie widział. Sila, ukrywając się za budynkiem, obserwuje Cichana i Engina, nie wiedząc, co dalej robić. Jej twarz wyraża mieszankę smutku i wdzięczności, a jedyną rzeczą, która daje jej poczucie bezpieczeństwa, jest torebka, którą ściska w dłoniach. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia o 17:20 w TVP2. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski, dręczony wyrzutami sumienia, wraca do Marysi po kolejnej zdradzie. Mimo że jego żona nie jest świadoma jego niewierności, zaczyna się o niego martwić z powodu jego chłodnego zachowania. Artur, mistrz w ukrywaniu prawdy, zrzuca winę na kryzys wieku średniego, co Marysia łyka jak pelikan. Nawet gdy Joanna, jego kochanka, pojawia się w przychodni, Marysia nie podejrzewa niczego. Artur, by uwiarygodnić swoje kłamstwa, zgadza się na wspólny spacer, ale ostatecznie wybiera spotkanie z kochanką. Rogowski posuwa się do kolejnych kłamstw, obiecując terapię, by uspokoić żonę.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Serial Akacjowa 38 w nadchodzącym tygodniu dostarczy widzom mnóstwo emocji. Poniedziałek, 24 sierpnia, Antonito całkowicie poświęca się promocji swojego wynalazku, co niepokoi jego ojca. W środę, 26 sierpnia, Blanka powstrzymuje Diego przed zabiciem Samuela, a Ariera oświadcza się Carmen. Czwartek, 27 sierpnia, przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Riera zostaje zabity podczas próby wykradzenia Moisesa ze szpitala. Piątek, 28 sierpnia, mieszkańcy Akacjowej 38 są świadkami rozpaczy Carmen po znalezieniu ciała Riery. Antonito otrzymuje ofertę fortuny za swój wynalazek, ale plany są już w rękach złodziei. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 950 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września, Samuel niszczy list, którym Diego ujawnia podłości swojego brata. Antonito musi pożegnać się z marzeniami o sprzedaży wynalazku, gdyż Anglicy opatentowali już wycieraczki samochodowe. Samuel i Lucia przygotowują się do otwarcia galerii Alday, a dziewczyna skrycie się w nim podkochuje. Tymczasem Antonito wraca z Cabrachigo bez Lolity, ponieważ stan jego ciotki się pogorszył. Serial opowiada także o dramatycznej historii Carmen, która po dramatycznym incydencie z mężem ucieka z domu, by zacząć nowe życie. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel.
1: Barwy Szczęścia powracają na ekrany już 7 września. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek. Widzowie będą śledzić, czy Celina i Łukasz staną na ślubnym kobiercu, mimo że zwiastun nie zdradza szczegółów ceremonii. Do obsady dołączy Gamu Fol jako kurier Michał, który wniesie nowe wątki do życia Natalii. Z kolei Celina stanie przed trudnym zadaniem skompromitowania Karoliny, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. W jesiennym sezonie odrodzi się także młodzieńcza miłość Grażyny i Tomka, którzy ponownie odnajdą do siebie drogę. Serial zapowiada się na pełen wzruszeń i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: 4275 odcinku serialu Na Wspólnej prawda o porwaniu Basi wstrząśnie widzami. Basia rozpozna swojego oprawcę, a na jego trop jako pierwsza wpadnie nowa żona Andrzeja, Viola. To ona dotrze do kryjówki i uwolni Basię. Ale sytuacja szybko stanie się dramatyczna. Andrzej, zrozpaczony i świadomy konsekwencji swoich czynów, podejmie próbę samobójczą. Na szczęście Basia i Viola w ostatniej chwili zdołają go powstrzymać. Odcinek pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Emisja już wkrótce. Nie przegapcie!
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Poznaniu umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Gdańsku na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 15 stopni. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prawa i Sprawiedliwości odeszło 40 osób, co stanowi największy kryzys w historii partii. Były premier Mateusz Morawiecki wraz z innymi założył nowy klub parlamentarny Rozwój Plus. Choć wielu wyborców Prawa i Sprawiedliwości pozostaje wiernych Jarosławowi Kaczyńskiemu, część sympatyków skłania się ku nowemu ugrupowaniu. Rozłam w partii wywołał mieszane reakcje wśród wyborców, którzy teraz muszą zdecydować, komu zaufać. W Stanach Zjednoczonych wybuchła burza po publikacji listów Natalie Harm, asystentki Donalda Trumpa, przez portal Daily Beast. Listy pełne są uwielbienia i osobistych wyznań, co wzbudziło spekulacje na temat relacji między Harm a byłym prezydentem. Biały Dom stanowczo zaprzecza plotkom, podkreślając profesjonalizm Harm i krytykując senatora Johna Ossoffa za jego komentarze. Ethel Cutterham z hrabstwa Surrey obchodziła wczoraj swoje 117 urodziny, będąc najstarszą żyjącą osobą na świecie. Urodzona w 1909 roku, Ethel przeżyła wiele historycznych wydarzeń, w tym pandemię COVID-19. Przez lata mieszkała w różnych częściach świata, a jeszcze jako 97-latka prowadziła samochód. Od kwietnia zeszłego roku jest uznawana za najstarszą osobę na świecie. Dwaj rybacy z Meksyku przetrwali 5 dni na Pacyfiku po zatonięciu ich łodzi. Uratowała ich przenośna lodówka, która stała się prowizoryczną szalupą. Mężczyźni zostali odnalezieni 240 km od wybrzeża Chiapas, poważnie odwodnieni, ale przytomni. Meksykańska marynarka prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn zatonięcia łodzi.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Boże Narodzenie 2026 zapowiada się jako jedno z najdłuższych w historii. Dzięki wolnej Wigilii i korzystnemu układowi kalendarza Polacy mogą liczyć na 5 dni wolnego, bez konieczności brania urlopu. Dodatkowo, sprytnie planując, można wydłużyć przerwę świąteczną do 14 dni, wykorzystując tylko 5 dni urlopu. To doskonała okazja na rodzinny relaks lub świąteczny wyjazd.
2: W Olsztynie policjanci uratowali starszego mężczyznę, który zadzwonił na numer alarmowy, informując o problemach z oddychaniem. Funkcjonariusze szybko ustalili jego nową lokalizację dzięki kontaktowi z rodziną. Po dotarciu na miejsce weszli do domu przez okno balkonowe i udzielili seniorowi pomocy, czekając na przyjazd karetki. Dzięki ich sprawnym działaniom mężczyzna otrzymał niezbędne wsparcie na czas. Coraz więcej osób wybiera domowe sposoby na odświeżenie powietrza w mieszkaniu. Wystarczy kilka naturalnych składników, jak olejki eteryczne i ryż, by stworzyć przyjemny aromat. Taki zapach nie tylko relaksuje, ale też odstrasza owady. To prosty i tani sposób na poprawę atmosfery w domu. Policjanci z Sandomierza zatrzymali 62-letniego mężczyznę z powiatu skarżyskiego, podejrzanego o oszustwa metodą na legendę. Mężczyzna przyjmował pieniądze od starszych osób, które uwierzyły w zmyślone historie o problemach zdrowotnych bliskich. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Dzięki czujności mieszkańców i szybkiej reakcji policji udaremniono próby wyłudzenia łącznie 670 tysięcy złotych.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jesień 2026 zapowiada się wyjątkowo ciepło i słonecznie. Synoptycy przewidują, że wrzesień i październik będą cieplejsze niż zwykle, z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni Celsjusza. To oznacza, że możemy spodziewać się złotej polskiej jesieni. Choć grzybiarze mogą być zawiedzeni z powodu mniejszej liczby opadów. Prawdziwe ochłodzenie nadejdzie dopiero w listopadzie.
3: W Bydgoszczy zatrzymano 36-letniego mężczyznę, podejrzanego o rozbój na 76-letniej kobiecie. Do ataku doszło 12 sierpnia przed sklepem na osiedlu Wyżyny. Napastnik zerwał seniorce biżuterię i uciekł, ale dzięki nagraniu z monitoringu szybko go zidentyfikowano. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a za przestępstwo grozi mu do 15 lat więzienia.
2: Białe skarpetki często szarzeją i trudno je doprać. Istnieje jednak prosty, domowy sposób na przywrócenie im bieli. Wystarczy wetrzeć szare mydło w zabrudzone miejsca, odczekać 15 minut i wyprać w pralce. Alternatywnie można namoczyć skarpetki w roztworze sody oczyszczonej, co również skutecznie usuwa plamy. Zmywarka w domu to wygoda, ale wymaga regularnego czyszczenia. Prosty sposób na pozbycie się nieprzyjemnego zapachu to użycie kwasku cytrynowego. Wystarczy umieścić go w filtrze, dodać ciepłą wodę i po reakcji dokładnie przepłukać urządzenie. Dzięki temu zmywarka będzie działać sprawniej i pachnieć świeżo.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Anna Grodzka, pierwsza transpłciowa posłanka w Polsce, po latach wycofania z polityki opowiedziała o swoich planach na przyszłość. W wywiadzie dla magazynu Replika zdradziła, jak ma wyglądać jej pogrzeb. Grodzka chce, by ceremonia była świecka, nad wodą z ogniskiem i muzyką, którą kochała. Była posłanka planuje kremację, ale jeszcze nie zdecydowała, co stanie się z jej prochami. Bierne prawo wyborcze do Sejmu w Polsce przysługuje osobom, które ukończyły 21 lat. Najmłodszym posłem w historii III Rzeczypospolitej Polskiej był Łukasz Tusk, który w 2007 roku zdobył mandat, mając zaledwie 22 lata. Podobnie Jan Paweł Ziobro, również w wieku 22 lat, został posłem w 2011 roku. Obaj zapisali się w historii polskiego parlamentaryzmu jako najmłodsi posłowie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Krakowie termometry pokażą 17 stopni i małe zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, a w Krakowie dobre.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Popek, wieczna młodość w polskim showbiznesie, znowu zaskakuje. Mimo 58 lat na karku, wygląda, jakby czas się jej nie imał, a jej nogi wciąż robią furorę w sieci. Po licznych przygodach z różnymi stacjami telewizyjnymi, teraz bryluje w Polsce 24, ale jedno pozostaje niezmienne. Jej figura, która zdaje się być odporna na upływ czasu. Fani na Instagramie nie mogą przestać się zachwycać, a Anna z uśmiechem pokazuje, że wiek to tylko liczba.
2: Dorota Szelongowska, znana z telewizji, postanowiła, że jeden dom to za mało. Po 12 latach remontów na Warmii stworzyła swoje wymarzone miejsce, gdzie czuje się jak w domu. Ale to nie koniec. Ma też mieszkanie w Warszawie i dom w Hiszpanii. Cóż, niektórzy mają problem z wyborem koloru ścian, a inni z wyborem, w którym domu spędzić weekend. Joanna Jarmołowicz, znana z seriali i filmów, znowu na językach. Tym razem aktorka ogłosiła, że znalazła szczęście u boku kobiety, co wywołało niemałe zamieszanie. Po burzliwych związkach z braćmi Królikowskimi, Joanna postanowiła nie kryć swojego nowego uczucia. Na hejterów odpowiedziała z humorem, przypominając, że w internecie nikt nie jest anonimowy. Całuski dla wszystkich. 15 sierpnia pożegnaliśmy Jana Frycza, aktora, który do końca nie odpuszczał. Nawet ciężka choroba nie powstrzymała go przed pracą nad premierą w Teatrze Narodowym. W ostatnim wywiadzie, który ukazał się już po jego śmierci, Frycz podkreślał, jak ważne jest traktowanie dzieci z szacunkiem i odpowiedzialność za naszą planetę. Cóż, może to właśnie dzieci i Ziemia będą pamiętać o nas dłużej niż my sami.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Piotr Rubik, znany kompozytor, właśnie odebrał nową czerwoną Teslę, ale to jego żona Agata kradnie show, zachwycając się funkcją full self-driving. Samochód, który jeździ sam, to prawdziwy hit, choć wciąż wymaga czujnego oka kierowcy. Agata nie kryje zdumienia, jak bardzo Tesla potrafi być uprzejma na drodze, choć kamerka pilnuje, czy kierowca nie zasypia z wrażenia. Niestety, w Polsce na takie cuda musimy jeszcze poczekać.
2: TVN znów zaskakuje, wskrzeszając królową przetrwania, mimo poprzednich skarg. Pierwszą gwiazdą nowego sezonu została Ksenia NGO, przyszła synowa Justyny Styczkowskiej. Ta białoruska kosmetolożka i influencerka, która przyjechała do Polski jako nastolatka, teraz rzuca się na głęboką wodę w dżungli. Ciekawe, czy przetrwa nie tylko w show, ale i w rodzinie Myszkowskich, gdzie już planowane jest zaskakujące wesele.
1: Sandra Bullock, jedna z największych gwiazd Hollywood, w końcu otworzyła się na temat dramatycznych chwil, które przeżywała za zamkniętymi drzwiami. Jej partner, Brian Randall, odszedł 3 lata temu, ale jak się okazuje, choroba zabrała go znacznie wcześniej. Aktorka, która przez lata ukrywała prawdę o jego walce z SLA, przyznała, że czuła się osamotniona i przytłoczona. Wyznała, że prawdziwe pożegnanie z ukochanym nastąpiło na długo przed jego fizycznym odejściem. Rok po nagłej śmierci Stanisława Sojki. Jego słowa, człowiek zawsze może się naprawić, brzmią mocniej niż kiedykolwiek. Artysta, który miał wystąpić na Top of the Top Sopot Festival, nie zdążył wyjść na scenę, pozostawiając po sobie niedokończony duet i niedokończony list. Sojka, znany z hitu Tolerancja, nie tylko śpiewał o dialogu, ale i próbował naprawiać swoje życiowe błędy, co stało się jego życiowym credo. Jego muzyka i przesłanie wciąż inspirują, a kolejne pokolenia śpiewają jego piosenki, pamiętając, że sztuka ma podnosić na duchu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Już we wrześniu rusza kolejna edycja Tańca z Gwiazdami, a gwiazdy pocą się na treningach, jakby od tego zależało ich życie. Joanna Jędrzejczyk w leginsach i na obcasach, mandaryna bez makijażu, a Iza Kuna w sukience. To dopiero widowisko. Na parkiecie zobaczymy 12 par, w tym Krzysztofa Kwiatkowskiego z Sarą Janicką i mandarynę z Krystianem Rzymkiewiczem. Ciekawe, kto z nich zatańczy tak, że jurorzy padną z wrażenia. Maja Kołodziejczyk, znana z zamiłowania do mrocznych opowieści, powraca z nowym thrillerem Kraj, który patrzy. Tym razem przenosi nas do fikcyjnego państwa Ligwarz, gdzie pod płaszczykiem otwartości kryje się brutalny reżim i podejrzane eksperymenty. Nowy dyktator w ramach poprawy wizerunku zaprasza europejskich influencerów do udziału w tajemniczym projekcie. Czyżby Ligwarz chciał nas przekonać, że totalitaryzm to nowa atrakcja turystyczna? Książka trafi na półki już 26 sierpnia. Melissa Etheridge, królowa rocka lat 90., zdobyła Grammy i platynowe płyty, śpiewając z brutalną szczerością, której reszta sceny się bała. Jednak za kulisami jej życie nie było tak kolorowe. Im głośniej krzyczał tłum, tym bardziej dotkliwa była cisza po koncercie. Etheridge, która odważnie przyznała się do swojej orientacji, stała się ikoną, ale cena za tę autentyczność była wysoka. Nawet walka z rakiem nie złamała jej ducha. Na scenie, łysa po chemioterapii, pokazała, że prawdziwa siła tkwi w kruchości.
1: Chris Cornell, niezapomniany głos rocka, wciąż porusza serca fanów, choć minęło już 9 lat od jego tragicznej śmierci. Perkusista Soundgarden, Matt Cameron, wspomina przyjaciela, podkreślając jego niepowtarzalną charyzmę i talent, którego nie da się nauczyć. Zespół nadal pracuje nad nowym albumem, na którym usłyszymy wokale Cornella, nagrane przed jego odejściem. Premiera planowana jest na 2027 rok, a fani z niecierpliwością czekają na ten muzyczny hołd dla legendarnego wokalisty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 16 stopni i niewielkie zachmurzenie. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Raszynie pod Warszawą policja przejęła ponad 52 kg narkotyków, w tym marihuanę i kokainę, ukrytych w przesyłce z Hiszpanii. Wartość przejętego towaru na czarnym rynku szacuje się na prawie 2 miliony złotych. 58-letni Dariusz M. został aresztowany i grozi mu do 10 lat więzienia. Śledztwo w sprawie międzynarodowej siatki przemytniczej wciąż trwa. Ekstremalne podmuchy wiatru powodują chaos na ulicach Warszawy. Straż pożarna interweniowała już ponad 250 razy, głównie z powodu połamanych drzew. Zamknięto warszawskie zoo oraz parki w Łazienkach i Wilanowie dla bezpieczeństwa odwiedzających. Utrudnienia w ruchu drogowym występują w wielu miejscach, w tym w Alejach Jerozolimskich. Fundacja Rodzić po ludzku opublikowała najnowszy ranking szpitali pod kątem opieki okołoporodowej. Na czele zestawienia znalazł się Szpital Specjalistyczny imienia Świętej Rodziny w Warszawie. Ranking ma na celu informowanie kobiet o jakości opieki w polskich szpitalach i podnoszenie standardów na porodówkach. Inicjatywa Głos Matek zbiera opinie pacjentek, co pomaga weryfikować procedury medyczne. Na warszawskiej Ochocie doszło do niepokojącego incydentu. 32-letni lekarz, będący pod wpływem alkoholu, przyjmował pacjentów w przychodni przy ulicy Grójeckiej. Zanim współpracownicy zorientowali się, co się dzieje, zdążył obsłużyć 11 pacjentów i przeprowadzić 12 konsultacji telefonicznych. Policja, wezwana przez personel, stwierdziła u niego niemal 1,5 promila alkoholu. Sprawę bada prokuratura.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sanach szykuje się do swojego czwartego i ostatniego występu na PGE Narodowym, co zamknie pewien rozdział w jej karierze. Stadion wkrótce zmieni nazwę na Orlen Narodowy, co jest efektem zmian sponsorskich. Koncert Sanach 4 września oraz festiwal roztańczony PGE Narodowy. 10 października będą ostatnimi wydarzeniami pod dotychczasowym szyldem. To koniec pewnej ery dla tego warszawskiego obiektu.
1: Policja z warszawskiego Targówka poszukuje 59-letniego Adama Oświecińskiego, który zaginął 28 lipca. Mężczyzna wybrał się na przejażdżkę rowerową i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z rodziną. W dniu zaginięcia miał na sobie granatową koszulkę w białe paski, spodnie khaki i czerwono-czarny plecak marki Nike. Każda informacja może być kluczowa w tej sprawie.
2: W Józefowie trwa spór o los 13 psów i 3 kotów odebranych z tak zwanego domu grozy. Burmistrz Marek Banaszek odmówił zatwierdzenia czasowego odebrania zwierząt, mimo dramatycznych warunków, w jakich je znaleziono. Prokuratura i Urząd Miasta mają rozbieżne stanowiska co do wymiany informacji w tej sprawie. Tymczasem właścicielka zwierząt, oskarżona o znęcanie się nad nimi, walczy o ich odzyskanie.
1: Małgorzata Zegarek, emerytka z Krakowa, ponownie stanęła przed sądem za palenie drewnem w kominku, mimo że sąd już raz ją uniewinnił. Kobieta tłumaczy, że to jej jedyne źródło ciepła, a na pompę ciepła jej nie stać. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej odmówiło przyłączenia jej domu do sieci miejskiej. Kolejna rozprawa zaplanowana jest na 7 grudnia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Katowicach doszło do pożaru placu handlowego przy ulicy Mickiewicza. Ogień strawił kilkanaście stoisk, a przyczyny pożaru wciąż są badane. Policja zatrzymała 23-letniego mężczyznę podejrzewanego o związek z tym zdarzeniem. Śledczy nadal pracują nad ustaleniem szczegółów incydentu.
2: Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Uczniowie wrócą do szkół 1 września, a zakończenie zajęć zaplanowano na 25 czerwca przyszłego roku. Maturzyści zakończą naukę wcześniej, bo 30 kwietnia. Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 grudnia do końca roku, a ferie zimowe odbędą się w 3 turach, w zależności od województwa.
1: Bydgoszcz po raz kolejny została uznana za najbardziej przyjazne miasto dla kierowców w Polsce w rankingu oponeo.pl i Janosi. Wśród miast powyżej 300 tysięcy mieszkańców Bydgoszcz utrzymała pierwsze miejsce, a tuż za nią znalazł się Lublin. Na trzeciej pozycji uplasował się Szczecin. Ranking uwzględniał m.in. płynność ruchu, bezpieczeństwo i warunki parkowania. Jagiellonia Białystok jest bliska awansu do Ligi Europy po wygranej 4-0 z Iberią Tbilisi. Na Chorten Arenie błyszczał Jeremy Agbonifo, który zdobył jedną z bramek i zachwycił dynamiczną grą. Eksperci podkreślają, że młody zawodnik ma szansę stać się gwiazdą polskiej ekstraklasy. Rewanżowy mecz zapowiada się spokojnie dla białostockiej drużyny.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na Podlasiu, w miejscowości Boćki, doszło do zatrzymania Jolanty U, konkubiny Eugeniusza S. Kobieta była poszukiwana do odbycia kary 6,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginął jej syn. Eugeniusz S. może teraz stanąć przed sądem nie tylko za potrącenie 4-letniego synka, ale także za pomoc w ukrywaniu poszukiwanej. Sprawa budzi duże emocje w całym kraju. W gminie Jedwabne w województwie podlaskim ponownie zaobserwowano zwierzę przypominające pumę, tym razem w pobliżu wsi Pawełki. Władze apelują do mieszkańców o unikanie lasów i zachowanie ostrożności. Służby zostały powiadomione, a mieszkańcom przypomina się, by nie podejmowali prób samodzielnego tropienia drapieżnika.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Wrocław za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1000

0: Warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 7 sierpnia obowiązuje nowa ustawa o bonie senioralnym, która ma odciążyć pracujących Polaków opiekujących się starszymi rodzicami. Program oferuje wsparcie do 2150 zł miesięcznie na usługi opiekuńcze, takie jak zakupy, gotowanie czy pomoc w higienie. Aby skorzystać z bonu, senior musi mieć co najmniej 65 lat i spełniać określone kryteria dochodowe. Aż 80% Polaków wyraża zainteresowanie takim wsparciem. Warto jednak pamiętać, że program musi być uruchomiony przez gminę, zanim będzie można składać wnioski. To szansa na lepsze pogodzenie pracy zawodowej z opieką nad bliskimi.
2: Dziś na polskim rynku hurtowym obserwujemy kolejne podwyżki cen paliw. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę PB95 i olej napędowy. Jednak różnice cenowe między dostawcami są minimalne. Od połowy sierpnia ceny paliw nieprzerwanie rosną, a dzisiejsze podwyżki to kontynuacja tego trendu. Głównym powodem wzrostu cen są rosnące notowania ropy Brent oraz napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie. Mimo rządowej interwencji, która obniżyła VAT na paliwa, kierowcy muszą przygotować się na dalsze wzrosty cen po zakończeniu sierpnia. Ulg.
1: Huta Częstochowa oraz firma Advanced Protection Systems z Gdyni mają trafić na listę strategicznych spółek chronionych przez państwo. Huta jest jedynym zakładem w Polsce produkującym hartowane grube blachy dla przemysłu obronnego. Z kolei gdyńska firma specjalizuje się w systemach antydronowych, kluczowych dla ochrony wschodniej granicy Polski. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia, który ma zabezpieczyć te firmy przed niepożądanym przejęciem. Wpisanie na listę nie oznacza przejęcia przez państwo, ale daje możliwość blokowania niekorzystnych transakcji. To kolejny krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa kraju. We Wrocławiu przy ulicy Barckiej powstało 620 nowych mieszkań na abonament. To inwestycja Resi4Rent, oferująca w pełni wyposażone lokale w modelu subskrypcji. Mieszkania są dostępne w trzech wariantach – dla singli, par i rodzin, zapewniając elastyczność i wygodę. Stała opłata abonamentowa gwarantuje przewidywalność kosztów, a mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie opiekuna klienta i serwis techniczny. Lokalizacja zapewnia szybki dojazd do centrum, uczelni i terenów zielonych. To nowoczesna alternatywa dla tradycyjnego najmu we Wrocławiu.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express. W Biedronce w Buczkowicach padł nietypowy rekord. Klient oddał jednorazowo aż 1046 opakowań objętych kaucją, otrzymując za to voucher o wartości 523 zł. Dla porównania, przeciętny klient zwraca około 25 opakowań. System kaucyjny w Polsce zyskuje na popularności, a do połowy sierpnia klienci Biedronki zwrócili już ponad 1,2 miliarda opakowań. Najwięcej z nich oddano na Mazowszu, a Śląsk znalazł się na drugim miejscu. 8 sierpnia automaty w całej sieci przyjęły rekordowe 14,5 miliona butelek i puszek w ciągu jednego dnia.
1: W rządzie Donalda Tuska pojawiły się poważne oskarżenia o lobbying. Wiceminister Tomasz Lewandowski zarzuca dwóm ministrom, że ich uwagi do nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych są identyczne i mogą pochodzić od zewnętrznych lobbystów. Kontrowersje dotyczą kluczowej zmiany w sprawie kadencyjności zarządów spółdzielni. Propozycje ministrów mogą osłabić reformę, która miała dać mieszkańcom większą kontrolę nad zarządami. Jeśli wejdą w życie, przymusowa kadencyjność stanie się jedynie opcją. Cała sytuacja budzi obawy o wpływ lobbystów na proces legislacyjny. Koniec wakacji oznacza dla rodziców spore wydatki na szkolną wyprawkę. Średni koszt dla jednego dziecka to 623 zł, co dla osób zarabiających najniższą krajową oznacza niemal 4 dni pracy. Aż 91% rodziców szuka promocji, by obniżyć te koszty. Dzieci mają coraz większy wpływ na wybór produktów, zwracając uwagę na kolor, modę i ulubionych bohaterów. Najczęściej zakupy robione są w dyskontach i przez internet, ale wielu rodziców korzysta także z rynku wtórnego. Mimo wszystko rodzice starają się nie oszczędzać na jakości, chcąc kupić dobrze i tanio. Od września rusza podlaski czek turystyczny, który ma zachęcić Polaków do odwiedzania Podlasia poza sezonem wakacyjnym. Na wsparcie turystów przeznaczono około 3,5 miliona złotych, a dopłata do minimum dwóch noclegów wyniesie 300 zł. Czeki będą rozdawane w trzech turach, a pierwsza z nich już 1 września. Program obejmuje 4 województwa wschodniej Polski, a środki pochodzą zarówno z Ministerstwa Sportu i Turystyki, jak i z Samorządu Województwa Podlaskiego. To szansa na ożywienie turystyki w regionie, który w ostatnich latach zmagał się z trudnościami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rząd Donalda Tuska zapowiada zmiany w podatku PIT, które mogą przynieść ulgę milionom Polaków. Nowy próg podatkowy wzrośnie do 130 tysięcy złotych, a między 130 a 150 tysiącami złotych dochodu pojawi się nowa stawka 24%. Dzięki temu część pracowników może zyskać nawet do 3600 złotych rocznie. Reforma ma złagodzić przejście między stawkami 12 i 32%, co ma szczególnie pomóc klasie średniej. Zmiany mogą dotyczyć nawet 3,5 miliona Polaków. Jednak brak automatycznej indeksacji progów podatkowych może w przyszłości ponownie zwiększyć liczbę osób objętych wyższą stawką.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni w Warszawie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają na ekrany po wakacyjnej przerwie z odcinkiem 3393, który zostanie wyemitowany 8 września o 25 w TVP2. W tym odcinku Krystyna Szymańska przejdzie spektakularną metamorfozę, która zaskoczy wszystkich mieszkańców Brzezin. Na imprezie ostatkowej w remizie Mariusz zwróci na nią uwagę, co nie umknie narzeczonej Kasi. Choć Kasia nie widzi w Szymańskiej rywalki, to sytuacja może się skomplikować. Krystyna po trudnych przeżyciach z mężem zaczyna nowe życie i pokazuje się z zupełnie innej strony. Czy jej relacja z Mariuszem wpłynie na związek Kasi? Odpowiedzi przyniesie nowy sezon Barw Szczęścia. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1012 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 25 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Sinan, zaślepiony zazdrością, błędnie interpretuje gest Ainur wobec Kiwanca i proponuje Ezgi związek na próbę. Ezgi i jej matka, Isil, są zachwycone tą ofertą, choć Ainur, nieświadoma sytuacji, planuje załagodzić wcześniejsze spory z Sinanem. Tymczasem fabuła serialu Dziedzictwo wciąż zaskakuje widzów, opowiadając o miłości, rodzinnych zawirowaniach i walce o przetrwanie. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Ceyhan, Syla Turkolu, Nanuka Stambolishvili i Nick Chelilai. Serial dostępny jest również na platformie TVP VOD. Panna Młoda w 179 odcinku zaskoczy widzów tajemniczym zniknięciem Sili. Po nocy spędzonej w szpitalu dziewczyna ucieka, pozostawiając wszystkich w niepewności. Cichan, który potrącił ją autem, nie może przestać myśleć o jej losie. Engin, który czuwał przy jej łóżku, budzi się i odkrywa, że Sila zniknęła bez śladu. Zmartwiony, przeszukuje szpital, ale nikt jej nie widział. Sila, ukrywając się za budynkiem, obserwuje Cichana i Engina, nie wiedząc, co dalej robić. Jej twarz wyraża mieszankę smutku i wdzięczności, a jedyną rzeczą, która daje jej poczucie bezpieczeństwa, jest torebka, którą ściska w dłoniach. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia o 17:20 w TVP2. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski, dręczony wyrzutami sumienia, wraca do Marysi po kolejnej zdradzie. Mimo że jego żona nie jest świadoma jego niewierności, zaczyna się o niego martwić z powodu jego chłodnego zachowania. Artur, mistrz w ukrywaniu prawdy, zrzuca winę na kryzys wieku średniego, co Marysia łyka jak pelikan. Nawet gdy Joanna, jego kochanka, pojawia się w przychodni, Marysia nie podejrzewa niczego. Artur, by uwiarygodnić swoje kłamstwa, zgadza się na wspólny spacer, ale ostatecznie wybiera spotkanie z kochanką. Rogowski posuwa się do kolejnych kłamstw, obiecując terapię, by uspokoić żonę.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Serial Akacjowa 38 w nadchodzącym tygodniu dostarczy widzom mnóstwo emocji. W poniedziałek, 24 sierpnia, Antonito całkowicie poświęca się promocji swojego wynalazku, co niepokoi jego ojca. W środę, 26 sierpnia, Blanka powstrzymuje Diego przed zabiciem Samuela, a Ariera oświadcza się Carmen. Czwartek, 27 sierpnia, przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Riera zostaje zabity podczas próby wykradzenia Moisesa ze szpitala. W piątek, 28 sierpnia, mieszkańcy Akacjowej 38 są świadkami rozpaczy Carmen po znalezieniu ciała Riery. Antonito otrzymuje ofertę fortuny za swój wynalazek, ale plany są już w rękach złodziei. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 950 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września, Samuel niszczy list, którym Diego ujawnia podłości swojego brata. Antonito musi pożegnać się z marzeniami o sprzedaży wynalazku, gdyż Anglicy opatentowali już wycieraczki samochodowe. Samuel i Lucia przygotowują się do otwarcia galerii Aldej, a dziewczyna skrycie się w nim podkochuje. Tymczasem Antonito wraca z Cabrahigo bez Lolity, ponieważ stan jego ciotki się pogorszył. Serial opowiada także o dramatycznej historii Carmen, która po dramatycznym incydencie z mężem ucieka z domu, by zacząć nowe życie. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel.
0: Barwy Szczęścia powracają na ekrany już 7 września. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek. Widzowie będą śledzić, czy Celina i Łukasz staną na ślubnym kobiercu, mimo że zwiastun nie zdradza szczegółów ceremonii. Do obsady dołączy Gamu Fol jako kurier Michał, który wniesie nowe wątki do życia Natalii. Z kolei Celina stanie przed trudnym zadaniem skompromitowania Karoliny, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. W jesiennym sezonie odrodzi się także młodzieńcza miłość Grażyny i Tomka, którzy ponownie odnajdą do siebie drogę. Serial zapowiada się na pełen wzruszeń i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: 4275 odcinku serialu Na Wspólnej prawda o porwaniu Basi wstrząśnie widzami. Basia rozpozna swojego oprawcę, a na jego trop jako pierwsza wpadnie nowa żona Andrzeja, Wiola. To ona dotrze do kryjówki i uwolni Basię. Ale sytuacja szybko stanie się dramatyczna. Andrzej, zrozpaczony i świadomy konsekwencji swoich czynów, podejmie próbę samobójczą. Na szczęście Basia i Wiola w ostatniej chwili zdołają go powstrzymać. Odcinek pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Emisja już wkrótce. Nie przegapcie!
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Poznaniu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Gdańsku możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie. Znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Grzegorz Braun, europoseł, usłyszał 4 zarzuty w warszawskiej prokuraturze. Dotyczą one m.in. kradzieży ukraińskiej i unijnej flagi oraz zniszczenia wystawy w Sejmie. Prokuratura zarzuca mu także zniesławienie Muzeum POLIN. Braun odmówił składania wyjaśnień i czeka na kolejne przesłuchanie.
0: Książę Harry i Meghan Markle wracają na stałe do Wielkiej Brytanii wraz z dziećmi. Decyzja ta zaskakuje, zwłaszcza po ich wcześniejszych konfliktach z rodziną królewską. Powody powrotu nie są jasne, ale pojawiają się spekulacje o problemach finansowych i prawnych pary w Stanach Zjednoczonych. Plotki sugerują również, że mogą chcieć pojednać się z królem Karolem III.
2: Największy pożar w historii Belgii został opanowany. Żywioł strawił ponad 3000 hektarów w rezerwacie Houtefanes. W gaszeniu brały udział jednostki z Belgii i zagranicy, a przełom przyniosły silne opady deszczu. Strażacy nadal monitorują teren, aby zapobiec ponownemu rozprzestrzenieniu się ognia.
0: Rodzina z USA przeżyła niecodzienną przygodę podczas wakacji w Gatlinburgu w Tennessee. Na tarasie ich domku pojawił się czarny niedźwiedź, który próbował dostać się do środka, naciskając klamki jak człowiek. Całe zdarzenie zostało nagrane i szybko zdobyło popularność w internecie. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a niedźwiedź ostatecznie opuścił teren.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Madisonville, w stanie Kentucky, doszło do tragicznego zdarzenia. 10-miesięczna Scottie Gwynne Crowell zmarła po tym, jak jej babcia, lekarka Stacy Fazenbaker, przez roztargnienie zostawiła ją w nagrzanym samochodzie na 8 godzin. Temperatura na zewnątrz sięgała 35 stopni Celsjusza, a wewnątrz auta była znacznie wyższa. Policja prowadzi dochodzenie, aby wyjaśnić okoliczności tej tragedii.
0: Wyniki najnowszego sondażu wskazują, że 61% Polaków popiera pomysł, by ministrem obrony narodowej był były wojskowy. Tylko 15% jest temu przeciwnych, a 24% nie ma zdania. Od 1994 roku w Polsce resortem obrony kierują wyłącznie cywile, choć formalnie możliwe jest powołanie emerytowanego oficera. W polskiej praktyce ustrojowej utrwalił się jednak zwyczaj nominowania polityków cywilnych. Polska i Finlandia zacieśniają współpracę wojskową. Generałowie Wiesław Kukuła i Janne Jaakkola uzgodnili przyspieszenie wspólnych szkoleń i ćwiczeń, w tym manewrów Husar-Sisu. Celem jest wzmocnienie gotowości bojowej i interoperacyjności na wschodniej flance NATO. Finlandia, dzięki swoim doświadczeniom w szkoleniu rezerw, staje się kluczowym partnerem dla Polski. W Giżycku odbyło się spotkanie podsumowujące 2 lata realizacji programu Tarcza Wschód, mającego na celu wzmocnienie wschodniej granicy Polski. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że projekt o wartości 10 miliardów euro stał się kluczowym elementem obrony wschodniej flanki NATO. Program, wspierany przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone, integruje nowoczesne technologie i działania obronne. 2 lata intensywnych prac przyniosły wymierne efekty, a program jest teraz postrzegany jako element szerszej architektury obronnej NATO.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Pensylwanii doszło do tragicznego wypadku lotniczego. Niewielki samolot zderzył się z policyjnym śmigłowcem na lotnisku w Carlisle. Pilot samolotu, dr Paul W. Sokolowski, zginął na miejscu. 2 osoby z helikoptera zostały ranne, ale ich stan jest stabilny. Przyczyny wypadku badają eksperci z Federalnej Administracji Lotnictwa. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji udaremnili przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski. W Raszynie zatrzymano 58-letniego mężczyznę i zabezpieczono ponad 50 kg marihuany oraz 2 kg kokainy. Czarnorynkowa wartość tych narkotyków to blisko 2 miliony złotych. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a śledztwo w tej sprawie jest kontynuowane.
2: Sezon na domowe przetwory w pełni, a kluczem do idealnie chrupiących ogórków kiszonych jest ich namaczanie przed kiszeniem. Wystarczy zanurzyć ogórki w bardzo zimnej wodzie na 1 do 3 godzin, aby poprawić ich strukturę i smak. Dzięki temu zabiegowi ogórki lepiej znoszą fermentację i zachowują swoją jędrność. To prosty sposób na doskonałe zimowe zapasy. Poduszki można łatwo odświeżyć w pralce, stosując prosty domowy trik. Wystarczy dodać 0,5 szklanki octu do komory na detergenty, co przywróci im puszystość i zlikwiduje roztocza. Eksperci zalecają pranie poduszek co 2 miesiące, aby uniknąć plam i zapewnić zdrowy sen. Pamiętajmy, by ustawić pralkę na delikatny program i używać piłeczek tenisowych, które zapobiegają zbijaniu się wypełnienia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Na autostradzie A2 w okolicach Strykowa policjanci z grupy Speed zatrzymali 70-letniego mieszkańca Warszawy, który prowadził skradzionego Hyundai'a. Samochód został wcześniej skradziony w Niemczech, a mężczyzna używał kradzionych tablic rejestracyjnych. Dodatkowo kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Grozi mu teraz kara do 5 lat więzienia.
2: Prawie i Sprawiedliwości doszło do zawirowań, które zakończyły się odejściem części polityków, w tym grupy pod wodzą byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Wiceszefowa PiS, Anna Krupka, postanowiła odpocząć po intensywnym okresie i wybrała się na wakacje pod palmami. To czas na chwilę wytchnienia po burzliwych miesiącach w polityce.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Krakowie możemy spodziewać się temperatury 17 stopni oraz małe zachmurzenie. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Krakowie jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daniel Martyniuk znów w centrum uwagi. Tym razem syn gwiazdy disco polo postanowił obrazić Macieja Pelę, byłego męża Agnieszki Kaczorowskiej. W swoim stylu Daniel nie szczędził ostrych słów, nazywając Pelę leszczem i kwestionując jego męskość. Choć nagrania szybko zniknęły, Martyniuk zdążył jeszcze dorzucić kilka kąśliwych uwag. Cóż, wygląda na to, że Daniel nie zamierza schodzić z medialnego piedestału.
2: W polskim showbiznesie znowu gorąco. Skolim, znany z kontrowersyjnych tekstów, na koncercie pełnym dzieci zaśpiewał coś, co zdecydowanie nie było dla ich uszu. Mariusz Kałamaga nie wytrzymał i ostro skrytykował artystę, nazywając go patotworem. Do dyskusji dołączyła Majka Jeżowska, która również nie szczędziła słów. Skolim, który jednocześnie sprzedaje przybory szkolne, a śpiewa o rzeczach pojanych, znowu znalazł się w ogniu krytyki. Cóż, w świecie, gdzie wartości katolickie mieszają się z wulgarnymi tekstami, nic już nie dziwi.
1: Wiola Brzezińska, niegdyś gwiazda Szansy na sukces i opolskich debiutów. Dziś nieco zapomniana, ale wciąż aktywna. Choć mogła śpiewać z Ich Troje i reprezentować Polskę na Eurowizji, wybrała własną ścieżkę. Teraz tworzy muzykę na swoich zasadach, koncertując na wydarzeniach religijnych i pracując nad 6. albumem. Czyżby sukces w showbiznesie nie był jej pisany? Czy po prostu wybrała mniej oczywistą drogę?
2: Barbara Kurdej-Szatan, znana jako blondynka z Play, obchodzi dziś 41. urodziny. Kto by pomyślał, że sympatyczna sprzedawczyni z reklamy przyćmi celebrytów i stanie się jedną z największych gwiazd polskiego showbiznesu. Jej droga do sławy była pełna niespodzianek. Od chóru w Opolu, po występy w X-Factor. A wszystko to dzięki uśmiechowi, który podbił serca widzów szybciej niż jakakolwiek kampania reklamowa.
0: Najciekawsze informacje ze świata showbiznesu.
1: W świecie rocka szykuje się prawdziwa petarda. AC/DC i Foo Fighters, dwa giganty sceny muzycznej, po raz pierwszy zagrają razem na jednej scenie. 8 września w St. Louis Dave Grohl spełni swoje marzenie, dzieląc scenę z idolami, którzy zainspirowali go do muzycznej kariery. Foo Fighters zastąpią The Pretty Reckless, a Grohl już nie może się doczekać, by pokazać, co potrafi przed legendarnym AC/DC. To będzie wieczór pełen rockowej furii i niezapomnianych emocji. Na polskiej scenie muzycznej znowu gorąco. Jacek Kawalec, znany aktor i muzyk, postanowił opuścić budkę suflera po tym, jak jego parodia Disco Polo wywołała burzę. Wszystko zaczęło się od żartobliwego występu, w którym Kawalec zasugerował, że Zenon Martyniuk śpiewa z playbacku. Lider budki suflera, Tomasz Zeliszewski, szybko odciął się od swojego wokalisty, a Martyniuk zapowiedział kroki prawne. Kawalec nie pozostał dłużny, podkreślając, że jego występ to tylko niewinna parodia, a decyzja o odejściu z zespołu była wyłącznie jego. Cóż, w świecie muzyki nie brakuje dramatów.
2: Grateful Dead, ikona psychodelicznego rocka, nie tylko zmieniła muzykę, ale i sposób, w jaki ją słyszymy. Ich słynna ściana dźwięku, technologiczny majstersztyk, niemal doprowadziła zespół do bankructwa. Wyobraźcie sobie 75 ton sprzętu, który musiał być przewożony na koncerty, a wszystko po to, by fani mogli usłyszeć każdy dźwięk w krystalicznej jakości. Choć finansowo to była katastrofa, dziedzictwo tej ściany wciąż odbija się echem w dzisiejszych systemach nagłośnieniowych. Cezary Żak, znany wszystkim jako korpulentny Karol Krawczyk z Miodowych Lat, dziś świętuje swoje 65. urodziny i zaskakuje formą, której mógłby pozazdrościć niejeden młodszy kolega. Aktor, który kiedyś marzył o romanistyce, a skończył na scenie, nie zwalnia tempa i wciąż podbija serca widzów, zarówno jako aktor, jak i reżyser. Jego metamorfoza, z pełniejszej sylwetki do nowego, smuklejszego wizerunku, jest szeroko komentowana, a on sam nie boi się nowych wyzwań, jak choćby dubbingowanie Kingpina w Daredevil – Odrodzenie. A wszystko to z dala od Fleszy, u boku żony Katarzyny, z którą tworzy jeden z najtrwalszych związków w polskim showbiznesie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: The Clash, zespół, który postanowił, że pieniądze to nie wszystko, a może nawet nic. W 1980 roku wydali potrójny album Sandinista w cenie jednej płyty, co było jak rzucenie rękawicy gigantowi CBS Records. Joe Strummer i spółka zrezygnowali z tantiem, by fani nie musieli zaciągać kredytów na ich muzykę. Efekt? Finansowa katastrofa i rozpad zespołu, ale za to jak pięknie brzmiący upadek. Kto by pomyślał, że amerykański punk rock lat 90. ma korzenie w polskiej sztuce? Teledysk do hitu The Offspring, The Kids Aren't All Right czerpie inspirację z oscarowej animacji Tango Zbigniewa Rybczyńskiego. Reżyser Jarif Gaber przeniósł wizję klaustrofobicznego pokoju z Łodzi do kalifornijskiego przedmieścia, tworząc dzieło, które do dziś analizowane jest w szkołach filmowych. A sam Rybczyński podczas odbierania Oscara w 1983 roku wdał się w bójkę z ochroną, co idealnie wpisuje się w buntowniczy duch punk rocka.
2: W 1997 roku U2 postanowiło zagrać na nosie popkulturze, ruszając w trasę Popmart, pełną gigantycznych rekwizytów i ironii. Najbardziej pamiętnym elementem była lustrzana cytryna, która miała być spektakularnym finałem koncertów. Niestety, w Oslo, zamiast triumfalnego wyjścia, muzycy utknęli w jej wnętrzu, co zamieniło ich ambitny show w niezamierzoną komedię. Ta awaria stała się symbolem, jak łatwo przerost formy może przyćmić treść, a wielkie plany mogą skończyć się w cytrynie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Toruniu odczujemy temperaturę 13 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Katowic będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 16 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Była wiceprezydent Warszawy, Aldona Machnowska-Góra, ujawniła, że jej rezygnacja z urzędu na początku lipca była wynikiem presji ze strony prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Powodem dymisji była afera wokół Szpitala Południowego, w której Machnowska-Góra zasiadała w Radzie Nadzorczej. Tymczasem w Warszawie trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Trzaskowskiego z funkcji prezydenta miasta.
2: W jednym z warszawskich żłobków na Targówku doszło do poważnego incydentu. Dziewczynka doznała obrażeń głowy i trafiła do szpitala. Prokuratura postawiła 35-letniej opiekunce zarzuty nieumyślnego narażenia dziecka na niebezpieczeństwo oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Kobieta nie przyznaje się do winy, a na czas postępowania pozostaje pod policyjnym dozorem. Warszawski Młotek, czyli blok przy ulicy Smolnej 8, to ikona architektury PRL-u. Wybudowany w 1976 roku, początkowo miał być hotelem, ale z powodu kryzysu mieszkaniowego stał się luksusowym blokiem mieszkalnym. Budynek wyróżnia się nietypowym wyglądem i prestiżową lokalizacją, a od 2016 roku jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Na jego szczycie znajduje się dwukondygnacyjna kawiarnia i restauracja, co dodaje mu wyjątkowego charakteru. W Raszynie pod Warszawą policja przechwyciła przesyłkę z Hiszpanii zawierającą ponad 52 kg narkotyków. Zatrzymano 58-letniego Dariusza M., który usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Czarnorynkowa wartość towaru to blisko 2 miliony złotych. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze badają, kto jeszcze mógł być zaangażowany w ten proceder.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Porywisty wiatr w Warszawie spowodował poważne utrudnienia. Strażacy od rana interweniowali już ponad 250 razy z powodu połamanych drzew i konarów. Zamknięto warszawskie zoo oraz parki w Łazienkach Królewskich i Wilanowie. Na Mokotowie drzewo przewróciło się na blok, a na Targówku zablokowało przejazd. W Alejach Jerozolimskich zablokowany jest wjazd do tunelu.
1: W czwartek ponad 700 funkcjonariuszy przeprowadziło szeroko zakrojoną akcję, kontrolując ponad 800 lokalizacji w całym kraju. Zatrzymano 78 osób poszukiwanych przez sądy i prokuratury, w tym obywateli Polski i cudzoziemców. Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. obywatel Azerbejdżanu i czterej Ukraińcy. Mundurowi odnaleźli także 4 osoby zgłoszone jako zaginione. Małgorzata Zegarek z Krakowa ponownie staje przed sądem za łamanie uchwały antysmogowej. 68-letnia emerytka używa kominka do ogrzewania domu, ponieważ nie stać jej na nowoczesne źródła ciepła. Mimo wcześniejszego uniewinnienia, Straż Miejska nałożyła na nią kolejny mandat. Proces będzie kontynuowany w grudniu, a sąd zapozna się z kosztami instalacji pompy ciepła. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi burzami i ulewami, które mogą wystąpić w 15 województwach w ten weekend. Szczególnie niebezpieczne warunki prognozowane są dla Warszawy, gdzie nocne burze mogą przynieść opady do 35 mm i wiatr w porywach do 100 km na godzinę. W sobotę intensywne opady spodziewane są na północnym wschodzie, a w niedzielę burze mogą wystąpić na Pomorzu i w centralnej Polsce. Eksperci zalecają ostrożność i zabezpieczenie mienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie rozpoczął drugą turę rekrutacji na wybrane kierunki studiów. To szansa dla tych, którzy nie dostali się w pierwszej turze lub dopiero teraz zdecydowali się na studia. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie potrwa do 13 września, a na niektóre kierunki drugiego stopnia do 1 lub 3 września. Szczegóły dotyczące dostępnych kierunków można znaleźć na stronie uczelni.
1: W nocy z piątku na sobotę wybuchł pożar na targowisku przy ulicy Mickiewicza w Katowicach. Ogień zniszczył 15 stoisk, a 2 kolejne zostały uszkodzone. Na szczęście nie ma informacji o ofiarach. Strażacy szybko opanowali sytuację, a przyczyny pożaru są badane przez śledczych. W Suwałkach doszło do nietypowego incydentu w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Kursantka, która nie zdała egzaminu na prawo jazdy, próbowała odjechać samochodem, mimo braku uprawnień. Została powstrzymana przez pracownika ośrodka i ukarana mandatem w wysokości 1500 zł oraz zakazem prowadzenia pojazdów na 6 miesięcy. Jej znajomy, który udostępnił jej auto, otrzymał mandat w wysokości 1000 zł.
2: W gminie Jedwabne, w województwie podlaskim ponownie zauważono zwierzę przypominające pumę, tym razem w okolicach wsi Pawełki. Samorząd ostrzega mieszkańców, by unikali pobliskich lasów i zachowali szczególną ostrożność. Zwierzę może pokonywać około 20 km dziennie, dlatego apeluje się o nieorganizowanie poszukiwań ani prób śledzenia drapieżnika. W razie spotkania z pumą należy zachować spokój, wycofać się i powiadomić odpowiednie służby.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na posesji w podlaskich Boćkach doszło do zatrzymania Jolanty U., partnerki Eugeniusza S., który przejechał swojego 4-letniego syna. Kobieta doszło do

0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
1: Reklama.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa pod wodzą trenera Marka Papszuna udanie rozpoczęła sezon, prowadząc w Ekstraklasie. Były kapitan Iwica Wrdoliak podkreśla, że kluczem do sukcesu jest jedność zespołu i poprawa defensywy. W ostatnim meczu Legia rozbiła Radomiaka 5-0, a teraz czeka ją wyjazdowe starcie z Piastem Gliwice. Wrdoliak zaznacza, że choć start jest obiecujący, to do mistrzostwa jeszcze daleka droga. Paweł Sokolnicki, doświadczony sędzia, nie znalazł się w obsadzie arbitrów na 5. kolejkę Ekstraklasy. Decyzja zapadła po ujawnieniu jego krytycznego listu dotyczącego środowiska sędziowskiego. Sokolnicki opisał w nim problemy w centrum VAR i skrytykował system szkolenia sędziów. PZPN uznał zarzuty za subiektywne, a decyzja o odsunięciu Sokolnickiego wywołuje pytania o reakcję związku na krytykę. Rapów Częstochowa zremisował z Hajdukiem Split 2-2 w pierwszym meczu ostatniej rundy eliminacji do Ligi Konferencji UEFA. Bohaterem spotkania był Lamine Diaby Fadiga, który w 95. minucie strzelił gola na wagę remisu. Po emocjonującym meczu kibice Hajduka obrzucili piłkarzy Rakowa kubkami z piwem. Rewanż odbędzie się w przyszły czwartek w Częstochowie.
0: FC Thun, mistrz Szwajcarii z ubiegłego sezonu, zmierzy się z Lechem Poznań w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. Zespół, który wcześniej zachwycał solidną defensywą, teraz ma problemy w obronie, tracąc wiele goli. Były reprezentant Polski, Ryszard Komornicki, podkreśla jednak, że Thun ma mocną ofensywę i nie można ich lekceważyć. Lech Poznań przystąpi do meczu osłabiony, ale musi podejść do rywala poważnie, bo Thun może się jeszcze obudzić.
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Barcelona planuje przyszłość swojej bramki, przygotowując się na odejście Wojciecha Szczęsnego w 2027 roku. Klub rozpoczął rozmowy w sprawie transferu Dominika Livakovicia z Fenerbahce. W tym sezonie Joan Garcia będzie pierwszym bramkarzem, a Szczęsny jego zmiennikiem. Livakovic może dołączyć do Barcelony, ale możliwe jest jego wypożyczenie na cały sezon. Katarzyna Wasik zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w Paryżu na 50 metrów stylem dowolnym, bijąc przy tym rekord Polski. W finale pokonała legendarną Sara Siostroem, co było dla niej ogromnym sukcesem. Wasik, reprezentująca Wojsko Polskie, podkreśliła, że zwycięstwo w Dniu Święta Wojska Polskiego było dla niej szczególnie wzruszające. Teraz marzy o występie na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.
0: Dziś wieczorem Iga Świątek zmierzy się z Jessiką Pegulą w półfinale turnieju WTA w Cincinnati. To już 13 pojedynek tych tenisistek, a dotychczasowy bilans to 7-5 dla Polki. Ostatnie spotkanie na kortach twardych zakończyło się zwycięstwem Świątek. Mecz rozpocznie się o 21:00 czasu polskiego.
1: Anastazja Kuś, złota medalistka Mistrzostw Świata do lat 20 w biegu na 400 metrów, ujawniła, że jej pierwszą sportową pasją był tenis. W programie Ognisko Ustana przyznała, że Iga Świątek jest dla niej wielką inspiracją. Młoda sprinterka marzy o spotkaniu z polską tenisistką, widząc wiele podobieństw między nimi. Anastazja Kuś to obecnie jedna z największych nadziei polskiego sportu.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Anna Lewandowska przed przeprowadzką do Chicago postanowiła naładować baterie w Kolumbii. Jej zdjęcia w skąpym bikini wzbudziły duże emocje wśród fanów. Lewandowska przyznała, że odczuwa lęk przed nadchodzącą zmianą. Mimo to znalazła czas na chwilę relaksu przed wyjazdem. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Egiptu, Hossam Hassan, znalazł się w centrum skandalu po tym, jak jego dwie żony spotkały się w luksusowym kurorcie i doszło między nimi do bójki. W wyniku stresu trener stracił przytomność i trafił do szpitala. Po wyjściu z placówki medycznej zdecydował się na rozwód z jedną z żon, aby zakończyć rodzinne konflikty. Jakub Szymański zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham, przełamując wcześniejsze trudności w sezonie letnim. Teraz planuje start w memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, gdzie zmierzy się z czołowymi zawodnikami świata. Szymański podkreśla, że to dopiero początek jego medalowej drogi i liczy na kolejne sukcesy. W planach ma również udział w World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie. Derby Krakowa pomiędzy Krakowią a Wieczystą Kraków rozpoczęły 5. kolejkę Ekstraklasy. Mecz miał szczególny wymiar, ponieważ odbywał się po śmierci Jana Frycza, znanego aktora i kibica Krakowi. Przed rozpoczęciem spotkania uczczono jego pamięć minutą ciszy. Niestety, chwilę później mecz został przerwany z powodu rac odpalonych przez kibiców.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Bryson DeChambeau, jeden z czołowych golfistów świata, jest w centrum uwagi po tym, jak zauważono go z influencerką Mikaelą Demeter. Magazyn US Weekly potwierdził plotki o ich związku, powołując się na anonimowe źródła. Mikaela, znana jako najseksowniejsza hokeistka, zdobyła ogromną popularność w mediach społecznościowych. Oboje nie skomentowali jeszcze tych doniesień.
1: Wasyl Czubczyj, czołowy siatkarz reprezentacji Ukrainy, zapowiedział zakończenie kariery w Polsce po obecnym sezonie Plus Ligi. Decyzję tę podjął z powodu narastającej wrogości, z jaką spotykają się Ukraińcy w Polsce. Czubczyj opowiedział o incydentach, takich jak niszczenie mienia i wulgarne napisy, które wpłynęły na jego decyzję. Zawodnik planuje kontynuować karierę w kraju, który zapewni mu lepsze warunki do życia i gry.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 15 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Bydgoszczy prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 17 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają na ekrany po wakacyjnej przerwie z odcinkiem 3393, który zostanie wyemitowany 8 września o 25 w TVP2. W tym odcinku Krystyna Szymańska przejdzie spektakularną metamorfozę, która zaskoczy wszystkich mieszkańców Brzezin. Na imprezie ostatkowej w remizie Mariusz zwróci na nią uwagę, co nie umknie narzeczonej Kasi. Choć Kasia nie widzi w Szymańskiej rywalki, to sytuacja może się skomplikować. Krystyna po trudnych przeżyciach z mężem zaczyna nowe życie i pokazuje się z zupełnie innej strony. Czy jej relacja z Mariuszem wpłynie na związek Kasi? Odpowiedzi przyniesie nowy sezon Barw Szczęścia. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1012 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 25 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Sinan, zaślepiony zazdrością, błędnie interpretuje gest Ainur wobec Kiwanca i proponuje Ezgi związek na próbę. Ezgi i jej matka, Isil, są zachwycone tą ofertą, choć Ainur, nieświadoma sytuacji, planuje załagodzić wcześniejsze spory z Sinanem. Tymczasem fabuła serialu Dziedzictwo wciąż zaskakuje widzów, opowiadając o miłości, rodzinnych zawirowaniach i walce o przetrwanie. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Ceyhan, Syla Turkolu, Nanuka Stambolishvili i Nick Chelilai. Serial dostępny jest również na platformie TVP VOD. Panna Młoda w 179 odcinku zaskoczy widzów tajemniczym zniknięciem Sili. Po nocy spędzonej w szpitalu dziewczyna ucieka, pozostawiając wszystkich w niepewności. Cichan, który potrącił ją autem, nie może przestać myśleć o jej losie. Engin, który czuwał przy jej łóżku, budzi się i odkrywa, że Sila zniknęła bez śladu. Zmartwiony, przeszukuje szpital, ale nikt jej nie widział. Sila, ukrywając się za budynkiem, obserwuje Cichana i Engina, nie wiedząc, co dalej robić. Jej twarz wyraża mieszankę smutku i wdzięczności, a jedyną rzeczą, która daje jej poczucie bezpieczeństwa, jest torebka, którą ściska w dłoniach. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia o 17:20 w TVP2. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski, dręczony wyrzutami sumienia, wraca do Marysi po kolejnej zdradzie. Mimo że jego żona nie jest świadoma jego niewierności, zaczyna się o niego martwić z powodu jego chłodnego zachowania. Artur, mistrz w ukrywaniu prawdy, zrzuca winę na kryzys wieku średniego, co Marysia łyka jak pelikan. Nawet gdy Joanna, jego kochanka, pojawia się w przychodni, Marysia nie podejrzewa niczego. Artur, by uwiarygodnić swoje kłamstwa, zgadza się na wspólny spacer, ale ostatecznie wybiera spotkanie z kochanką. Rogowski posuwa się do kolejnych kłamstw, obiecując terapię, by uspokoić żonę.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Serial Akacjowa 38 w nadchodzącym tygodniu dostarczy widzom mnóstwo emocji. W poniedziałek, 24 sierpnia, Antonito całkowicie poświęca się promocji swojego wynalazku, co niepokoi jego ojca. W środę, 26 sierpnia, Blanka powstrzymuje Diego przed zabiciem Samuela, a Ariera oświadcza się Carmen. Czwartek, 27 sierpnia, przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Riera zostaje zabity podczas próby wykradzenia Moisesa ze szpitala. W piątek, 28 sierpnia, mieszkańcy Akacjowej 38 są świadkami rozpaczy Carmen po znalezieniu ciała Riery. Antonito otrzymuje ofertę fortuny za swój wynalazek, ale plany są już w rękach złodziei. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 950 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września, Samuel niszczy list, którym Diego ujawnia podłości swojego brata. Antonito musi pożegnać się z marzeniami o sprzedaży wynalazku, gdyż Anglicy opatentowali już wycieraczki samochodowe. Samuel i Lucia przygotowują się do otwarcia galerii Alday, a dziewczyna skrycie się w nim podkochuje. Tymczasem Antonito wraca z Cabrahigo bez Lolity, ponieważ stan jego ciotki się pogorszył. Serial opowiada także o dramatycznej historii Carmen, która po dramatycznym incydencie z mężem ucieka z domu, by zacząć nowe życie. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel.
0: Barwy Szczęścia powracają na ekrany już 7 września. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek. Widzowie będą śledzić, czy Celina i Łukasz staną na ślubnym kobiercu, mimo że zwiastun nie zdradza szczegółów ceremonii. Do obsady dołączy Gamu Fol jako kurier Michał, który wniesie nowe wątki do życia Natalii. Z kolei Celina stanie przed trudnym zadaniem skompromitowania Karoliny, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. W jesiennym sezonie odrodzi się także młodzieńcza miłość Grażyny i Tomka, którzy ponownie odnajdą do siebie drogę. Serial zapowiada się na pełen wzruszeń i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: 4275 odcinku serialu Na Wspólnej prawda o porwaniu Basi wstrząśnie widzami. Basia rozpozna swojego oprawcę, a na jego trop jako pierwsza wpadnie nowa żona Andrzeja, Viola. To ona dotrze do kryjówki i uwolni Basię. Ale sytuacja szybko stanie się dramatyczna. Andrzej, zrozpaczony i świadomy konsekwencji swoich czynów, podejmie próbę samobójczą. Na szczęście Basia i Viola w ostatniej chwili zdołają go powstrzymać. Odcinek pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Emisja już wkrótce. Nie przegapcie!
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Poznania wyniesie 14 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Gdańska termometry ukażą 16 stopni i małe zachmurzenie. W nocy dzisiaj w Poznaniu jakość powietrza będzie dobra, a dla Gdańska umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Stanach Zjednoczonych wybuchła burza po publikacji listów Natalie Harp, asystentki Donalda Trumpa, przez portal Daily Beast. Listy pełne są uwielbienia i osobistych wyznań, co wzbudziło spekulacje na temat relacji między Harp a byłym prezydentem. Biały Dom stanowczo zaprzecza plotkom, podkreślając profesjonalizm Harp i krytykując senatora Johna Ossoffa za jego komentarze. Ethel Cutterham z hrabstwa Surrey obchodziła wczoraj swoje 117 urodziny, będąc najstarszą żyjącą osobą na świecie. Urodzona w 1909 roku, Ethel przeżyła wiele historycznych wydarzeń, w tym pandemię COVID-19. Przez lata mieszkała w różnych częściach świata, a jeszcze jako 97-latka prowadziła samochód. Od kwietnia zeszłego roku jest uznawana za najstarszą osobę na świecie. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło rozczarowanie decyzją izraelskich władz wojskowych o umorzeniu postępowania w sprawie ataku na konwój humanitarny w Strefie Gazy, w którym zginął polski wolontariusz Damian Sobul. W reakcji na tę decyzję do Ministerstwa Spraw Zagranicznych został wezwany ambasador Izraela. Polska domaga się przekazania materiałów niezbędnych do własnego śledztwa, które prowadzi prokuratura okręgowa w Przemyślu. Resort podkreśla, że sprawa nie może zakończyć się bez pełnego wyjaśnienia okoliczności tragedii. Dwaj rybacy z Meksyku przetrwali 5 dni na Pacyfiku po zatonięciu ich łodzi. Uratowała ich przenośna lodówka, która stała się prowizoryczną szalupą. Mężczyźni zostali odnalezieni 240 km od wybrzeża Chiapas, poważnie odwodnieni, ale przytomni. Meksykańska marynarka prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn zatonięcia łodzi.
3: Boże Narodzenie 2026 zapowiada się jako jedno z najdłuższych w historii. Dzięki wolnej Wigilii i korzystnemu układowi kalendarza Polacy mogą liczyć na 5 dni wolnego, bez konieczności brania urlopu. Dodatkowo, sprytnie planując, można wydłużyć przerwę świąteczną do 14 dni, wykorzystując tylko 5 dni urlopu. To doskonała okazja na rodzinny relaks lub świąteczny wyjazd.
2: W Olsztynie policjanci uratowali starszego mężczyznę, który zadzwonił na numer alarmowy, informując o problemach z oddychaniem. Funkcjonariusze szybko ustalili jego nową lokalizację dzięki kontaktowi z rodziną. Po dotarciu na miejsce weszli do domu przez okno balkonowe i udzielili seniorowi pomocy, czekając na przyjazd karetki. Dzięki ich sprawnym działaniom mężczyzna otrzymał niezbędne wsparcie na czas. Coraz więcej osób wybiera domowe sposoby na odświeżenie powietrza w mieszkaniu. Wystarczy kilka naturalnych składników, jak olejki eteryczne i ryż, by stworzyć przyjemny aromat. Taki zapach nie tylko relaksuje, ale też odstrasza owady. To prosty i tani sposób na poprawę atmosfery w domu. Policjanci z Sandomierza zatrzymali 62-letniego mężczyznę z powiatu skarżyskiego, podejrzanego o oszustwa metodą na legendę. Mężczyzna przyjmował pieniądze od starszych osób, które uwierzyły w zmyślone historie o problemach zdrowotnych bliskich. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Dzięki czujności mieszkańców i szybkiej reakcji policji udaremniono próby wyłudzenia łącznie 670 tysięcy złotych. Jesień 2026 zapowiada się wyjątkowo ciepło i słonecznie. Synoptycy przewidują, że wrzesień i październik będą cieplejsze niż zwykle, z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni Celsjusza. To oznacza, że możemy spodziewać się złotej polskiej jesieni. Choć grzybiarze mogą być zawiedzeni z powodu mniejszej liczby opadów. Prawdziwe ochłodzenie nadejdzie dopiero w listopadzie.
3: W Bydgoszczy zatrzymano 36-letniego mężczyznę, podejrzanego o rozbój na 76-letniej kobiecie. Do ataku doszło 12 sierpnia przed sklepem na osiedlu Wyżyny. Napastnik zerwał seniorce biżuterię i uciekł, ale dzięki nagraniu z monitoringu szybko go zidentyfikowano. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a za przestępstwo grozi mu do 15 lat więzienia.
2: Białe skarpetki często szarzeją i trudno je dobrać. Istnieje jednak prosty, domowy sposób na przywrócenie im bieli. Wystarczy wetrzeć szare mydło w zabrudzone miejsca, odczekać 15 minut i wyprać w pralce. Alternatywnie można namoczyć skarpetki w roztworze sody oczyszczonej, co również skutecznie usuwa plamy. Zmywarka w domu to wygoda, ale wymaga regularnego czyszczenia. Prosty sposób na pozbycie się nieprzyjemnego zapachu to użycie kwasku cytrynowego. Wystarczy umieścić go w filtrze, dodać ciepłą wodę i po reakcji dokładnie przepłukać urządzenie. Dzięki temu zmywarka będzie działać sprawniej i pachnieć świeżo. Anna Grodzka, pierwsza transpłciowa posłanka w Polsce, po latach wycofania z polityki opowiedziała o swoich planach na przyszłość. W wywiadzie dla magazynu Replika zdradziła, jak ma wyglądać jej pogrzeb. Grodzka chce, by ceremonia była świecka, nad wodą z ogniskiem i muzyką, którą kochała. Była posłanka planuje kremację, ale jeszcze nie zdecydowała, co stanie się z jej prochami. Bierne prawo wyborcze do Sejmu w Polsce przysługuje osobom, które ukończyły 21 lat. Najmłodszym posłem w historii III Rzeczypospolitej Polskiej był Łukasz Tusk, który w 2007 roku zdobył mandat, mając zaledwie 22 lata. Podobnie Jan Paweł Ziobro, również w wieku 22 lat, został posłem w 2011 roku. Obaj zapisali się w historii polskiego parlamentaryzmu jako najmłodsi posłowie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Szczecinie odczujemy temperaturę 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Krakowa będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 18 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Krakowie jest określany jako dobry.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Popek, wieczna młodość w polskim showbiznesie, znowu zaskakuje. Mimo 58 lat na karku, wygląda, jakby czas się jej nie imał, a jej nogi wciąż robią furorę w sieci. Po licznych przygodach z różnymi stacjami telewizyjnymi, teraz bryluje w Polsce 24, ale jedno pozostaje niezmienne. Jej figura, która zdaje się być odporna na upływ czasu. Fani na Instagramie nie mogą przestać się zachwycać, a Anna z uśmiechem pokazuje, że wiek to tylko liczba.
2: Barbara Bursztynowicz, znana z roli Elżbiety Chojnickiej w serialu Klan, przeżyła niecodzienny spacer. Aktorka potknęła się i rozcięła łuk brwiowy, a krew tryskała na chodnie. Jednak to nie dramatyczny upadek, a znieczulica przechodniów była największym szokiem. Nikt nie zatrzymał się, by pomóc, a pobliski gabinet stomatologiczny odmówił nawet kawałka lodu. Na szczęście znalazł się lekarz, który zszył ranę za darmo. Ale pytanie pozostaje, gdzie podziała się nasza ludzka empatia? Jakub Rzeźniczak, były piłkarz znany z boisk i skandali, teraz zaskakuje jako uczestnik reality show Nasi w mundurach. Choć jego przeszłość pełna jest kontrowersji, teraz prezentuje się jako wzorowy mąż i ojciec. Przy swojej wojskowej pryczy trzyma zdjęcia żony, córki i psa, co ma poruszyć nawet największych twardzieli. Czy to nowy rozdział w jego życiu, czy tylko kolejny epizod w medialnym spektaklu? Joanna Jarmołowicz, znana z seriali i filmów, znowu na językach. Tym razem aktorka ogłosiła, że znalazła szczęście u boku kobiety. To wywołało niemałe zamieszanie. Po burzliwych związkach z braćmi Królikowskimi, Joanna postanowiła nie kryć swojego nowego uczucia. Na hejterów odpowiedziała z humorem, przypominając, że w internecie nikt nie jest anonimowy. Całuski dla wszystkich.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Madonna znowu na szczycie. Królowa popu zgarnęła aż 11 nominacji do tegorocznych Video Music Awards. Czyżby reszta artystów miała już pakować walizki i wracać do domu? Gala odbędzie się 27 września w Los Angeles, a MTV, jak co roku, rozdaje swoje kultowe statuetki Moon Person. Ciekawe, czy Madonna zdominuje scenę, czy może ktoś inny zaskoczy nas w tym roku. Marina Łuczenko-Szczęsna, żona Wojciecha Szczęsnego, postanowiła zaszaleć na Ibizie, pokazując się w malutkim bikini i kapeluszu za kilka tysięcy złotych. Choć wakacje się kończą, Marina nie traci czasu i jednego dnia zdążyła podbić serca fanów, a jej zdjęcia z turkusowym morzem w tle szybko obiegły internet. Wygląda na to, że luksusowe dodatki to must have każdej plażowiczki, a kapelusz od Celine to prawdziwy hit sezonu. Ciekawe, czy to bikini, czy może jednak kapelusz skradł show. Piotr Rubik, znany kompozytor, właśnie odebrał nową, czerwoną Teslę, ale to jego żona Agata kradnie show, zachwycając się funkcją full self-driving. Samochód, który jeździ sam, to prawdziwy hit, choć wciąż wymaga czujnego oka kierowcy. Agata nie kryje zdumienia, jak bardzo Tesla potrafi być uprzejma na drodze, choć kamerka pilnuje, czy kierowca nie zasypia z wrażenia. Niestety, w Polsce na takie cuda musimy jeszcze poczekać.
2: TVN znów zaskakuje, wskrzeszając królową przetrwania, mimo poprzednich skarg. Pierwszą gwiazdą nowego sezonu została Ksenia NGO, przyszła synowa Justyny Styczkowskiej. Ta białoruska kosmetolożka i influencerka, która przyjechała do Polski jako nastolatka, teraz rzuca się na głęboką wodę w dżungli. Ciekawe, czy przetrwa nie tylko w show, ale i w rodzinie Myszkowskich, gdzie już planowane jest zaskakujące wesele.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Rok po nagłej śmierci Stanisława Sojki. Jego słowa, człowiek zawsze może się naprawić. Brzmią mocniej niż kiedykolwiek. Artysta, który miał wystąpić na Top of the Top Sopot Festival, nie zdążył wyjść na scenę, pozostawiając po sobie niedokończony duet i niedokończony list. Sojka, znany z hitu Tolerancja, nie tylko śpiewał o dialogu, ale i próbował naprawiać swoje życiowe błędy, co stało się jego życiowym credo. Jego muzyka i przesłanie wciąż inspirują, a kolejne pokolenia śpiewają jego piosenki, pamiętając, że sztuka ma podnosić na duchu.
2: Już we wrześniu rusza kolejna edycja Tańca z Gwiazdami, a gwiazdy pocą się na treningach, jakby od tego zależało ich życie. Joanna Jędrzejczyk w leginsach i na obcasach, Mandaryna bez makijażu, a Iza Kuna w sukience. To dopiero widowisko. Na parkiecie zobaczymy 12 par, w tym Krzysztofa Kwiatkowskiego z Sarą Janicką i Mandarynę z Krystianem Rzymkiewiczem. Ciekawe, kto z nich zatańczy tak, że jurorzy padną z wrażenia. Eurowizja 2027 w Burgas szykuje się na prawdziwą rewolucję. Koniec z głosowaniem SMS-owym. Teraz każdy będzie musiał podzielić swoje głosy na co najmniej 3 kraje, korzystając z aplikacji. Czyżby koniec z narodowymi sympatiami i politycznymi układami? Europejska Unia Nadawców ma nadzieję, że nowy system zmusi fanów do docenienia różnorodności występów. Ciekawe, czy to faktycznie zmieni oblicze konkursu, czy tylko doda kolejny poziom skomplikowania dla widzów. Melissa Etheridge, królowa rocka lat 90., zdobyła Grammy i platynowe płyty, śpiewając z brutalną szczerością, której reszta sceny się bała. Jednak za kulisami jej życie nie było tak kolorowe. Im głośniej krzyczał tłum, tym bardziej dotkliwa była cisza po koncercie. Etheridge, która odważnie przyznała się do swojej orientacji, stała się ikoną, ale cena za tę autentyczność była wysoka. Nawet walka z rakiem nie złamała jej ducha. Na scenie, łysa po chemioterapii, pokazała, że prawdziwa siła tkwi w kruchości. Cytując...
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1017 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 17 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W Szpitalu Bielańskim dawcy krwi muszą teraz płacić za parking, co wywołało falę krytyki. Każda rozpoczęta godzina postoju kosztuje 8 zł, co dla wielu jest zbyt dużym obciążeniem. Dawniej dawcy mogli parkować za darmo, ale zmiany w regulaminie to uniemożliwiły. Szpital i miasto nie udzielają jasnych wyjaśnień w tej sprawie.
1: W Raszynie pod Warszawą policja przejęła ponad 52 kg narkotyków, w tym marihuanę i kokainę, ukrytych w przesyłce z Hiszpanii. Wartość przejętego towaru na czarnym rynku szacuje się na prawie 2 miliony złotych. 58-letni Dariusz M. został aresztowany i grozi mu do 10 lat więzienia. Śledztwo w sprawie międzynarodowej siatki przemytniczej wciąż trwa. Ekstremalne podmuchy wiatru powodują chaos na ulicach Warszawy. Straż pożarna interweniowała już ponad 250 razy, głównie z powodu połamanych drzew. Zamknięto warszawskie zoo oraz parki w Łazienkach i Wilanowie dla bezpieczeństwa odwiedzających. Utrudnienia w ruchu drogowym występują w wielu miejscach, w tym w Alejach Jerozolimskich. Ponad 700 policjantów wzięło udział w czwartkowej akcji poszukiwania osób ściganych przez sądy i prokuratury. Funkcjonariusze skontrolowali ponad 800 miejsc w całej Polsce, zatrzymując 78 poszukiwanych, w tym Polaków i obcokrajowców. Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. obywatele Azerbejdżanu i Ukrainy. Policjanci odnaleźli również 4 osoby zaginione.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na warszawskim lotnisku Chopina zatrzymano 27-letnią obywatelkę Bułgarii, podejrzaną o serię kradzieży kieszonkowych. Kobieta planowała ucieczkę do Dubaju, ale została schwytana tuż przed wejściem na pokład samolotu. Sąd zdecydował o jej tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi jej do 5 lat więzienia.
0: Sanach szykuje się do swojego 4. i ostatniego występu na PGE Narodowym, co zamknie pewien rozdział w jej karierze. Stadion wkrótce zmieni nazwę na Orlen Narodowy, co jest efektem zmian sponsorskich. Koncert Sanach 4 września oraz festiwal roztańczony PGE Narodowy. 10 października będą ostatnimi wydarzeniami pod dotychczasowym szyldem. To koniec pewnej ery dla tego warszawskiego obiektu.
1: Policja z warszawskiego Targówka poszukuje 59-letniego Adama Oświecińskiego, który zaginął 28 lipca. Mężczyzna wybrał się na przejażdżkę rowerową i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z rodziną. W dniu zaginięcia miał na sobie granatową koszulkę w białe paski, spodnie khaki i czerwono-czarny plecak marki Nike. Każda informacja może być kluczowa w tej sprawie.
0: W Józefowie trwa spór o los 13 psów i 3 kotów odebranych z tak zwanego Domu Grozy. Burmistrz Marek Banaszek odmówił zatwierdzenia czasowego odebrania zwierząt, mimo dramatycznych warunków, w jakich je znaleziono. Prokuratura i Urząd Miasta mają rozbieżne stanowiska co do wymiany informacji w tej sprawie. Tymczasem właścicielka zwierząt, oskarżona o znęcanie się nad nimi, walczy o ich odzyskanie. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Małgorzata Zegarek, emerytka z Krakowa, ponownie stanęła przed sądem za palenie drewnem w kominku, mimo że sąd już raz ją uniewinnił. Kobieta tłumaczy, że to jej jedyne źródło ciepła, a na pompę ciepła jej nie stać. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej odmówiło przyłączenia jej domu do sieci miejskiej. Kolejna rozprawa zaplanowana jest na 7 grudnia.
0: Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Uczniowie wrócą do szkół 1 września, a zakończenie zajęć zaplanowano na 25 czerwca przyszłego roku. Maturzyści zakończą naukę wcześniej, bo 30 kwietnia. Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 grudnia do końca roku, a ferie zimowe odbędą się w 3 turach, w zależności od województwa.
1: Bydgoszcz po raz kolejny została uznana za najbardziej przyjazne miasto dla kierowców w Polsce w rankingu oponeo.pl i Janosik. Wśród miast powyżej 300 tysięcy mieszkańców Bydgoszcz utrzymała pierwsze miejsce, a tuż za nią znalazł się Lublin. Na 3. pozycji uplasował się Szczecin. Ranking uwzględniał m.in. płynność ruchu, bezpieczeństwo i warunki parkowania. Jagiellonia Białystok jest bliska awansu do Ligi Europy po wygranej 4-0 z Iberią Tbilisi. Na Czorten Arenie błyszczał Jeremy Agbonifo, który zdobył jedną z bramek i zachwycił dynamiczną grą. Eksperci podkreślają, że młody zawodnik ma szansę stać się gwiazdą polskiej ekstraklasy. Rewanżowy mecz zapowiada się spokojnie dla białostockiej drużyny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Podlasiu, w miejscowości Boćki, doszło do zatrzymania Jolanty U., konkubiny Eugeniusza S. Kobieta była poszukiwana do odbycia kary 6,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginął jej syn. Eugeniusz S. może teraz stanąć przed sądem nie tylko za potrącenie 4-letniego synka, ale także za pomoc w ukrywaniu poszukiwanej. Sprawa budzi duże emocje w całym kraju. W gminie Jedwabne w województwie podlaskim ponownie zaobserwowano zwierzę przypominające pumę, tym razem w pobliżu wsi Pawełki. Władze apelują do mieszkańców o unikanie lasów i zachowanie ostrożności. Służby zostały powiadomione, a mieszkańcom przypomina się, by nie podejmowali prób samodzielnego tropienia drapieżnika.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 13 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Prusinowski.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Miliony seniorów mogą liczyć na wyższe podwyżki emerytur w 2027 roku. GUS opublikował nowe dane o wynagrodzeniach, które wskazują na możliwy wskaźnik waloryzacji na poziomie ponad 4%. Dzięki temu emerytury mogą wzrosnąć od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych miesięcznie. Na przykład emerytura w wysokości 2000 złotych brutto wzrosłaby o 87 złotych, a przy 5000 złotych brutto podwyżka wyniosłaby 218 złotych. Waloryzacja obejmie także dodatki do emerytur, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki. Ostateczne kwoty zostaną ustalone na początku 2027 roku, a nowe świadczenia będą obowiązywać od 1 marca.
2: Coraz więcej Polaków decyduje się na zakup ubezpieczeń turystycznych. W 2026 roku liczba osób wybierających polisę od kosztów rezygnacji wzrosła o 43%. Również ubezpieczenia kosztów leczenia cieszą się większym zainteresowaniem, notując wzrost o blisko 14%. Eksperci podkreślają, że przy wyborze polisy warto zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia, szczególnie przy podróżach poza Europę. Ubezpieczenie może pokryć nie tylko koszty leczenia, ale także problemy z bagażem czy opóźnione loty. Eski.pl umożliwia teraz zakup polisy jako osobnego produktu, co jest wygodne dla osób organizujących wakacje samodzielnie.
1: Agata Witoń spędziła 33 dni na plantacji truskawek w Niemczech, pracując 310 godzin bez ani jednego weekendu. Za swoją pracę otrzymała 3633 euro, co po przeliczeniu daje ponad 15 tysięcy złotych. Stawka godzinowa wynosiła niecałe 14 euro, ale po odliczeniu kosztów zakwaterowania i podróży kwota ta znacznie się zmniejszyła. Internauci są podzieleni co do opłacalności takiego wyjazdu. Dla jednych to szybki sposób na zarobek, dla innych zbyt duże obciążenie fizyczne. Samotni rodzice mogą zyskać 10 dodatkowych dni płatnego urlopu rocznie. Taki pomysł trafił do Sejmu i jest już rozpatrywany przez Komisję do Spraw Petycji. Autor petycji podkreśla, że po śmierci drugiego rodzica samotny opiekun musi samodzielnie zajmować się wszystkimi sprawami dziecka, co często uniemożliwia mu prawdziwy odpoczynek. Dodatkowe dni wolne miałyby pomóc w pogodzeniu obowiązków rodzinnych z pracą zawodową. Propozycja dotyczy wszystkich samotnych rodziców, niezależnie od wcześniejszego statusu związku. Na razie to tylko projekt, ale jeśli zyska poparcie, może znacząco zmienić sytuację prawną tych rodzin.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Rafał Brzoska, prezes InPostu, ogłosił sukces w walce z fałszywymi reklamami wykorzystującymi jego wizerunek. Od 4 dni takie reklamy zniknęły z Facebooka. Brzoska rusza z inicjatywą 150%, domagając się, by platformy internetowe ponosiły finansową odpowiedzialność za zyski z oszukańczych reklam. Inicjatywę poparły znane osoby, w tym Doda, która również pozwała Metę. Sprawa trwa od 2024 roku, a w kwietniu tego roku sąd apelacyjny w Warszawie nie przychylił się do argumentacji Mety. Brzoska podkreślił, że pieniądze z odszkodowań powinny trafiać do ofiar oszustw. W rządzie Donalda Tuska pojawiły się poważne oskarżenia o lobbying. Wiceminister Tomasz Lewandowski zarzuca dwóm ministrom, że ich uwagi do nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych są identyczne i mogą pochodzić od zewnętrznych lobbystów. Kontrowersje dotyczą kluczowej zmiany w sprawie kadencyjności zarządów spółdzielni. Propozycje ministrów mogą osłabić reformę, która miała dać mieszkańcom większą kontrolę nad zarządami. Jeśli wejdą w życie, przymusowa kadencyjność stanie się jedynie opcją. Cała sytuacja budzi obawy o wpływ lobbystów na proces legislacyjny. Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje wydłużenie terminu ważności bonów kaucyjnych. Obecnie bony te często tracą ważność już po 30 dniach, co prowadzi do utraty pieniędzy przez konsumentów. Zmiany mają ujednolicić zasady i wydłużyć okres realizacji bonów we wszystkich sklepach. Dodatkowo ministerstwo podkreśla, że klienci mają prawo do zwrotu kaucji w gotówce, a sklepy muszą to respektować. Nowelizacja ustawy obejmie także jednorazowe butelki szklane, co będzie wymagać odpowiedniego okresu przejściowego. Od września rusza podlaski czek turystyczny, który ma zachęcić Polaków do odwiedzania Podlasia poza sezonem wakacyjnym. Na wsparcie turystów przeznaczono około 3,5 miliona złotych, a dopłata do minimum dwóch noclegów wyniesie 300 zł. Czeki będą rozdawane w trzech turach, a pierwsza z nich już 1 września. Program obejmuje 4 województwa wschodniej Polski, a środki pochodzą zarówno z Ministerstwa Sportu i Turystyki, jak i z Samorządu Województwa Podlaskiego. To szansa na ożywienie turystyki w regionie, który w ostatnich latach zmagał się się z trudnościami.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres. Na autostradzie A2 między Warszawą a Łodzią rusza kluczowy etap przebudowy. Inwestycja za 1,5 miliarda złotych obejmie 92 km trasy, a główne roboty rozpoczną się jesienią. Mimo prac, kierowcy będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Strabag już wprowadza czasową organizację ruchu, co oznacza zmiany dla podróżujących. Po zakończeniu prac autostrada ma lepiej odpowiadać na potrzeby rosnącego ruchu, który sięga nawet setek tysięcy pojazdów dziennie. To część większej modernizacji polskich autostrad, obejmującej także A4 i A1. Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie i temperatura 17 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Ekspres.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają na ekrany po wakacyjnej przerwie z odcinkiem 3393, który zostanie wyemitowany 8 września o 25 w TVP2. W tym odcinku Krystyna Szymańska przejdzie spektakularną metamorfozę, która zaskoczy wszystkich mieszkańców Brzezin. Na imprezie ostatkowej w remizie Mariusz zwróci na nią uwagę, co nie umknie narzeczonej Kasi. Choć Kasia nie widzi w Szymańskiej rywalki, to sytuacja może się skomplikować. Krystyna, po trudnych przeżyciach z mężem, zaczyna nowe życie i pokazuje się z zupełnie innej strony. Czy jej relacja z Mariuszem wpłynie na związek Kasi? Odpowiedzi przyniesie nowy sezon Barw Szczęścia. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1012 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 25 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Sinan, zaślepiony zazdrością, błędnie interpretuje gest Ainur wobec Kiwanca i proponuje Ezgi związek na próbę. Ezgi i jej matka, Isil, są zachwycone tą ofertą, choć Ainur, nieświadoma sytuacji, planuje załagodzić wcześniejsze spory z Sinanem. Tymczasem fabuła serialu Dziedzictwo wciąż zaskakuje widzów, opowiadając o miłości, rodzinnych zawirowaniach i walce o przetrwanie. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Seyhan, Syla Turkolu, Nanuka Stambolishvili i Nick Chelilai. Serial dostępny jest również na platformie TVP VOD. Panna Młoda w 179 odcinku zaskoczy widzów tajemniczym zniknięciem Sili. Po nocy spędzonej w szpitalu dziewczyna ucieka, pozostawiając wszystkich w niepewności. Cichan, który potrącił ją autem, nie może przestać myśleć o jej losie. Engin, który czuwał przy jej łóżku, budzi się i odkrywa, że Sila zniknęła bez śladu. Zmartwiony, przeszukuje szpital, ale nikt jej nie widział. Sila, ukrywając się za budynkiem, obserwuje Cichana i Engina, nie wiedząc, co dalej robić. Jej twarz wyraża mieszankę smutku i wdzięczności, a jedyną rzeczą, która daje jej poczucie bezpieczeństwa, jest torebka, którą ściska w dłoniach. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia o 17:20 w TVP2. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski, dręczony wyrzutami sumienia, wraca do Marysi po kolejnej zdradzie. Mimo że jego żona nie jest świadoma jego niewierności, zaczyna się o niego martwić z powodu jego chłodnego zachowania. Artur, mistrz w ukrywaniu prawdy, zrzuca winę na kryzys wieku średniego, co Marysia łyka jak pelikan. Nawet gdy Joanna, jego kochanka, pojawia się w przychodni, Marysia nie podejrzewa niczego. Artur, by uwiarygodnić swoje kłamstwa, zgadza się na wspólny spacer, ale ostatecznie wybiera spotkanie z kochanką. Rogowski posuwa się do kolejnych kłamstw, obiecując terapię, by uspokoić żonę.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Serial Akacjowa 38 w nadchodzącym tygodniu dostarczy widzom mnóstwo emocji. W poniedziałek, 24 sierpnia, Antonito całkowicie poświęca się promocji swojego wynalazku, co niepokoi jego ojca. W środę, 26 sierpnia, Blanka powstrzymuje Diego przed zabiciem Samuela, a Ariera oświadcza się Carmen. Czwartek, 27 sierpnia, przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Riera zostaje zabity podczas próby wykradzenia Moisesa ze szpitala. W piątek, 28 sierpnia, mieszkańcy Akacjowej 38 są świadkami rozpaczy Carmen po znalezieniu ciała Riery. Antonito otrzymuje ofertę fortuny za swój wynalazek, ale plany są już w rękach złodziei. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 950 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września, Samuel niszczy list, którym Diego ujawnia podłości swojego brata. Antonito musi pożegnać się z marzeniami o sprzedaży wynalazku, gdyż Anglicy opatentowali już wycieraczki samochodowe. Samuel i Lucia przygotowują się do otwarcia galerii Aldej, a dziewczyna skrycie się w nim podkochuje. Tymczasem Antonito wraca z Cabrachigo bez Lolity, ponieważ stan jego ciotki się pogorszył. Serial opowiada także o dramatycznej historii Carmen, która po dramatycznym incydencie z mężem ucieka z domu, by zacząć nowe życie. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel.
0: Barwy Szczęścia powracają na ekrany już 7 września. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek. Widzowie będą śledzić, czy Celina i Łukasz staną na ślubnym kobiercu, mimo że zwiastun nie zdradza szczegółów ceremonii. Do obsady dołączy Gamu Fol jako kurier Michał, który wniesie nowe wątki do życia Natalii. Z kolei Celina stanie przed trudnym zadaniem skompromitowania Karoliny, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. W jesiennym sezonie odrodzi się także młodzieńcza miłość Grażyny i Tomka, którzy ponownie odnajdą do siebie drogę. Serial zapowiada się na pełen wzruszeń i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: 4275 odcinku serialu Na Wspólnej prawda o porwaniu Basi wstrząśnie widzami. Basia rozpozna swojego oprawcę, a na jego trop jako pierwsza wpadnie nowa żona Andrzeja, Wiola. To ona dotrze do kryjówki i uwolni Basię. Ale sytuacja szybko stanie się dramatyczna. Andrzej, zrozpaczony i świadomy konsekwencji swoich czynów, podejmie próbę samobójczą. Na szczęście Basia i Wiola w ostatniej chwili zdołają go powstrzymać. Odcinek pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Emisja już wkrótce. Nie przegapcie!
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę tak samo wynoszącą 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Z Prawa i Sprawiedliwości odeszło 40 osób, co stanowi największy kryzys w historii partii. Były premier Mateusz Morawiecki wraz z innymi założył nowy klub parlamentarny Rozwój Plus. Choć wielu wyborców Prawa i Sprawiedliwości pozostaje wiernych Jarosławowi Kaczyńskiemu, część sympatyków skłania się ku nowemu ugrupowaniu. Rozłam w partii wywołał mieszane reakcje wśród wyborców, którzy teraz muszą zdecydować, komu zaufać. W Stanach Zjednoczonych wybuchła burza po publikacji listów Natalie Harm, asystentki Donalda Trumpa, przez portal Daily Beast. Listy pełne są uwielbienia i osobistych wyznań, co wzbudziło spekulacje na temat relacji między Harm a byłym prezydentem. Biały Dom stanowczo zaprzecza plotkom, podkreślając profesjonalizm Harm i krytykując senatora Johna Ossoffa za jego komentarze. Ethel Caterham z hrabstwa Surrey obchodziła wczoraj swoje 117 urodziny, będąc najstarszą żyjącą osobą na świecie. Urodzona w 1909 roku, Ethel przeżyła wiele historycznych wydarzeń, w tym pandemię COVID-19. Przez lata mieszkała w różnych częściach świata, a jeszcze jako 97-latka prowadziła samochód. Od kwietnia zeszłego roku jest uznawana za najstarszą osobę na świecie. Dwaj rybacy z Meksyku przetrwali 5 dni na Pacyfiku po zatonięciu ich łodzi. Uratowała ich przenośna lodówka, która stała się prowizoryczną szalupą. Mężczyźni zostali odnalezieni 240 km od wybrzeża Chiapas, poważnie odwodnieni, ale przytomni. Meksykańska marynarka prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn zatonięcia łodzi.
2: Boże Narodzenie 2026 zapowiada się jako jedno z najdłuższych w historii. Dzięki wolnej Wigilii i korzystnemu układowi kalendarza Polacy mogą liczyć na 5 dni wolnego, bez konieczności brania urlopu. Dodatkowo, sprytnie planując, można wydłużyć przerwę świąteczną do 14 dni, wykorzystując tylko 5 dni urlopu. To doskonała okazja na rodzinny relaks lub świąteczny wyjazd.
0: W Olsztynie policjanci uratowali starszego mężczyznę, który zadzwonił na numer alarmowy, informując o problemach z oddychaniem. Funkcjonariusze szybko ustalili jego nową lokalizację dzięki kontaktowi z rodziną. Po dotarciu na miejsce weszli do domu przez okno balkonowe i udzielili seniorowi pomocy, czekając na przyjazd karetki. Dzięki ich sprawnym działaniom mężczyzna otrzymał niezbędne wsparcie na czas. Policjanci z Sandomierza zatrzymali 62-letniego mężczyznę z powiatu skarżyskiego, podejrzanego o oszustwa metodą na legendę. Mężczyzna przyjmował pieniądze od starszych osób, które uwierzyły w zmyślone historie o problemach zdrowotnych bliskich. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Dzięki czujności mieszkańców i szybkiej reakcji policji udaremniono próby wyłudzenia łącznie 670 tysięcy złotych. Jesień 2026 zapowiada się wyjątkowo ciepło i słonecznie. Synoptycy przewidują, że wrzesień i październik będą cieplejsze niż zwykle, z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni Celsjusza. To oznacza, że możemy spodziewać się złotej polskiej jesieni. Choć grzybiarze mogą być zawiedzeni z powodu mniejszej liczby opadów. Prawdziwe ochłodzenie nadejdzie dopiero w listopadzie.
2: Poduszki można łatwo odświeżyć w pralce, stosując prosty domowy trik. Wystarczy dodać pół szklanki octu do komory na detergenty, co przywróci im puszystość i zlikwiduje roztocza. Eksperci zalecają pranie poduszek co 2 miesiące, aby uniknąć plam i zapewnić zdrowy sen. Pamiętajmy, by ustawić pralkę na delikatny program i używać piłeczek tenisowych, które zapobiegają zbijaniu się wypełnienia. W Bydgoszczy zatrzymano 36-letniego mężczyznę, podejrzanego o rozbój na 76-letniej kobiecie. Do ataku doszło 12 sierpnia przed sklepem na osiedlu Wyżyny. Napastnik zerwał seniorce biżuterię i uciekł, ale dzięki nagraniu z monitoringu szybko go zidentyfikowano. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a za przestępstwo grozi mu do 15 lat więzienia.
0: Białe skarpetki często szarzeją i trudno je doprać. Istnieje jednak prosty, domowy sposób na przywrócenie im bieli. Wystarczy wetrzeć szare mydło w zabrudzone miejsca, odczekać 15 minut i wyprać w pralce. Alternatywnie można namoczyć skarpetki w roztworze sody oczyszczonej, co również skutecznie usuwa plamy. Zmywarka w domu to wygoda, ale wymaga regularnego czyszczenia. Prosty sposób na pozbycie się nieprzyjemnego zapachu to użycie kwasku cytrynowego. Wystarczy umieścić go w filtrze, dodać ciepłą wodę i po reakcji dokładnie przepłukać urządzenie. Dzięki temu zmywarka będzie działać sprawniej i pachnieć świeżo. Anna Grodzka, pierwsza transpłciowa posłanka w Polsce, po latach wycofania z polityki opowiedziała o swoich planach na przyszłość. W wywiadzie dla magazynu Replika zdradziła, jak ma wyglądać jej pogrzeb. Grodzka chce, by ceremonia była świecka, nad wodą z ogniskiem i muzyką, którą kochała. Była posłanka planuje kremację, ale jeszcze nie zdecydowała, co stanie się z jej prochami. Bierne prawo wyborcze do Sejmu w Polsce przysługuje osobom, które ukończyły 21 lat. Najmłodszym posłem w historii III Rzeczypospolitej Polskiej był Łukasz Tusk, który w 2007 roku zdobył mandat, mając zaledwie 22 lata. Podobnie Jan Paweł Ziobro, również w wieku 22 lat, został posłem w 2011 roku. Obaj zapisali się w historii polskiego parlamentaryzmu jako najmłodsi posłowie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 15 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Krakowie możemy spodziewać się temperatury 18 stopni oraz małe zachmurzenie. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Krakowie jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Joanna Jarmołowicz, znana z seriali i filmów, znowu na języka. Tym razem aktorka ogłosiła, że znalazła szczęście u boku kobiety, co wywołało niemałe zamieszanie. Po burzliwych związkach z braćmi Królikowskimi, Joanna postanowiła nie kryć swojego nowego uczucia. Na hejterów odpowiedziała z humorem, przypominając, że w internecie nikt nie jest anonimowy. Całuski dla wszystkich.
3: Madonna znowu na szczycie. Królowa popu zgarnęła aż 11 nominacji do tegorocznych Video Music Awards. Czyżby reszta artystów miała już pakować walizki i wracać do domu? Gala odbędzie się 27 września w Los Angeles, a MTV, jak co roku, rozdaje swoje kultowe statuetki Moon Person. Ciekawe, czy Madonna zdominuje scenę, czy może ktoś inny zaskoczy nas w tym roku. Marina Łuczenko-Szczęsna, żona Wojciecha Szczęsnego, postanowiła zaszaleć na Ibizie, pokazując się w malutkim bikini i kapeluszu za kilka tysięcy złotych. Choć wakacje się kończą, Marina nie traci czasu i jednego dnia zdążyła podbić serca fanów, a jej zdjęcia z turkusowym morzem w tle szybko obiegły internet. Wygląda na to, że luksusowe dodatki to must have każdej plażowiczki, a kapelusz od Celine to prawdziwy hit sezonu. Ciekawe, czy to bikini, czy może jednak kapelusz skradł show.
2: 15 sierpnia pożegnaliśmy Jana Frycza, aktora, który do końca nie odpuszczał. Nawet ciężka choroba nie powstrzymała go przed pracą nad premierą w Teatrze Narodowym. W ostatnim wywiadzie, który ukazał się już po jego śmierci, Frycz podkreślał, jak ważne jest traktowanie dzieci z szacunkiem i odpowiedzialność za naszą planetę. Cóż, może to właśnie dzieci i Ziemia będą pamiętać o nas dłużej niż my sami.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
3: Tomasz Lipiński, ikona polskiego rocka, przeżył prawdziwy szok, gdy ZUS wyliczył mu emeryturę. Okazało się, że po 45 latach kariery muzycznej jego świadczenie wynosi zaledwie kilkaset złotych. Artysta, który stworzył przeboje śpiewane przez całe pokolenia, przyznał, że taka kwota jest wręcz obraźliwa. To smutna rzeczywistość dla wielu artystów, którzy przez lata pracowali na umowach o dzieło, a teraz muszą zmagać się z brutalną rzeczywistością finansową. Rok po nagłej śmierci Stanisława Sojki. Jego słowa, człowiek zawsze może się naprawić, brzmią mocniej niż kiedykolwiek. Artysta, który miał wystąpić na Top of the Top Sopot Festival, nie zdążył wyjść na scenę, pozostawiając po sobie niedokończony duet i niedokończony list. Sojka, znany z hitu Tolerancja, nie tylko śpiewał o dialogu, ale i próbował naprawiać swoje życiowe błędy, co stało się jego życiowym credo. Jego muzyka i przesłanie wciąż inspirują, a kolejne pokolenia śpiewają jego piosenki, pamiętając, że sztuka ma podnosić na duchu.
2: Viola Brzezińska, niegdyś gwiazda Szansy na sukces i opolskich debiutów. Dziś nieco zapomniana, ale wciąż aktywna. Choć mogła śpiewać z Ich Troje i reprezentować Polskę na Eurowizji, wybrała własną ścieżkę. Teraz tworzy muzykę na swoich zasadach, koncertując na wydarzeniach religijnych i pracując nad 6. albumem. Czyżby sukces w showbiznesie nie był jej pisany? Czy po prostu wybrała mniej oczywistą drogę? Już we wrześniu rusza kolejna edycja Tańca z Gwiazdami, a gwiazdy pocą się na treningach, jakby od tego zależało ich życie. Joanna Jędrzejczyk w leginsach i na obcasach, Mandaryna bez makijażu, a Iza Kuna w sukience. To dopiero widowisko. Na parkiecie zobaczymy 12 par, w tym Krzysztofa Kwiatkowskiego z Sarą Janicką i Mandarynę z Krystianem Rzymkiewiczem. Ciekawe, kto z nich zatańczy tak, że jurorzy padną z wrażenia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Electric Callboy, niemiecka sensacja metalowej sceny, wreszcie zawita do Polski. Ich koncert w Gliwicach, zaplanowany na 4 marca przyszłego roku, to prawdziwa gratka dla fanów, którzy muszą uzbroić się w cierpliwość. Zespół, znany z mieszanki ciężkich riffów i disco, obiecuje wieczór pełen szalonej energii. Bilety znikają jak świeże bułeczki, więc kto pierwszy, ten lepszy.
2: Melissa Etheridge, królowa rocka lat 90., zdobyła Grammy i platynowe płyty, śpiewając z brutalną szczerością, której reszta sceny się bała. Jednak za kulisami jej życie nie było tak kolorowe. Im głośniej krzyczał tłum, tym bardziej dotkliwa była cisza po koncercie. Etheridge, która odważnie przyznała się do swojej orientacji, stała się ikoną, ale cena za tę autentyczność była wysoka. Nawet walka z rakiem nie złamała jej ducha. Na scenie, łysa po chemioterapii, pokazała, że prawdziwa siła tkwi w kruchości. Cytując...
3: Jagoda Kret, nominowana do Fryderyków, zaskakuje nowym singlem Przez Dwa. Ale nie, nie liczcie na nowy album. To tylko specjalne zamówienie dla szczecińskiego projektu Ogrody Śródmieście Tom II. Artystka, która już zdobyła serca publiczności na największych festiwalach, teraz dołącza do grona twórców związanych z tą inicjatywą. Ciekawe, co jeszcze wymyśli, by podtrzymać swoją muzyczną karierę na fali.
2: 2009 roku John Frusciante po raz drugi opuścił Red Hot Chili Peppers, a świat muzyki zamarł. Zespół, zamiast się poddać, postanowił zwolnić tempo i dać sobie czas na oddech. W międzyczasie Flea zaczął studiować teorię muzyki, a Chad Smith dołączył do supergrupy Chicken Foot. Po odejściu Frusciante, Red Hot Chili Peppers znalazło nowego gitarzystę, Josha Klinghoffera, który wniósł świeże brzmienie do zespołu. Album I'm With You z 2011 roku, choć nie dorównał sukcesowi Californication, stał się symbolem nowego początku i dowodem na to, że papryczki potrafią przetrwać każdą burzę.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 17 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Szpitalu Bielańskim dawcy krwi muszą teraz płacić za parking, co wywołało falę krytyki. Każda rozpoczęta godzina postoju kosztuje 8 zł, co dla wielu jest zbyt dużym obciążeniem. Dawniej dawcy mogli parkować za darmo, ale zmiany w regulaminie to uniemożliwiły. Szpital i miasto nie udzielają jasnych wyjaśnień w tej sprawie.
2: W Raszynie pod Warszawą policja przejęła ponad 52 kg narkotyków, w tym marihuanę i kokainę, ukrytych w przesyłce z Hiszpanii. Wartość przejętego towaru na czarnym rynku szacuje się na prawie 2 miliony złotych. 58-letni Dariusz M. został aresztowany i grozi mu do 10 lat więzienia. Śledztwo w sprawie międzynarodowej siatki przemytniczej wciąż trwa. W przychodni na warszawskiej Ochocie doszło do niecodziennej sytuacji. 32-letni lekarz, będąc pod wpływem alkoholu, przyjął 11 pacjentów i przeprowadził 12 konsultacji telefonicznych. Zaniepokojeni współpracownicy wezwali policję, która potwierdziła obecność alkoholu w organizmie medyka. Śledczy badają teraz, czy jego stan wpłynął na jakość udzielanych świadczeń. Na lotnisku Chopina w Warszawie doszło do incydentu z udziałem 62-letniej kobiety, która podczas odprawy stwierdziła, że ma w bagażu dwie bomby. Służby graniczne natychmiast zareagowały, a pasażerka została wykluczona z lotu do Hiszpanii. Kobieta tłumaczyła, że to był żart, ale otrzymała mandat w wysokości 500 zł. Podobne sytuacje zdarzają się coraz częściej, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym. Fundacja Rodzić po ludzku opublikowała najnowszy ranking szpitali pod kątem opieki okołoporodowej. Na czele zestawienia znalazł się Szpital Specjalistyczny imienia Świętej Rodziny w Warszawie. Ranking ma na celu informowanie kobiet o jakości opieki w polskich szpitalach i podnoszenie standardów na porodówkach. Inicjatywa Głos Matek zbiera opinie pacjentek, co pomaga weryfikować procedury medyczne.
1: Porywisty wiatr w Warszawie spowodował poważne utrudnienia. Strażacy od rana interweniowali już ponad 250 razy z powodu połamanych drzew i konarów. Zamknięto warszawskie zoo oraz parki w Łazienkach Królewskich i Wilanowie. Na Mokotowie drzewo przewróciło się na blok, a na Targówku zablokowało przejazd. W Alejach Jerozolimskich zablokowany jest wjazd do tunelu. W Józefowie trwa spór o los 13 psów i 3 kotów odebranych z tak zwanego domu grozy. Burmistrz Marek Banaszek odmówił zatwierdzenia czasowego odebrania zwierząt, mimo dramatycznych warunków, w jakich je znaleziono. Prokuratura i Urząd Miasta mają rozbieżne stanowiska co do wymiany informacji w tej sprawie. Tymczasem właścicielka zwierząt, oskarżona o znęcanie się nad nimi, walczy o ich odzyskanie.
2: Na lotnisku w Maladze doszło do incydentu z udziałem 25-letniego Polaka, który znieważył dwie obywatelki Ukrainy. Nagranie z awantury szybko obiegło internet, a po powrocie do kraju mężczyzna stanął przed prokuratorem. Usłyszał zarzuty publicznego znieważenia oraz próby zmuszenia do określonego zachowania. Grozi mu do 3 lat więzienia. Małgorzata Zegarek, emerytka z Krakowa, ponownie stanęła przed sądem za palenie drewnem w kominku, mimo że sąd już raz ją uniewinnił. Kobieta tłumaczy, że to jej jedyne źródło ciepła, a na pompę ciepła jej nie stać. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej odmówiło przyłączenia jej domu do sieci miejskiej. Kolejna rozprawa zaplanowana jest na 7 grudnia. W Katowicach doszło do pożaru placu handlowego przy ulicy Mickiewicza. Ogień strawił kilkanaście stoisk, a przyczyny pożaru wciąż są badane. Policja zatrzymała 23-letniego mężczyznę podejrzewanego o związek z tym zdarzeniem. Śledczy nadal pracują nad ustaleniem szczegółów incydentu. Tragiczny wypadek w Katowicach. W piątek rano na skrzyżowaniu ulic Mikołowskiej i Słowackiego pod kołami miejskiego autobusu zginął mężczyzna przechodzący po pasach. Kierowca autobusu był trzeźwy. Policja prowadzi śledztwo, aby ustalić dokładne okoliczności zdarzenia. Bydgoszcz po raz kolejny została uznana za najbardziej przyjazne miasto dla kierowców w Polsce w rankingu oponeo.pl i Janosi. Wśród miast powyżej 300 tysięcy mieszkańców Bydgoszcz utrzymała pierwsze miejsce, a tuż za nią znalazł się Lublin. Na trzeciej pozycji uplasował się Szczecin. Ranking uwzględniał m.in. płynność ruchu, bezpieczeństwo i warunki parkowania. Jagiellonia Białystok jest bliska awansu do Ligi Europy po wygranej 4-0 z Iberią Tbilisi. Na Czorten Arenie błyszczał Jeremy Agbonifo, który zdobył jedną z bramek i zachwycił dynamiczną grą. Eksperci podkreślają, że młody zawodnik ma szansę stać się gwiazdą polskiej ekstraklasy. Rewanżowy mecz zapowiada się spokojnie dla białostockiej drużyny. Na Podlasiu, w miejscowości Boćki, doszło do zatrzymania Jolanty U., konkubiny Eugeniusza S. Kobieta była poszukiwana do odbycia kary 6,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginął jej syn. Eugeniusz S. może teraz stanąć przed sądem nie tylko za potrącenie 4-letniego synka, ale także za pomoc w ukrywaniu poszukiwanej. Sprawa budzi duże emocje w całym kraju. W gminie Jedwabne w województwie podlaskim ponownie zaobserwowano zwierzę przypominające pumę, tym razem w pobliżu wsi Pawełki. Władze apelują do mieszkańców o unikanie lasów i zachowanie ostrożności. Służby zostały powiadomione, a mieszkańcom przypomina się, by nie podejmowali prób samodzielnego tropienia drapieżnika.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Piotr

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś na polskim rynku hurtowym obserwujemy kolejne podwyżki cen paliw. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę PB95 i olej napędowy. Jednak różnice cenowe między dostawcami są minimalne. Od połowy sierpnia ceny paliw nieprzerwanie rosną, a dzisiejsze podwyżki to kontynuacja tego trendu. Głównym powodem wzrostu cen są rosnące notowania ropy Brent oraz napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie. Mimo rządowej interwencji, która obniżyła VAT na paliwa, kierowcy muszą przygotować się na dalsze wzrosty cen po zakończeniu sierpnia. Ulg.
2: ZUS opublikował dane dotyczące zwolnień lekarskich w Polsce za pierwszą połowę 2026 roku. Choć liczba wystawionych zaświadczeń spadła o niecałe 3% w porównaniu z ubiegłym rokiem, to łączna liczba dni na chorobowym pozostała niemal niezmieniona. Oznacza to, że Polacy chorują rzadziej, ale dłużej. Najczęściej zwolnienia dotyczą kobiet w wieku od 30 do 39 lat oraz mężczyzn w wieku od 40 do 49 lat. Główne przyczyny to schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz problemy psychiczne. Coraz częściej zwolnienia są też brane na opiekę nad seniorami, co odzwierciedla zmiany demograficzne w społeczeństwie.
1: W Biedronce w Buczkowicach padł nietypowy rekord. Klient oddał jednorazowo aż 1046 opakowań objętych kaucją, otrzymując za to voucher o wartości 523 zł. Dla porównania, przeciętny klient zwraca około 25 opakowań. System kaucyjny w Polsce zyskuje na popularności, a do połowy sierpnia klienci Biedronki zwrócili już ponad 1,2 miliarda opakowań. Najwięcej z nich oddano na Mazowszu, a Śląsk znalazł się na drugim miejscu. 8 sierpnia automaty w całej sieci przyjęły rekordowe 14,5 miliona butelek i puszek w ciągu jednego dnia.
2: Agata Witoń spędziła 33 dni na plantacji truskawek w Niemczech, pracując 310 godzin bez ani jednego weekendu. Za swoją pracę otrzymała 3633 euro, co po przeliczeniu daje ponad 15 tysięcy złotych. Stawka godzinowa wynosiła niecałe 14 euro, ale po odliczeniu kosztów zakwaterowania i podróży, kwota ta znacznie się zmniejszyła. Internauci są podzieleni co do opłacalności takiego wyjazdu. Dla jednych to szybki sposób na zarobek, dla innych zbyt duże obciążenie fizyczne.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Samotni rodzice mogą zyskać 10 dodatkowych dni płatnego urlopu rocznie. Taki pomysł trafił do Sejmu i jest już rozpatrywany przez Komisję do Spraw Petycji. Autor petycji podkreśla, że po śmierci drugiego rodzica samotny opiekun musi samodzielnie zajmować się wszystkimi sprawami dziecka, co często uniemożliwia mu prawdziwy odpoczynek. Dodatkowe dni wolne miałyby pomóc w pogodzeniu obowiązków rodzinnych z pracą zawodową. Propozycja dotyczy wszystkich samotnych rodziców, niezależnie od wcześniejszego statusu związku. Na razie to tylko projekt, ale jeśli zyska poparcie, może znacząco zmienić sytuację prawną tych rodzin. Koniec wakacji oznacza dla rodziców spore wydatki na szkolną wyprawkę. Średni koszt dla jednego dziecka to 623 zł, co dla osób zarabiających najniższą krajową oznacza niemal 4 dni pracy. Aż 91% rodziców szuka promocji, by obniżyć te koszty. Dzieci mają coraz większy wpływ na wybór produktów, zwracając uwagę na kolor, modę i ulubionych bohaterów. Najczęściej zakupy robione są w dyskontach i przez internet, ale wielu rodziców korzysta także z rynku wtórnego. Mimo wszystko rodzice starają się nie oszczędzać na jakości, chcąc kupić dobrze i tanio. Od września rusza podlaski czek turystyczny, który ma zachęcić Polaków do odwiedzania Podlasia poza sezonem wakacyjnym. Na wsparcie turystów przeznaczono około 3,5 miliona złotych, a dopłata do minimum dwóch noclegów wyniesie 300 zł. Czeki będą rozdawane w trzech turach, a pierwsza z nich już 1 września. Program obejmuje 4 województwa wschodniej Polski, a środki pochodzą zarówno z Ministerstwa Sportu i Turystyki, jak i z Samorządu Województwa Podlaskiego. To szansa na ożywienie turystyki w regionie, który w ostatnich latach zmagał się z trudnościami.
1: Na autostradzie A2 między Warszawą a Łodzią rusza kluczowy etap przebudowy. Inwestycja za 1,5 miliarda złotych obejmie 92 kilometry trasy, a główne roboty rozpoczną się jesienią. Mimo prac, kierowcy będą mieli do dyspozycji 2 pasy ruchu w każdym kierunku. Strabag już wprowadza czasową organizację ruchu, co oznacza zmiany dla podróżujących. Po zakończeniu prac autostrada ma lepiej odpowiadać na potrzeby rosnącego ruchu, który sięga nawet setek tysięcy pojazdów dziennie. To część większej modernizacji polskich autostrad, obejmującej także A4. 4 i A1. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall zmaga się z krytyką i opóźnieniami w dwóch kluczowych projektach dla Bundeswehry. Chodzi o systemy Skyranger oraz ciężki nośnik uzbrojenia piechoty. Opóźnienia wynoszą nawet 11 miesięcy, co budzi zaniepokojenie w Bundestagu i wśród ekspertów wojskowych. Rheinmetall, mimo rekordowej sprzedaży, musi stawić czoła zarzutom o niedostateczną jakość i dojrzałość projektów. Niemiecki rząd, aby przyspieszyć dostawy, zawarł umowę z Australią na produkcję pojazdów, ale proces wciąż się wydłuża. Minister obrony Niemiec, Boris Pistorius, skrytykował opóźnienia, podkreślając konieczność poprawy wydajności przemysłu zbrojeniowego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Warszawie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Bydgoszczy możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają na ekrany po wakacyjnej przerwie z odcinkiem 3393, który zostanie wyemitowany 8 września o 20:05 w TVP2. W tym odcinku Krystyna Szymańska przejdzie spektakularną metamorfozę, która zaskoczy wszystkich mieszkańców Brzezin. Na imprezie ostatkowej w remizie Mariusz zwróci na nią uwagę, co nie umknie narzeczonej Kasi. Choć Kasia nie widzi w Szymańskiej rywalki, to sytuacja może się skomplikować. Krystyna, po trudnych przeżyciach z mężem, zaczyna nowe życie i pokazuje się z zupełnie innej strony. Czy jej relacja z Mariuszem wpłynie na związek Kasi? Odpowiedzi przyniesie nowy sezon Barw Szczęścia. W 1011 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo Kara postanawia zaskoczyć Ibrahima, wręczając mu fałszywe wyniki badań płci ich dziecka. Spodziewa się kłótni, ale reakcja męża jest zupełnie inna, ibo wybucha radością, gdy dowiaduje się, że będą mieli córkę. Kara, wzruszona jego entuzjazmem, przyznaje się do podstępu. Ibrahim wyciąga z kieszeni listę rzeczy, które przygotował dla dziecka na najbliższe 10 lat. Odcinek ten zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia o 16 na TVP1. Wszystkie dotychczasowe odcinki można obejrzeć na platformie TVP VOD. Dziedzictwo to opowieść o miłości, stracie i rodzinnych wyzwaniach, która zdobyła serca widzów na całym świecie. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1012 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 25 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Sinan, zaślepiony zazdrością, błędnie interpretuje gest Ainur wobec Kiwanca i proponuje Ezgi związek na próbę. Ezgi i jej matka, Isil, są zachwycone tą ofertą, choć Ainur, nieświadoma sytuacji, planuje załagodzić wcześniejsze spory z Sinanem. Tymczasem fabuła serialu Dziedzictwo wciąż zaskakuje widzów, opowiadając o miłości, rodzinnych zawirowaniach i walce o przetrwanie. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Ceyhan, Syla Turkolu, Nanuka Stambolishvili i Nick Chelilai. Serial dostępny jest również na platformie TVP VOD. W 31 odcinku tureckiej telenoweli Splątane losy emocje sięgają zenitu. Mała Mine wybucha gniewem, oskarżając Minever o kradzież cennego naszyjnika po zmarłej matce. Choć Susan odnajduje zgubę, napięcie w domu nie znika. Jasemin z oburzeniem obserwuje, jak Minever zakłada dziewczynce nową ozdobę. Tymczasem Halil desperacko próbuje odbudować zaufanie żony Ajfer po odwołanej kolacji. Zdeterminowany, zleca Remziemu odnalezienie Jaseminu. Ten pełen emocji odcinek będzie można obejrzeć w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP1.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski, dręczony wyrzutami sumienia, wraca do Marysi po kolejnej zdradzie. Mimo że jego żona nie jest świadoma jego niewierności, zaczyna się o niego martwić z powodu jego chłodnego zachowania. Artur, mistrz w ukrywaniu prawdy, zrzuca winę na kryzys wieku średniego, co Marysia łyka jak pelikan. Nawet gdy Joanna, jego kochanka, pojawia się w przychodni, Marysia nie podejrzewa niczego. Artur, by uwiarygodnić swoje kłamstwa, zgadza się na wspólny spacer, ale ostatecznie wybiera spotkanie z kochanką. Rogowski posuwa się do kolejnych kłamstw, obiecując terapię, by uspokoić żonę. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 3 września TVP1 wyemituje 948 odcinek tej fascynującej opowieści. Po pogrzebie pułkownika mieszkańcy Akacjowej 38 postanawiają zaopiekować się Sylwią. Samuel nie pojawia się na czuwaniu przy trumnie Don Artura, co niepokoi Lucie. Razem z Carmen udają się do jego mieszkania i ratują mu życie. Samuel wymyśla historię o napadzie i kradzieży klejnotów, które wcześniej ukrywa. Tymczasem Sylwia zaczyna podejrzewać Javiera o kradzież klucza do mieszkania Don Felipa i Celi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących wątków, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty. Niej... W 1011 odcinku serialu Dziedzictwo Poyraz podejmuje dramatyczną decyzję, która może mieć tragiczne skutki. Zazdrość o rzekome uczucie Nany do innego mężczyzny popycha go do niebezpiecznej walki. Mert, zaniepokojony sytuacją, próbuje powstrzymać Poyraza, zanim dojdzie do nieszczęścia. Emocje sięgają zenitu, gdy Poyraz oschle odtrąca Nanę, a ich relacja staje się coraz bardziej napięta. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia, o godzinie 16 na antenie TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny online na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę, która przyciąga widzów swoją intensywnością i emocjonalnym napięciem.
0: Serial Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Zdjęcia do nowych odcinków zakończono 20 sierpnia, a premiera planowana jest na grudzień. Fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość, ale zima przyniesie im letnie przygody z Wilkowy. Po zakończeniu zdjęć ekipa i obsada świętowały na pożegnalnej kolacji, gdzie pojawiły się największe gwiazdy serialu, w tym Ilona Ostrowska i Katarzyna Żak. Do obsady dołączyły także nowe twarze, które wcielą się w tytułowe wiedźmy. Reżyser Wojciech Adamczyk podziękował wszystkim zaangażowanym w produkcję, podkreślając, że praca nad serialem była cudowna. Do grudnia twórcy z pewnością podzielą się kolejnymi ciekawostkami z planu, podsycając emocje przed premierą.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę, także wynoszącą 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dominik Tarczyński, europoseł PiS, z impetem wkracza na amerykańską scenę polityczną. W New Jersey zainaugurował działalność polsko-amerykańskiej koalicji republikanów. To kolejny krok w jego intensywnych kontaktach z amerykańską prawicą. Mimo że w maju odmówiono mu wjazdu do Wielkiej Brytanii, Tarczyński konsekwentnie rozwija swoje wpływy w Stanach Zjednoczonych, budując relacje z Polonią i republikanami.
0: Książę Harry i Meghan Markle wracają na stałe do Wielkiej Brytanii wraz z dziećmi. Decyzja ta zaskakuje, zwłaszcza po ich wcześniejszych konfliktach z rodziną królewską. Powody powrotu nie są jasne, ale pojawiają się spekulacje o problemach finansowych i prawnych pary w Stanach Zjednoczonych. Plotki sugerują również, że mogą chcieć pojednać się z królem Karolem III.
2: Największy pożar w historii Belgii został opanowany. Żywioł strawił ponad 3000 hektarów w rezerwacie Houtefanes. W gaszeniu brały udział jednostki z Belgii i zagranicy, a przełom przyniosły silne opady deszczu. Strażacy nadal monitorują teren, aby zapobiec ponownemu rozprzestrzenieniu się ognia.
0: Rodzina z USA przeżyła niecodzienną przygodę podczas wakacji w Gatlinburgu w Tennessee. Na tarasie ich domku pojawił się czarny niedźwiedź, który próbował dostać się do środka, naciskając klamki jak człowiek. Całe zdarzenie zostało nagrane i szybko zdobyło popularność w internecie. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a niedźwiedź ostatecznie opuścił teren.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Madisonville, w stanie Kentucky, doszło do tragicznego zdarzenia. 10-miesięczna Scotty Gwynne Crowell zmarła po tym, jak jej babcia, lekarka Stacy Fazenbaker, przez roztargnienie zostawiła ją w nagrzanym samochodzie na 8 godzin. Temperatura na zewnątrz sięgała 35 stopni Celsjusza, a wewnątrz auta była znacznie wyższa. Policja prowadzi dochodzenie, aby wyjaśnić okoliczności tej tragedii.
0: Wyniki najnowszego sondażu wskazują, że 61% Polaków popiera pomysł, by ministrem obrony narodowej był były wojskowy. Tylko 15% jest temu przeciwnych, a 24% nie ma zdania. Od 1994 roku w Polsce resortem obrony kierują wyłącznie cywile, choć formalnie możliwe jest powołanie emerytowanego oficera. W polskiej praktyce ustrojowej utrwalił się jednak zwyczaj nominowania polityków cywilnych. W Giżycku odbyło się spotkanie podsumowujące 2 lata realizacji programu Tarcza Wschód, mającego na celu wzmocnienie wschodniej granicy Polski. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że projekt o wartości 10 miliardów euro stał się kluczowym elementem obrony wschodniej flanki NATO. Program, wspierany przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone, integruje nowoczesne technologie i działania obronne. 2 lata intensywnych prac przyniosły wymierne efekty, a program jest teraz postrzegany jako element szerszej architektury obronnej NATO. W Pensylwanii doszło do tragicznego wypadku lotniczego. Niewielki samolot zderzył się z policyjnym śmigłowcem na lotnisku w Carlisle. Pilot samolotu, dr Paul W. Sokolowski, zginął na miejscu. 2 osoby z helikoptera zostały ranne, ale ich stan jest stabilny. Przyczyny wypadku badają eksperci z Federalnej Administracji Lotnictwa.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Zmarszczki wokół oczu to pierwsze oznaki starzenia, ale nie trzeba od razu sięgać po drogie zabiegi. Prosty trik z plasterkami ogórka na powiekach może pomóc napiąć skórę, zredukować cienie i wygładzić zmarszczki. Naturalne metody pielęgnacji, takie jak domowe maseczki, stają się coraz bardziej popularne. Regularne stosowanie takich kuracji może odmłodzić spojrzenie i poprawić kondycję skóry. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji udaremnili przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski. W Raszynie zatrzymano 58-letniego mężczyznę i zabezpieczono ponad 50 kg marihuany oraz 2 kg kokainy. Czarnorynkowa wartość tych narkotyków to blisko 2 miliony złotych. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a śledztwo w tej sprawie jest kontynuowane. Coraz więcej osób wybiera domowe sposoby na odświeżenie powietrza w mieszkaniu. Wystarczy kilka naturalnych składników, jak olejki eteryczne i ryż, by stworzyć przyjemny aromat. Taki zapach nie tylko relaksuje, ale też odstrasza owady. To prosty i tani sposób na poprawę atmosfery w domu.
2: Sezon na domowe przetwory w pełni, a kluczem do idealnie chrupiących ogórków kiszonych jest ich namaczanie przed kiszeniem. Wystarczy zanurzyć ogórki w bardzo zimnej wodzie na 1 do 3 godzin, aby poprawić ich strukturę i smak. Dzięki temu zabiegowi ogórki lepiej znoszą fermentację i zachowują swoją jędrność. To prosty sposób na doskonałe zimowe zapasy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Na autostradzie A2 w okolicach Strykowa policjanci z grupy Speed zatrzymali 70-letniego mieszkańca Warszawy, który prowadził skradzionego Hyundai'a. Samochód został wcześniej skradziony w Niemczech, a mężczyzna używał kradzionych tablic rejestracyjnych. Dodatkowo kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Grozi mu teraz kara do 5 lat więzienia.
2: W Prawie i Sprawiedliwości doszło do zawirowań, które zakończyły się odejściem części polityków, w tym grupy pod wodzą byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Wiceszefowa PiS, Anna Krupka, postanowiła odpocząć po intensywnym okresie i wybrała się na wakacje pod palmami. To czas na chwilę wytchnienia po burzliwych miesiącach w polityce.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako umiarkowane, a w Krakowie jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Popek. Wieczna młodość w polskim showbiznesie. Znowu zaskakuje. Mimo 58 lat na karku, wygląda, jakby czas się jej nie imał, a jej nogi wciąż robią furorę w sieci. Po licznych przygodach z różnymi stacjami telewizyjnymi, teraz bryluje w Polsce 24, ale jedno pozostaje niezmienne. Jej figura, która zdaje się być odporna na upływ czasu. Fani na Instagramie nie mogą przestać się zachwycać, a Anna z uśmiechem pokazuje, że wiek to tylko liczba.
2: Dorota Szelongowska, znana z telewizji, postanowiła, że jeden dom to za mało. Po 12 latach remontów na Warmii stworzyła swoje wymarzone miejsce, gdzie czuje się jak w domu. Ale to nie koniec. Ma też mieszkanie w Warszawie i dom w Hiszpanii. Cóż, niektórzy mają problem z wyborem koloru ścian, a inni z wyborem, w którym domu spędzić weekend.
1: Sandra Bullock, jedna z największych gwiazd Hollywood, w końcu otworzyła się na temat dramatycznych chwil, które przeżywała za zamkniętymi drzwiami. Jej partner, Brian Randall, odszedł 3 lata temu, ale jak się okazuje, choroba zabrała go znacznie wcześniej. Aktorka, która przez lata ukrywała prawdę o jego walce z SLA, przyznała, że czuła się osamotniona i przytłoczona. Wyznała, że prawdziwe pożegnanie z ukochanym nastąpiło na długo przed jego fizycznym odejściem. W polskim showbiznesie znowu gorąco. Skolim, znany z kontrowersyjnych tekstów, na koncercie pełnym dzieci zaśpiewał coś, co zdecydowanie nie było dla ich uszu. Mariusz Kałamaga nie wytrzymał i ostro skrytykował artystę, nazywając go patotworem. Do dyskusji dołączyła Majka Jeżowska, która również nie szczędziła słów. Skolim, który jednocześnie sprzedaje przybory szkolne, a śpiewa o rzeczach pojanych, znowu znalazł się w ogniu krytyki. Cóż, w świecie, gdzie wartości katolickie mieszają się z wulgarnymi tekstami, nic już nie dziwi.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Barbara Kurdej-Szatan, znana jako blondynka z Play, obchodzi dziś 41 urodziny. Kto by pomyślał, że sympatyczna sprzedawczyni z reklamy przyćmi celebrytów i stanie się jedną z największych gwiazd polskiego show biznesu. Jej droga do sławy była pełna niespodzianek. Od chóru w Opolu, po występy w X-Factor. A wszystko to dzięki uśmiechowi, który podbił serca widzów szybciej niż jakakolwiek kampania reklamowa.
2: W świecie rocka szykuje się prawdziwa petarda. AC/DC i Foo Fighters, dwa giganty sceny muzycznej, po raz pierwszy zagrają razem na jednej scenie. 8 września w St. Louis Dave Grohl spełni swoje marzenie, dzieląc scenę z idolami, którzy zainspirowali go do muzycznej kariery. Foo Fighters zastąpią The Pretty Reckless, a Grohl już nie może się doczekać, by pokazać, co potrafi przed legendarnym AC/DC. To będzie wieczór pełen rockowej furii i niezapomnianych emocji. Metallica, ikona metalu, doczekała się zaskakującego coveru swojego klasyka Enter Sandman. Japońska wokalistka pop, Ado, zaskoczyła publiczność festiwalu Summer Sonic, otwierając i zamykając swój występ tym utworem. Metallica, nie kryjąc zdumienia, pochwaliła młodą artystkę, podkreślając, że nigdy nie widzieli czegoś podobnego. Ado, która nie pokazuje twarzy, dziękowała zespołowi za inspirację i uznanie, udowadniając, że pop i metal mogą iść w parze. Na polskiej scenie muzycznej znowu gorąco. Jacek Kawalec, znany aktor i muzyk, postanowił opuścić budkę suflera po tym, jak jego parodia Disco Polo wywołała burzę. Wszystko zaczęło się od żartobliwego występu, w którym Kawalec zasugerował, że Zenon Martyniuk śpiewa z playbacku. Lider budki suflera, Tomasz Zeliszewski, szybko odciął się od swojego wokalisty, a Martyniuk zapowiedział kroki prawne. Kawalec nie pozostał dłużny, podkreślając, że jego występ to tylko niewinna parodia, a decyzja o odejściu z zespołu była wyłącznie jego. Cóż, w świecie muzyki nie brakuje dramatów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Within Temptation, zespół, który od lat czaruje fanów symfonicznego metalu, wraca do Polski na festiwal Rockowizna w Poznaniu. Współpraca z Piotrem Roguckim z Komy przy utworze Whole World is Watching z 2014 roku wciąż jest wspominana z rozrzewnieniem. Sharon Den Adel, wokalistka zespołu, nie szczędzi ciepłych słów pod adresem Roguckiego, nazywając go piękną duszą. Cóż, wygląda na to, że muzyczne czary nie znają granic ani czasu.
1: Cezary Żak, znany wszystkim jako korpulentny Karol Krawczyk z Miodowych Lat, dziś świętuje swoje 65. urodziny i zaskakuje formą, której mógłby pozazdrościć niejeden młodszy kolega. Aktor, który kiedyś marzył o romanistyce, a skończył na scenie, nie zwalnia tempa i wciąż podbija serca widzów, zarówno jako aktor, jak i reżyser. Jego metamorfoza, z pełniejszej sylwetki do nowego, smuklejszego wizerunku, jest szeroko komentowana, a on sam nie boi się nowych wyzwań, jak choćby dubbingowanie Kingpina w Daredevil Odrodzenie. A wszystko to z dala od Fleszy, u boku żony Katarzyny, z którą tworzy jeden z najtrwalszych związków w polskim showbiznesie.
2: Kto by pomyślał, że amerykański punk rock lat 90. ma korzenie w polskiej sztuce? Teledysk do hitu The Offspring, The Kids Aren't All Right czerpie inspirację z oscarowej animacji Tango Zbigniewa Rybczyńskiego. Reżyser Jarif Gaber przeniósł wizję klaustrofobicznego pokoju z Łodzi do kalifornijskiego przedmieścia, tworząc dzieło, które do dziś analizowane jest w szkołach filmowych. A sam Rybczyński podczas odbierania Oscara w 1983 roku wdał się w bójkę z ochroną, co idealnie wpisuje się w buntowniczy duch punk rocka.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą też 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Obecnie w Katowicach powietrze jest dobre, podczas gdy w Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Fundacja Rodzić po Ludzku opublikowała najnowszy ranking szpitali, w którym oceniono jakość opieki okołoporodowej z perspektywy kobiet. Na pierwszym miejscu znalazł się Szpital Specjalistyczny imienia Świętej Rodziny w Warszawie, zdobywając 85,90 punktów. Ranking uwzględnia nie tylko formalne standardy, ale także rzeczywiste doświadczenia pacjentek. Warto dodać, że niektóre szpitale w Polsce borykają się z problemami organizacyjnymi i finansowymi, co wpływa na dostępność opieki.
1: Była wiceprezydent Warszawy, Aldona Machnowska-Góra, ujawniła, że jej rezygnacja z urzędu na początku lipca była wynikiem presji ze strony prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Powodem dymisji była afera wokół Szpitala Południowego, w której Machnowska-Góra zasiadała w Radzie Nadzorczej. Tymczasem w Warszawie trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Trzaskowskiego z funkcji prezydenta miasta.
0: W jednym z warszawskich żłobków na Targówku doszło do poważnego incydentu. Dziewczynka doznała obrażeń głowy i trafiła do szpitala. Prokuratura postawiła 35-letniej opiekunce zarzuty nieumyślnego narażenia dziecka na niebezpieczeństwo oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Kobieta nie przyznaje się do winy, a na czas postępowania pozostaje pod policyjnym dozorem. W Raszynie pod Warszawą policja przechwyciła przesyłkę z Hiszpanii zawierającą ponad 52 kg narkotyków. Zatrzymano 58-letniego Dariusza M., który usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Czarnorynkowa wartość towaru to blisko 2 miliony złotych. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze badają, kto jeszcze mógł być zaangażowany w ten proceder.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na warszawskiej Ochocie doszło do niepokojącego incydentu. 32-letni lekarz, będący pod wpływem alkoholu, przyjmował pacjentów w przychodni przy ulicy Grójeckiej. Zanim współpracownicy zorientowali się, co się dzieje, zdążył obsłużyć 11 pacjentów i przeprowadzić 12 konsultacji telefonicznych. Policja, wezwana przez personel, stwierdziła u niego niemal 1,5 promila alkoholu. Sprawę bada prokuratura.
0: Sanach szykuje się do swojego czwartego i ostatniego występu na PGE Narodowym, co zamknie pewien rozdział w jej karierze. Stadion wkrótce zmieni nazwę na Orlen Narodowy, co jest efektem zmian sponsorskich. Koncert Sanach 4 września oraz festiwal roztańczony PGE Narodowy. 10 października będą ostatnimi wydarzeniami pod dotychczasowym szyldem. To koniec pewnej ery dla tego warszawskiego obiektu.
1: Małgorzata Zegarek z Krakowa ponownie staje przed sądem za łamanie uchwały antysmogowej. 68-letnia emerytka używa kominka do ogrzewania domu, ponieważ nie stać jej na nowoczesne źródła ciepła. Mimo wcześniejszego uniewinnienia, Straż Miejska nałożyła na nią kolejny mandat. Proces będzie kontynuowany w grudniu, a sąd zapozna się z kosztami instalacji pompy ciepła. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi burzami i ulewami, które mogą wystąpić w 15 województwach w ten weekend. Szczególnie niebezpieczne warunki prognozowane są dla Warszawy, gdzie nocne burze mogą przynieść opady do 35 mm i wiatr w porywach do 100 km na godzinę. W sobotę intensywne opady spodziewane są na północnym wschodzie, a w niedzielę burze mogą wystąpić na Pomorzu i w centralnej Polsce. Eksperci zalecają ostrożność i zabezpieczenie mienia.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Na lotnisku w Maladze doszło do incydentu, w którym 25-letni Polak znieważył dwie obywatelki Ukrainy. Zdarzenie zostało nagrane i opublikowane w mediach społecznościowych. Po powrocie do Polski mężczyzna usłyszał zarzuty publicznego znieważenia oraz próby wyrwania telefonu. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza.
1: W nocy z piątku na sobotę wybuchł pożar na targowisku przy ulicy Mickiewicza w Katowicach. Ogień zniszczył 15 stoisk, a dwa kolejne zostały uszkodzone. Na szczęście nie ma informacji o ofiarach. Strażacy szybko opanowali sytuację, a przyczyny pożaru są badane przez śledczych.
0: Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026 i 2027. Uczniowie wrócą do szkół 1 września, a zakończenie zajęć zaplanowano na 25 czerwca przyszłego roku. Maturzyści zakończą naukę wcześniej, bo 30 kwietnia. Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 grudnia do końca roku, a ferie zimowe odbędą się w trzech turach, w zależności od województwa. W gminie Jedwabne, w województwie podlaskim, ponownie zauważono zwierzę przypominające pumę, tym razem w okolicach wsi Pawełki. Samorząd ostrzega mieszkańców, by unikali pobliskich lasów i zachowali szczególną ostrożność. Zwierzę może pokonywać około 20 km dziennie, dlatego apeluje się o nieorganizowanie poszukiwań ani prób śledzenia drapieżnika. W razie spotkania z pumą należy zachować spokój, wycofać się i powiadomić odpowiednie służby.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Na posesji w podlaskich Boćkach doszło do zatrzymania Jolanty U., partnerki Eugeniusza S., który przejechał swojego 4-letniego syna. Kobieta była poszukiwana za spowodowanie wypadku w 2023 roku, w którym zginął jej syn. Eugeniusz S. wcześniej zabił swoje 10-miesięczne dziecko w podobnych okolicznościach. Teraz oboje muszą zmierzyć się z konsekwencjami swoich czynów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 13 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 15 stopni Celsjusza. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa pod wodzą trenera Marka Papszuna udanie rozpoczęła sezon, prowadząc w Ekstraklasie. Były kapitan Iwica Wrdoliak podkreśla, że kluczem do sukcesu jest jedność zespołu i poprawa defensywy. W ostatnim meczu Legia rozbiła Radomiaka 5-0, a teraz czeka ją wyjazdowe starcie z Piastem Gliwice. Wrdoliak zaznacza, że choć start jest obiecujący, to do mistrzostwa jeszcze daleka droga. Paweł Sokolnicki, doświadczony sędzia, nie znalazł się w obsadzie arbitrów na piątą kolejkę Ekstraklasy. Decyzja zapadła po ujawnieniu jego krytycznego listu dotyczącego środowiska sędziowskiego. Sokolnicki opisał w nim problemy w centrum VAR i skrytykował system szkolenia sędziów. PZPN uznał zarzuty za subiektywne, a decyzja o odsunięciu Sokolnickiego wywołuje pytania o reakcję związku na krytykę. Raków Częstochowa zremisował z Hajdukiem Split 2-2 w pierwszym meczu ostatniej rundy eliminacji do Ligi Konferencji UEFA. Bohaterem spotkania był Lamine Diaby Fadiga, który w 95. minucie strzelił gola na wagę remisu. Po emocjonującym meczu kibice Hajduka obrzucili piłkarzy Rakowa kubkami z piwem. Rewanż odbędzie się w przyszły czwartek w Częstochowie.
0: FC Thun, mistrz Szwajcarii z ubiegłego sezonu, zmierzy się z Lechem Poznań w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. Zespół, który wcześniej zachwycał solidną defensywą, teraz ma problemy w obronie, tracąc wiele goli. Były reprezentant Polski, Ryszard Komornicki, podkreśla jednak, że Thun ma mocną ofensywę i nie można ich lekceważyć. Lech Poznań przystąpi do meczu osłabiony, ale musi podejść do rywala poważnie, bo Thun może się jeszcze obudzić.
1: Barcelona planuje przyszłość swojej bramki, przygotowując się na odejście Wojciecha Szczęsnego w 2027 roku. Klub rozpoczął rozmowy w sprawie transferu Dominika Livakovicia z Fenerbahce. W tym sezonie Joan Garcia będzie pierwszym bramkarzem, a Szczęsny jego zmiennikiem. Livakovic może dołączyć do Barcelony, ale możliwe jest jego wypożyczenie na cały sezon. Katarzyna Wasik zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w Paryżu na 50 metrów stylem dowolnym, bijąc przy tym rekord Polski. W finale pokonała legendarną Sarah Siostroem, co było dla niej ogromnym sukcesem. Wasik, reprezentująca Wojsko Polskie, podkreśliła, że zwycięstwo w Dniu Święta Wojska Polskiego było dla niej szczególnie wzruszające. Teraz marzy o występie na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.
0: Dziś wieczorem Iga Świątek zmierzy się z Jessiką Pegulą w półfinale turnieju WTA w Cincinnati. To już 13 pojedynek tych tenisistek, a dotychczasowy bilans to 7-5 dla Polki. Ostatnie spotkanie na kortach twardych zakończyło się zwycięstwem Świątek. Mecz

0: rozpocznie się o 21 czasu polskiego.
1: Anna Lewandowska przed przeprowadzką do Chicago postanowiła naładować baterie w Kolumbii. Jej zdjęcia w skąpym bikini wzbudziły duże emocje wśród fanów. Lewandowska przyznała, że odczuwa lęk przed nadchodzącą zmianą. Mimo to znalazła czas na chwilę relaksu przed wyjazdem. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Egiptu, Hossam Hassan, znalazł się w centrum skandalu po tym, jak jego dwie żony spotkały się w luksusowym kurorcie i doszło między nimi do bójki. W wyniku stresu trener stracił przytomność i trafił do szpitala. Po wyjściu z placówki medycznej zdecydował się na rozwód z jedną z żon, aby zakończyć rodzinne konflikty. Jakub Szymański zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Europy w Birmingham, przełamując wcześniejsze trudności w sezonie letnim. Teraz planuje start w memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, gdzie zmierzy się z czołowymi zawodnikami świata. Szymański podkreśla, że to dopiero początek jego medalowej drogi i liczy na kolejne sukcesy. W planach ma również udział w World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie.
0: Jamal Musiala, gwiazdor Bayernu Monachium, zasłabł podczas dwóch meczów towarzyskich w ciągu czterech dni. Lekarze zdiagnozowali u niego przejściowe zaburzenia neurologiczne, które nie są groźne i poddają się leczeniu. 23-letni piłkarz zapewnia, że otrzymuje najlepszą opiekę medyczną i jest optymistycznie nastawiony. Musiala, mimo wcześniejszych problemów zdrowotnych, znalazł się w kadrze Niemiec na tegoroczne Mistrzostwa Świata.
1: Derby Krakowa pomiędzy Krakowią a Wieczystą Kraków rozpoczęły piątą kolejkę Ekstraklasy. Mecz miał szczególny wymiar, ponieważ odbywał się po śmierci Jana Frycza, znanego aktora i kibica Krakowi. Przed rozpoczęciem spotkania uczczono jego pamięć minutą ciszy. Niestety, chwilę później mecz został przerwany z powodu rac odpalonych przez kibiców. Piotr Więcek triumfował w przedostatniej rundzie Drift Masters w niemieckim Ferropolis, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polak pokonał w finale Conora Shanahana, zdobywając 106 punktów i wyprzedzając Pawła Korpulińskiego o 22 punkty. Przed nami emocjonujący finał na PGE Narodowym, gdzie czterech zawodników wciąż ma szansę na mistrzostwo. Zawody odbędą się 11 i 12 września w Warszawie. Wasyl Tupczij, czołowy siatkarz reprezentacji Ukrainy, zapowiedział zakończenie kariery w Polsce po obecnym sezonie Plus Ligi. Decyzję tę podjął z powodu narastającej wrogości, z jaką spotykają się Ukraińcy w Polsce. Tupczij opowiedział o incydentach, takich jak niszczenie mienia i wulgarne napisy, które wpłynęły na jego decyzję. Zawodnik planuje kontynuować karierę w kraju, który zapewni mu lepsze warunki do życia i gry.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 14 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1011 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo Kara postanawia zaskoczyć Ibrahima, wręczając mu fałszywe wyniki badań płci ich dziecka. Spodziewa się kłótni, ale reakcja męża jest zupełnie inna, Ibo wybucha radością, gdy dowiaduje się, że będą mieli córkę. Kara, wzruszona jego entuzjazmem, przyznaje się do podstępu. Ibrahim wyciąga z kieszeni listę rzeczy, które przygotował dla dziecka na najbliższe 10 lat. Odcinek ten zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia o 16 na TVP1. Wszystkie dotychczasowe odcinki można obejrzeć na platformie TVP VOD. Dziedzictwo to opowieść o miłości, stracie i rodzinnych wyzwaniach, która zdobyła serca widzów na całym świecie. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1012 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 25 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Sinan, zaślepiony zazdrością, błędnie interpretuje gest Ainur wobec Kiwanca i proponuje Ezgi związek na próbę. Ezgi i jej matka, Isil, są zachwycone tą ofertą, choć Ainur, nieświadoma sytuacji, planuje załagodzić wcześniejsze spory z Sinanem. Tymczasem fabuła serialu Dziedzictwo wciąż zaskakuje widzów, opowiadając o miłości, rodzinnych zawirowaniach i walce o przetrwanie. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Ceyhan, Syla Turkolu, Nanuka Stambolishvili i Nick Shelilai. Serial dostępny jest również na platformie TVP VOD.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic. W 463 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Romulo i Maria walczą o przyszłość małego Diegita, synka zmarłej Pi, starając się zmienić decyzję Petry. Konflikty narastają, a dramatyczne sekrety wychodzą na jaw. Jana i Salvador ujawniają prawdę o długach Lopego, który padł ofiarą bezwzględnych bandytów. Margareta troskliwie opiekuje się chorym Ignacjem, a Cruz bacznie obserwuje napięcia w pałacu. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP 2. Dla tych, którzy przegapią, dostępny będzie również na platformie TVP VOD. M jak Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. Już w 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany 7 września o 20.55 na TVP 2, widzowie będą świadkami dramatycznych przygotowań do ślubu Natalki i Adama Karskiego. Adam, zniecierpliwiony niezdecydowaniem Natalki, postawi ultimatum. Albo wybierze suknię ślubną, albo ślub zostanie odwołany. W salonie sukien ślubnych w Grudku dojdzie do napięć, gdy Adam złamie tradycję i zobaczy przyszłą żonę w sukni. Ostatecznie Natalka zdecyduje się na skromną, białą kreację, która zachwyci Adama. Jednak nie wszyscy będą zadowoleni z jej wyboru. Kisielowa i córka Natalki, Hania, będą miały swoje zdanie na temat sukni, co tylko doda pikanterii całej sytuacji. Czy ślub dojdzie do skutku? Odpowiedź już wkrótce.
1: W 4275 odcinku na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Basia, porwana przez Andrzeja, w końcu odkrywa tożsamość swojego oprawcy. Viola, nowa żona Andrzeja, zaczyna podejrzewać jego dziwne zachowanie i śledzi go do opuszczonego domu, gdzie znajduje Basię. To właśnie Viola uwalnia Basię, a prawda o porywaczu wychodzi na jaw. Andrzej, zrozpaczony i świadomy nieuchronnego aresztowania, próbuje popełnić samobójstwo. Na szczęście Basia i Viola ratują go w ostatniej chwili. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o 20.15 na TVN. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 3 września TVP 1 wyemituje 948 odcinek tej fascynującej opowieści. Po pogrzebie pułkownika mieszkańcy Akacjowej 38 postanawiają zaopiekować się Sylwią. Samuel nie pojawia się na czuwaniu przy trumnie Don Artura, co niepokoi Lucie. Razem z Carmen udają się do jego mieszkania i ratują mu życie. Samuel wymyśla historię o napadzie i kradzieży klejnotów, które wcześniej ukrywa. Tymczasem Sylwia zaczyna podejrzewać Javiera o kradzież klucza do mieszkania Don Felipa i Celi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących wątków, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty. Niej...
2: W 3394 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu, gdy policja wkroczy do hotelu Stańskich. Funkcjonariusze pojawią się tam na skutek zawiadomienia złożonego przez Justina Skotnickiego. Wszystko to w związku z fałszywym wideo, które miało zniszczyć jego życie i związek z Olą. Karolina, żona Bruna, jest podejrzewana o stworzenie tego materiału, by pozbyć się Justina z interesu. Bruno, mimo że zna prawdę, wciąż broni swojej żony przed skandalem. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 9 września o 20.05 na TVP 2. Po premierze będzie dostępny również na platformie TVP VOD.
1: 1011 odcinku serialu Dziedzictwo Poyraz podejmuje dramatyczną decyzję, która może mieć tragiczne skutki. Zazdrość o rzekome uczucie Nany do innego mężczyzny popycha go do niebezpiecznej walki. Mert, zaniepokojony sytuacją, próbuje powstrzymać Poyraza, zanim dojdzie do nieszczęścia. Emocje sięgają zenitu, gdy Poyraz oschle odtrąca Nanę, a ich relacja staje się coraz bardziej napięta. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia, o godzinie 16 na antenie TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny online na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę, która przyciąga widzów swoją intensywnością i emocjonalnym napięciem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Poznaniu za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Gdańsku można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Z Prawa i Sprawiedliwości odeszło 40 osób, co stanowi największy kryzys w historii partii. Były premier Mateusz Morawiecki wraz z innymi założył nowy klub parlamentarny Rozwój Plus. Choć wielu wyborców Prawa i Sprawiedliwości pozostaje wiernych Jarosławowi Kaczyńskiemu, część sympatyków skłania się ku nowemu ugrupowaniu. Rozłam w partii wywołał mieszane reakcje wśród wyborców, którzy teraz muszą zdecydować, komu zaufać. W Stanach Zjednoczonych wybuchła burza po publikacji listów Natalie Harm, asystentki Donalda Trumpa, przez portal Daily Beast. Listy pełne są uwielbienia i osobistych wyznań, co wzbudziło spekulacje na temat relacji między Harm a byłym prezydentem. Biały Dom stanowczo zaprzecza plotkom, podkreślając profesjonalizm Harm i krytykując senatora Johna Ossoffa za jego komentarze. Ethel Cutterham z hrabstwa Surrey obchodziła wczoraj swoje 117 urodziny, będąc najstarszą żyjącą osobą na świecie. Urodzona w 1909 roku, Ethel przeżyła wiele historycznych wydarzeń, w tym pandemię COVID-19. Przez lata mieszkała w różnych częściach świata, a jeszcze jako 97-latka prowadziła samochód. Od kwietnia zeszłego roku jest uznawana za najstarszą osobę na świecie. Dwaj rybacy z Meksyku przetrwali 5 dni na Pacyfiku po zatonięciu ich łodzi. Uratowała ich przenośna lodówka, która stała się prowizoryczną szalupą. Mężczyźni zostali odnalezieni 240 km od wybrzeża Chiapas, poważnie odwodnieni, ale przytomni. Meksykańska marynarka prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn zatonięcia łodzi.
2: Boże Narodzenie 2026 zapowiada się jako jedno z najdłuższych w historii. Dzięki wolnej Wigilii i korzystnemu układowi kalendarza Polacy mogą liczyć na 5 dni wolnego, bez konieczności brania urlopu. Dodatkowo, sprytnie planując, można wydłużyć przerwę świąteczną do 14 dni, wykorzystując tylko 5 dni urlopu. To doskonała okazja na rodzinny relaks lub świąteczny wyjazd.
0: W Olsztynie policjanci uratowali starszego mężczyznę, który zadzwonił na numer alarmowy, informując o problemach z oddychaniem. Funkcjonariusze szybko ustalili jego nową lokalizację dzięki kontaktowi z rodziną. Po dotarciu na miejsce weszli do domu przez okno balkonowe i udzielili seniorowi pomocy, czekając na przyjazd karetki. Dzięki ich sprawnym działaniom mężczyzna otrzymał niezbędne wsparcie na czas. Policjanci z Sandomierza zatrzymali 62-letniego mężczyznę z powiatu skarżyskiego, podejrzanego o oszustwa metodą na legendę. Mężczyzna przyjmował pieniądze od starszych osób, które uwierzyły w zmyślone historie o problemach zdrowotnych bliskich. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Dzięki czujności mieszkańców i szybkiej reakcji policji udaremniono próby wyłudzenia łącznie 670 tysięcy złotych. Jesień 2026 zapowiada się wyjątkowo ciepło i słonecznie. Synoptycy przewidują, że wrzesień i październik będą cieplejsze niż zwykle, z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni Celsjusza. To oznacza, że możemy spodziewać się złotej polskiej jesieni. Choć grzybiarze mogą być zawiedzeni z powodu mniejszej liczby opadów. Prawdziwe ochłodzenie nadejdzie dopiero w listopadzie.
2: Poduszki można łatwo odświeżyć w pralce, stosując prosty domowy trik. Wystarczy dodać pół szklanki octu do komory na detergenty, co przywróci im puszystość i zlikwiduje roztocza. Eksperci zalecają pranie poduszek co 2 miesiące, aby uniknąć plam i zapewnić zdrowy sen. Pamiętajmy, by ustawić pralkę na delikatny program i używać piłeczek tenisowych, które zapobiegają zbijaniu się wypełnienia. W Bydgoszczy zatrzymano 36-letniego mężczyznę, podejrzanego o rozbój na 76-letniej kobiecie. Do ataku doszło 12 sierpnia przed sklepem na osiedlu Wyżyny. Napastnik zerwał seniorce biżuterię i uciekł, ale dzięki nagraniu z monitoringu szybko go zidentyfikowano. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a za przestępstwo grozi mu do 15 lat więzienia.
0: Białe skarpetki często szarzeją i trudno je doprać. Istnieje jednak prosty, domowy sposób na przywrócenie im bieli. Wystarczy wetrzeć szare mydło w zabrudzone miejsca, odczekać 15 minut i wyprać w pralce. Alternatywnie można namoczyć skarpetki w roztworze sody oczyszczonej, co również skutecznie usuwa plamy. Zmywarka w domu to wygoda, ale wymaga regularnego czyszczenia. Prosty sposób na pozbycie się nieprzyjemnego zapachu to użycie kwasku cytrynowego. Wystarczy umieścić go w filtrze, dodać ciepłą wodę i po reakcji dokładnie przepłukać urządzenie. Dzięki temu zmywarka będzie działać sprawniej i pachnieć świeżo. Anna Grodzka, pierwsza transpłciowa posłanka w Polsce, po latach wycofania z polityki opowiedziała o swoich planach na przyszłość. W wywiadzie dla magazynu Replika zdradziła, jak ma wyglądać jej pogrzeb. Grodzka chce, by ceremonia była świecka, nad wodą z ogniskiem i muzyką, którą kochała. Była posłanka planuje kremację, ale jeszcze nie zdecydowała, co stanie się z jej prochami. Bierne prawo wyborcze do Sejmu w Polsce przysługuje osobom, które ukończyły 21 lat. Najmłodszym posłem w historii III Rzeczypospolitej Polskiej był Łukasz Tusk, który w 2007 roku zdobył mandat, mając zaledwie 22 lata. Podobnie Jan Paweł Ziobro, również w wieku 22 lat, został posłem w 2011 roku. Obaj zapisali się w historii polskiego parlamentaryzmu jako najmłodsi posłowie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Obecnie w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Joanna Jarmołowicz, znana z seriali i filmów, znowu na językach. Tym razem aktorka ogłosiła, że znalazła szczęście u boku kobiety, co wywołało niemałe zamieszanie. Po burzliwych związkach z braćmi Królikowskimi, Joanna postanowiła nie kryć swojego nowego uczucia. Na hejterów odpowiedziała z humorem, przypominając, że w internecie nikt nie jest anonimowy. Całuski dla wszystkich. 15 sierpnia pożegnaliśmy Jana Frycza, aktora, który do końca nie odpuszczał. Nawet ciężka choroba nie powstrzymała go przed pracą nad premierą w Teatrze Narodowym. W ostatnim wywiadzie, który ukazał się już po jego śmierci, Frycz podkreślał, jak ważne jest traktowanie dzieci z szacunkiem i odpowiedzialność za naszą planetę. Cóż, może to właśnie dzieci i Ziemia będą pamiętać o nas dłużej niż my sami.
2: Piotr Rubik, znany kompozytor, właśnie odebrał nową, czerwoną Teslę, ale to jego żona Agata kradnie show, zachwycając się funkcją full self-driving. Samochód, który jeździ sam, to prawdziwy hit, choć wciąż wymaga czujnego oka kierowcy. Agata nie kryje zdumienia, jak bardzo Tesla potrafi być uprzejma na drodze, choć kamerka pilnuje, czy kierowca nie zasypia z wrażenia. Niestety, w Polsce na takie cuda musimy jeszcze poczekać. Rok po nagłej śmierci Stanisława Sojki. Jego słowa "człowiek zawsze może się naprawić" brzmią mocniej niż kiedykolwiek. Artysta, który miał wystąpić na Top of the Top Sopot Festival, nie zdążył wyjść na scenę, pozostawiając po sobie niedokończony duet i niedokończony list. Sojka, znany z hitu "Tolerancja", nie tylko śpiewał o dialogu, ale i próbował naprawiać swoje życiowe błędy, co stało się jego życiowym credo. Jego muzyka i przesłanie wciąż inspirują, a kolejne pokolenia śpiewają jego piosenki, pamiętając, że sztuka ma podnosić na duchu.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Viola Brzezińska, niegdyś gwiazda "Szansy na sukces" i opolskich debiutów. Dziś nieco zapomniana, ale wciąż aktywna. Choć mogła śpiewać z Ich Troje i reprezentować Polskę na Eurowizji, wybrała własną ścieżkę. Teraz tworzy muzykę na swoich zasadach, koncertując na wydarzeniach religijnych i pracując nad 6. albumem. Czyżby sukces w show biznesie nie był jej pisany? Czy po prostu wybrała mniej oczywistą drogę? Już we wrześniu rusza kolejna edycja Tańca z Gwiazdami, a gwiazdy pocą się na treningach, jakby od tego zależało ich życie. Joanna Jędrzejczyk w leginsach i na obcasach, Mandaryna bez makijażu, a Iza Kuna w sukience. To dopiero widowisko. Na parkiecie zobaczymy 12 par, w tym Krzysztofa Kwiatkowskiego z Sarą Janicką i Mandarynę z Krystianem Rzymkiewiczem. Ciekawe, kto z nich zatańczy tak, że jurorzy padną z wrażenia. Maja Kołodziejczyk, znana z Zamiłowania do Mrocznych Opowieści, powraca z nowym thrillerem "Kraj, który patrzy". Tym razem przenosi nas do fikcyjnego państwa Ligwasz, gdzie pod płaszczykiem otwartości kryje się brutalny reżim i podejrzane eksperymenty. Nowy dyktator w ramach poprawy wizerunku zaprasza europejskich influencerów do udziału w tajemniczym projekcie. Czyżby Ligwasz chciał nas przekonać, że totalitaryzm to nowa atrakcja turystyczna? Książka trafi na półki już 26 sierpnia. Eurowizja 2027 w Burgas szykuje się na prawdziwą rewolucję. Koniec z głosowaniem SMS-owym. Teraz każdy będzie musiał podzielić swoje głosy na co najmniej 3 kraje, korzystając z aplikacji. Czyżby koniec z narodowymi sympatiami i politycznymi układami? Europejska Unia Nadawców ma nadzieję, że nowy system zmusi fanów do docenienia różnorodności występów. Ciekawe, czy to faktycznie zmieni oblicze konkursu, czy tylko doda kolejny poziom skomplikowania dla widzów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Electric Callboy, niemiecka sensacja metalowej sceny, wreszcie zawita do Polski. Ich koncert w Gliwicach, zaplanowany na 4 marca przyszłego roku, to prawdziwa gratka dla fanów, którzy muszą uzbroić się w cierpliwość. Zespół, znany z mieszanki ciężkich riffów i disco, obiecuje wieczór pełen szalonej energii. Bilety znikają jak świeże bułeczki, więc kto pierwszy, ten lepszy.
1: Melissa Etheridge, królowa rocka lat 90., zdobyła Grammy i platynowe płyty, śpiewając z brutalną szczerością, której reszta sceny się bała. Jednak za kulisami jej życie nie było tak kolorowe. Im głośniej krzyczał tłum, tym bardziej dotkliwa była cisza po koncercie. Etheridge, która odważnie przyznała się do swojej orientacji, stała się ikoną, ale cena za tę autentyczność była wysoka. Nawet walka z rakiem nie złamała jej ducha. Na scenie, łysa po chemioterapii, pokazała, że prawdziwa siła tkwi w kruchości. Cytując...
2: Jagoda Kret, nominowana do Fryderyków, zaskakuje nowym singlem "Przez dwa". Ale nie, nie liczcie na nowy album. To tylko specjalne zamówienie dla szczecińskiego projektu Ogrody Śródmieście Tom II. Artystka, która już zdobyła serca publiczności na największych festiwalach, teraz dołącza do grona twórców związanych z tą inicjatywą. Ciekawe, co jeszcze wymyśli, by podtrzymać swoją muzyczną karierę na fali. Chris Cornell, niezapomniany głos rocka, wciąż porusza serca fanów. Choć minęło już 9 lat od jego tragicznej śmierci. Perkusista Soundgarden, Matt Cameron, wspomina przyjaciela, podkreślając jego niepowtarzalną charyzmę i talent, którego nie da się nauczyć. Zespół nadal pracuje nad nowym albumem, na którym usłyszymy wokale Cornella, nagrane przed jego odejściem. Premiera planowana jest na 2027 rok, a fani z niecierpliwością czekają na ten muzyczny hołd dla legendarnego wokalisty.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 14 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast termometry także pokażą 14 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest dobra. Jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Szpitalu Bielańskim dawcy krwi muszą teraz płacić za parking, co wywołało falę krytyki. Każda rozpoczęta godzina postoju kosztuje 8 zł, co dla wielu jest zbyt dużym obciążeniem. Dawniej dawcy mogli parkować za darmo, ale zmiany w regulaminie to uniemożliwiły. Szpital i miasto nie udzielają jasnych wyjaśnień w tej sprawie.
2: W Raszynie pod Warszawą policja przejęła ponad 52 kg narkotyków, w tym marihuanę i kokainę, ukrytych w przesyłce z Hiszpanii. Wartość przejętego towaru na czarnym rynku szacuje się na prawie 2 miliony złotych. 58-letni Dariusz M. został aresztowany i grozi mu do 10 lat więzienia. Śledztwo w sprawie międzynarodowej siatki przemytniczej wciąż trwa. Ekstremalne podmuchy wiatru powodują chaos na ulicach Warszawy. Straż pożarna interweniowała już ponad 250 razy, głównie z powodu połamanych drzew. Zamknięto warszawskie zoo oraz parki w Łazienkach i Wilanowie dla bezpieczeństwa odwiedzających. Utrudnienia w ruchu drogowym występują w wielu miejscach, w tym w Alejach Jerozolimskich. Fundacja Rodzić po ludzku opublikowała najnowszy ranking szpitali pod kątem opieki okołoporodowej. Na czele zestawienia znalazł się Szpital Specjalistyczny imienia Świętej Rodziny w Warszawie. Ranking ma na celu informowanie kobiet o jakości opieki w polskich szpitalach i podnoszenie standardów na porodówkach. Inicjatywa Głos Matek zbiera opinie pacjentek, co pomaga weryfikować procedury medyczne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Warszawski Młotek, czyli blok przy ulicy Smolnej 8, to ikona architektury PRL-u. Wybudowany w 1976 roku, początkowo miał być hotelem, ale z powodu kryzysu mieszkaniowego stał się luksusowym blokiem mieszkalnym. Budynek wyróżnia się nietypowym wyglądem i prestiżową lokalizacją, a od 2016 roku jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Na jego szczycie znajduje się dwukondygnacyjna kawiarnia i restauracja, co dodaje mu wyjątkowego charakteru.
2: W czwartek ponad 700 funkcjonariuszy przeprowadziło szeroko zakrojoną akcję, kontrolując ponad 800 lokalizacji w całym kraju. Zatrzymano 78 osób poszukiwanych przez sądy i prokuratury, w tym obywateli Polski i cudzoziemców. Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. obywatel Azerbejdżanu i 4 Ukraińcy. Mundurowi odnaleźli także 4 osoby zgłoszone jako zaginione.
1: W Józefowie trwa spór o los 13 psów i 3 kotów odebranych z tak zwanego domu grozy. Burmistrz Marek Banaszek odmówił zatwierdzenia czasowego odebrania zwierząt, mimo dramatycznych warunków, w jakich je znaleziono. Prokuratura i Urząd Miasta mają rozbieżne stanowiska co do wymiany informacji w tej sprawie. Tymczasem właścicielka zwierząt, oskarżona o znęcanie się nad nimi, walczy o ich odzyskanie.
2: Na lotnisku w Maladze doszło do incydentu z udziałem 25-letniego Polaka, który znieważył 2 obywatelki Ukrainy. Nagranie z awantury szybko obiegło internet, a po powrocie do kraju mężczyzna stanął przed prokuratorem. Usłyszał zarzuty publicznego znieważenia oraz próby zmuszenia do określonego zachowania. Grozi mu do 3 lat więzienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Małgorzata Zegarek, emerytka z Krakowa, ponownie stanęła przed sądem za palenie drewnem w kominku, mimo że sąd już raz ją uniewinnił. Kobieta tłumaczy, że to jej jedyne źródło ciepła, a na pompę ciepła jej nie stać. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej odmówiło przyłączenia jej domu do sieci miejskiej. Kolejna rozprawa zaplanowana jest na 7 grudnia. Bydgoszcz po raz kolejny została uznana za najbardziej przyjazne miasto dla kierowców w Polsce w rankingu oponeo.pl i Janosik. Wśród miast powyżej 300 tysięcy mieszkańców Bydgoszcz utrzymała pierwsze miejsce, a tuż za nią znalazł się Lublin. Na trzeciej pozycji uplasował się Szczecin. Ranking uwzględniał m.in. płynność ruchu, bezpieczeństwo i warunki parkowania. W Suwałkach doszło do nietypowego incydentu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Kursantka, która nie zdała egzaminu na prawo jazdy, próbowała odjechać samochodem, mimo braku uprawnień. Została powstrzymana przez pracownika ośrodka i ukarana mandatem w wysokości 1500 zł oraz zakazem prowadzenia pojazdów na 6 miesięcy. Jej znajomy, który udostępnił jej auto, otrzymał mandat w wysokości 1000 zł. Jagiellonia Białystok jest bliska awansu do Ligi Europy po wygranej 4-0 z Iberią Tbilisi. Na Czorten Arenie błyszczał Jeremy Agbonifo, który zdobył jedną z bramek i zachwycił dynamiczną grą. Eksperci podkreślają, że młody zawodnik ma szansę stać się gwiazdą polskiej ekstraklasy. Rewanżowy mecz zapowiada się spokojnie dla białostockiej drużyny.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na Podlasiu, w miejscowości Boćki, doszło do zatrzymania Jolanty U., konkubiny Eugeniusza S. Kobieta była poszukiwana do odbycia kary 6,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginął jej syn. Eugeniusz S. może teraz stanąć przed sądem nie tylko za potrącenie 4-letniego synka, ale także za pomoc w ukrywaniu poszukiwanych. Sprawa budzi duże emocje w całym kraju. W gminie Jedwabne w województwie podlaskim ponownie zaobserwowano zwierzę przypominające pumę, tym razem w pobliżu wsi Pawełki. Władze apelują do mieszkańców o unikanie lasów i zachowanie ostrożności. Służby zostały powiadomione, a mieszkańcom przypomina się, by nie podejmowali prób samodzielnego tropienia drapieżnika.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 14 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Zbliżający się koniec roku przynosi wyjątkowy układ kalendarza, który pozwala na długi zimowy urlop przy minimalnym wykorzystaniu dni wolnych. Wigilia wypada w czwartek, a pierwszy dzień świąt w piątek, co daje 4 dni wolnego z weekendem. Ponadto drugi dzień świąt przypada na sobotę, więc pracodawca musi oddać dodatkowy dzień wolny w poniedziałek, 28 grudnia. Można przedłużyć ten okres, biorąc urlop na 29, 30 i 31 grudnia, co daje 11 dni wolnego. Dla bardziej ambitnych 5 dni urlopu pozwala na 14 dni przerwy, a 7 dni na aż 18 dni odpoczynku. Warto działać szybko, bo liczba miejsc na urlopie jest ograniczona.
2: Miliony seniorów mogą liczyć na wyższe podwyżki emerytur w 2027 roku. GUS opublikował nowe dane o wynagrodzeniach, które wskazują na możliwy wskaźnik waloryzacji na poziomie ponad 4%. Dzięki temu emerytury mogą wzrosnąć od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych miesięcznie. Na przykład emerytura w wysokości 2000 zł brutto wzrosłaby o 87 zł, a przy 5000 zł brutto podwyżka wyniosłaby 218 zł. Waloryzacja obejmie także dodatki do emerytur, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki. Ostateczne kwoty zostaną ustalone na początku 2027 roku, a nowe świadczenia będą obowiązywać od 1 marca.
1: Dziś na polskim rynku hurtowym obserwujemy kolejne podwyżki cen paliw. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę PB95 i olej napędowy. Jednak różnice cenowe między dostawcami są minimalne. Od połowy sierpnia ceny paliw nieprzerwanie rosną, a dzisiejsze podwyżki to kontynuacja tego trendu. Głównym powodem wzrostu cen są rosnące notowania ropy Brent oraz napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie. Mimo rządowej interwencji, która obniżyła VAT na paliwa, kierowcy muszą przygotować się na dalsze wzrosty cen po zakończeniu sierpnia. Ulg.
2: Stadion Narodowy w Warszawie zmieni nazwę. Nowym sponsorem tytularnym zostanie Orlen, zastępując PGE po 11 latach. Umowa ma opiewać na ponad 10 milionów złotych rocznie. Zmiana obejmie nie tylko nazwę, ale i całą identyfikację wizualną obiektu. Nowe logo Orlenu pojawi się na fasadzie stadionu, a prace nad rebrandingiem ruszą już jesienią tego roku. To koniec pewnej epoki i początek nowego rozdziału dla jednego z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w Polsce.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Koniec problemów z kaucją za butelki. Platforma kaucja.pl wprowadziła nowe narzędzie online, które pozwala szybko sprawdzić, czy opakowanie objęte jest systemem kaucyjnym. Wystarczy wpisać kod EAN z etykiety na stronie, by dowiedzieć się, czy i ile kaucji przysługuje za butelkę. To rozwiązanie ułatwi życie zarówno klientom, jak i pracownikom sklepów, eliminując nieporozumienia przy zwrotach. Dzięki temu narzędziu proces odzyskiwania kaucji staje się prostszy i mniej stresujący. Samotni rodzice mogą zyskać 10 dodatkowych dni płatnego urlopu rocznie. Taki pomysł trafił do Sejmu i jest już rozpatrywany przez Komisję do Spraw Petycji. Autor petycji podkreśla, że po śmierci drugiego rodzica samotny opiekun musi samodzielnie zajmować się wszystkimi sprawami dziecka, co często uniemożliwia mu prawdziwy odpoczynek. Dodatkowe dni wolne miałyby pomóc w pogodzeniu obowiązków rodzinnych z pracą zawodową. Propozycja dotyczy wszystkich samotnych rodziców, niezależnie od wcześniejszego statusu związku. Na razie to tylko projekt, ale jeśli zyska poparcie, może znacząco zmienić sytuację prawną tych rodzin. Rafał Brzoska, prezes Impostu, ogłosił sukces w walce z fałszywymi reklamami wykorzystującymi jego wizerunek. Od 4 dni takie reklamy zniknęły z Facebooka. Brzoska rusza z inicjatywą 150%, domagając się, by platformy internetowe ponosiły finansową odpowiedzialność za zyski z oszukańczych reklam. Inicjatywę poparły znane osoby, w tym Doda, która również pozwała Metę. Sprawa trwa od 2024 roku, a w kwietniu tego roku sąd apelacyjny w Warszawie nie przychylił się do argumentacji Mety. Brzoska podkreślił, że pieniądze z odszkodowań powinny trafiać do ofiar oszustw. Od września rusza podlaski czek turystyczny, który ma zachęcić Polaków do odwiedzania Podlasia poza sezonem wakacyjnym. Na wsparcie turystów przeznaczono około 3,5 miliona złotych, a dopłata do minimum 2 noclegów wyniesie 300 zł. Czeki będą rozdawane w 3 turach, a pierwsza z nich już 1 września. Program obejmuje 4 województwa wschodniej Polski, a środki pochodzą zarówno z Ministerstwa Sportu i Turystyki, jak i z Samorządu Województwa Podlaskiego. To szansa na ożywienie turystyki w regionie, który w ostatnich latach zmagał borykał się z trudnościami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ukraińska firma Firepoint rozpoczęła budowę zakładu w Danii, gdzie produkowane będzie stałe paliwo rakietowe. Inwestycja, której wartość wzrosła do ponad 150 milionów euro, zlokalizowana jest przy bazie lotniczej Skrydstru. Zakład ma ruszyć z pełną produkcją w 2027 roku, co ma uniezależnić ukraiński przemysł obronny. Firepoint planuje nie tylko produkcję paliwa dla własnych potrzeb, ale także dostarczanie go innym firmom. Podczas targów Dalo Industry Days firma prezentowała swoje nowoczesne pociski, w tym manewrujący FP-5 Flamingo oraz balistyczne FP-7 i FP-9.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają na ekrany po wakacyjnej przerwie z odcinkiem 3393, który zostanie wyemitowany 8 września o 25 w TVP2. W tym odcinku Krystyna Szymańska przejdzie spektakularną metamorfozę, która zaskoczy wszystkich mieszkańców Brzezin. Na imprezie ostatkowej w remizie Mariusz zwróci na nią uwagę, co nie umknie narzeczonej Kasi. Choć Kasia nie widzi w Szymańskiej rywalki, to sytuacja może się skomplikować. Krystyna, po trudnych przeżyciach z mężem, zaczyna nowe życie i pokazuje się z zupełnie innej strony. Czy jej relacja z Mariuszem wpłynie na związek Kasi? Odpowiedzi przyniesie nowy sezon Barw Szczęścia. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1012 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 25 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Sinan, zaślepiony zazdrością, błędnie interpretuje gest Ainur wobec Kiwanca i proponuje Ezgi związek na próbę. Ezgi i jej matka, Isil, są zachwycone tą ofertą, choć Ainur, nieświadoma sytuacji, planuje załagodzić wcześniejsze spory z Sinanem. Tymczasem fabuła serialu Dziedzictwo wciąż zaskakuje widzów, opowiadając o miłości, rodzinnych zawirowaniach i walce o przetrwanie. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Seyhan, Syla Turkolu, Nanuka Stambolishvili i Nick Chelilai. Serial dostępny jest również na platformie TVP VOD.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic. W 463 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Romulo i Maria walczą o przyszłość małego Diegita, synka zmarłej Pii, starając się zmienić decyzję Petry. Konflikty narastają, a dramatyczne sekrety wychodzą na jaw. Jana i Salvador ujawniają prawdę o długach Lopego, który padł ofiarą bezwzględnych bandytów. Margareta troskliwie opiekuje się chorym Ignacjem, a Cruz bacznie obserwuje napięcia w pałacu. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP 2. Dla tych, którzy przegapią, dostępny będzie również na platformie TVP VOD.
1: W 31 odcinku tureckiej telenoweli Splątane losy emocje sięgają zenitu. Mała Mine wybucha gniewem, oskarżając Münever o kradzież cennego naszyjnika po zmarłej matce. Choć Susan odnajduje zgubę, napięcie w domu nie znika. Jasemin z oburzeniem obserwuje, jak Münever zakłada dziewczynce nową ozdobę. Tymczasem Halil desperacko próbuje odbudować zaufanie żony Eifer po odwołanej kolacji. Zdeterminowany zleca Remziemu odnalezienie Jasemin. Ten pełen emocji odcinek będzie można obejrzeć w środę, 26 sierpnia o 14 na TVP. P1.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski, dręczony wyrzutami sumienia, wraca do Marysi po kolejnej zdradzie. Mimo że jego żona nie jest świadoma jego niewierności, zaczyna się o niego martwić z powodu jego chłodnego zachowania. Artur, mistrz w ukrywaniu prawdy, zrzuca winę na kryzys wieku średniego, co Marysia łyka jak pelikan. Nawet gdy Joanna, jego kochanka, pojawia się w przychodni, Marysia nie podejrzewa niczego. Artur, by uwiarygodnić swoje kłamstwa, zgadza się na wspólny spacer, ale ostatecznie wybiera spotkanie z kochanką. Rogowski posuwa się do kolejnych kłamstw, obiecując terapię, by uspokoić żonę. Serial Akacjowa 38 w nadchodzącym tygodniu dostarczy widzom mnóstwo emocji. W poniedziałek, 24 sierpnia, Antonito całkowicie poświęca się promocji swojego wynalazku, co niepokoi jego ojca. W środę, 26 sierpnia, Blanka powstrzymuje Diego przed zabiciem Samuela, a Ariera oświadcza się Carmen. Czwartek, 27 sierpnia, przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Riera zostaje zabity podczas próby wykradzenia Moisesa ze szpitala. W piątek, 28 sierpnia, mieszkańcy Akacjowej 38 są świadkami rozpaczy Carmen po znalezieniu ciała Riery. Antonito otrzymuje ofertę fortuny za swój wynalazek, ale plany są już w rękach złodziei. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. Już 3 września TVP1 wyemituje 948 odcinek tej fascynującej opowieści. Po pogrzebie pułkownika mieszkańcy Akacjowej 38 postanawiają zaopiekować się Sylwią. Samuel nie pojawia się na czuwaniu przy trumnie Don Artura, co niepokoi Lucie. Razem z Carmen udają się do jego mieszkania i ratują mu życie. Samuel wymyśla historię o napadzie i kradzieży klejnotów, które wcześniej ukrywa. Tymczasem Sylwia zaczyna podejrzewać Javiera o kradzież klucza do mieszkania Don Felipa i Celi. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocjonujących wątków, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty. 1011 odcinku serialu Dziedzictwo Poyraz podejmuje dramatyczną decyzję, która może mieć tragiczne skutki. Zazdrość o rzekome uczucie Nany do innego mężczyzny popycha go do niebezpiecznej walki. Mert, zaniepokojony sytuacją, próbuje powstrzymać Poyraza, zanim dojdzie do nieszczęścia. Emocje sięgają zenitu, gdy Poyraz oschle odtrąca Nanę, a ich relacja staje się coraz bardziej napięta. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia, o godzinie 16 na antenie TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny online na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę, która przyciąga widzów swoją intensywnością i emocjonalnym napięciem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 13 stopni w Poznaniu, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Gdańsku natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 8 metrów na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir, alors je m'en remets au hasard.

0: wcześniej, daj mi znać.
1: Radio Super Express.
2: Minęła druga. Powtarzamy dla was to, co najważniejsze.
3: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
4: Grzegorz Braun, europoseł, usłyszał 4 zarzuty w warszawskiej prokuraturze. Dotyczą one m.in. kradzieży ukraińskiej i unijnej flagi oraz zniszczenia wystawy w Sejmie. Prokuratura zarzuca mu także zniesławienie Muzeum POLIN. Braun odmówił składania wyjaśnień i czeka na kolejne przesłuchanie. Dominik Tarczyński, europoseł PiS, z impetem wkracza na amerykańską scenę polityczną. W New Jersey zainaugurował działalność polsko-amerykańskiej koalicji republikanów. To kolejny krok w jego intensywnych kontaktach z amerykańską prawicą. Mimo że w maju odmówiono mu wjazdu do Wielkiej Brytanii, Tarczyński konsekwentnie rozwija swoje wpływy w Stanach Zjednoczonych, budując relacje z Polonią i republikanami.
2: Książę Harry i Meghan Markle wracają na stałe do Wielkiej Brytanii wraz z dziećmi. Decyzja ta zaskakuje, zwłaszcza po ich wcześniejszych konfliktach z rodziną królewską. Powody powrotu nie są jasne, ale pojawiają się spekulacje o problemach finansowych i prawnych pary w Stanach Zjednoczonych. Plotki sugerują również, że mogą chcieć pojednać się z królem Karolem III.
4: Największy pożar w historii Belgii został opanowany. Żywioł strawił ponad 3000 hektarów w rezerwacie Houtefanes. W gaszeniu brały udział jednostki z Belgii i zagranicy, a przełom przyniosły silne opady deszczu. Strażacy nadal monitorują teren, aby zapobiec ponownemu rozprzestrzenieniu się ognia.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rodzina z USA przeżyła niecodzienną przygodę podczas wakacji w Gatlinburgu w Tennessee. Na tarasie ich domku pojawił się czarny niedźwiedź, który próbował dostać się do środka, naciskając klamki jak człowiek. Całe zdarzenie zostało nagrane i szybko zdobyło popularność w internecie. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a niedźwiedź ostatecznie opuścił teren.
4: W Madisonville, w stanie Kentucky, doszło do tragicznego zdarzenia. 10-miesięczna Scotty Gwynne Crowell zmarła po tym, jak jej babcia, lekarka Stacy Fazenbaker, przez